0: Panowali wczoraj biegacze. Rywalizowali w szczytnym celu. Bez przełomu po rozmowach amerykańskich wysłanników w Moskwie i Kijowie Steve Witkoff i Jared Kushner wracają do Waszyngtonu bez przekonania, że wojna zakończy się przed zimą. Amerykanie mówią o konstruktywnych rozmowach i nowych pomysłach, które mogą doprowadzić do wznowienia negocjacji między Rosją a Ukrainą. Na razie nie ma jednak ani zawieszenia broni, ani konkretnego porozumienia pokojowego. Największe problemy pozostają te same. Chodzi przede wszystkim o kwestie terytoriów i gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy. Kushner przyznał, że Stany Zjednoczone pracują nad zakończeniem wojny przed zimą, ale zastrzegł, że nie ma takiej gwarancji. Znaczenie rozmów podlega przede wszystkim na tym, że ponownie działa kanał dyplomatyczny. Wicepremier Włoch Matteo Salvini pogratulował AfD zwycięstwa w wyborach Saksonii-Anhalcie. Lider prawicowej ligi ocenił, że wynik prawicowo-populistycznego ugrupowania to dowód, że inna Europa jest możliwa. Jego zdaniem Niemcy pokazali silną wolę większego zmiany bezpieczeństwa i ochronę miejsc pracy. AfD zdobyła w wyborach 44% głosów. Według exit polu stacji ZDF AfD zabrakło jednego mandatu do samodzielnego większości w Landtagu.
1: Reporterzy RMF FM, najbliżej faktów.
0: W Polsce jest już 228 oficjalnie uznanych przez państwo małżeństw jednopłciowych. Reporterzy RMF FM dotarli do pierwszych statystyk dotyczących transkrypcji, czyli uznania w Polsce zagranicznych aktów małżeństwa. Jak dokładnie wyglądają te statystyki? O tym Krzysztof Berenda.
2: W tej chwili w Polsce oficjalnie i formalnie zarejestrowanych jest 88 małżeństw kobiet i 140 małżeństw mężczyzn. Chodzi o śluby zawarte przez Polaków za granicą. Do niedawna państwo polskie nie uznawało takich małżeństw. Stopniowo to zaczęło się zmieniać, a najbardziej zmieniło się 2 tygodnie temu, dokładnie 23 sierpnia. No bo wtedy wdrożone zostały nowe wzory aktów małżeństwa, w których małżonkami już nie muszą być kobieta i mężczyzna, tylko mogą być same dwie kobiety albo samych dwóch mężczyzn. Jak ustaliliśmy, przez pierwszy tydzień obowiązywania tych nowych przepisów w Polsce zarejestrowano niemal setkę takich pełnoprawnych małżeństw jednopłciowych, dokładnie 98 i one mają taką samą moc prawną jak inne małżeństwa.
0: 2 minuty po drugiej to są fakty w RMF FM. Kilka tysięcy osób rywalizowało wczoraj na trasie Poland Business Run. 5-osobowe sztafety reprezentujące firmy i instytucje pokonały trasę wokół krakowskich Błoń. To połączenie sportu, aktywności fizycznej i najważniejszego aspektu – pomocy dla osób z niepełnosprawnościami po utracie kończyn.
3: Udało się, tak, jestem z siebie dumna i mega emocje. W ogóle pierwszy raz biegnę, ale super, super, naprawdę. Pogoda idealna, więc ekstra.
4: Dlaczego warto?
3: Właśnie dla tych emocji. Chyba czuć taką euforię, nawet jak się nie ma siły, to ci wszyscy ludzie po prostu doładowują na trasie i jest super, polecam.
4: No i przy okazji aspekt pomagania.
3: Tak, dokładnie, to jest najważniejsze w tym wszystkim, że można coś fajnego zrobić dla innych.
5: Ogólnie u mnie to jest dosyć ciekawa historia, ponieważ firma, w której poprzednio pracowałem, gdzieś zanim ruszyły zapisy, zorganizowała takie spotkanie dla całej firmy i zaprosili Natalię Partykę. Opowiedziała trochę o tym, jak fundacja tam jej pomagała i tak dalej. I jakby to tak poskładałem, stwierdziłem, dobra, bardzo fajna inicjatywa. Odpuszczę moje kochane Tatry dzisiaj i pobiegnę, nie?
0: Usłyszał od uczestników nasz reporter Paweł Konieczny.
1: Fakty ze świata medycyny.
0: Nowa szczepionka na czerniaka może być podawana pacjentom w drugiej połowie przyszłego roku. Chodzi o innowacyjny preparat, który niemal do zera może znacząco zmniejszyć ryzyko przerzutów. Jest to obecnie jedno z najmocniej komentowanych w świecie medycyny odkryć naukowych. W pracach biorą udział też polscy badacze. Nasz reporter Michał Dobrołowicz rozmawiał z profesorem Piotrem Rutkowskim oraz z kierownikiem Międzynarodowego Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi, profesor Natalią Marek-Trzonkowską, o tym, na jakim etapie są obecnie badania nowego preparatu.
6: Niedawno zostało ukończone badanie kliniczne fazy 2B, czyli to jest takie badanie, które ocenia skuteczność leczenia, nie tylko bezpieczeństwo. Oczywiście to jeszcze nie jest koniec tych badań klinicznych, niemniej jednak wyniki na ponad 100 pacjentach przeprowadzone pozwalają nam wierzyć, że to jest dobry kierunek. Przede wszystkim jest to szczepionka personalizowana, czyli jest ona dobrana indywidualnie dla każdego pacjenta. Jest w taki sposób bardzo, powiedzmy, szczegółowo dobierana, ponieważ wyszukiwane są konkretne mutacje obecne w nowotworze chorego. Później na podstawie tych mutacji produkowane jest mRNA, które będzie znajdowało się w szczepionce i następnie mRNA znajduje się w szczepionce, podawane jest choremu i w organizmie chorego produkowane są te zmutowane antygeny i są one prezentowane później przez komórki układu immunologicznego i aktywują odpowiedź przeciwnowotworową.
7: Ta szczepionka była podawana już osobie, która usłyszała diagnozę czerniak?
6: Tak, to są osoby, które są kwalifikowane do tego badania, to są osoby w zaawansowanym stadium czerniaka, też często z przerzutami, ale po chirurgicznym usunięciu guza i w momencie włączenia do badania nie mają one nowotworu w swoim organizmie.
7: Można powiedzieć, że to są osoby jednak, rozumiem, chorujące.
6: No tak, no są osoby świeżo, powiedzmy, po usunięciu nowotworu, no w trakcie leczenia, bo otrzymują nie tylko szczepionkę przeciwnowotworową, otrzymują również lek, który ma za zadanie odblokowanie działania układu immunologicznego. To jest też już znany lek, też nazywany immunoterapią. To jest przeciwciało, które hamuje punkty kontrolne układu immunologicznego.
7: Tutaj mówimy o szczepionce mRNA. Wielu osobom, laikom kojarzy się to z pandemią. To jest ten typ szczepionki, o którym sporo dowiedzieliśmy się, wiele osób zastosowało właśnie w czasie pandemii koronawirusa.
6: Czy technologia produkcji jest właśnie taka jak ta, którą zastosowano do produkcji szczepionek przeciwko SARS-CoV-2, no ale oczywiście antygeny są zupełnie inne, są dostosowane do nowotworu, nie do wirusa, ale rzeczywiście myślę, że pandemia ułatwiła rozwój tych szczepionek.
7: Na razie mówimy o szczepionce dla osób chorujących na czerniaka ze zdiagnozowanym czerniakiem, czy tylko dla tej grupy?
6: To badanie kliniczne, o którym rozmawiamy, tak, dotyczy tylko czerniaka, niemniej jednak takie szczepionki można opracować dla każdego innego nowotworu, który rzeczywiście wykazuje jakieś unikatowe cechy i mutacje, a takich nowotworów jest masa.
7: Jak pani profesor przewiduje, jakie mogą być te kolejne kroki? Czy to może być nowotwór płuc, czy to może być nowotwór piersi, czy inne typy nowotworu?
6: Zapewne. Myślę, że pierwszym w kolejności będzie nowotwór płuc, ponieważ podobnie jak czerniak, on ma bardzo dużą liczbę mutacji, ponieważ jest wywołany na przykład przez dym papierosowy, który jest mutagenem, tak? Tak samo jak czerniak też jest wywołany przez promieniowanie ultrafioletowe, więc myślę, że to są takie nowotwory bardzo immunogenne, teoretycznie przynajmniej, i tutaj jest stosunkowo łatwo znaleźć odpowiednie antygeny szczepionkowe.
7: Patrząc praktycznie, próbując przewidzieć przyszłość, jaki może być kolejny krok, jeśli chodzi o tę szczepionkę? Na razie badania kliniczne, a kiedy ta szczepionka może być szerzej stosowana? Mówimy o miesiącach?
6: Nie wiem, myślę, że to jest bardziej pytanie do osób zaangażowanych w to badanie kliniczne i do firmy, która prowadzi te badania. Ja mogę tylko przewidywać. Niemniej jednak myślę, że to jest taki krok milowy, aczkolwiek to jeszcze nie jest koniec, bo też należy pamiętać, że szczepionki są nakierowane na komórki nowotworowe, które prezentują antygeny. A niestety mamy też takie populacje komórek nowotworowych, które tych antygenów nie prezentują. I to są na przykład komórki macierzyste nowotworu, które odpowiadają za przerzutowanie. I te komórki umykają tym szczepionkom, więc szczepionki to jest jakby jedna droga, ale równocześnie musimy jeszcze pracować nad tym, żeby wyłapać i zniszczyć komórki macierzyste nowotworu, które są bardzo niebezpieczne. Między innymi mój zespół nad tym pracuje obecnie.
7: I to narzędziem nie jest wtedy szczepionka, tylko zupełnie inny sposób?
6: Tak, znaczy myślę, że wiele technologii używanych do produkcji szczepionki przyda się tutaj w tej walce z komórkami macierzystymi nowotworu, ale to nie będzie się nazywało szczepionką. Nie będzie to taka szczepionka w naszym rozumieniu. To będzie terapia pewnie też immunologiczna, ale jednak to nie będzie szczepionka.
7: Czy można jednak powiedzieć, że te najnowsze informacje dotyczące takiej konkretnej szczepionki dają i nadzieję, i to taką nadzieję bardzo realną, że będzie grupa, i to rozumiem wielotysięczna, polskich pacjentów, którzy być może w dalszej, a może bliższej przyszłości będą mogli skorzystać z tego?
6: Jestem przekonana, że te szczepionki szybko wejdą na rynek. Myślę, że przedłużą czas wolny od choroby, że tak powiem, ale myślę, że to jeszcze nie jest koniec walki z rakiem niestety, ale to jest bardzo ważny krok i myślę, że to są teraz bardzo ważne chwile, które się dzieją.
7: I to właśnie szczepionka mRNA będzie tym głównym bohaterem, ten typ szczepionki?
6: Z pewnością jednym z głównych.
7: Jaki może być kolejny krok? Kiedy ta szczepionka może być dostępna?
8: Znaczy, w mojej opinii, ponieważ nacisk całego świata jest, żeby jak najszybciej pacjenci otrzymali to leczenie, bo wyniki rzeczywiście są fenomenalne, to sądzę, że około roku do półtora ona będzie dostępna powszechnie w Europie. Bo oczywiście proces jest taki, najpierw pokazano wstępne wyniki. Ostateczne wyniki będą pokazywane w tym roku w październiku na Kongresie Europejskiego Towarzystwa Medycznego. Proces rejestracyjny pewnie zacznie się równolegle w Stanach Zjednoczonych i za chwilę w Europie. Jak wiadomo, agencje regulatorowe muszą sprawdzić wszystkie dane, muszą sprawdzić bezpieczeństwo, które wygląda bardzo dobrze, ponieważ ta szczepionka, i to jest też trzeba powiedzieć, rzadko jest tak, że jak połączymy dwa leki, to nie mamy dodatkowej toksyczności, nie mamy dodatkowych działań niepożądanych. Tu nie ma.
7: Tu nie ma?
8: Tu nie ma. Ta szczepionka jest super bezpieczna. Bo szczepionki mRNA rzeczywiście mają bardzo dobry profil bezpieczeństwa, co już wiedzieliśmy ze szczepionkami na COVID. I jeżeli to będzie sprawdzone, będzie rejestracja, a później oczywiście będzie proces refundacyjny, plus jeszcze firma musi mieć, przygotować całą logistykę na świecie, musi przygotować fabryki. To nie jest takie proste, bo my jak zaczynaliśmy badanie kliniczne, to na początku wiedzieliśmy, ile musieliśmy sami razem ze sponsorem tego badania, firmą Moderna i MSD, przezwyciężyć przeszkód organizacyjnych, logistycznych, żeby ten okres przygotowania szczepionki, właściwej oceny materiału był jak najszybszy. A oprócz tego firma musiała mieć wydolność swoich rzeczywiście fabryk, żeby wyprodukować nawet na potrzeby badania kliniczne. A badanie kliniczne to było 1100 chorych. Jeżeli popatrzymy, ile jest czerniaków na świecie jest około 330 tysięcy zachorowań na czerniaki rocznie. Z czego niestety umiera mniej więcej 1/4 na świecie. Co oznacza, że tak naprawdę to jest grupa pacjentów, którzy są potencjalnymi kandydatami. To są tysiące pacjentów i dlatego jeszcze chwilę, ale ja myślę, że tutaj wszyscy zmobilizują się do tego, dlatego też firma Moderna pracuje z tak dużą firmą jak MSD, żeby te wszystkie działania były zintensyfikowane.
7: Ilu pacjentów w Polsce mogłoby skorzystać z tej szczepionki?
8: Ja mogę szacować tak, że zachorowuje około 4,5 tysiąca
7: rocznie
8: chorych na czerniaki. Około 1000 chorych jest w stadium zaawansowanym. Myślę, że gdzieś 800 pacjentów to jest grupa pacjentów, która ostatecznie mogłaby otrzymać tę szczepionkę, biorąc pod uwagę kwalifikacje, biorąc pod uwagę rzeczywiste wskazania, więc wcale nie mało.
0: Z profesor Natalią Marek-Trzonkowską i profesorem Piotrem Rutkowskim rozmawiał nasz reporter Michał Dobrobołowicz.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Radio RMF 24. Informacje i muzyka.

0: Na zegarach trzecia, sprawdzamy, co dzieje się w kraju i na świecie. O tym już teraz w Faktach RMF FM Karol Płaczkiewicz.
1: Tak jest, zapraszam. Polska chce zaostrzenia unijnych przepisów. Chodzi o migrantów forsujących granice. Marine Le Pen prowadzi w sondażu przed przyszłorocznymi wyborami prezydenckimi we Francji. O szczegółach badania powie nasz korespondent. Początek września to najlepszy moment, by wzmocnić swoją odporność. Tak przekonują lekarze. Jest trzecia. Zaczynamy. Polska apeluje do Unii Europejskiej o przyjęcie interpretacji przepisów o ochronie międzynarodowej. Chodzi o możliwość pozbawienia ochrony osób, które nielegalnie przekraczają granice w zorganizowanych grupach z użyciem przemocy lub niszcząc zabezpieczenia graniczne. Tak przekazał naszej korespondentce wiceminister spraw wewnętrznych Maciej Duszczyk. Co dokładnie Polska chce zmienić w podejściu Unii do takich osób?
2: Polska chce, żeby w całej Unii można było odmówić ochrony międzynarodowej osobom, które w sposób zorganizowany i agresywny forsują granice. Jak na przykład w hiszpańskiej Ceucie. Warszawa uważa, że takie osoby mogą być traktowane jako zagrożenie dla bezpieczeństwa i dlatego nie powinny korzystać z ochrony, którą zapewnia konwencja genewska. Polska sama zawiesiła prawo do azylu w regionach sąsiadujących z Białorusią, gdzie dochodzi do instrumentalizacji migracji. I teraz chce, żeby taką interpretację przyjęła cała Unia. Warszawa rozmawia w tej sprawie z Komisją Europejską, a sprawa ma być dyskutowana w październiku na szczycie unijnych przywódców.
1: Te fakty zebrała nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borgino. Marine Le Pen z szansą na zwycięstwo w wyborach prezydenckich we Francji. Tak wynika z najnowszego sondażu. Liderka skrajnej prawicy prowadzi w badaniach opinii publicznej przed przyszłorocznym głosowaniem. O jego szczegółach nasz korespondent Marek Gładysz.
3: Według rezultatów najnowszego sondażu, opublikowanego w ukazującym się w niedzielę tygodniku Le Journal du Dimanche, na Marine Le Pen zamierza głosować w pierwszej turze przyszłorocznych wyborów prezydenckich około 35% Francuzów, czyli ponad dwa razy więcej niż na drugiego na liście popularności polityka, kandydata skrajnej lewicy Jean-Luc'a Mélenchona. Na pozostałych kandydatów, między innymi z obozu prezydenta Emmanuela Macrona, głosować chce dużo mniej ankietowanych. Wielu obserwatorów podkreśla więc, że druga tura kwietniowo-majowego wyścigu do Pałacu Elizejskiego przerodzi się może w pojedynek przedstawicieli dwóch frakcji, które oskarżane są o pobłażliwość wobec Rosji.
1: Początek września to najlepszy moment, by wzmocnić swoją odporność. Tak przekonują lekarze. Jaki jest wobec tego przepis na odporność?
4: Regularny sen. Unikanie jakichś stresowych sytuacji. Ja wiem, jakkolwiek to brzmi, jest to trudne do realizacji. Ale
5: możemy jeszcze trochę próbować przemycić tego stylu życia wakacyjnego dla zdrowia?
4: Dokładnie tak. Takiego odpuszczania właśnie. Takiej pewnej regularności, którą pewnie w czasie wakacji mamy bardziej zorganizowaną. Dobrze zbilansowana dieta. Jak mówię, ten sen. Unikanie stresu. Ruch. I to ruch na świeżym powietrzu. To wszystko sprawia, że nasz układ immunologiczny systematycznie się wzmacnia. Jego praca się poprawia. No i mamy szansę na sukces.
1: Opisuje pediatra dr Ilona Małecka. Rozmawiał z nią nasz reporter Michał Dobrołowicz. Zajrzyjcie na rmf24.pl. W zakładce Zdrowie znajdziecie podpowiedzi, co zrobić, by we wrześniu zwiększyć ochronę przed infekcjami.
6: Sport w Faktach RMF FM.
1: Miko Marczyk i Szymon Gospodarczyk nie obronią tytułu rajdowych mistrzów Europy. W przedostatniej odsłonie tegorocznej rywalizacji, rajdzie Walii, polska załoga zajęła trzecie miejsce, wygrywając jeden odcinek specjalny.
7: Po raz drugi z rzędu zajmujemy trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej. To był wymagający weekend, który rozpoczął się w piątek od nocnych odcinków specjalnych. Sobota była momentami dobra, natomiast na dwóch odcinkach specjalnych straciliśmy zdecydowanie za dużo, żeby walczyć tutaj o pierwsze i drugie miejsce. Dzisiaj bardziej kontrolowaliśmy rywalizację i dojechaliśmy na podium. Przed nami rajd Portugalii, czyli ostatnia runda Mistrzostw Europy, gdzie będziemy walczyć o wicemistrzostwa Europy do samego końca.
1: Tytuł mistrza Europy zapewnił sobie już Fin Teemu Suninen, który w rajdzie Walii był drugi. Nowy trener Wieczystej Kraków, Żelijko Kopicz, miał wyprowadzić klub na prostą. Dwa pierwsze spotkania w Ekstraklasie jednak przegrał i Beniaminek spadł na przedostatnie miejsce w tabeli. Wiceprezes Wieczystej do spraw sportowych, Sławomir Peszko, w rozmowie z naszym dziennikarzem Cezarym Dziwiszkiem zapewnia jednak o wsparciu dla trenera, który, jak mówi, ma duże doświadczenie i świetne CV.
8: Nie boi się pan trochę a propos nowego trenera, którego chciałem zapytać, że nazwisko Kopicz sam trener może pomylić z na przykład przykład Sopić, bo w Widzewie to się trochę, kurczę, nie udało. No chyba, że dostanie większy kredyt zaufania jednak.
9: Porównujemy chyba dwie półki różnych trenerów, no zdecydowanie, sądząc nie tylko po CV, ale po osiągnięciach i po tym, że trener Kopić był wybrany dwukrotnie trenerem roku w Rumunii. Prowadził dwa razy potężne chorwackie kluby, Hajduk i Dinamo i pozostawił tam świetny ślad, więc to porównanie chyba trochę jest na wyrost. No,
8: Czyli na plus dla Wieczystej.
9: Na plus dla Wieczystej i skupiamy się i wierzymy w to, że tu będzie dobrą pracę wykonywał.
8: Pan trener, jak można scharakteryzować drużyny, które prowadził? Jaki to jest styl gry po prostu? Czego się spodziewać? No bo wiemy, że od początku Wieczysta jest określona jako drużyna, która ciągnie do przodu, ale z tyłu trochę są problemy. Czy on ma zbudować tę defensywę?
9: Właśnie o to nam chodziło, że my teraz w pierwszym roku nie chcemy grać super atrakcyjnie, strzelać dużo goli, ale też tracić ich nie wiadomo ile, tracić punkty i finalnie spajzek za klasy. No w ogóle nam się to nie marzy. Wolałbym teraz trochę zagrać pragmatycznie parę meczów, ale pozdobywać tych punktów na jesień i to jest styl trenera, tak, żeby ustabilizować grę obronną, a to, co zrobił właśnie w Dynamie Bukareszt, gdzie w pierwszym roku poszedł w ciężkim momencie, Dynamo Bukareszt wykaraskał ze strefy spadkowej, a w drugim roku zagrał tą drużyną w pucharach i to jest ten cel i ta droga, do którą chcemy dążyć.
8: No i tak samo duże nazwisko, które ma odmienić jakoś grę, aczkolwiek tutaj z przodu, no to jest oczywiście wspomniany Efthymios Koulouris. Jak wyglądały kulisy tego transferu? Co skłoniło go do gry w Wieczystej? Oczywiście poza twardą walutą, że tak się wyrażę, argumentów finansowych nawet nie poruszam, ale na pewno Koulouris coś mówił. Nie wiem, może chciał wrócić do Ekstraklasy, może...
9: Przede wszystkim to właśnie chcę przerwę panu. Powrót do Ekstraklasy to dla niego był numer jeden. Powrót do Polski generalnie. Musi tu mieć znaczenie też miasto, że to jest Kraków, to nie ma wątpliwości. Kolejną rzeczą, zna tą ligę, oczywiście bardzo dobrze zna stadiony, realia, wie jak się odnaleźć w polskiej szatni. Okej, sprawy finansowe, wiadomo, bardzo, bardzo ważne dla piłkarza. My też patrzyliśmy na kogoś, kto zna i był tutaj, wie jak się zachowywać, jak strzelać bramki, łatwa jest wtedy adaptacja dla nowego piłkarza. Co mógł jeszcze wziąć pod uwagę? Myślę, że to, że w naszej drużynie brakowało typowej dziewiątki, powiem, Kwer tak był kontuzjowany, więc tak naprawdę wiedział, że tu idzie jako jedynka, tak, wybierając być może inny klub, większy od nas. Nie jesteś do końca nigdy do tego pewien.
8: W obronie z kolei Mateusz Wieteska podobne ma karty, wie, że będzie grał. W jakim on jest stopniu przygotowania? Bo tutaj Koulouris w zasadzie gotowy do gry. Wietes miał trochę we Włoszech problemów. Jak u niego wygląda sytuacja tak pod kątem kolejnych meczów, tak wczesnej jesieni?
9: Miał tych problemów, ale przebywał też na obozie w Cagliari. Po obozie dopiero do nas dołączył, także on był w treningu, ale wiadomo, trenowanie to nie to samo co mecze ligowe i to pokazał mecz na Krakowie, gdzie w końcówce brakło sił, ale też nie tylko jemu, ale Antoni Milicjowicz również i brakowało tej energii. To jest wszystko do poprawy i do nadrobienia, a walory techniczno-taktyczne i takie czysto piłkarskie, ono ma bardzo wysokie, dodatkowo jest groźnie przy stałych fragmentach, strzelił też bramkę, na niego bardzo, bardzo liczymy. Może być taką naszą podporą defensywy na parę lat.
8: Podporą linii pomocy, łącznikiem na takiego kozaka naprawdę wyrasta Christensen. On już pokazał w jednym meczu, tak strzelając 3 gole, że stać go na wiele, ale chyba coś czuję, że to jest materiał naprawdę na gwiazdę Ekstraklasy, jeżeli przez niego będzie szła ta gra.
9: Technicznie bardzo dobrze zaawansowany piłkarz, duża wizja gry, ale ma taką swobodę i umiejętność znalezienia sobie miejsca między liniami i oderwania się od przeciwnika, przez to zyskuje parę sekund na taką kontrolę nad piłką i rozeznanie terenu. I to w nim bardzo doceniamy, dobrze się wprowadził, szybko zaadaptował w drużynie, nieźle się tutaj czuje. Strzelił te 3 bramki w każdym meczu, albo dochodzi do sytuacji, tak jak z Lechem Poznań, albo był groźny, tak jak w ostatnim meczu na Krakowi. I tak, to jest zawodnik, który oczywiście doceniamy, bardzo na niego liczymy. Pewnie będzie teraz grał trochę niżej ze względu na Koulourisa, który dołącza do drużyny, ale ta współpraca, podejrzewam, będzie owocna.
8: Zapytam jeszcze tak z pana perspektywy, no również menadżera, dyrektora sportowego, wiele funkcji pan w Wieczystej, można powiedzieć, skupia. To trudno się pracuje mając taką konkurencję do piłkarza, bo przecież tutaj nie tylko czołówka pucharowicze chcą ściągnąć często danego zawodnika, ale i Widzew ma argumenty finansowe, ale i Pogoń ma argumenty finansowe. Kolejka jest bardzo długa. Często pewnie po jednego piłkarza zdarzały się takie sytuacje, że startowaliście po kogoś jednego, oczywiście poza jednym zawodnikiem powiązanym z Pogonią Szczecin.
9: Tak, tak. Nie, no wielokrotnie trafia zawodnik do Ekstraklasy, z którym albo się kontaktowaliśmy, albo dział scoutingowy miał dużą wiedzę, albo ja nawet na żywo go oglądałem. Było tak z Psirem, który trafił do Wisły Płock, z Marzli, który jest w Górniku Zabrze. Wcześniej też negocjowaliśmy z Chłaniem, ale tak jak mówisz, nie jest jeszcze nam łatwo, nawet warunkami finansowymi, przekonać piłkarza. Inną drogę wybrał Maksymilian Chłań, który był po mocnych negocjacjach z naszym klubem, no ale finalnie trafił do Górnika Zabrze, gdzie przekonał go oczywiście duży stadion, atmosfera też, perspektywa może Górnika Zabrze. Z tym się zmierzymy na co dzień, w kolejnych okienkach transferowych na pewno, ale ja widzę w swoim klubie bardzo duży rozwój, nie tylko na boisku i że coraz lepsi piłkarze przychodzą, ale to, że dołącza dzisiaj Braymax na koszulki, to, że coraz więcej sprzętu medycznego jest w gabinetach fizjoterapeutycznych, coraz więcej najnowszych programów ma dział scoutingowy, więc to jest też rozwój klubu.
8: Wieczyste oczywiście to jest klub, który ma majątnego właściciela, w którym powiedzmy szybko może się coś zmienić na plus, jeżeli dosypać pieniążków, ale czy jest jakaś długofalowa wizja Wieczystej? Jaki ten klub ma być, czym on się ma wyróżniać tak w skali kilku lat na arenie ekstraklasowej? Czy to ma być klub, który wyciągnie czasami ciekawego młodego zawodnika, który ściągnie i wypromuje kogoś z zagranicy? Z czego ta Wieczysta ma być znana? Macie taki cel jakiś na horyzoncie?
9: Krótkoterminowy cel to jest postawione oczywiście na ten rok utrzymanie w Ekstraklasie. I to jest
8: właśnie tak bardziej w perspektywie.
9: Długoterminowy. Oczywiście będą sprowadzeni piłkarze, dwóch, trzech w każdym okienku z potencjałem, na których będziemy mogli poczekać, czy dać im pół roku na adaptację i żeby pokazali swoje umiejętności stricte później sprzedażowo, tak? Ale celem naszym w poprzednich okienkach transferowych i w tych było sprowadzenie piłkarzy zdecydowanie od razu do pierwszej jedenastki, nie patrząc tutaj na wiek, czy to jest 22-latek, czy 30-latek i ta sprzedaż będzie tego zawodnika późniejsza. Ale oczywiście na przyszłość, ja to mam, wszyscy mamy to z tyłu głowy i dziś mamy to zaplanowane, że chcemy tak zbudować kadrę, żeby było i zawodnicy sprzedażowi, którzy mogą się w roku pokazać i nie tylko sprowadzanie zawodników gdzieś z dobrym CV, no ale jednak gwiazda dobra z numerem 10 na koszulce, która ma dobrą historię, przyciąga też kibiców i też na tym nam zależy.
8: Jakby się okazało, że Wieczysta w końcu awansuje do pucharów, to na spokojnie gra na Wiśle, czy coś tam jeszcze trzeba będzie negocjować stadion?
9: A to już nie moja sprawa, ja sprawy sportowe, także tam szefostwo inne działa.
1: Dziś w szóstej kolejce Ekstraklasy Wieczysta Kraków zagra z Zagłębiem Lubin. To wszystko na teraz. Fakty w RMF FM wracają punktualnie o czwartej.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Tu Radio RMF 24. Radio informacyjne.

0: Czwarta na zegarach. Zaczynamy Fakty RMF FM, na które zaprasza Karol Płaczkiewicz.
1: Zgadza się, jestem. Ustawy zdrowotne po aferze w szpitalu południowym opóźnione. Do Sejmu trafią najwcześniej w październiku. Chińskie auta wśród najdroższych do ubezpieczenia. Średnia OC dla kierowcy w Polsce to 624 zł. W faktach także nietypowy konkurs w Lublinie ogłoszony przez tamtejszych rowerzystów. Posłuchajcie, czego dotyczy. Opóźniają się rządowe prace nad ustawami zdrowotnymi. Jak ustalił reporter RMF FM, przepisy przygotowane przez Ministerstwo Zdrowia po aferze w szpitalu południowym trafią do Sejmu najwcześniej w październiku. Z czego wynika to opóźnienie? To wyjaśni nasz reporter Kacper Wróblewski.
2: Zanim ustawa w ostatecznym kształcie trafi na posiedzenie Rady Ministrów, musi przejść jeszcze szereg procesów legislacyjnych. Jak się dowiedziałem, zakończyły się już uzgodnienia międzyresortowe, konsultacje publiczne i opiniowanie. W najbliższym czasie projekty te będą kierowane na posiedzenie stałe Komitetu Rady Ministrów.
3: Prace parlamentarne to jest jakaś perspektywa jednego, może maksymalnie dwóch miesięcy.
2: Usłyszałem od wiceministra rodziny, pracy i polityki społecznej Sebastiana Gajewskiego. Ustawy zdrowotne zawierają m.in. zapisy dotyczące ograniczenia czasu pracy medyków do wymiaru dwóch etatów, pracy w jednym podmiocie na minimum pół etatu oraz maksymalnego wynagrodzenia za godzinę 240 zł brutto i maksymalnego wynagrodzenia miesięcznego.
1: 624 zł. Tyle średnio płaci dziś za OC polski kierowca. To mniej niż rok temu. Tak wynika z danych rankomat.pl. Najdroższe w ubezpieczeniu pozostaje BMW, ale na podium są też, co ciekawe, chińskie marki samochodów.
4: Z jednej strony mamy chińskie marki w czołówce, jeżeli chodzi o najdroższe oferty, ale z drugiej strony wśród tych 20 marek, które badaliśmy, 7 najtańszych to są właśnie marki chińskie.
1: Ekspert portalu rankomat.pl Jarosław Sadowski przypomina, że kluczowe dla ostatecznej ceny OC są inne kryteria.
4: Profil kierowcy, jego historia ubezpieczenia, czy były jakieś szkody, czy też nie. Oczywiście też parametry samochodu, nie tylko marka, ale także inne elementy. Na przykład wiek kierowcy ma ogromne znaczenie i on bardzo może zmienić właśnie wysokość OC. Szczególnie w przypadku młodych kierowców właśnie ten koszt ubezpieczenia jest zdecydowanie wyższy.
1: Istotne jest też miasto. Statystycznie najdroższy jest Wrocław, a najtańsze Opole. Różnica wynosi ponad 200 zł.
5: Lepiej posłuchaj tych faktów.
1: Podróże jesienią do Azji Południowo-Wschodniej, Afryki Wschodniej i na Karaiby cieszą się dużą popularnością wśród poszukujących jesienią słońca. Lekarze apelują jednak, by przed wyjazdem pamiętać o szczepieniach przeciw chorobom tropikalnym, które nie występują w Polsce.
6: Jeżeli wydajemy dość sporo pieniędzy, nie wyliczając nikomu oczywiście na egzotyczną wycieczkę, to warto dorzucić też trochę szczepień, żebyśmy potem nie cierpili na miejscu albo nie zawlekli czegoś do domu, czyli tutaj do Polski. Większość szczepień jest zalecana. To zwłaszcza to są choroby przewodu pokarmowego, czy ewentualnie gdybyśmy byli ryzyko pokąsania przez zwierzęta. Są oczywiście takie szczepienia, bez których jak na przykład przeciwko żółtej febrze do pewnych krajów nie wjedziemy w ogóle. I to są już obligatoryjne szczepienia. To są oczywiście te kraje są wymieniane, no i wtedy wiadomo, że musimy takie szczepienia koniecznie zrobić.
1: Mówi lekarz Eryk Matuszkiewicz ze szpitala imieni A.R. Szei w Poznaniu. Konkurs na najbardziej zarośniętą drogę dla rowerów i chodnik ogłosili lubelscy rowerzyści, skarżący się na zaniedbane alejki. Na niektórych chodnikach nie ma miejsca, żeby minęło się dwoje pieszych, mówi nam Michał Wolny z Porozumienia Rowerowego i pokazuje jedno z takich miejsc.
7: Może zmierzmy. Jak znajdziemy obrys krawężnika...
8: A to się trzeba dokopać?
7: Tak, to 1,60 m zarośnięte. Zostaje 40 cm dla pieszych.
8: Ten chodnik ma 2 metry.
7: Tak, 80% jest zarośniętego.
8: I to nie jest jedyny taki chodnik w mieście.
7: Jest mnóstwo takich miejsc.
8: I po co konkurs?
7: No, konkurs ma na celu zwrócenie uwagi służb miejskich na ten problem w sposób taki bardziej spektakularny.
1: Na chodniku przy skrzyżowaniu ulicy Romantycznej z Nadbystrzycką był reporter RMF FM Dominik Smaga.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: Jest piąta, to oznacza fakty RMF FM w studiu Karol Poczkiewicz. Dzień dobry.
1: Witam, zapraszam.
0: Słuchamy.
1: Katastrofa samolotu towarowego w Miami. Co najmniej 5 osób zginęło. Dwudniowe rozmowy w sprawie zakończenia wojny w Ukrainie bez przełomu. Wysłannicy amerykańskiego prezydenta byli w Moskwie i Kijowie. Pilotażowa zmiana na drodze do Morskiego Oka. Konie dowożą turystów tylko do wodogrzmotów Mickiewicza. Co najmniej 5 osób zginęło, a 5 zostało rannych po katastrofie samolotu towarowego Amazona na lotnisku w Miami na Florydzie. Maszyna podczas lądowania zjechała z pasa, staranowała samochody i zatrzymała się na pobliskim polu. Została poważnie uszkodzona, a jej silniki stanęły w ogniu. Pilot i drugi pilot zostali bezpiecznie ewakuowani. Wśród 5 rannych są 3 osoby w stanie krytycznym. Po katastrofie zamknięto wszystkie pasy startowe i drogi kołowania, a pasażerowie muszą liczyć się z dużymi opóźnieniami i odwołanymi lotami. Przyczyna katastrofy nie jest jeszcze znana. Bez przełomowych deklaracji zakończyły się rozmowy w Kijowie i w Moskwie. Byli tam przedstawiciele amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa, Steve Witkoff i Jared Kushner. Wczoraj rozmawiali z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. W sobotę spotkali się z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem. Szukamy dyplomatycznego rozwiązania tego konfliktu, a nie militarnego. I właśnie tego zawsze szuka prezydent Trump. I dlatego Jared i ja tu jesteśmy. Podkreślał Witkoff. To była pierwsza wizyta w Kijowie amerykańskich negocjatorów, którzy od zeszłego roku są zaangażowani w rozmowy o pokój między Rosją a Ukrainą.
2: To są fakty RMF FM.
1: Zatrzymany w sobotę w sprawie afery zonda krypto Roman Rzet został wczoraj doprowadzony do prokuratury krajowej w Katowicach i odpowiadał na pytania śledczych. Jak przekazał minister sprawiedliwości Waldemar Żurek w TVP Info, przesłuchanie zapewne będzie kontynuowane dzisiaj. Odpowiedzialnością za aferę przerzucają się politycy partii rządzącej i opozycji.
3: Jeśli tak dalej pójdzie, to Jarosław Kaczyński będzie miał problem z ułożeniem list do przyszłego parlamentu, bo coraz bardziej dotyczy to czołowych działaczy i czołowych polityków.
1: Komentuje Dariusz Joński z Koalicji Obywatelskiej. Opozycja przypomina z kolei o swoich pomysłach na wyjaśnienie tej afery.
4: Zaproponowaliśmy przede wszystkim komisję śledczą i to jest sposób na to, żeby tę sprawę wyjaśnić od A do Z, żeby po kolei pokazać, jakie były losy tych spraw w prokuraturze, dlaczego one były umarzane.
1: Tłumaczył Janusz Cieszyński z Rozwoju Plus. Na drodze do Morskiego Oka zmiana dla turystów. Od początku września konie dowożą pasażerów tylko do wodogrzmotów Mickiewicza. To efekt pilotażowego projektu, który ogranicza trasę przejazdu z 7 do 3 kilometrów. Jak mówi fiakier Andrzej Mąka, tylko w pierwszym dniu pilotażu byli chętni do jazdy wozami.
5: Bo jeszcze wszyscy nie wiedzieli, no to trochę tych gości było, byli zdezorientowani. Wycieczki się wracają z wodogrzmotów, po prostu, bo za daleko. Teraz widzimy tak, że ten turysta, który jeździł wozami, to on w ogóle nie przyjeżdża tu.
6: No tak, dla zdrowych ludzi to może nie jest kłopot, ale liczmy się z tym, że są starsi lub niepełnosprawni. Także uważam, że jednak ta trasa powinna być wydłużona, a nie skrócona do minimum.
7: Nie, myślę, że skrócona, bo szkoda koni pod górę.
8: A może konie przynajmniej zadowolone?
5: Zdecydowanie za mało ruchu. Mało. On dopiero wychodzi na wodogrzmoty, on jest rozgrzany, a one dopiero chcą iść, a tu stop. Stukają, grzebią, wygrzebują dziury, szukają po prostu sobie zajęcia.
1: Usłyszał nasz reporter Maciej Pałachicki. Okazuje się, że biura podróży tych turystów, którzy chcieli zobaczyć Morskie Oko, wożą teraz nad słowackie Szczyrbskie Jezioro, gdzie można dojechać samochodem. Na koniec faktów zaglądamy do Dominowa koło Lublina, jednej z wielu wsi, w których odbywają się wczoraj dożynki. Tradycyjnie częścią tych imprez są wybory najpiękniejszego wieńca. Ozdobne konstrukcje ze zbóż i kwiatów są tworzone przez koła gospodyń wiejskich, które niemal od razu zaczynają przygotowania do budowy wieńców na przyszły rok.
9: Jak tylko kończy się rok, planujemy już, co zrobimy na następny rok.
10: To zaczyna się już zimą, to jest bardzo dużo pracy, dużo przygotowań.
11: Samo robienie wieńca zajmuje około 3-4 miesięcy.
10: Musi być najpierw pomysł, a potem odpowiednia ilość wszelakiego kłosa, zboża. Trzeba cały zapas przygotować rok wcześniej.
12: Bo zboża nie mogą być dojrzałe bardzo.
13: Bo się obsypie.
12: Tak.
11: Przygotowanie już trzeba zacząć na początku roku.
13: 2 stycznia robicie zebranie, co zrobimy na dożynki?
11: Nie, ale już tak z końcem lutego musimy zaplanować swoje urlopy.
12: To wszystko wymaga przygotowań.
1: Usłyszał w Dominowie reporter RMF FM Dominik Smaga. I tu kończymy kolejne fakty za niespełna pół godziny. Poranne wydania przygotują i przedstawią Wam Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
14: Radio RMF24.

0: 5.30 na zegarach. Zaczynamy poranne fakty RMF FM. W studiu Tomasz Staniszewski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, o poranku. Zwarcie gotowi? Zaczynamy. Rekordowy wynik AfD w Saksonii-Anhalt, ale nie da tej partii większości. Takie są prognozy. Czekamy natomiast na wciąż oficjalne, pełne wyniki tych wyborów. W porannych faktach także afera Zonda Krypto i przesłuchany Roman Rzet, a na koniec pierwsi ćwierćfinaliści męskiego US Open. Zapraszam. Europa i nie tylko Europa o poranku mówi o alternatywie dla Niemiec. Ta partia triumfuje w wyborach do Parlamentu Kraju Związkowego Saksonia-Anhalt. Po zliczeniu większości oddanych głosów uzyskała 44% poparcia. Na drugim miejscu plasowała się chadecka CDU z poparciem niespełna 18%, na kolejnych miejscach SPD i Zieloni po 9% głosów. Pełne wyniki spodziewane są jeszcze o poranku. To jest pierwszy tak duży sukces wyborczy skrajnie prawicowej partii w Niemczech. To historyczne zwycięstwo AfD to jest najlepszy wynik, jaki kiedykolwiek osiągnęliśmy. Stanowi on punkt wyjścia dla całych Niemiec, dla wszystkich pozostałych krajów związkowych. Jesteśmy najmocniejszą siłą polityczną. Tak mówi współprzewodnicząca AfD Alice Weidel. Wynik wyborów wywołał protesty przeciwników AfD w Saksonii. Ważne jest dla nas, byśmy nie pozostawili Magdeburga w rękach faszystów, byśmy nie pozostawili Saksonii-Anhalt w ich rękach. Pracuje tutaj wielu imigrantów, wielu młodych ludzi, którzy pragną lepszej przyszłości i którzy również odrzucają ideologię AfD. W porannych faktach relacje z Saksonii naszej wysłanniczki, a o 7 w faktach RMF FM i informacyjnym radiu RMF 24 o ten wyborczy wynik w Niemczech zapytamy Ignacego Niemczyckiego, wiceministra spraw zagranicznych. Już teraz zapraszam. O poranku w faktach RMF FM będziemy sprawdzać też, ile dzisiaj zapłacimy o poranku za paliwo. Ile zapłacić możemy w najbliższych dniach. Zatem o ceny paliw w porannej rozmowie w RMF FM zapytamy ministra energii Miłosza Motykę. To 8:02. Cały czas aktualnym tematem jest afera Zonda Krypto. Roman Rzet zeznawał w prokuraturze krajowej w Katowicach. To były wspólnik Sylwestra Suszka, zaginionego założyciela giełdy kryptowalut BitBay, czyli poprzedniczki Zonda Krypto. Do zatrzymania Romana Rzet doszło w związku z uzasadnioną obawą ucieczki. Dziś prokuratura przekazać ma w tej sprawie szczegóły, zatem w RMF FM sprawdzajcie fakty. Carlos Alcaraz awansował do ćwierćfinału wielkoszlemowego turnieju US Open w Nowym Jorku. Nie dowierzał, choć pewnie pokonał Amerykanina Tomiego Pola 6-4, 6-3, 6-4, a kolejnym rywalem będzie pogromca Huberta Hurkacza, Amerykanin Ben Shelton. Będą fajerwerki we wtorkowy wieczór, czyli nasz środowy poranek, no ale na razie zaczynamy dopiero ten nowy tydzień, 7 września, poniedziałek, 250 dzień roku, wschód słońca o 5:54, a 6 minut... Kolejne pełne wydanie faktów RMF FM, na które już teraz zapraszam.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
1: Ogłoszenie RMF 24.

0: Teraz pora na fakty.
1: A fakty mają dla nas Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski. Oni już w studiu. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Zaczynamy.
3: Skrajnie prawicowa AfD, Alternatywa dla Niemiec, wygrywa wybory w Saksonii.
2: Oficjalne wyniki poznać mamy jeszcze przed południem, ale te częściowe, prognozowane nie pozostawiają już wątpliwości.
3: Roman Rzet, były współpracownik zaginionego Sylwestra Słuszka, przesłuchany w prokuraturze.
2: I to jest kolejny zatrzymany w głośnej sprawie afery Zonda Krypto.
3: Za nami 15. jubileuszowy bieg Poland Business Rana.
2: W tych biegach charytatywnych w Krakowie pobiegli przedstawiciele firm, dzieci oraz, uwaga, roboty.
3: Oficjalnych wyników wciąż nie ma, ale te większościowe nie pozostawiają wątpliwości. Alternatywa dla Niemiec wygrywa wybory w Saksonii-Anhalt.
2: Wygrywa z poparciem 44%. To zwycięstwo to jest wyraz zaufania ze strony obywateli tego kraju. Tego zaufania nie zawiedziemy, nie sprzeniewierzymy się naszym zasadom, nie wyrzekniemy się samych siebie, nigdy nie staniemy się tacy jak ci, którzy dziś wieczorem słusznie zostali ukarani. Jesteśmy alternatywą dla Niemiec. Tak przypominał wieczorem lider AfD w Saksonii Ulrich Zygmunt.
3: Na drugim miejscu CDU niespełna 18% głosów. Kolejne SPD i Zieloni, na które głosowało według sondaży 9% uprawnionych.
2: A co te wyniki oznaczają dla Europy?
3: Co oznaczają dla Polski?
2: Za godzinę gościem faktów i informacyjnego radia RMF24 będzie Ignacy Niemczycki, wiceminister spraw zagranicznych.
3: W Magdeburgu jest też nasza specjalna wysłanniczka. Połączymy się z nią w faktach o 7.
2: Roman Rzet, przesłuchany w prokuraturze krajowej w Katowicach. To jest kolejna osoba zatrzymana, związana z aferą Zonda Krypto. To jest były wspólnik Sylwestra Słuszka, zaginionego założyciela giełdy kryptowalut BitBay, czyli poprzedniczki Zondy.
3: W porannych faktach reporter RMF FM Kacper Wrólewski. Kacprze, co o kolejnym zatrzymanym mówią politycy?
4: Rządzący są przekonani, że to dopiero początek całej afery i w kolejnych tygodniach będą pojawiały się nowe wątki w całej sprawie. Jak twierdzi Andrzej Szejna z Lewicy, w sprawę zamieszani są politycy opozycji.
5: W tle jest polityka, a ta polityka niestety prowadzi nas jak macki ośmiornicy do polityków PiSu, do polityków Konfederacji, do Pałacu Prezydenckiego.
4: Innego zdania jest opozycja. Europosłanka Prawa i Sprawiedliwości Anna Zalewska twierdzi, że rząd zawiódł, nie informując wcześniej o problemach finansowych giełdy Zonda Krypto.
6: To jest afera rządu Donalda Tuska, który nie zrobił nic, a wiedział o sprawie, jak się teraz okazuje po kolejnych wystąpieniach.
4: Politycy opozycji domagają się powołania komisji, która miałaby zbadać wątki związane z Zonda Krypto. Z kolei rządzący podkreślają, że sprawą zajmują się odpowiednie służby i prokuratura.
2: Dziś rano właśnie prokuratura wydać ma komunikat w sprawie przesłuchania Romana Rzet w Katowicach. Zatem do tej sprawy będziemy wracać w faktach RMF FM.
3: Na medal Mistrzostw Europy Siatkarek czekamy 17 lat i poczekamy do kolejnego turnieju. W meczu o brąz biało-czerwone przegrały wczoraj w Stambule z Serbkami 1-3.
2: A z nami teraz w faktach Wojciech Malczyk z redakcji sportowej RMF FM.
7: Jestem, dzień dobry.
2: Dzień dobry Wojtku. Początek meczu zapowiadał dobrą grę Polek.
7: Bo spotkanie Polki otworzyły dobrymi atakami Stysiak czy Czerniańskiej i prowadziły 10-7. Potem przytrafił się kolejny już w tym turnieju przestój wykorzystany przez rywalki, które wyszły na prowadzenie i wygrały pierwszego seta do 21. W drugiej partii warunki także dyktowały Serbki i wygrały pewnie tę partię. W trzecim secie biało-czerwonym udało się przełamać rywalki, między innymi dzięki grze w obronie, ale czwarty set znów był rozgrywany pod dyktando reprezentacji z Bałkanów.
8: Ten trzeci set pokazał, że gdzieś tam znalazłyśmy receptę na tą grę, zatrzymałyśmy Tianę, której nie udało nam się w pierwszych dwóch setach po prostu zatrzymać. No i po prostu szkoda, że nie gdzieś tam nie starczyło to na dłużej niż na jednego seta.
7: Mówiła libero naszej kadry Justyna Łysiak. Polki po 7 latach znów zajęły czwarte miejsce na Mistrzostwach Europy, a na medal tej imprezy czekamy już 17 lat.
3: Złoto zdobyły Turczynki po tiebreaku i thrillerze pokonały Włoszki.
2: Przeszczęśliwy włoski trener reprezentacji Turcji Daniele Santarelli. Przeszczęśliwy. Przypominamy, od 9 września, czyli już pojutrze, męskie Mistrzostwa Europy, otwarcie w Neapolu, finał w Mediolanie, ale aż czterech gospodarzy tych mistrzostw. Włosi, Bułgaria, Finlandia i Rumunia, podopieczni Nicoli Grbicza, przypominam, bronią złota.
3: Trzymamy kciuki i zapraszamy na fakty sportowe po 6.30.
9: To także są fakty.
2: Za nami 15. edycja Poland Business Run.
3: W ten weekend przy krakowskich Błoniach kilkanaście tysięcy osób pobiegło w sztafecie, aby pomóc tym, którzy w wyniku choroby albo wypadku stracili kończynę.
10: Wspaniała atmosfera, wspaniały doping na trasie. Było bardzo miło gościć na tym wydarzeniu, naprawdę ekstra.
11: Poland Business Run wyjątkowe jest to, że przede wszystkim biegniemy dla dobra, że jest to bieg charytatywny, no i oczywiście dlatego, że możemy też razem z naszymi znajomymi z pracy po prostu brać w tym udział.
2: To głosy uczestników Poland Business Run, które zebrał nasz reporter Paweł Konieczny.
3: A w tegorocznym wydarzeniu startowały też dzieci już od pierwszego roku życia.
2: Oraz roboty. Wrócimy do tych historii w faktach RMF FM.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Posłuchajmy faktów w RMF FM, jest 6:30.
1: Z poparciem ponad 44% prawicowo-populistyczna Alternatywa dla Niemiec zwyciężyła w wyborach do Parlamentu Krajowo-Związkowego Saksonia-Anhalt.
2: Zwyciężyła przy wysokiej, sięgającej niemal 80% frekwencji. To wciąż wyniki nieoficjalne. O poranku mają zostać opublikowane już pełne, oficjalne wyniki wyborów.
1: Odzyskujemy nasz kraj, zaczynamy tutaj, w Saksonii-Anhalt. 45% ogłasza lider AfD w Saksonii Ulrich Siegmund. Heute Schmerztag, dzień bólu głowy, tak napisało poranku Bild, wpisując w ten ból, Schmerz, nazwisko kanclerza Friedricha Merza, pisze o kryzysie rządzących partii CDU i SPD.
2: Żadna skrajnie prawicowa partia nie uzyskała kontroli nad państwem niemieckim od czasów II wojny światowej, a sprawowanie władzy na szczeblu landowym oznaczałoby władzę nad policją, lokalną edukacją i kulturą.
1: Saksonia-Anhalt, jeden z 16 krajów związkowych, nieco ponad 2 miliony mieszkańców, w kraju mającym ponad 83 miliony obywateli. Co te wyniki wyborcze oznaczają dla Polski?
2: Za pół godziny przypominamy gościem faktów i radia RMF24 będzie wiceminister spraw zagranicznych Ignacy Niemczycki.
1: Szef rosyjskiej dyplomacji grozi tymczasem Niemcom wojną.
2: Siergiej Ławrow poinformował, że oskarżenia ze strony Zachodu, że Moskwa miała udział w incydencie dronowym w Lipsku, są, tutaj cytat, w gruncie rzeczy początkiem prawdziwej wojny.
1: Przypominamy, na lotnisku w Lipsku w nocy z 4 na 5 sierpnia znaleziono drona z detonatorem oraz materiałami wybuchowymi.
2: Szef rosyjskiej dyplomacji skrytykował też kanclerza Niemiec Friedricha Merza za wypowiedzi wzmacniające Niemiec armii.
1: W gruncie rzeczy wypowiada nam wojnę. To są słowa Siergieja Ławrowa.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Po 7 latach polskie siatkarki znów kończą Mistrzostwa Europy tuż za podium. Biało-czerwone w meczu o brąz przegrały z Serbią 1-3.
2: Siatkówka otwiera pierwsze dzisiaj fakty sportowe. Wojciech Marczyk w studiu.
4: Dzień dobry.
2: Jak nasze siatkarki zareagowały na porażkę w meczu o brąz?
4: No, był oczywiście ogromny smutek i pojawiły się też łzy. Polki wczoraj robiły wszystko, by pokonać doświadczoną reprezentację Serbii. Udało się jednak urwać jedynie seta i z brązu cieszyła się reprezentacja z Bałkanów.
5: Pokazały swoje doświadczenie i po prostu wygrały to spotkanie. Ale my musimy być dumne, głowa do góry i pracujemy, bo myślę, że ta reprezentacja w przyszłości naprawdę będzie zdobywać wielkie rzeczy.
4: Mówiła kapitan naszej reprezentacji Magdalena Stysiak, a złoto po raz drugi z rzędu dla Turczynek, które po zaciętym 5-setowym spotkaniu pokonały w finale przed własną publicznością Włoszki. We wczorajszych meczach Ekstraklasy Lech i Raków przedłużyły swoje serie Mistrz Polski do 5 zwycięstw z rzędu, a drużyna z Częstochowy do 6 ligowych porażek z rzędu. Lech pokonał bowiem na własnym stadionie 1-0 Raków. Bardzo długą serię bez zwycięstwa na stadionie Krakowi przerwał Górnik. Zabrzanie wygrali wczoraj przy Kałuży w Krakowie 1-0.
6: W końcu doczekaliśmy sobie. Nie straciliśmy bramkę, czyste konto. Po 11 latach, 10 miesięcy wygraliśmy tutaj.
4: Mówił Michał Gaszparik, trener Górnika. Jagiellonia zaś 2-1 pokonała Śląsk Wrocław. Miko Marczyk i Szymon Gospodarczyk zakończyli przed ostatnią rundę rajdowych Mistrzostw Europy, rajdwali, na trzecim miejscu. A to oznacza, że niestety nie obronią tytułu Mistrzów Starego Kontynentu wywalczonego przed rokiem.
7: To był wymagający weekend. Na dwóch odcinkach specjalnych straciliśmy zdecydowanie za dużo, żeby walczyć tutaj o pierwsze i drugie miejsce. Przed nami rajd Portugalii, czyli ostatnia runda Mistrzostw Europy, gdzie będziemy walczyć o wicemistrzostwa Europy do samego końca.
4: Mówił Miko Marczyk, a tytuł zapewnił sobie Finn Teemu Suninen, który w rajdzie Wali był drugi.
8: Radio RMF24.

taki spokój. Gdy zapałkę znów ci gasi deszcz, tak naraz. Ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę. Ratuj, nie wiem jak omijać czerń, przeżyć dzień.

0: Radio RMF 24, poniedziałek, 7 września, Piotr Salak, dzień dobry. Oj, dużo się działo w ten weekend. Dużo się działo za naszymi granicami, zarówno tą wschodnią, jak i zachodnią, i o tym będziemy dużo mówić w naszym poranku informacyjnym. Polecamy gorąco, a poranek informacyjny zaczynamy jak zwykle. Od faktów, w studiu faktów już czekają Magdalena Wojtoń i Tomasz Stańszewski. Jest 7.
1: Rząd opóźnia i łagodzi reformę systemu ochrony zdrowia.
2: A chodzi o zmiany zapowiadane przez premiera po wybuchu afery w warszawskim szpitalu południowym.
1: Potem paliwowe CPW.
2: Ceny paliwa wyżej, tak 8 zł za 95 i dużo powyżej 8 za litr diesla. Robi wrażenie.
1: W Niemczech wybory w Saksonii-Anhalt wygrywa AfD.
2: Jesteśmy alternatywą dla Niemiec. Czy tak jest rzeczywiście?
1: Gościem faktów już za moment wiceszef MSZ-u Ignacy Niemczycki.
2: Rząd opóźnia i łagodzi reformę systemu ochrony zdrowia.
1: Chodzi o zmiany zapowiedziane na początku lipca po wybuchu afery w warszawskim szpitalu południowym. Tak mówił wtedy o nich premier Donald Tusk.
3: Najwięcej emocji budziły takie sprawy jak nieuzasadnione w niektórych przypadkach bardzo wysokie zarobki. We wrześniu będziemy na pewno widzieli pierwsze efekty. No. Takie zadanie wyznaczyłem resortowi.
1: 7 września w kalendarzu. Nasz reporter Michał Dobrołowicz dopytuje w resorcie zdrowia o zmianę.
2: Dzień dobry. Zatem trzymając się tego sformułowania o efektach, kiedy w końcu się pojawią?
4: Kluczowe efekty i kluczowe nowości, takie jak górny limit zarobków i górny limit czasu pracy lekarzy, zobaczymy najwcześniej za ponad rok, bo ta ustawa jeszcze czeka dzisiaj na akceptację rządu. Już pojawił się w niej zapis, że wejdzie w życie po 12 miesiącach od podpisu prezydenta. O więcej czasu prosili m.in. samorządowcy, żeby szpitale mogły wypracować nowe umowy, nowe porozumienia, tak żeby nagle nie stracić lekarzy. To podkreśla Grzegorz Kubalski ze Związku Powiatów Polskich.
5: Sytuacja w większości szpitali powiatów jest bardzo zła. W związku z czym zmiany, które będą wprowadzone, powinny umożliwić ustabilizowanie sytuacji, a nie jej dalsze pogorszenie.
4: W ustawie zostaje maksymalna stawka za godzinę pracy lekarza, czyli 240 zł brutto, ale ta kwota będzie mogła być wyższa, jeśli lekarz ma dodatkowe zadania. To oznacza, że te najważniejsze efekty reformy, jeśli zobaczymy we wrześniu, to będzie to najwcześniej wrzesień przyszłego roku.
1: W faktach teraz CPW, ceny paliwa wyżej, nieprzerwanie od ubiegłego tygodnia.
2: A dziś o poranku wyraźnie widać to na stacjach paliw przy ulicy Tynieckiej w Krakowie. Nasz reporter Maciej Sołtys.
6: Dzień dobry.
2: Trzeba teraz zapłacić za najpopularniejsze paliwa?
6: Niemal 8 zł za benzynę 95. Taka cena wyświetla się na pylonie, który teraz widzę. Za diesla prawie złotówkę więcej. 8,69. Dla kogoś, kto prowadzi firmę, to już katastrofa, mówi mi jeden z kierowców.
7: Kilka samochodów, nie? No to wiadomo, na każdym zbiorniku gdzieś podejrzewam, że z 80 zł, nie?
8: Ceny rosną. Ale chyba można było się tego spodziewać troszkę, prawda? Już nie pierwszy raz przez takie jakieś kryzysy przechodzimy. Także no myślę, że jeszcze może troszkę wzrosnąć.
6: A ta podwyżka to efekt zakończenia 1 września rządowego programu CPN, a także trudnej sytuacji na rynku ropy naftowej. W tym tygodniu ceny mogą jeszcze podskoczyć o kilkanaście groszy.
1: Ile kosztuje litr paliwa na waszej stacji?
2: Fakty małpa RMF FM. Dajcie znać.
1: A za godzinę pytanie o ceny zadamy w porannej rozmowie w RMF FM ministrowi energii Miłoszowi Motyce.
2: Alternatywa dla Niemiec tymczasem wygrywa wybory w Saksonii-Anhalcie, ale nie będzie mieć tam samodzielnej większości.
1: W Magdeburgu jest wysłanniczka RMF FM Anna Pałamar. Razem za nią czekamy na oficjalne pełne wyniki wyborów. Dzień dobry, Aniu. Jak dobry. Do tej pory rozkładają się głosy i co to oznacza?
9: AfD zdobyła 39 mandatów i to nie wystarczy, aby samodzielnie utworzyć rząd. Do bezwzględnej większości potrzebne są 42 mandaty. Dlatego możliwe będzie utworzenie rządu mniejszościowego. Wiele wskazuje jednak na to, że rozmowy koalicyjne będą trudne. Na drugim miejscu CDU, tu 15 mandatów. Po 8 zdobyły SPD, Zieloni i Lewica. Do rządu wejdzie jeszcze lewicowa partia BSW, która dostanie 5 mandatów. Warto zwrócić uwagę na rekordową frekwencję. Była najwyższa w tym regionie od czasu zjednoczenia Niemiec. Do urn poszło ponad 78% uprawnionych osób. Z Magdeburga Anna Pałamar.
10: Poranna rozmowa. Tu padają ważne słowa.
1: W RMF FM i internetowym radiu RMF 24 Piotr Salak i jego gość. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, a gościem rozmowy o 7 jest Ignacy Niemczycki, wiceminister spraw zagranicznych. Dzień dobry, panie ministrze.
11: Dzień dobry państwu.
0: Panie ministrze, co to zwycięstwo AfD w wyborach w Saksonii-Anhalt oznacza dla Polski? To jest zagrożenie polskich interesów?
11: Myślę, że w długim terminie jak najbardziej. AfD jest partią, która kwestionuje porządek europejski. Jest też partią prorosyjską. Mówi o tym, że z Rosją jak najszybciej powinniśmy znaleźć rozwiązanie sytuacji. Więc myślę, że tak. Myślę, że to jest rzecz, która powinna wzbudzać nasze obawy.
0: jeżeli to wzbudza nasze obawy, to w jaki sposób zmieni się teraz nasza polityka wobec Niemiec i czy pan się spodziewa też zmiany niemieckiej polityki zagranicznej?
11: Spodziewam się na pewno zmiany polityki wewnętrznej w Niemczech. Jestem przekonany, że takie zwycięstwo partii skrajnej będzie miało wpływ na rząd centralny. Co do naszej polityki wobec Niemiec, nie spodziewam się znaczącej zmiany. Nasza polityka wobec Niemiec była dość asertywna, natomiast jednocześnie utrzymywaliśmy dobrą współpracę w sprawach europejskich. Myślę, że tak to powinno wyglądać.
0: Ignacy Niemczycki, razem z nami wiceminister spraw zagranicznych. Dziękujemy słuchaczom RMF FM, ale zostajemy oczywiście w radiu RMF 24. Panie ministrze, czy to oznacza, że Niemcy zmienią teraz swoją politykę na przykład wobec Ukrainy, pańskim zdaniem?
11: Nie, nie spodziewam się tego. Ciężko mi sobie wyobrazić, żeby CDU czy SPD, czyli te partie głównego nurtu, radykalnie zmieniły podejście do Ukrainy. Wydaje mi się, że duża, tak patrząc na wynik wyborów, że większość powodów w tym konkretnym landzie to były jednak powody wewnętrzne dotyczące polityk wewnętrznych, takie nazwijmy.
0: Wszystko wskazuje na to, że mimo tego zwycięstwa wyborczego AfD nie zdoła utworzyć rządu. Czy da się zachować ten, pańskim zdaniem, zachować taki kordon sanitarny wokół AfD? Nie mówię tylko o Saksonii, ale też w ogóle o polityce niemieckiej.
11: No, musimy poczekać chyba na ostateczne wyniki, bo teraz wygląda na to, że AfD będzie w koalicji z BSW, czyli taką inną partią skrajną, byłaby w stanie stworzyć rząd większościowy w landzie. Utrzymanie tego kordonu sanitarnego będzie bardzo trudne, także w pozostałych landach. Natomiast nie wyobrażam sobie dopuszczenia partii tak skrajnej do tak zwanego głównego nurtu. To by też oznaczało bardzo duże problemy dla partii prawicowych, takie jak CDU.
0: Panie ministrze, czytałem różne analizy przed tymi wyborami, ale również tak alarmujące, które sugerowały, że jeżeli AfD utworzyłoby rząd w Saksonii, to mogłoby dojść do tego, że rząd w Saksonii mógłby na przykład zablokować drogę wojsk NATO, które zmierzałyby na pomoc w Polsce. Czy w ogóle takie analizy w naszej dyplomacji, czy w analizach naszej dyplomacji taki wątek się w ogóle pojawia?
11: Tak, trzeba sobie zdać z tego sprawę, że rządy landowe w Niemczech mają zdecydowanie więcej władzy niż na przykład u nas marszałkowie województw, więc to musimy pamiętać, że to jest po prostu inny system i na przykład rząd lokalny ma też wpływ na obsadę sędziów, ma wpływ na prokuraturę, ale ma też właśnie wpływ na takie kwestie dotyczące mobilności wojskowej. To wszystko oczywiście jest przez nas analizowane, zwracamy uwagę na te sprawy i mamy świadomość tego, jak zasadnicza to może być potencjalnie zmiana.
0: Bo to jest kwestia nie tylko, rozumiem, naszej polityki, ale też polityki europejskiej wobec Niemiec i wobec ewentualnego rządu Saksonii, który będzie tworzył AfD.
11: No, tych wątków dotyczących Unii Europejskiej, polityki europejskiej, polityki wobec Ukrainy, polityki wobec Rosji jest tutaj bardzo dużo. W polityce zagranicznej przede wszystkim państwa europejskie współpracują od wielu lat po to, żeby nasz głos po prostu był bardziej wyraźny, a nasze działania bardziej skuteczne. I AfD jednak w sercu Europy, partia prorosyjska w sercu Europy na pewno będzie miała wpływ na naszą politykę.
0: Czy pańskim zdaniem nasza dyplomacja będzie dążyła do tego, żeby wybrzmiał wspólny głos europejski wobec tego, co się wydarzyło w Saksonii? Jednym słowem, czy będziemy próbowali zwołać jakieś ważne, pilne spotkanie dotyczące tych wyborów w Saksonii na poziomie europejskim?
11: Ten głos już wybrzmiewa i myślę, że tutaj większość partii głównego nurtu bardzo wyraźnie mówi o tym, jaki ma stosunek do partii takich jak AfD. Nie wiem, czy pilne spotkania tutaj coś zasadniczo zmienią. Widzimy, że w Niemczech to jest postępujący proces. AfD wcześniej odnosiła mniejsze sukcesy wyborcze. Natomiast musimy być gotowi na to, że ta zmiana w Niemczech będzie zasadnicza i wtedy będzie miała też bardzo duży wpływ na sytuację Polski.
0: Zmiana będzie zasadnicza i zmiana może postępować, bo przed nami kolejne lokalne wybory, czy w Mecklenburgii, czy w Berlinie i tam też AfD, przynajmniej tak wygląda w sondażach, jest dosyć dużą siłą. Czy będziemy czekać z jakąś dużą reakcją dopiero na koniec tych wyborów berlińskich i mecklenburskich, to jest we wrześniu tego roku?
11: Znaczy w Berlinie sytuacja jest inna. W Berlinie może wygrać partia Die Linke, czyli taka skrajna partia lewicowa, która dotychczas też nie była uważana za partię głównego nurtu, ale ona funkcjonuje już od dłuższego czasu. Pamiętajmy o tym, że to są wybory wewnętrzne, niezależne od Polski kraju. My musimy być przygotowani na ewentualne zmiany w polityce zagranicznej, polityce europejskiej, Niemiec jako całości. To oczywiście jest przedmiotem cały czas analiz.
0: Czy pan sobie dzisiaj wyobraża, że Niemcy zamykają kurek z pieniędzmi chociażby dla walczącej Ukrainy? Niemcy są dzisiaj państwem, które daje najwięcej Kijowowi, który broni się przed rosyjską agresją?
11: Nie wyobrażam sobie takiej sytuacji teraz, natomiast tak jak mówię o tych daleko idących konsekwencjach przyszłości, jeżeli wyobrazić sobie scenariusz, w którym AfD przejmuje władzę w większej liczbie landów albo nawet na poziomie federalnym, to taka sytuacja mogłaby mieć miejsce i miałaby oczywisty wpływ na nasz poziom bezpieczeństwa.
0: Czy wobec tego, co się wydarzyło w Saksonii, pańskim zdaniem kanclerz Friedrich Merz będzie zmieniał swoją politykę zagraniczną?
11: Myślę, że będzie przede wszystkim więcej inwestował w politykę wewnętrzną, bo takie też są w większości analizy dotyczące tego, co się wydarzyło, że ten wynik w Saksonii-Anhalt jest pokłosiem wyzwań o charakterze wewnętrznym.
0: Pan mówi o migracji przede wszystkim.
11: No, migracja też, ale migracja w takim wymiarze wpływu na jakość życia na miejscu, dostęp do usług publicznych, ceny mieszkań, więc to nie jest migracja tylko i wyłącznie obecność osób z innych państw, tylko właśnie jakość życia. I jakość życia to są przede wszystkim jednak polityki wewnętrzne, to jak państwo działa, jakie usługi oferuje obywatelowi.
0: A pana zdaniem stosunki niemiecko-rosyjskie, one też się zmienią? Mówię o tym rządzie, który jest w tej chwili w Berlinie.
11: Nie, uważam, że teraz one się nie zmienią. Jestem przekonany, że Friedrich Merz bardzo stanowczo będzie trzymał się tej polityki bardzo asertywnej wobec Rosji.
0: Pan wspomniał o asertywności Niemiec wobec Rosji. Szczególnie to się nasiliło po tych atakach na lotnisko w Lipsku. Niemcy wprost powiedziały, że Rosja odpowiada za te ataki. Ale dlaczego Niemcy nie uruchomiły 4 artykułu traktatu NATO?
11: To są takie sytuacje, które stanowią wyzwanie dla całego systemu NATO, czyli takie sytuacje na progu działania. Nie są to otwarte działania wojenne, które by powodowały uruchomienie konkretnych artykułów, tylko to są właśnie te takie działania hybrydowe na progu działania. I trwa teraz dyskusja w NATO na temat tego, jak w takich sytuacjach powinniśmy reagować, od jakiego progu reagujemy. Przecież mamy też do czynienia z wieloma działaniami Rosji w cyberprzestrzeni, których wszyscy jesteśmy świadomi. I nie jest to jednoznaczne, jak powinniśmy na takie sytuacje odpowiadać. Myślę, że to jest kluczowe w analizowaniu postępowania rządu niemieckiego.
0: Ja pytam o to dlatego, że myśmy uruchomili ten 4 artykuł. Uruchomiła go również Estonia. Mówię oczywiście o wrześniu zeszłego roku, kiedy drony wtargnęły na nasze terytorium, kiedy myśliwce rosyjskie wtargnęły w przestrzeń powietrzną Estonii. Zastanawiam się, dlaczego Niemcy nie użyły tego 4 artykułu, który mówi po prostu o konsultacjach tylko.
11: Jeden z argumentów, który pada w przestrzeni publicznej, więc to proszę potraktować jako analizę medialną, jest taki, że Niemcy nie chcą uruchamiać tego artykułu, ponieważ nie chcą dopuścić do utracenia znaczenia tego artykułu 4. Czyli były w stanie sobie poradzić z tym wydarzeniem same, jasno określiły sprawców. I w związku z tym oczywiście przedstawiły te informacje pozostałym państwom NATO, natomiast nie wymagają bezpośredniego zaangażowania, bezpośredniej pomocy ze strony innych państw. Stąd, jak rozumiem, po tych doniesieniach medialnych, taka, a nie inna decyzja.
0: Panie ministrze, rozumiem, że mamy ataki hybrydowe w Polsce, mamy ataki hybrydowe w krajach bałtyckich, mamy ataki nasilone, ataki hybrydowe w Niemczech. Pan się spodziewa, że ta fala będzie się rozlewała po Europie, bo trudno nie spojrzeć na to również w pewnym związku z działaniami politycznymi wewnątrz tych krajów. Mówię o wyborach, o działaniach politycznych w Polsce, o działaniach politycznych, o wyborach w Niemczech. Czy przed wyborami we Francji pan się spodziewa nasilonych ataków hybrydowych we Francji chociażby?
11: Na pewno spodziewam się nasilonych ataków w cyberprzestrzeni, ale też działań dezinformacyjnych. Nie chcę spekulować co do takich działań czysto fizycznych, chociaż nie jest to tajemnicą, że w Europie spodziewaliśmy się tego, że Rosja będzie nasilać swoje działania. Więc taki scenariusz domyślny jest taki, że Rosja będzie tę sytuację eskalować właśnie w taki sposób hybrydowy. Co do konkretnych państw, konkretnych działań, nie chcę się wypowiadać. Uważam, że to by była niepotrzebna spekulacja.
0: Panie ministrze, a z drugiej strony w ten weekend Jared Kushner, Steve Witkoff najpierw w Moskwie, potem w Kijowie. Czy to oznacza, że Amerykanie wracają do gry, że znowu na stole są negocjacje i możliwe chociażby zawieszenie konfliktu w Ukrainie? Czy też to jest pańskim zdaniem funkcja polityki wewnętrznej w Stanach Zjednoczonych?
11: Nie, uważam, że to zaangażowanie Amerykanów jest autentyczne i oczywiście wszyscy mamy nadzieję, że te rozmowy coś przyniosą. O tych rozmowach też z pewną dozą optymizmu wypowiadała się strona ukraińska. Też Amerykanie rozmawiali ze stroną ukraińską na temat tak zwanego pakietu zimowego, czyli przygotowania Ukrainy na obniżenie się temperatur.
0: A na ile pańskim zdaniem jest możliwy powrót do rozmów trójstronnych Rosja, Ukraina, Stany Zjednoczone?
11: No myślę, że jesteśmy cały czas daleko od tej sytuacji. Rosja jak na razie nie wykazywała chęci prowadzenia rozmów w taki autentyczny sposób na warunkach, które byłyby do zaakceptowania dla wszystkich stron. Natomiast często jest też tak, że w takich negocjacjach przełom następuje z dnia na dzień. Dlatego cieszę się, że strona amerykańska jest cały czas zaangażowana w to.
0: Jeżeli my mówimy o nowym pakiecie zimowym dla Ukrainy, to rozumiem, że nikt nie bierze poważnie i niestety nie liczy na to, że ten konflikt przed zimą się skończy.
11: No myślę, że trzeba się przygotowywać na różne warianty i zresztą to dokładnie powiedział prezydent Ukrainy, że planem A są jak najbardziej negocjacje i próba pokoju na odpowiednich warunkach, natomiast trzeba być przygotowanym na plan B. No, ta wojna trwa już parę lat. W związku z tym oczekiwanie, że zakończy się w ciągu dwóch najbliższych, powiedzmy, miesięcy byłoby raczej mało prawdopodobne.
0: A jak pan ocenia ten gest Putina? Czy odbiera pan to w ogóle jako gest zarzucenia ataków na Kijów do poniedziałku, czyli właśnie do dzisiaj?
11: No, myślę, że to jest gest wobec strony amerykańskiej przede wszystkim i można to potraktować symbolicznie, że jest to pewnego rodzaju gest otwarcia. Natomiast naprawdę dotychczas nie widzieliśmy ze strony rosyjskiej żadnej dobrej woli, więc też bym tego gestu nie chciał przeceniać.
0: Panie ministrze, za dwa dni w Polsce Antonio Costa będzie rozmawiał m.in. o budżecie unijnym. Będziemy więcej dostawać z tego unijnego budżetu, kolejnego unijnego budżetu, czy zaczniemy więcej płacić?
11: Nie, cały czas pozycja finansowa Polski będzie korzystna w unijnym budżecie. Natomiast jak rozmawiamy o budżecie, to ja uważam, że też jest zawsze bardzo ważne, żeby przypomnieć o tym, jak korzystamy z rynku wewnętrznego unijnego, bo tak to jest tak naprawdę nasze największe źródło tych unijnych benefitów. Polski eksport od 2004 rośnie o 6-krotnie, a eksport produktów rolno-spożywczych 12-krotnie, więc po prostu podbijamy ten europejski rynek i tak naprawdę to jest główne źródło korzyści naszego członkostwa w Unii.
0: Ale z drugiej strony zaczyna brakować pieniędzy Unii Europejskiej. Będzie podatek ogólnoeuropejski, pańskim zdaniem, on jest konieczny?
11: Nie, rozmawiamy o nowych źródłach finansowania budżetu unijnego, natomiast taka koncepcja oznaczałaby, że mniej wpłacają po prostu bezpośrednio państwa członkowskie, więc nie mówimy o jakimś dodatkowym narzucie na państwa członkowskie, tylko mówimy o innym systemie, który właśnie miałby odciążyć budżety narodowe państw członkowskich.
0: Mówimy o podatku cyfrowym, który mógłby być podatkiem ogólnoeuropejskim na przykład?
11: Podatek cyfrowy jest propozycją zgłoszoną przez Parlament Europejski, natomiast nie znalazł się w oficjalnej propozycji Komisji Europejskiej.
0: I co to oznacza w takim razie, że nie ma w ogóle tego punktu na stole w negocjacjach czy w rozmowach o budżecie?
11: Podatki cyfrowe, bo tam jest cała gama tych podatków cyfrowych, też podatek od kryptowalut i podatek od gier hazardowych online, jest przedmiotem rozmów. Natomiast nie znajduje się w tej propozycji, która stanowiła podstawę negocjacji. Nie chcę wykluczać, że tego podatku na pewno nie będzie, ale też nie chcę twierdzić, że na pewno będzie. No, trwają negocjacje, jest dość skomplikowane są te rozmowy i myślę, że będą trwały jeszcze dobrych parę miesięcy, jeżeli nie więcej.
0: Panie ministrze, na koniec naszej rozmowy jest już kandydat na ambasadora w Watykanie?
11: Nie umiem na ten temat nic niestety panu powiedzieć. Akurat obszar współpracy z Watykanem to nie jest moja dziedzina kompetencji.
0: No to wiem, ale jestem ciekaw chociażby, czy MSZ jest w kontakcie z kancelarią prezydenta w tej sprawie.
11: MSZ jest w kontakcie w sprawie ambasadorów z kancelarią prezydenta cały czas, więc myślę, że jeżeli taka osoba już jest dyskutowana, to na pewno.
0: Ignacy Niemczycki, wiceminister spraw zagranicznych razem z nami w Radiu RMF24. Dzisiaj gościem rozmowy o 7. Pięknie dziękujemy, panie ministrze.
11: Dziękuję bardzo, miłego dnia.
0: Kłaniamy się do miłego dnia.
12: Radio RMF24. Jeszcze więcej informacji.

0: czym politycy myślą, kiedy mówią.
1: Mi się expose pana ministra, premiera Sikorskiego bardzo podobało.
2: Pan premier Tusk ziewał, Giertych spał.
3: Wniosek złożony przez posłów PiS-u jest jawną kpiną z rolnictwa, z rolników, z polskiej wsi.
4: Polska polityka w radiu RMF 24.
0: Tu analizujemy najważniejsze punkty debaty publicznej i znajdujemy drugie dno w wypowiedziach polityków. Barbara Brodzińska-Mirowska, do usłyszenia.
4: Polska polityka. Już jutro po 16 w radiu RMF 24.
5: Ogłoszenie RMF 24.

0: Zamościa Makastym Stawem zablokowana w tej chwili jest droga w kierunku Lublina.
1: CPW, ceny paliwa wyżej. To jest nasz radiowy opis sytuacji na stacjach paliw po zakończeniu rządowego programu CPN, który cenę obniża.
0: Ile dzisiaj płacicie na stacjach?
1: Anna z Rokietnicy na Podkarpaciu zatankowała olej napędowy za 8,69 zł za litr.
0: Sporo. A wy? Napiszcie nam fakty@rmf.fm. A propos maszyn, które potrzebują dużo paliwa.
1: Kimi Antonelli, bohaterem rozkochanych w Formule 1 Włoch. Z 19 miejsca 20-latek dojechał na pierwsze w Grand Prix na torze Monza. Tłumy włoskich tifozi wykrzyczały nazwisko zwycięzcy, a wcześniej przed wyścigiem pojawił się na Monzy inny niekwestionowany mistrz wyścigów. Najmłodsi nie mają wątpliwości. Zygzak błyskawica McQueen.
2: Oh yeah, lightning's ready.
0: W ten sposób uczczono 20. rocznicę premiery filmu Auta.
1: McQueen przejechał Monzę tuż obok samochodu bezpieczeństwa, który również miał malowanie nawiązujące do filmowych aut.
3: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
0: O poranku zaprasza Krzysztof Berenda. Dzień dobry, Krzysztofie.
4: Witam, dzień dobry. Tymi autami fajnie się jeździ, tylko drogo się jeździ, a niestety w tym tygodniu będzie jeszcze drożej, tak prognozują analitycy. Już poprzedni tydzień przyniósł nam podwyżki ceny benzyny i diesla o łącznie 1,30 zł za litr, a to dlatego, że przecież rząd wygasił program ceny paliwa niżej, czyli podniósł VAT na tankowanie. No i w tym tygodniu z tymi cenami niestety będzie gorzej.
5: Wszystko wskazuje na to, że w kolejnych dniach zmiany do góry będą bardzo znaczące. To wynika oczywiście z sytuacji już teraz nie naszej wewnętrznej, ale międzynarodowej, z tego co się dzieje przede wszystkim w regionie bliskowschodnim, a tam mamy zaognienie dalsze konfliktu między Iranem a Stanami Zjednoczonymi.
4: Tak mówi dr Jakub Bogucki, analityk portalu ePetrol. Dzisiaj benzyna kosztuje przeciętnie 7,84, a ma dojść w najbliższych dniach nawet do poziomu 7,99. Olej napędowy natomiast kosztuje teraz średnio 8,64 i też będzie droższy.
5: Przebicie poziomu 8,80 zł za litr będzie niestety mocno prawdopodobne w najbliższych kilku dniach.
4: A to jedne z najwyższych cen w historii. No i czy rząd ma zamiar cokolwiek z tym zrobić? Poza mówieniem o tym, że nic się nie da, bo działanie utrudnia prezydent. Za pół godziny gościem Tomasza Terlikowskiego będzie minister energii Miłosz Motyka. Wszystkich, a szczególnie kierowców, zapraszamy do słuchania 8:02. Nie pomaga tutaj fakt, że drogie są zagraniczne waluty, bo one też mają przełożenie na ceny paliw. Euro kosztuje w tej chwili 4,31 zł, dolar 3,71, frank szwajcarski 4,59, a brytyjski funt 5,02 zł. W tym tygodniu wpływ na te kursy będzie miała zagranica, wielka polityka i działania Ameryki oraz Rosji, ale przede wszystkim wpływ na to mogą mieć komunikaty z Narodowego Banku Polskiego, bo w środę decyzję w sprawie stóp ogłosi Rada Polityki Pieniężnej. Raczej poziomu stóp nie zmieni, ale może zasygnalizować, co wydarzy się w najbliższym czasie. No, inflacja mocno rośnie, przez to inflacja nas uderzała mocniej po portfelach. W związku z tym Rada Polityki Pieniężnej może podnieść nam oprocentowanie kredytów, żeby tę inflację przyhamować. Będziemy patrzeć na to, jak Rada Polityki Pieniężnej ostatecznie do tego podejdzie.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Tu Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: Za 23 minuty będzie godzina 8, to jest poranek informacyjny w Radiu RMF 24, a pan, panie redaktorze, to dzisiaj rowerkiem, bo ja to rowerkiem powiem panu, nie tylko dlatego, że zdrowo.
1: To gratuluję. Nie, ja musiałem samochodem przeskoczyć przez obwodnicę Krakowa.
0: No to będzie bolało w takim razie za parę dni, trochę, jak trzeba będzie zatankować, prawda?
1: Trochę tak.
0: No więc mówiłem, oczywiście Maciej Sołtys razem z nami, nasz krakowski reporter.
1: Dzień dobry.
0: Przy jednej ze stacji benzynowych przy ulicy Tynieckiej w Krakowie. Dlaczego o tym mówimy? No słyszeliście w faktach, ceny paliw nieprzerwanie w górę. Po zakończeniu rządowego programu ceny paliwa niżej 95 i diesel zdrożały nawet o złotówkę na litrze. To ile teraz trzeba będzie za benzynę zapłacić? Na tej stacji, na której jesteś, Maciej?
1: 7,89 to jest stawka za 95. No ale gorzej jest z dieslem. Jak patrzę na pylon, to widzę groźnie spoglądające na mnie 8,69. Kierowcy tutaj co chwilę oczywiście podjeżdżają i tankują, no ale większość z nich podchodzi do tego prosto. Niestety tankować trzeba.
2: Trudno nie zauważyć za dużo.
1: Z czego to wynika? Co się dzieje?
2: No konflikt na Bliskim Wschodzie cały czas jest. Z tego co słyszałem, wczoraj lub przedwczoraj się tam niszczyli sobie tankowce, także to spowodowało kolejny wzrost cen.
1: Końcówka wakacji to był ten program ceny paliw niżej, ten rządowy. Jak pan myśli, trzeba by go jeszcze utrzymać?
2: Znaczy jestem tak, nie wiem jak budżet. Z drugiej strony 8% z wyższej kwoty to jest podobna kwota pewnie jak 23% z niższej, więc pewnie wychodzą na to samo, więc przynajmniej ten VAT mogliby obniżyć.
3: W tym momencie te ceny no to jednak wzrosły, tam wiem, że przez pół miesiąca był ten zmniejszony VAT na paliwo do 8%, no natomiast w tym momencie no to jednak no nie jest to chyba korzystne na ceny no przynajmniej połowy, jak nie większości Polaków.
1: Dobra, to taki rządowy program ceny paliwa niżej powinien zostać utrzymany dłużej, skoro taka jest sytuacja, chociażby, nie wiem, na Bliskim Wschodzie?
3: Czy na razie nie widzę rozwiązania po prostu, jakby to zrobić, żeby te ceny były niższe, bo po części rozumiem państwa, ale po części jednak to paliwa, jednak te ceny faktycznie są zbyt wysokie na to.
4: Prawda jest taka, że ile by nie kosztowała ta benzyna czy też ropa, no to zatankować i tak trzeba, także choćby i po 10 zł było, to każdy zatankuje.
1: No i rzeczywiście ta niestabilna sytuacja na rynku ropy mocno wpływa na ceny paliw i tak jak mówili kierowcy, zmniejszony VAT na paliwo pod koniec wakacji mocno obniżał ceny na stacjach.
0: I o tym wszystkim Maciej Sołtys, nasz krakowski reporter przy stacji benzynowej przy ulicy Tynieckiej w Krakowie. Polecamy rower niezmiennie, póki jest jeszcze w miarę ciepło, ewentualnie może komunikacja miejska. Maciej, dziękuję ci bardzo. Za 20 minut będzie godzina 8, Radio RMF 24. Jedziemy dalej.

0: Za kwadrans będzie godzina 8, to jest poranek informacyjny w radiu RMF24. No, polskie siatkarki niestety bez medalu kończą Mistrzostwo Europy. Przegrały mecz o brąz z reprezentacją Serbii 1-3. Jak patrzeć na ten występ na Mistrzostwach Europy, to nam powie specjalny wysłannik redakcji sportowej do poranka radia RMF24, Wojtek Marczyk. Dzień dobry, panie redaktorze.
1: Dzień dobry, już myślałem, że mnie teleportowałeś do Stambułu.
0: A nie, jest zaskoczenie, prawda? Bo to taka zagryweczka była taka plasowana bardziej. Rozumiem.
1: Ale Wojtek, bardzo celnie, bardzo celnie.
0: Ale no widzisz, ale zmieściła się w polu gry, ale ty jesteś bardziej
1: tak,
0: zaskoczony, zawiedziony, posłuchaj, tym czwartym miejscem, no bo wiesz, bo po tych występach grupowych troszkę chyba po cichu liczyliśmy na medal.
1: Po tych występach grupowych z jednej strony mogliśmy liczyć, ale z drugiej strony sobie myślę, że też było wiele momentów, w których pokazywało, że ta kadra ma jeszcze swoje problemy, bo ta gra naszej reprezentacji mocno falowała od takich bardzo bezbarwnych i trudnych meczów z Łotwą, która jest ewidentnym outsiderem Mistrzostw Europy, po świetne mecze na przykład ze Słowenią. I kiedy przyszły te dwa najtrudniejsze spotkania, czyli półfinałowe i mecz o brąz, no to Polki po prostu okazały się słabsze i myślę sobie, że to no tak w sporcie bywa, że ktoś po prostu jest lepszy od ciebie. Masz na kosmicznym poziomie będące Włoszki i Turczynki, które ewidentnie odjechały całej Europie, bo tak trzeba powiedzieć. Serbki, które przez lata były liderkami, można powiedzieć, europejskiej siatkówki, od kilku lat starzeje się ta kadra, no i one grają coraz słabiej, ale dalej tym doświadczeniem potrafią pokonać właśnie między innymi Polki. I myślę sobie, że te czwarte miejsce tak realnie odzwierciedla teraz możliwości naszej siatkarskiej kadry. No i tak trzeba chyba to przyjąć. Może troszkę szkoda, że gdzieś w tym meczu o brąz, po tym jednym wygranym secie, no nie poszedł właśnie jeszcze ten drugi, bo myślę sobie, że na to było naszą reprezentację stać. Ale właśnie, te falująca gra, te momenty takich słabszych przestojów, że gdzieś tracimy te punkty seriami, po 4, po 5. Oczywiście w tym turnieju też wiele razy pokazywaliśmy, ale ze słabszymi reprezentacjami. O tym pamiętajmy, że byliśmy w stanie nadgonić tę serię 4-5 punktów straconych. No tutaj, kiedy już gra się przeciwko Serbkom, które są niezwykle doświadczone, no i mają jeszcze fantastyczną atakującą, i kiedy masz jakikolwiek problem, nawet źle przyjętą piłkę, wystawiasz ją wysoko do niej i ona ją kończy. U nas były z tym trochę problemy. Myślę sobie, że cały czas jednak za duże obciążenie jest na te nasze atakujące, czy na Magdę Stysiek, czy mającą za sobą świetny turniej Julię Szczurowską. Myślę sobie, że o niej też się wielu kibiców reprezentacji dowiedziało, bo wiemy, że to zainteresowanie reprezentacyjną siatkówką zawsze rośnie w tych okresach kadrowych i o Julii Szczurowskiej było przez lata cicho i spokojnie. Ona teraz wyskoczyła i pokazała. Myślę sobie, że to też dobry prognostyk na kolejne lata. Wiem, że mówimy tak właściwie co każdy turniej, ale pamiętajmy, nadal ta kadra jest młoda. Myślę sobie, że też Stefano Lavarini nie może przed kolejnym sezonem kadrowym znowu szukać jakichś nowych rozwiązań. Po prostu musi postawić na te dziewczyny, które sprawdziły się w tym sezonie, dołożyć do nich ewentualnie 2-3 zawodniczki, które pokażą się dobrze w kolejnym sezonie. I tak ta kadra musi być zbudowana. My możemy przeoczyć, że Magda Stysiak może miała gorsze mecze, że Lavarini bardzo mocno na nią stawiał, mimo że w wielu momentach nie dawała ku temu powodów, ale wiemy, że ona od lat jest liderką tej kadry i to ona wzięła na siebie ten, powiedzmy, opaskę kapitańską po tym, jak wypadła Aleksandra Szczygłowska, więc no, myślę sobie, że możemy być zadowoleni z tego turnieju tak realnie. Ten niedosyt zawsze pozostanie, bo kiedy przegrywa się mecz o medal, no to zawsze jest ten niedosyt. Było
0: no
1: to
0: tak,
1: też widać
0: ale
1: wczoraj
0: wejdę ci w słowo,
1: naszych
0: Wojtek,
1: siatkarkach.
0: Ale tu uważasz, że Lavarini zrobił wszystkie zmiany tak, jak powinien zmieniać, czy no, bo pamiętasz, że te jego decyzje wzbudzały spore kontrowersje.
1: Lavarini jest trenerem bardzo przywiązanym do swoich zawodniczek, tak bym powiedział. I to jego zawodniczką w tej kadrze jest bezdyskusyjnie Magda Stysiak. Ona kiedy było źle, kiedy było różnie, ona zawsze była, bo Lavarini ją bardzo dobrze zna. I on w ten sposób stara się pracować. On trudno przekonuje się do nowych zawodniczek. Tak było z Julią Szczurowską między innymi. Myślę sobie, że w wielu tych meczach, czy Julia Szczurowska, czy Paulina Damaskę, mogły wchodzić w pierwszej szóstce, bo one wchodząc na te zmiany, pokazywały, że potrafią tą kadrę pociągnąć. Ale Lavarini dalej się trzymał tej swojej sztywnej szóstki i wtedy robił zmiany, kiedy coś nie szło. Trudno, tak naprawdę myślę sobie, zawsze jesteśmy mądrzejsi po fakcie, tak?
0: No pewnie.
1: Kiedy wiemy, że można było coś poprawić. Ale myślę sobie, że tak, trzeba powiedzieć, że trzeba zostawić jeszcze Stefano Lavariniego moim zdaniem na tym stanowisku.
0: Jeszcze bym poczekał,
1: bo to zmierza w dobrym kierunku, tak mi się
0: Wojtek,
1: wydaje.
0: Muszę cię jeszcze zapytać o reprezentację panów, bo czwarte miejsce reprezentacji siatkarskiej męskiej na Mistrzostwach Europy to byłby spory niedosyt, przyznasz.
1: Oj, to byłoby traktowane w kraju jako porażka, no nie ukrywajmy. Już nawet brązowe medale przywożone z jakichkolwiek turniejów przez naszą kadrę są traktowane jako porażka. Z jednej strony przyzwyczailiśmy się do dobrobytu, taka jest prawda. Od lat siatkarze nas rozpieszczają tymi swoimi wynikami, bo właściwie z każdej imprezy przywożą medal, ale też realnie patrząc, no są kadrą ze światowej czołówki, więc trudno oczekiwać innego rezultatu niż medal na Mistrzostwach Europy.
0: Będziemy się tego trzymać. W takim razie już niedługo startują Mistrzostwa Europy Panów. Jeśli chodzi o piłkę siatkową, o tym wszystkim opowiadał nam na antenie radia RMF24 Wojtek Marczyk. Na pewno nie będzie o siatkówce w rozmowie o 8. Przypomnę, Miłosz Motyka, minister energii, będzie gościem Tomasza Terlikowskiego. To oczywiście tuż po faktach, a do faktów zostało nam 8 minut.
2: Tu radio RMF24. Radio informacyjne.
3: RMF24.
2: Jest chodzącą encyklopedią zdrowia.
4: Od A jak alergie do Z jak zaćma.
2: Doktor Marek Łabno ma receptę na wiele schorzeń i dzieli się wiedzą medyczną razem z ekspertami.
5: Nie ma opublikowanych dowodów naukowych na poparcie skuteczności homeopatii jako skutecznego narzędzia terapeutycznego.
2: Lekarz dyżurny Marek Łabno otwiera swój gabinet w każdy poniedziałek po 16 w radiu RMF24.
4: Serdecznie zapraszam.
3: Ogłoszenie RMF24.

0: No i czas najwyższy chyba na wizytę w Studiu Faktów, tym bardziej, że tam już są razem z nami Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski, a zaraz po 8:00 Miłosz Motyka, minister energii i Tomasz Terlikowski. Zapraszają.
1: Alternatywa dla Niemiec wygrywa wybory w Saksonii, wynika z wciąż nieoficjalnych wyników.
2: Karambol na S2 w Warszawie.
1: Tak jest, 8,99 za litr oleju napędowego.
2: Za tyle zatankował nasz słuchacz Grzegorz w Nowym Targu.
1: Wspólnie z wami sprawdzamy o poranku ceny na stacjach na początku nowego tygodnia.
2: Już za moment o komentarz poprosimy ministra energii.
1: Miłosz Motyka jest gościem porannej rozmowy w RMF FM. Zaczynamy fakty od niemieckich wyborów w Saksonii-Anhalt.
2: Wygrywa je Alternatywa dla Niemiec, niemal 44% poparcia. W porównaniu z wyborami sprzed 5 lat wynik poprawiony o, uwaga, 23 punkty procentowe.
1: AfD uznawana za skrajnie prawicową, jej kandydaci mieli powiązania ze Stasi, byli na bakier z prawem, mieli kontakty ze środowiskiem neonazistów. Dla wyborców nie miało to żadnego znaczenia. Tak wygraną w Saksonii-Anhalt podsumowuje o poranku dziennik Tagesspiegel.
2: Ignacy Niemczycki, wiceminister spraw zagranicznych, poranny gość Faktów i internetowego radia RMF24 zaznacza, to prorosyjska partia, która kwestionuje europejski porządek.
3: Spodziewam się na pewno zmiany polityki wewnętrznej w Niemczech. Jestem przekonany, że takie zwycięstwo partii skrajnej będzie miało wpływ na rząd centralny. Co do naszej polityki wobec Niemiec, nie spodziewam się znaczącej zmiany.
1: Cała rozmowa z Ignacym Niemczyckim jest na stronie rmf24.pl, a my wciąż czekamy na oficjalne wyniki niemieckich wyborów w Saksonii-Anhalcie. 5 samochodów osobowych zderzyło się o poranku na ekspresowej S2 w Warszawie na wysokości dzielnicy Wawer.
2: Nikomu na szczęście nic się nie stało.
1: Jak informuje reporter RMF FM, na południowej obwodnicy Warszawy duże utrudnienia. Rozbite samochody zajmują jeden pas w kierunku Ursynowa.
2: Korek w tym miejscu ma już 5 kilometrów. Utrudnienia mogą potrwać do 9.
1: Nawet 7,99 za litr benzyny 95 i 8,70 za litr diesla. Takie ceny o poranku mogą dziś zaskoczyć na stacjach paliw.
2: Tankować trzeba, ale zęby bolą, patrząc na te ceny. Tak mówią dzisiaj o poranku kierowcy w Krakowie.
4: Trudno nie zauważyć za dużo.
5: W tym momencie te ceny no to jednak wzrosły. Tam wiem, że przez pół miesiąca był ten zmniejszony VAT na paliwo do 8%. No natomiast w tym momencie no to jednak no nie jest to chyba korzystne na ceny no przynajmniej połowy, jak nie większości Polaków.
6: Prawda jest taka, że ile by nie kosztowała ta benzyna czy też ropa, no to zatankować i tak trzeba. Także choćby i po 10 zł było, to każdy zatankuje. Tak w granicach takiej, tak powiem, dobrej ceny, no to tak około tych 5 zł, no w czasach COVID-u, jak ona była tam po około 4-5, to przyjemne to było na pewno.
1: Te głosy na jednej ze stacji paliw w Krakowie zebrał o poranku nasz reporter Maciej Sołtys.
7: Zapraszamy na rozmowę w RMF FM.
2: Tomasz Terlikowski i jego gość. Dzień dobry, witamy.
8: Dzień dobry, moim gościem jest Miłosz Motyka, minister energii PSL. Witam, panie ministrze.
9: Dzień dobry.
8: No, pana też bolą zęby, jak się pan patrzy na te ceny?
9: Bolą, bo ceny są bardzo wysokie.
8: No to coś z tym trzeba zrobić.
9: Robimy.
8: Może.
9: Natomiast podstawowym czynnikiem, który ma na to wpływ, jest wojna na Bliskim Wschodzie.
8: Co robicie? Znaczy, bo na wojnę na Bliskim Wschodzie nie mamy żadnego wpływu. Pan mówi, robimy. Co zrobicie?
9: Dlatego przyjęliśmy pakiet,
8: ale już
9: który
8: nie
9: pozwoli...
8: ma.
9: Ale pozwolił na zaoszczędzenie przez polskich kierowców 5 miliardów złotych.
8: Ale kierowcy pytają się o to, co będzie teraz i w przyszłości, a nie to, co było w przeszłości. Przeszłości już nie ma, pan o tym wie.
9: Panie redaktorze, mówię o tym dlatego, że podstawowym powodem, jedynym, dla którego możemy mówić o tak wysokich cenach, jest to, że wybuchła wojna na Bliskim Wschodzie i nie wolno o tym zapominać.
8: Pamiętamy o tym, ale pytanie, nie. Czy będzie nowy CPN?
9: Zbyt szybko o tym zapominamy.
8: Nie, natomiast... O tym przypomina regularnie i Donald Trump wypowiadając się, i władze Iranu, i media o tym informują non-stop. Także to wiemy, wojna jest, ale ja się pytam ministra energii w polskim rządzie, czy polski rząd zamierza coś w przyszłości
9: zamierzał
8: z tym zrobić?
9: Dlatego
8: ale to jest czas
9: zaproponowaliśmy podatek od nadzwyczajnych zysków, który miał sfinansować pakiet CPN do końca roku, został on zablokowany przez pana prezydenta.
8: To wiemy, że go nie ma, to ja się dalej pytam o przyszłość. Czy w takim razie, mimo że pan prezydent zawetował, jest jakiś pomysł, jak pomóc polskim kierowcom, którzy płacą w tej chwili prawie 8 zł, a eksperci mówią, za chwilę będą płacić 8 zł za litr benzyny i płacą prawie 9 za litr ropy.
9: Ze względu na decyzję prezydenta, niestety takiej dzisiaj możliwości budżetowej nie ma.
8: Czyli nie będzie CPN-u.
9: Natomiast jako resort energii pracujemy nad założeniami podatku od nadzwyczajnych zysków, ustawy, która mogłaby takie zyski ściągnąć i w kolejnym kroku przekazać do budżetu. Natomiast dzisiaj jest to niestety sytuacja, w której pan prezydent zablokował finansowanie tego programu.
8: Panie ministrze, krótko, nie będzie CPN-u na tym etapie.
9: Na ten moment nie ma możliwości budżetowych, by ten pakiet sfinansować ze względu na decyzję pana prezydenta.
8: Czyli będziemy płacić 8 albo 9 złotych.
9: Panie
8: redaktorze, albo 10, jak dalej tak pójdzie.
9: Nie chcę się przerzucać odpowiedzialnością, natomiast jasne jest, że gdyby te środki w budżecie były, ten pakiet byłby sfinansowany do końca roku.
8: Panie ministrze, ja się też nie pytam o odpowiedzialność, ja się pytam o to, ile będą płacić kierowcy. 8, 9 albo 10 złotych i tak
9: będzie. Im szybciej wojna na Bliskim Wschodzie się zakończy, liczymy na to wszyscy, tym szybciej ceny wrócą do
8: wcześniejszego poziomu. Tylko to nie jest odpowiedzialność rządu. Odpowiedzialność rządu to jest możliwość jakichś odpisów podatkowych, to jest zmniejszenie VAT-u, to jest wprowadzenie stałych cen. To możecie zrobić.
9: Dokładnie.
8: Wojny nie możecie zakończyć. I rozumiem, że tego nie zrobicie.
9: I jeszcze możemy ściągnąć podatek od nadzwyczajnych zysków, który mógłby to sfinansować.
8: To kiedy będzie ta ustawa?
9: Na jesieni, tak jak założyliśmy, będziemy rozmawiali na temat założeń tego pakietu. Natomiast ja mówię o tym, że ustawowego, bo z jednej strony mamy tę ustawę, która podnosi CIT dla przedsiębiorstw energetycznych. Ta ustawa w Ministerstwie Finansów już jest gotowa. Natomiast z drugiej strony mówimy o podatku od nadzwyczajnych zysków, ale tutaj to ale, który działałby pewnie w przód, czyli musielibyśmy założyć po pierwsze pewien poziom, po drugie założyć czas przyszły, czyli to, co zostało wypracowane przez te koncerny w przeszłości, co mogłoby już sfinansować ten pakiet.
8: Czyli na jesieni będzie ten projekt?
9: Tak, panie redaktorze, natomiast ja dążę do tego.
8: Na jesieni? To znaczy kiedy?
9: Znaczy to jest cały proces legislacyjny. Ja dążę do tego, że zanim się ustawę przyjmie, zanim się ustawę przegłosuje i te środki ściągnie, to miną miesiące. Dlatego chcieliśmy, tak jak nasi poprzednicy, panie redaktorze, tak jak inne państwa, ustawę przyjąć w zakresie zysków, które zostały wypracowane.
8: Panie,
9: to jest nic nadzwyczajnego.
8: Rozumiem. Czyli prost, nawet jeżeli ta ustawa zostanie przyjęta i nie zostanie zanetowana przez prezydenta, bo tego nie wiemy, czy zostanie, czy nie, to zyski będą za miesiące albo lata i wtedy za miesiące albo lata wprowadzicie CPN.
9: Nie, panie redaktorze, im szybciej te zyski się pojawią, tym oczywiście łatwiej i szybciej będzie można myśleć o jakichś działaniach osłonowych, natomiast zwracam uwagę na przyczynę stanu, w którym jesteśmy, tego, że tych środków nie ma. Mieliśmy dobrze przygotowaną ustawę, ustawę, która funkcjonowała w latach poprzednich w Polsce, retroaktywnie także poprzednicy
8: tak,
9: nasi...
8: Ale teraz
9: nie,
8: panie redaktorze, o tym, kto jest winien. I pan
9: nie,
8: już powiedział,
9: nie,
8: wojna
9: ja
8: i prezydent. I to jest jakby odpowiedź, której pan udzielił, w porządku, to rozumiem, ja się pytam o
9: kierowców. Ja mówię o argumentach, które są podnoszone.
8: A ja mówię o kierowcach.
9: O nieprawdziwych argumentach,
8: mówią...
9: które są podnoszone wobec tej ustawy, która już dzisiaj mogłaby funkcjonować.
8: Ale o tym już, to już przerabialiśmy. Prezydent ją zawetował. Nie ma niestety na to żadnego
9: lekarstwa. Nie zawetował, ale wysłał do Trybunału, którego zablokował. Gdyby go odblokował, albo gdyby Trybunał się nim zajął. Nie, to też jest bardzo poważne, bo słuchają nas ci, którzy na te niskie ceny czekają. I wystarczy, by Trybunał zajął się tym dziś, podjął decyzję. I mielibyśmy jasność.
8: Dobrze. Będą kolejne aresztowania w sprawie Zonda Krypto, pana zdaniem?
9: Pytanie do prokuratora prowadzącego sprawę. Natomiast widać, że jest to śledztwo, które nabrało rozpędu.
8: A kto się ma obawiać? To znaczy, bo ja mieliśmy ostatnio takie
9: zamieszanie. Takiej wiedzy, kto ma się obawiać. Znaczy, mają się obawiać ci, którzy ewidentnie... To widać.
8: Marszałek dokładnie, województwa lubelskiego. Tutaj miał być zatrzymany, nie został.
9: To, jakie będą kolejne kroki w tej rozwijającej się sprawie, pokaże przyszłość. Natomiast, pan redaktor wspomniał wcześniej, niepewna. Natomiast to, co wiemy, to jasne i czytelne powiązania polityków obozu PiS-u i Konfederacji z tymi, którzy prawo łamali. Czyli
8: mają
9: przyjęcie...
8: Mają się czego obawiać jeszcze bardziej?
9: Panie redaktorze, przyjęcie środków od tego, którego sami politycy PiS-u nazywają przestępcą, przez Zbigniewa Ziobrę, jest dyskwalifikujące.
8: A wie pan, kim jest X?
9: Słynny, nie mam pojęcia,
8: słynna
9: kim jest X.
8: Osoba X, której
9: ale
8: nie chciał
9: osoba,
8: wymienić
9: która,
8: premier.
9: Wszystko na to wskazuje, że jest to osoba, która po pierwsze jest po imieniu z byłym ministrem sprawiedliwości. No i osoba, która znała także Przemysława K.
8: No to jedną osobę wskazują dziennikarze Onetu i mówią, że to może być Tomasz Sakiewicz. Pana tego, zdaniem to może być Tomasz Sakiewicz?
9: Tego nie wiem. Natomiast cała ta afera jest jednoznacznym dowodem na to, że Jarosław Kaczyński, który tropił układ, wszędzie go widział. Tropił układ w polityce, w gospodarce, w innych państwach. Wskazywał jakieś kondominia. Nie zauważył, że taki układ wyrósł wokół jego partii, wokół jego najbliższych współpracowników. Jak można zakazywać kryptowalut, określać mianem przestępcy daną osobę, a jednocześnie pozwalać na to,
8: może nie zauważyć. Nie kontrolował.
9: To świadczy bardzo źle o nadzorze, by wiceprezes tej partii przyjął środki na swoją fundację.
8: No, wiceprezes powiedział, że przyjął, bo mu Jarosław Kaczyński zabrał środki, które mu się należały.
9: Zaczyna się. Zrzucanie odpowiedzialności.
8: Zostawiamy kropkę, panie ministrze. Żegnamy się z ruszami radia RMF FM, ale pozostajemy w radiu RMF24, w naszych mediach społecznościowych, na portalu rmf24.pl, a także na naszym portalu, na kanale YouTube. Tam możecie zadawać pytania do ministra. My będziemy je zadawać. Pierwsze pytanie już zadaliśmy. Chodzi oczywiście o ceny paliw, bo o to pytają nie tylko kierowcy, ale także nasi słuchacze. Żegnamy się z ruszami radia RMF FM. A naszym gościem, przypominam, jest Miłosz Motyka, minister energii PSL. Dobrze, jeszcze przy zonda krypto. Nie obawia się pan, z perspektywy politycznej, to jest istotne pytanie, że na tym wcale nie zyska koalicja rządząca, co się dzieje, tylko Korona Polska, bo to jest ta partia, której niczego w tej sprawie, przynajmniej na tym etapie, zarzucić się nie da. Mówię oczywiście o tej sprawie, bo inne zarzuty możemy formułować.
9: Mam nadzieję, że ci, którzy głosowali na PiS i widzą dzisiaj już jednoznacznie, że jest to partia, która ma bardzo niejasne powiązania z zonda krypto, z ludźmi, którzy no, w niejasny sposób pozyskiwali środki i bogacili się, na pewno nie zagłosują na tych, którzy stosują, przynajmniej w części, politykę sprzeczną z interesem byłej partii rządzącej. Myślę, że zdecydowana większość po prostu nie pójdzie do wyborów. Jeżeli wyborcy prawicy widzą tę sytuację, to pewnie...
8: No tak, ale sondaże pokazują wyraźnie, że, oni nie rezygnują z wyborów, sondaże tylko przerzucają głosy akurat, na Konfederację albo na Koronę Polską.
9: Akurat sondaże pokazują, że rośnie grono niezdecydowanych. Bardzo.
8: Ale oni nie przechodzą na waszą stronę.
9: Znaczy, to prawda. Natomiast będziemy pokazywali w tej sprawie akurat sprawczość. Nie mam wpływu już na decyzje tych, którzy są zniechęceni do PiS-u i myślą bardziej na prawo. Natomiast chcę pokazać, że państwo działa. Chcę pokazać, że partia, która no, w nazwie ma Prawo i Sprawiedliwość, współpracowała z ludźmi, którzy mieli na karku bardzo poważne i mają bardzo poważne zarzuty i dalej nie chce. Co jest niezwykle istotne, do czego chcę dążyć. Ochrony klientów. Bo my jeszcze w tej rozmowie nie podjęliśmy tematu tych, którzy zostali pokrzywdzeni, a których można by było ochronić, gdyby ustawa funkcjonowała lata temu. I albo...
8: No ale lata temu jej nie było.
9: Czy kilkanaście miesięcy temu została uchwalona i mogła być prawem stanowiącym odpowiedzialność chociażby giełd kryptowalut, gdyby nie prezydent. I to jest kolejny wątek. Dlaczego prezydent ani słowem nie
8: ale
9: ujął się...
8: Ale PiS odpowiada na to, a dlaczego
9: za klientami,
8: służby,
9: tylko za, tak?
8: Dlaczego służby nie ostrzegały Polaków? Ostrzegały. Dlaczego nie mówiły o tym,
9: ostrzegały.
8: Co się wydarzyło?
9: Wielokrotnie ostrzegały.
8: To może powołajmy komisję śledczą, jak proponuje nie. Rozwój Plus i spadajmy. Akurat... Kto ostrzegał, kto nie ostrzegał, co wiedzieliśmy, czego nie wiedzieliśmy, kto jest bardziej odpowiedzialny, kto jest mniej. To są wszystko pytania, które są na stole.
9: Rozmawiamy o rozwijającym się śledztwie, rozmawiamy o aktywnych i sprawnych działaniach prokuratury i w tej sprawie, w tym wątku, to prokuratura dzisiaj ma pełną przejrzystość działania i myślę, że jest najskuteczniejsza, a nie komisja
8: ale
9: śledcza.
8: Ale powołaliście komisje śledcze w innych sprawach, w których też działała
9: kiedy?
8: Prokuratura. No, po przejęciu władzy.
9: Wierzy pan redaktor, że do wyborów uda się rozstrzygnąć tę kwestię w Sejmie?
8: Nie wierzę. Ale nie wierzę też, że uda się rozstrzygnąć rzeczy, które podjęliście na początku swojej kadencji prokuratorsko
9: to
8: i sejmowo.
9: To nie jest kwestia wiary, tylko wiedzy, bo dokładne wnioski z śledztw w sprawie chociażby wyborów kopertowych zostały także prokuraturze po przesłuchaniach przekazane.
8: Ale prokuratura tego jeszcze nie rozstrzygnęła. Zgodzi się pan?
9: Wierzę, że rozstrzygnie, bo nie, panie redaktorze, jeżeli ktoś podejmuje decyzję o
8: a potem jeszcze
9: druku...
8: jest sąd, dodajmy, prokuratura nie rozstrzyga spraw. Sprawy rozstrzygają sądy.
9: Natomiast prokuratura kieruje wniosek do sądu i akurat jeżeli mówimy o sytuacji, w której ktoś podejmuje decyzję o przeprowadzeniu wyborów bez
8: podstawy
9: prawnej.
8: Ale nie rozmawiamy
9: prawnej.
8: O wyborach kopertowych teraz, bo to jest jakby rozmawiamy teraz o sprawie zonda krypto i o tym, czy nie przydałaby się komisji.
9: O skuteczności komisji śledczej, która została powołana.
8: Skuteczna to będzie, jak będą wyroki, bo to jest oczywiście cel.
9: Też na to liczę.
8: Dobrze. Jeśli nic się nie zmieni, wracając także do pytań naszych słuchaczy, to ceny energii w 2027 roku mogą wzrosnąć średnio o 200 zł. To jest bardzo duży
9: nie przewidujemy takich wzrostów, panie redaktorze. 200 zł za megawattogodzinę. Takich wzrostów nie przewidujemy. Są to chwilowe ceny zwiększone na spocie, natomiast to jak będą kształtowały się ceny w taryfach
8: Ja mówię o taryfach teraz.
9: Pokażą kolejne tygodnie.
8: Ale ceny na giełdzie są najwyższe od 3 lat.
9: Szczególnie gazu. Natomiast jeżeli chodzi o cały rok, to ta sytuacja była bardzo zmienna i dynamiczna. Stąd na ostateczną projekcję przez przedsiębiorstwa energetyczne i przez Urząd Regulacji Energetyki należy poczekać. Natomiast tak, te ostatnie tygodnie, ostatnie dni to jest wzrost, to są wzrosty.
8: To są wzrosty i to są największe ceny od kilku lat i gazu, i energii.
9: Od kryzysu energetycznego de facto.
8: Dokładnie, więc czy od 2023 roku, czy rząd rozważa jakieś podjęcie, jakichś działań w tej sprawie i jeśli te ceny się utrzymają?
9: O tym będziemy rozmawiali w pierwszym kroku ze spółkami energetycznymi, to one będą składały wnioski taryfowe i to one pewnie w swojej projekcji założą konkretne ceny.
8: Jakieś tarcze, jeżeli to się utrzyma? Osłonowe dla obywateli?
9: Zanim porozmawiamy o tarczach, chcemy porozmawiać o wysokości tych kontraktów, które dzisiaj przedsiębiorstwa energetyczne stosują, ale chcę powiedzieć, że my podejmujemy szereg działań, które mają zmitygować te ryzyka. Chociażby jeżeli chodzi o gaz, taką sprawą jest obniżenie kosztów przesyłu, integracja systemu gazociągów tranzytowych z krajowym systemem przesyłowym. To jest 15% mniej w stosunku do obecnej sytuacji, więc zobaczymy, jak to będzie kształtowało się po złożeniu wniosków taryfowych ostateczności.
8: No nie obawia się pan, a może pan zagwarantować, że Polska nie powtórzy scenariusza kryzysu energetycznego z lat 2021-2022, no bo to jest
9: lęk realny. Mówi pan o kryzysie, w którym zabrakło węgla?
8: Tak, chociażby i zabrakło, no i ceny poszły bardzo mocno w górę.
9: Bardzo intensywnie pracujemy nad tym, by zabezpieczyć odpowiedni poziom gazu i odpowiedni poziom innych surowców jak węgiel, aby do tej sytuacji nie doszło, więc na dzisiaj takiego ryzyka nie widzimy, szczególnie jeżeli chodzi o gaz, bo chociaż analizując sytuację w Europie, nie jest to sytuacja różowa. W Polsce poziom zapełnienia magazynów gazu wynosi 95%, za naszą zachodnią granicą to jest niespełna chyba 60% obecnie. W analogicznym okresie w poprzednich latach to było 80-85%. I to też wpływa na cenę gazu.
8: Czy może pan zapewnić polskich podatników, polskich obywateli, naszych słuchaczy, że ceny za prąd, za gaz, czyli rachunki za prąd i za gaz nie wzrosną radykalnie w nadchodzącym roku?
9: Będziemy rozmawiali o tym, panie redaktorze, w kolejnych tygodniach, jakie taryfy i jakie projekcje będą wskazywały spółki energetyczne, jest przed nami.
8: To jest przed nami, ale to jest oczywiście pytanie, też przed nami jest pytanie, czy zapłacimy znacząco więcej za te rachunki, czy nie.
9: I wpływ też sytuacji geopolitycznej na nasze rachunki jest dzisiaj nieznany, więc nie ma co składać takich deklaracji.
8: Czyli nie może pan tego zadeklarować.
9: Panie redaktorze, jeżeli dojdzie do większej eskalacji, to ja nie jestem Jacek Sasin, żeby się rakiem wycofywać ze swoich deklaracji.
8: Jesteśmy przygotowani na ewentualne ataki rosyjskie, dywersyjne na naszą infrastrukturę, także infrastrukturę krytyczną.
9: Jeżeli pan redaktor pyta o ochronę, osłonę, jeżeli pan redaktor pyta o akcje związane z zabezpieczeniem cybernetycznym, to absolutnie robimy tyle, ile się da, żeby polską infrastrukturę zabezpieczyć. Myślę, że choć o tym nie słychać, to widać, że ten system działa. My też podjęliśmy bardzo intensywną pracę ze służbami, podjęliśmy bardzo intensywną pracę koordynacyjną z Ministerstwem Cyfryzacji. I jeżeli chodzi o aspekty takie fizycznej ochrony, osłony, jeżeli chodzi o aspekty cybernetyczne, jesteśmy dobrze przygotowani, natomiast mamy do czynienia z nieprzewidywalnym wrogiem.
8: No właśnie, bo pytanie, czy jesteście przygotowani na alternatywne źródła, to znaczy na sytuację, w której rzeczywiście takie scenariusze są przedstawiane. Zostanie Rosja podejmie próbę doprowadzenia do blackoutu w Polsce.
9: Rosja podejmuje takie próby w innych państwach naszego regionu. Natomiast nasze spółki energetyczne i wszystkie podmioty, które są obecne na rynku energii, są postawione w stan najwyższej gotowości pod tym kątem.
8: A mamy przygotowane sytuacje, plany na sytuację, w której by do tego doszło? To znaczy, skąd będziemy brać tę energię? Jak będziemy te wszystkie rzeczy naprawiać?
9: Absolutnie fundamentalne jest to, aby mieć odpowiednią nadwyżkę mocy w systemie i zawsze taka nadwyżka jest. Jednocześnie obowiązuje rynek mocy, który skądinąd waży na rachunku, ale gwarantuje nam bezpieczeństwo w sytuacji, gdyby doszło do nagłego wypadnięcia bloków albo awarii na liniach energetycznych. Stąd jesteśmy na to przygotowani.
8: I jeszcze ostatnie pytanie dotyczące tej energii. Będziemy wspomagać Ukrainę zimą, jeżeli zajdzie taka konieczność? Mówię oczywiście o energii.
9: Czy to jest rynek? To jest rynek, oczywiście. Jeżeli Ukraina zgłosi zapotrzebowanie, to będziemy energię sprzedawać. Natomiast podstawowym zadaniem dla nas jest zabezpieczenie naszego systemu w moc i w energię. Jeżeli on zostanie zapewniony, to wtedy będziemy mogli energię eksportować. Ostatnie tygodnie to ciekawa sytuacja. Bardzo wysoki eksport energii akurat za naszą zachodnią granicę.
8: Panie ministrze, pan też się cieszy z dymisji Dorożały?
9: Pan minister Dorożała miał kilka...
8: Minister Dorożały, oczywiście.
9: Pan minister Dorożała miał kilka wypowiedzi, które na pewno nie pomogły koalicji. Życzę mu powodzenia.
8: Życzę mu powodzenia. Ale cieszy się pan tak, założył pan taką czapkę z szopa, jak pana partyjna koleżanka, strzelbę by pan wziął?
9: Nie.
8: Nie. A ma pan strzelbę w ogóle?
9: Nie.
8: Nie jest pan myśliwym. Nie jest pan myśliwym. Czyli, ale prezentuje pan podobne podejście jak pewna część PSL-u, która jest taka bardzo promyśliwska. Pan też tak uważa, że trzeba bronić tak mocno interesów myśliwych?
9: Czy ja uważam, że należy... Pierwszy Polski Związek Łowiecki jest organizacją, która działa w Polsce legalnie. Wypełnia zadania ważne z punktu widzenia rolnictwa, z punktu widzenia Skarbu Państwa. Ciekawe jest to, że jest to jedyna organizacja pozarządowa, której szefa nie wybiera organizacja. To wskazuje minister łowczego krajowego.
8: Ale podobała się panu ta grafika?
9: Pani poseł Pasławska, bo do niej...
8: Do niej się oczywiście odnoszę.
9: Podnosi.
8: Tak.
9: Zawsze stała po stronie myśliwych, którzy wykonywali bardzo, bardzo poważne i potrzebne obowiązki zgodnie z interesem rolników, zgodnie z interesem zrównoważonego rozwoju, zrównoważonej gospodarki łowiectwa. I tak ją oceniam.
8: To nie jest
9: oceniam.
8: Odpowiedź na pytanie. Ja się pytam, czy panu się podobała ta grafika? Czy się panu podoba polityka pani minister?
9: Barwna, wie pan, ale to nie odnośmy Pasławskiej, się do grafiki, bo grafika jest i znika. Natomiast jeżeli chodzi o politykę wobec myśliwych, to ona powinna być przede wszystkim pragmatyczna.
8: Z jednej strony mamy politykę, a z drugiej strony mamy estetykę, która jest istotna.
9: No uważa pan, ja się nie zgadzam na to, by określać i oceniać dzisiaj myśliwych czy panią poseł względem jednej grafiki. Po prostu uważam, że to jest absolutnym... No, to są didaskalia.
8: A jeszcze pytanie z YouTube'a od naszego słuchacza, który zadaje pytanie, czy ceny peletu, które też są bardzo wysokie, też są związane z wojną?
9: Nie. Ceny peletu są związane z rynkami. Przede wszystkim z rynkiem wschodnim, który został zablokowany, jeżeli chodzi o Białoruś, i został niszczony w zakresie mocy produkcyjnych, jeżeli chodzi o Ukrainę. Stąd podejmujemy działania wspólnie z Ministerstwem Klimatu, aby z jednej strony zwiększyć podaż tego surowca na rynku polskim, z drugiej intensywnie pracujemy nad przepustowością importem do Polski.
8: A kiedy będą efekty?
9: Jak najszybciej. Jestem o tym. To jest sprawa absolutnie priorytetowa i też skąd problem? Bo do tego odnosił pan redaktor i słuchacz to pytanie. Przy wzroście, bardzo wysokim wzroście liczby kotłów na pelet, podaż surowca nie wzrosła w takim tempie z powodu właśnie tych czynników, o których mówiłem. Blokady importu. My bardzo dużo jako Polska w poprzednich latach importowaliśmy chociażby z Białorusi i tutaj tę lukę podażową widać. To jest działanie, które wymaga od nas zwiększenia importu, zwiększenia podaży.
8: Ale będzie zwiększony import, będzie zwiększona podaż, bo to też jest pytanie, które zadają ludzie. Czy będzie trochę taniej na zimę?
9: Pracujemy z przedsiębiorstwami nad tym, by tak się stało jak najszybciej.
8: Bardzo dziękuję. Miłosz Motyka, minister energii PSL, był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję za rozmowę.
10: Radio RMF24. Jeszcze więcej informacji.

just a perfect day. Drink sangria in the park, and then later.

0: Najwyższe fakty. Magdalena Wojtoń i Tomasz Stańszewski już czekają. Jest 8:30.
1: Wojna na Bliskim Wschodzie powtarza jak zaklęcie. Minister energii pytany w porannej rozmowie w RMF FM o przyczynę wysokich cen paliw.
2: Co w tej sprawie zrobi rząd? Czy jest szansa na reaktywację programu CPN? Między innymi o to Tomasz Terlikowski pytał ministra energii Miłosza Motykę.
3: Na ten moment nie ma możliwości budżetowych, by ten pakiet sfinansować ze względu na decyzję pana prezydenta.
4: Czyli będziemy płacić 8 albo 9 zł.
3: Panie
4: redaktorze, albo 10, jak dalej tak pójdzie.
3: Nie chcę się przerzucać odpowiedzialnością, natomiast jasne jest, że gdyby te środki w budżecie były, ten pakiet byłby sfinansowany do końca.
1: Cała rozmowa z ministrem energii jest na stronie rmf24.pl. Teraz ostrzegamy kierowców. W Łódzkiem zablokowana krajowa 83.
3: Do końca roku.
1: Cała rozmowa z ministrem energii jest na stronie rmf24.pl. Teraz ostrzegamy

0: Świątek, przypomnijmy.
1: Z Chin Wenzheng, z którą wygrała do tej pory 7 spotkań, a przegrała tylko raz w półfinale Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Nasza tenisistka, która na US Open nie przegrała jeszcze seta, jest zdecydowaną faworytką tego meczu, on rozpocznie się o 17:30. W ćwierćfinale US Open jest już liderka światowego rankingu tenisistek Aryna Sabalenka, która wygrała z Amerykanką Taylor Townsend 6-4, 6-3. Pewnie do najlepszej ósemki wśród panów awansował jeden z faworytów, Carlos Alcaraz. Raz w trzech setach pokonał Tomiego Paula. Nie ma znaczenia, że nie grałem 4,5 miesiąca. Zawsze jak tutaj przyjeżdżam, gram najlepiej jak potrafię. Mówił Carlos Alcaraz, który o półfinał zagra z Benem Shiltonem. 60 lat czekali Włosi, aż kierowca z ich kraju wygra Grand Prix Formuły 1 na torze Monza. Wczoraj tej sztuki dokonał Kimi Antonelli. Kierowca Mercedesa okazał się najszybszy w wyścigu o Grand Prix Włoch. Po przekroczeniu linii mety Antonelli nie krył radości, bo wyścig rozpoczynał na końcu stawki.
2: Forza Kimi! Forza Kimi!
1: Antonelli dzięki wygranej umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej mistrzostw i ma już 66 punktów przewagi nad kolegą z zespołu Mercedesa, George'em Russellem. Reprezentacja Polski w piłce nożnej sześcioosobowej znów wraca z mistrzostw świata z medalem. Biało-czerwoni nie obronili co prawda tytułu, ale wywalczyli trzecie miejsce w meczu o brąz, pokonując 6-0 Chorwację.
3: Celowaliśmy w złoty medal, bo w obronę tytułu. Ostatni mecz nasz w turnieju wygrany i to bardzo, bardzo pewnie. Mecz pod kontrolą. Mamy brązowe medale, jesteśmy szczęśliwi.
1: Mówił kapitan kadry Bartłomiej Dębicki. W sumie to 5. medal mistrzostw świata naszej reprezentacji w SOKA.
4: Tu Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.
5: Tu Radio RMF 24. Uważajcie, jeżeli planujecie dojechać do pracy południową obwodnicą Warszawy. Potężny karambol, ciężko wjechać do miasta. Za 26 minut będzie godzina 9:00.

0: Tila w Warszawa na antenie radia RMF 24. Przypominamy wszystkim kierowcom, którzy próbują południową obwodnicą Warszawy wjechać do miasta, potężne utrudnienia na wysokości Wawra. Jeżeli możecie, nie jedźcie do miasta w stronę Ursynowa, właśnie południową obwodnicą. Tam potężny korek i liczcie się z potężnymi utrudnieniami. My teraz w radiu RMF 24 zmieniamy temat, choć ten wątek warszawski też się pojawi. Co dalej z reformą systemu ochrony zdrowia? Na pewno pamiętacie te gruntowne zmiany zapowiadane przez premiera na początku wakacji po wybuchu afery w warszawskim szpitalu południowym. Wtedy Donald Tusk mówił, że zmieni się dużo i szybko.
1: Koniec z salonikami VIP, koniec z zeszytami i omijaniem kolejek i koniec z takimi niesprawiedliwymi, wynikającymi z wad systemu i pazerności niektórych kominami płacowymi.
0: No i minęły 2 miesiące. Od rana w faktach sprawdzamy, czy ta reforma dlaczego jest opóźniona i dlaczego zdecydowanie łagodniejsza niż na początku zapowiadał rząd. Jeżeli mówimy o zdrowiu, to Michał Dobrowicz oczywiście razem z nami. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: To kluczowa sprawa. Uporządkujmy to sobie. Zarobki medyków. Kiedy znikają kominy płacowe, wiemy?
2: Wiemy mniej więcej, że to wydarzy się najwcześniej za ponad rok, bo ustawa jest po konsultacjach, ustawa, która ma wprowadzić górny limit zarobków lekarzy, przypomnę, 240 zł brutto za godzinę pracy medyka, albo 360 zł brutto, jeśli lekarz albo inny medyk ma dodatkowe zadania, na przykład kierownicze, administracyjne, i ustawa z tymi zapisami dostała nowy zapis, w którym jest też takie informacja, że te przepisy wejdą w życie po 12 miesiącach od podpisu prezydenta. A do tego podpisu też jeszcze na pewno daleko. Co najmniej kilka tygodni, bo ta ustawa dopiero w tym tygodniu prawdopodobnie trafi na Komitet Stały Rady Ministrów. Tam będzie dyskusja, potem Rada Ministrów, potem Sejm, Senat. Można o tym długo opowiadać, potem dopiero podpis prezydenta. Więc ten termin został wydłużony. To jest efekt głównie tego, że jest bardzo dużo uwag. W czasie konsultacji ponad 500 uwag i komentarzy wpłynęło.
0: Michał, a procent od wykonanej procedury, pamiętasz
2: tak.
0: Sprawę? Rzeczywiście to była taka możliwość wynagradzania medyków właśnie jako procent od wykonanej procedury i to też miało prowadzić do wysokich zarobków.
2: Mówiliśmy o tym, i prowadzi,
0: prawda?
2: Tak.
0: No właśnie, i powiedz, czy to się zmienia, czy nie?
2: Tak, to ma się zmienić, to znaczy ma być zakaz tych wynagrodzeń od procedury, ale to też jest zapisane w tej ustawie, o której mówimy, czyli to się wydarzy dopiero za ponad rok. Mają pojawić się za to nowe możliwości, to znaczy ten procent od procedury ma być zakazany, natomiast mają pojawić się inne motywacje, czy też systemy motywacyjne, które będzie miał do dyspozycji dyrektor szpitala, aby ewentualnie też zachęcić.
0: No dobrze, to rozumiem, że to jest wszystko kwestia ustawa, nic nie można zmienić rozporządzeniami, niczego nie może zrobić Ministerstwo Zdrowia?
2: Można, ale to są oczywiście dużo drobniejsze zmiany i łagodniejsze. Mówimy tutaj o tym, że teraz prawie 30% kontraktów B2B w szpitalach to jest właśnie to wynagrodzenie na procent od procedury i teraz oczywiście szpitale, dyrektorzy szpitali, także medycy potrzebują tego czasu i proszą o ten czas, aby to wszystko przygotować. Są pewne zmiany, które wydarzą się w najbliższych tygodniach. To po pierwsze obowiązkowe sprawozdawanie przez szpitale godzin pracy i obecności personelu od 1 listopada, czyli za niecałe 2 miesiące wejdzie w życie taki obowiązek, aby sprawdzać dokładnie ten czas pracy lekarzy i to, czy lekarze są faktycznie tam na miejscu w szpitalu, gdy formalnie powinni tam być i gdy formalnie mają dyżur. To jest pierwsza rzecz, która się zmieni, ale dopiero przypominam, od listopada. Ma być też zmiana istotna, która już właściwie zaczęła funkcjonować. Myślę o ustawie, która pozwala sprawdzać, ile zarabiają medycy na podstawie ich numerów PESEL i ich numerów prawa wykonywania zawodu. Pewnie pamiętacie, ta ustawa weszła w życie w czasie wakacji i pierwszy raport, który poda te informacje i zaprezentuje dane, ile zarabiają medycy w placówkach takich jak przychodnie, szpitale, które mają kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Ten pierwszy raport ma ujrzeć światło dzienne w październiku i ma obejmować dane za wrzesień, za to, co się teraz dzieje.
0: Czyli chcesz mi powiedzieć, że dopiero w październiku dowiemy się, ilu lekarzy zarabia, no tak dużo, powiedzmy, nie wiem, powyżej 100 tysięcy, tak?
2: Dokładnie tak, miesięcznie. Dokładnie takie dane mamy poznać w październiku i to będą dane, przypominam, tylko na podstawie pracy w przychodniach, szpitalach, które mają kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Jeśli lekarze, czy też inni medycy na przykład, a wiele osób tak ma, zarabiają dzięki webinarom, działalności edukacyjnej, to tego nie będzie w tych danych. Mówimy tylko o tych danych szpitalnych i na to czekamy. I te dane, tak to też to tłumaczy Ministerstwo Zdrowia, mają być podstawą do tego, aby planować kolejne zmiany. To oczywiście też zajmie pewnie trochę czasu, pewnie kolejne tygodnie albo i miesiące.
0: Nad tym wszystkim czuwa i przygląda się temu Michał Dobrowicz w Radiu RMF 24. Michał, bardzo dziękujemy za wizytę.
2: Temat oczywiście wróci, dziękuję również.
3: Tu Radio RMF 24.

0: Za 10 minut będzie godzina 9, to jest poranny program w Radiu RMF 24. Mówimy dużo o tym, co się wydarzyło w Saksonii i Anhalcie. Alternatywa dla Niemiec wygrywa tam wybory, ale to ma poważny wpływ i może mieć poważny wpływ na to, co się dzieje u nas, co się dzieje w stosunkach polsko-niemieckich. AfD wygrywa wybory, nie będzie mieć jednak samodzielnej większości. W Magdeburgu jest nasza wysłanniczka, jest reporterka RMF FM Anna Pałomar. Dzień dobry, Aniu.
1: Dzień dobry.
0: To powiedz, jak wyglądają wyniki i co to oznacza także dla naszych zachodnich sąsiadów?
1: Zdecydowanym zwycięzcą tych wyborów jest Alternatywa dla Niemiec. 39 mandatów. To dużo, ale nie dość, żeby samodzielnie utworzyć rząd. Do bezwzględnej większości potrzebne są 42 mandaty. Dlatego możliwe będzie utworzenie rządu mniejszościowego. Partia deklarowała wcześniej, że nie zamierza tworzyć klasycznej koalicji z innymi partiami. Na drugim miejscu plasuje się CDU. Tu 15 mandatów. Po 8 zdobyły SPD, Zieloni i Lewica. Do rządu wejdzie jeszcze lewicowa partia BSW, która dostanie 5 mandatów. Podczas wieczoru powyborczego Ulrich Siegmund, lider AfD w Saksonii-Anhalcie, mówił, że to zwycięstwo to punkt zwrotny w niemieckiej polityce. To zwycięstwo wyborcze jest wotum zaufania od mieszkańców tego kraju i zaufania tego dotrzymamy. Nie pójdziemy na kompromis w kwestii naszych zasad, nie poddamy się, nigdy nie staniemy się tacy jak ci, którzy zostali właśnie słusznie ukarani. Jesteśmy alternatywą dla Niemiec.
0: A co myślą o tym wszystkim mieszkańcy Magdeburga, z którymi rozmawiałaś, Ania?
1: Tak, rozmawiałam z mieszkańcami Magdeburga, którzy głosowali na AfD. Oni mówili mi wprost, że potrzebują zmiany. Wszyscy się stąd wyprowadzają. Mamy najniższe zarobki w Niemczech, więc, że tak powiem, doprowadzili nas swoimi rządami do ruiny. W tym momencie istnieje po prostu jedyna alternatywa, aby zmienić obecną politykę AfD. Ten dzień to dla mnie zwycięstwo. Z kolei przeciwnicy AfD, z którymi rozmawiałam w Magdeburgu, mówili mi, że ten wynik mocno ich rozczarowuje. Mieszkam w Saksonii-Anhalt dopiero od niedawna. Pochodzę oryginalnie z Saksonii. Jestem ciekaw, jak to się potoczy. Miejmy nadzieję, że wszystko będzie dobrze. To wielka szkoda, że AfD jest tutaj tak silne, ponieważ Niemcy to właściwie bardzo spokojny kraj. Magdeburg też jest bardzo spokojny.
0: Ania, powiedz, jakie są teraz możliwe scenariusze rozwoju sytuacji?
1: Ten układ sił na pewno bardzo komplikuje utworzenie rządu. Wcześniej działała koalicja CDU, SPD i FDP. Teraz ta ostatnia, czyli liberałowie, znaleźli się poniżej progu wyborczego. Jest kilka możliwych scenariuszy. Albo wszystkie partie zjednoczą się przeciwko Alternatywie dla Niemiec, albo AfD utworzy koalicję z którąś z tych partii, albo będzie paraliż, który doprowadzi do przedterminowych wyborów. Warto też wspomnieć o frekwencji, żeby zakończyć dobrym akcentem. Była ona najwyższa w tym regionie od czasu zjednoczenia Niemiec. Do urn poszło prawie 80% uprawnionych osób do głosowania.
0: Bardzo dziękujemy za tę relację. Anna Pałomar w Magdeburgu, nasza specjalna wysłanniczka RMF FM po wyborach w Saksonii i Anhalcie. Przypominam, że te wybory wygrywa Alternatywa dla Niemiec.
2: Tu Radio RMF 24. Radio informacyjne.
3: MF 24.
4: We want stars. We want smart people.
2: Wszyscy ludzie Trumpa. W każdy poniedziałek po 17 w radiu RMF 24 Andrzej Kochut sprawdza najbliższe otoczenie prezydenta USA.
5: Złośliwi nazywają ją ludzką drukarką. Kim naprawdę jest najbardziej oddana współpracowniczka prezydenta USA? W radiu RMF 24 o Natalie Harp. Andrzej Kochut, zapraszam na wszystkich ludzi Trumpa.
2: Wszystkie odcinki podcastu znajdziesz na rmfon.pl i na kanale RMF 24 na YouTubie.
4: I'm going to be impeached. They're going to impeach me.
3: Ogłoszenie RMF 24.

Niespodziewany prezent otrzymali amerykańscy negocjatorzy w Kijowie. Zdjęcia tego prezentu robią sporą furorę w mediach społecznościowych. Steve Witkoff i Jared Kushner dostali czarne t-shirty z napisem w języku ukraińskim „Reżim kijowski”. To jest oczywiście reakcja na słowa Putina wygłoszone w sobotę. Putin nazwał Ukraińców reżimem kijowskim i ostrzegał przed nimi Amerykanów, a koszulki miały wyśmiać tę narrację. Ledwo wyjechali, a już się zaczęły ataki rosyjskie. W Kijowie trwa alarm przeciwlotniczy.

0: Czas na fakty, bo 9 już na zegarach. Magdalena Wojtoń, Tomasz Stańszewski już czekają na Was w Studiu Faktów.
1: Rząd opóźnia i łagodzi reformę systemu ochrony zdrowia.
2: Reformę zapowiadaną po wybuchu afery w warszawskim szpitalu południowym.
3: We wrześniu będziemy na pewno widzieli pierwsze efekty.
1: Tyle, że konkrety to będzie wrzesień przyszłego roku.
2: Przedłużają się utrudnienia na południowej obwodnicy Warszawy.
1: Posłuchajcie, jeżeli jedziecie w stronę Wilanowa czy Ursynowa.
2: W faktach także powyborcze Niemcy.
1: Po zwycięstwie partii AfD w Saksonii-Anhalt.
2: 12 miesięcy rząd zamierza dać szpitalom, aby przygotowały się na wprowadzenie górnych limitów zarobków i czasu pracy lekarzy.
1: Zmiany zostały zapowiedziane, przypominamy, jako pilne w lipcu, tuż po wybuchu afery w warszawskim szpitalu południowym.
2: Dopiero w tym tygodniu tymi przepisami może zająć się Komitet Stały Rady Ministrów. Do Sejmu te przepisy trafią najwcześniej w październiku.
1: A w faktach RMF FM o 9 nasz reporter Michał Dobrołowicz. Michale, witamy ponownie. Dlaczego prace trwają tak długo?
4: Tak dużo. Według Ministerstwa Zdrowia jest teraz uwag do tych zmian. Medycy przekonują w nich m.in., że gdy będą limity, problemy ze znalezieniem lekarzy będą jeszcze większe niż teraz.
5: Jest to rzeczywiście bardzo trudna też decyzja. No, czy ten dyżur wziąć, czy go nie wziąć, i wtedy faktycznie nie ma kto go wziąć.
4: Tak to opisuje dr Łukasz Durajski. Tymczasem premier Donald Tusk na początku wakacji zapowiadał szybkie zmiany i właśnie efekty w szpitalach.
6: Koniec z takimi niesprawiedliwymi, wynikającymi z wad systemu i pazerności niektórych kominami płacowymi.
4: Jedyne zmiany, które dzisiaj są pewne, to nowy obowiązek składania od listopada przez szpitale sprawozdań dotyczących obecności personelu. Za to w październiku gotowy ma być pierwszy raport, ile zarabiają lekarze na podstawie ich numerów PESEL.
2: Przedłużają się utrudnienia na południowej obwodnicy Warszawy.
1: Jak już informowaliśmy w faktach, 5 samochodów osobowych zderzyło się na drodze ekspresowej S2 na wysokości węzła Lubelska.
2: Przyczyną karambolu były prawdopodobnie dziki, które przebiegały tam przez jezdnię.
1: Utrudnienia na trasie w stronę Wilanowa i Ursynowa potrwać mogą jeszcze kilkadziesiąt minut. Uważajcie też na małopolskim fragmencie A4 między Tarnowem a Brzeskiem. Doszło do kolizji dwóch pojazdów, a kilkaset metrów dalej samochód uderzył w barierę energochłonne.
2: Na jezdni w kierunku Krakowa jeszcze przez chwilę zablokowany może być jeden pas, tam utworzył się korek.
1: Uważajcie, przed Sądem Rejonowym w Wadowicach ruszy dziś natomiast proces 3 policjantów oskarżonych o niedopełnienie obowiązków podczas poszukiwań 14-letniej Natalii z Andrychowa.
2: 3 lata temu dziewczynka została znaleziona w stanie głębokiej hipotermii przy jednym ze sklepów w centrum miasta. Pomimo działań lekarzy życia 14-latki nie udało się uratować.
1: Przed Sądem Rejonowym w Wadowicach jest wóz satelitarny RMF FM. Tam na miejscu nasz reporter Paweł Konieczny. Paweł.
7: Zgadza się, dzień dobry.
1: Witamy. Co prokuratura zarzuca policjantom?
7: Funkcjonariuszom zarzuca się niedopełnienie obowiązków służbowych i nieumyślne narażenie życia dziecka. Przypomnę, do tragicznych wydarzeń doszło jesienią 2023 roku. 14-letnia Natalia wyszła rano do szkoły w mroźny dzień, jednak w drodze źle się poczuła i zadzwoniła do ojca, informując, że nie wie, gdzie się znajduje. Po tej rozmowie kontakt z dziewczynką się urwał. Zaniepokojony ojciec zawiadomił policję, jednak jak ustaliła prokuratura, funkcjonariusze nie podjęli działań, do których byli zobowiązani. Według ustaleń śledczych ojciec miał czekać na reakcję służb około godziny. Dziewczynka została znaleziona kilka godzin później przez znajomego ojca. Siedziała obok jednego z supermarketów w centrum Andrychowa, zaledwie pół kilometra od komisariatu. Oskarżeni w tej sprawie są dwaj policjanci z Andrychowa i jeden z Kent. Sprzed sądu w Wadowicach, Paweł Konieczny.
1: Co czeka Niemcy? Co czeka Europę po zwycięstwie Alternatywy dla Niemiec w wyborach regionalnych w Saksonii-Anhalt?
2: W Magdeburgu jest nasza wysłanniczka Anna Pałamar. Aniu, witamy Cię ponownie. Co usłyszałaś o poranku o wynikach wyborów?
8: Zwolennicy AfD podkreślali, że zmiana była potrzebna, bo ludziom żyje się źle. Wszyscy się stąd wyprowadzają. Mamy najniższe zarobki w Niemczech, więc, że tak powiem, doprowadzili nas swoimi rządami do ruiny. Przeciwnicy Alternatywy dla Niemiec są rozczarowani takim wynikiem. To wielka szkoda, że AfD jest tutaj tak silne, ponieważ Niemcy to właściwie bardzo spokojny kraj. Magdeburg też jest bardzo spokojny. Przypomnę, AfD zdobywa 39 mandatów. Nie wystarczy to do utworzenia samodzielnie rządu. Za 2 tygodnie kolejne wybory w Berlinie i Mecklenburg i Pomorzu Przednim. Z Magdeburga Anna Pałamar.
1: Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump 12 godzin temu opublikował na swoim portalu Truth Social zrzut ekranu z niemieckich prognoz wyborczych, sondażowych. Następnie Kirill Dmitriew, pełnomocnik prezydenta Rosji, zrobił zrzut ekranu z wpisu Trumpa i pochwalił, uwaga, historyczne zwycięstwo pragmatycznej AfD.
2: Czekamy na oficjalne wyniki niemieckich wyborów. Kolejne fakty o 10.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

po Mistrzostwach Europy Siatkarek przed Mistrzostwami Europy Siatkarzy. O tym za moment porozmawiamy w Radiu RMF24. A będzie z nami Ireneusz Mazur.

0: 8 minut po godzinie 9 poranny program w radiu RMF24. 17 lat czekamy na medal Mistrzostw Europy naszych siatkarek. No i wygląda na to, że jeszcze poczekamy. Niestety nasze siatkarki wracają z Mistrzostw Europy bez medalu. Wczoraj przegrały z Serbią ten bój o medal 1-3. Zajęły czwarte miejsce. Razem z nami pan trener Ireneusz Mazur, były trener reprezentacji Polski. Dzień dobry, panie trenerze.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Witam wszystkich słuchaczy Radio RMF.
0: Pan jest rozczarowany tym czwartym miejscem? Czy pan uważa, że to jest dokładnie to, na co w tej chwili stać naszą reprezentację siatkarek?
1: Znaczy, no najbezpieczniej powiedzieć to zdanie, o którym pan ostatni powiedział, że osiągnęły wynik, który jest, powiedzmy, w granicach przyzwoitości. Bo tak w istocie jest, bo wchodząc, awansując do czwórki po trzech chyba z rzędu takich mniej udanych, to znaczy chyba w 2019 roku z trenerem Nawrockim w czwórce znalazły się ostatni raz nasze siatkarki. W związku z tym ten awans do czwórki jest niewątpliwie w jakimś sensie zrealizowaniem celu. No, nie chcę powiedzieć, że celem marzeń, ale na pewno jest to podniesienie wartości i jakby pokazanie, że ta droga naszych siatkarek, pomimo tego, że nastąpiła w pewnym sensie jakaś tam reorganizacja tej naszej reprezentacji, bo część z zawodniczek albo z kontuzjami, albo z innymi planami odeszło, przynajmniej trzy z podstawowego składu. W związku z tym ten wynik awansem do czwórki jest niewątpliwie swoistą realizacją celu takiego minimum, który się stawia, albo przyzwoitego wyniku, który się stawia. Natomiast sam udział już w finałach nie zadowala. Zresztą nikogo by nie zadowalał, pomimo ogromnej ambicji, pomimo ogromnej determinacji, którą było widać i pragnień, że tak powiem, szczególnie w tym ostatnim meczu z Serbkami, to jednak okazuje się, że to jeszcze nie jest ten poziom dla naszych dziewcząt w tym zestawie, w takim, powiedzmy sobie, jeszcze profilu grania mentalnego, techniczne, czy powiedzmy sobie technologii takiej taktycznej, jeszcze nie jesteśmy na poziomie tych zespołów.
0: Jasne, bo panie trenerze, pewnie wszyscy i pan wie również doskonale, że reprezentacja Włoch była poza zasięgiem naszej drużyny, tak jak jest poza zasięgiem pewnie wielu drużyn w Europie. Z Turczynkami wygraliśmy oczywiście w fazie grupowej, ale pewnie można mieć wątpliwości co do tego, niczego absolutnie nie umując polskiej reprezentacji, ale można mieć wątpliwości co do tego, czy one zagrały na 100% w tej fazie grupowej Turczynki. Natomiast pańskim zdaniem, po tym trzecim secie, w którym widzieliśmy, jak zagrała polska reprezentacja, kiedy rozbiła Serbki aż do 15, ile dobrze pamiętam, czy była szansa na to, żeby ten brązowy medal wywalczyć, pańskim zdaniem?
1: No, jak się okazuje, z perspektywy czasu tej szansy akurat nie było, ale te rzeczy, te argumenty, które pan podał są one, powiedzmy sobie, takie bazowe. Zgoda. Do 15 wygraliśmy tego trzeciego seta, ale proszę pamiętać, jakie zdarzenie było i towarzyszyło w tym trzecim secie, gdzie trenera Zorana Terzicza wyprowadzono, lekarze wyprowadzili do szatni i gdzieś tam go, powiedzmy, doprowadzano do stanu aktywności, że tak powiem.
0: Tak, tam była chwilowa problem ze zdrowiem, panie trenerze, tak jest.
1: No mówiąc krótko, do końca tego tak go nie było. Dopiero wrócił jakby w tej fazie już chyba końcowej, ale trzeciego seta, ale to miało ogromny wpływ też na grę Serby, które nagle stanęły, które zupełnie się jakby zatrzymały i jakby ciągle patrząc się w kierunku gdzieś tam tej szatni, gdzie trener Terzic wyszedł. Tak to jest. Tak się po prostu dzieje wielokrotnie. To doświadczamy, czy też jeżeli w takich okolicznościach zdarza się, to zespół gdzieś tam traci ten rytm. No i też tak było w tym trzecim secie, w związku z tym był to pewien jakby złożony cykl, bo zarówno ten pierwszy set, ten drugi i ten trzeci, to była wyraźna dominacja Serbów. To było do 21 w pierwszym secie. secie do 19 w drugim i w czwartym secie do 18. Tak. Na tym poziomie jest to dość duża różnica. W związku z tym w perspektywie czasu jednak zespół Serbii, bardziej doświadczony, znaczy my mamy zawodniczki, które spełniają jakby nadzieję na osiąganie wyniku, ale jeszcze nie mamy tego doświadczenia w grze o te najwyższe medale i mistrzostwa kwalifikowane, czyli mistrzostwa Europy, mistrzostwa świata i tak dalej, i tak dalej. Tutaj musielibyśmy mieć jakieś większe doświadczenie. Część zawodniczek, które były w naszym składzie, jeszcze nie miały tej możliwości. Poza tym powtarzam jeszcze raz, to co jest istotne, być może teraz mniej uwagi się zwraca na tą zmianę praktycznie połowy zespołu. Odejście jednej zawodniczki często powoduje, że zespół traci równowagę gry i traci jakość gry i nie potrafi jakby nawiązać do najlepszych tych sposobów ich grania. W naszym przypadku są to 3 zawodniczki, to jest bardzo dużo, tak. Bardzo trudno jest, ale mamy te, które są, one pokazują już tutaj w tle, że są ambitne, że być może dobre taktyczne ustawienie, bądź też postawienie na właściwe zawodniczki w danym dniu, to szczęście trenerskie, które jest, którego nam brakło akurat w tym meczu, być może to wszystko spowoduje, że w perspektywie ta technologia taktyczna będzie zdecydowanie bardziej regularna.
0: Bardzo panu dziękuję za opinię, bardzo panu dziękuję za spotkanie. Ireneusz Mazur, były trener reprezentacji Polski w siatkówce panów, był razem z nami w radiu RMF24. Rozmawialiśmy po tym czwartym miejscu polskich siatkarek na Mistrzostwach dziękuję Europy. Bardzo dziękuję panie trenerze. Wszystkim. Kłaniamy się.
2: Tu radio RMF24. Radio informacyjne.
0: Ostrzegamy kierowców we Wrocławiu właśnie. Po wypadku utworzył się 4-kilometrowy korek na autostradzie A8 w stronę Kudowy Zdroju między węzłami Wrocław Zachód i Lotnisko. Tam doszło do zderzenia samochodu osobowego z busem. Zablokowane są dwa pasy.

0: 18 minut po godzinie 9, przedpołudniowy program w radiu RMF24. Jak dobrze wiecie już z faktów, przed Sądem Rejonowym w Wadowicach dzisiaj ruszy proces 3 policjantów oskarżonych o niedopełnienie obowiązków służbowych i nieumyślne narażenie życia dziecka. To wszystko w związku ze śmiercią 14-letniej Natalii Zandrychowa. Ta sprawa wstrząsnęła Polską, to był 2023 rok. Wstrząsnęła Polską, bo dziewczynkę znaleziono w stanie głębokiej hipotermii. Znaleziono ją przy jednym z supermarketów w centrum miasta. Przed sądem w Wadowicach jest nasz wóz satelitarny i nasz reporter Paweł Konieczny. Witaj,
1: tak jest,
0: Pawle.
1: Dzień dobry.
0: Paweł, powiedz, o co dokładnie są oskarżeni policjanci?
2: Tak jak właśnie wspominałeś, to są zarzuty niedopełnienia obowiązków służbowych oraz nieumyślnego narażenia życia dziecka. No i właśnie musimy powrócić do jesieni 2023 roku. Natalia wyszła rano do szkoły, w drodze jednak źle się poczuła, skontaktowała się z ojcem, informowała, że nie wie, gdzie się znajduje i po tym kontakcie już nie odbierała telefonu. Zaniepokojony ojciec powiadomił policję, jednak jak już twierdzi prokuratura, funkcjonariusze nie podjęli tych niezbędnych czynności służbowych. Dziewczynka została odnaleziona przez kolegę ojca po kilku godzinach we wspomnianym stanie głębokiej hipotermii niedaleko centrum Andrychowa, jakieś pół kilometra od komisariatu policji. Mimo natychmiastowej pomocy i przewiezienia do szpitala jej życia nie udało się uratować. No i prokuratura twierdzi, że policjanci nie skierowali do poszukiwań patroli, nie zarządzili lokalizacji telefonu Natalii. Oskarżeni oczywiście nie przyznają się do winy, a grozi im nawet 3 lata więzienia. Po śmierci dziewczynki policja wszczęła 6 postępowań dyscyplinarnych wobec funkcjonariuszy z Andrychowa, Kent i Wadowic. W 2 przypadkach potwierdzono niedopełnienie obowiązków. Zakończyło się to naganą i ostrzeżeniem. Jeden z policjantów został uniewinniony, a wobec innego odstąpiono od kary. No i tak jak wspominałeś, ta sprawa szokowała całą Polskę i wywołała dyskusję na temat procedur poszukiwawczych oraz odpowiedzialności służb mundurowych. Proces 3 oskarżonych policjantów będzie dosyć bacznie obserwowany przez media, przez opinię publiczną, żeby dowiedzieć się, jaki będzie werdykt w sprawie tych policjantów, którzy mieli nie dopełnić obowiązków, no i w jakiś sposób przyczynili się do nieumyślnego narażenia życia i zdrowia dziecka.
0: Będziemy się temu przyglądać, co się dzisiaj wydarzy przed Sądem Rejonowym w Wadowicach. Przypomnę, tam na miejscu nasz wóz satelitarny i nasi reporterzy. Jest tam na miejscu Paweł Konieczny. Pawle, bardzo dziękuję.
2: Dziękuję, do usłyszenia.
3: Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: RMF 24.
1: Katarzyna Podraza, zapraszam na fakty. Jest 9:30. Rozmowy wysłanników Donalda Trumpa z Wołodymyrem Załańskim w Kijowie miały symboliczne znaczenie, ale nie przyniosły przełomu, ocenia BBC. Portal zaznaczył, że obie strony wypowiadały się ciepło o spotkaniu, wyrażając nadzieję na wznowienie rozmów trójstronnych z udziałem państw europejskich. Tymczasem między Ukrainą a Rosją wciąż pozostają fundamentalne różnice dotyczące zakończenia wojny i trudno oczekiwać, by obie strony zgodziły się na ustępstwa. AfD kwestionuje porządek europejski. W ten sposób Ignacy Niemczycki, wiceszef MSZ-u, mówił na naszej antenie o zwycięskim ugrupowaniu w wyborach do Parlamentu Kraju Związkowego Saksonia-Anhalt. Zdaniem gościa RMF24 niepokoi jej stosunek do Kremla.
2: Jest też partią prorosyjską. Mówi o tym, że z Rosją jak najszybciej powinniśmy znaleźć rozwiązanie sytuacji. Więc myślę, że tak. Myślę, że to jest rzecz, która powinna wzbudzać nasze obawy.
1: Piotr Salak i Ignacy Niemczycki. Całą rozmowę mamy dla Was na rmf24.pl. Według najnowszych prognoz stacji ZDF, prawicowa populistyczna partia zdobyła 44% głosów, deklasując konkurencję. 47-latek poszukiwany europejski populistyczna partia zdobyła 44% głosów, deklasując konkurencję.

0: taki kierunek city breakowy. Natomiast wszelkie kierunki, w których możemy połączyć na przykład zwiedzanie z plażowaniem, czyli na przykład oprócz Barcelony, Nicea, właśnie Ateny, są takie kierunki, w których możemy po prostu połączyć przyjemne z pożytecznym.
1: Mówiła w RMF24 Eliza Maćkiewicz z firmy Safe Stay Hostels and Hotels. A jeśli znajdziecie wolną chwilę, to zajrzyjcie koniecznie do Katowic. W Muzeum Hutnictwa Cynku Walcownia możecie zobaczyć ciekawą wystawę o historii Titanica. Na zwiedzających czeka około 200 oryginalnych przedmiotów wydobytych z wraku statku.

0: RMF24 już. To jest poniedziałek, 7 września, gdyby ktoś chciał wyregulować kalendarz. A u nas teraz hasło Czarny Obrońca 26. Chodzi oczywiście o nowe informacje od Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, bo za tydzień, 14 września, rozpoczną się ćwiczenia wojskowe właśnie pod tym kryptonimem, czyli Czarny Obrońca 26. O tym wszystko wie Michał Dobrołowicz. Dzień dobry, Michał.
1: Dzień dobry, panownie.
0: Tak jest. Co się dokładnie wydarzy? Powiedz, na czym mają polegać te ćwiczenia? Dlaczego o tym mówimy już teraz?
1: Mówimy o tym teraz, bo warto się przygotować, bo pierwsze zmiany być może jeszcze dzisiaj zobaczycie przede wszystkim na ulicach, na drogach ekspresowych, na autostradach. Cała akcja jest owiana sporą tajemnicą, bo jest specjalny kryptonim. Jest to wszystko w dużym takim, powiedzmy, aurze tajemniczości, bo chodzi o poważne sprawy i poważne ćwiczenia. I mówiąc zupełnie poważnie, to będą ćwiczenia, jak udało mi się ustalić, w trzech miejscach. W powietrzu, na lądzie i na morzu. Będą żołnierze wojsk lądowych, żołnierze sił powietrznych i jeszcze do tego marynarka wojenna. I przede wszystkim to wszystko się odbędzie w północno-zachodniej Polsce. Trzy województwa, jeśli chodzi o te ćwiczenia, czyli województwo lubuskie, pomorskie, a także zachodniopomorskie. Natomiast na morzu i w przestrzeni powietrznej to będą ćwiczenia absolutnie w całym kraju, czyli za tydzień, 14 września, gdy spojrzymy w niebo, to od Podkarpacia przez Mazowsze, aż po właśnie Pomorze i Pomorze Zachodnie. Tam może dziać się dużo.
0: Czego możemy się spodziewać? Rozumiem, że większy ruch pojazdów wojskowych na drogach, na autostradach, tak?
1: Tak, i to już dzisiaj się zacznie, ponieważ te pojazdy wojskowe już dzisiaj będą jechać przede wszystkim właśnie w kierunku północno-zachodniej Polski, czyli takie ważne trasy, którymi być może dzisiaj będziecie jechać, niezależnie czy to z Dolnego Śląska, czy z Małopolski, czy z województwa lubelskiego, autostrada A2 na zachód Polski i autostrada A1 na Pomorze, na północ Polski. Tam rzeczywiście takie wojskowe kolumny mogą się pojawiać i oczywiście są od razu automatyczne ostrzeżenia, zalecenia Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, jak jechać samochodem, co robić i czego nie robić, gdy takie pojazdy mijamy i widzimy obok siebie. Można absolutnie wyprzedzać kolumny wojskowe, to jest ważna informacja, ale zabronione jest absolutnie wjeżdżanie między te pojazdy, które jadą w kolumnie. To nie może być tak, że wyprzedzamy jeden samochód, potem kolejny. Nie, jeśli już wyprzedzamy, to absolutnie konsekwentnie i oczywiście stosujemy bezpieczny odstęp od każdego pojazdu wojskowego, od całej kolumny. To jest podstawa.
0: Te kolumny zazwyczaj są ubezpieczane przez samochody żandarmerii wojskowej, więc tu nie będzie problemu, jeśli chodzi o zauważenie takich kolumn na drogach publicznych. Rozumiem, że też może u niektórych budzić niepokój ruch w powietrzu. To też będzie związane, rozumiem, z tymi manewrami, tak?
1: Tak, i to też się zacznie w tym tygodniu, natomiast te wzmożone ćwiczenia także w powietrzu, ale też na lądzie i na morzu, to wszystko zacznie się dokładnie za tydzień. Natomiast te przygotowania, a także mówiąc wprost, hałas z tym związany i więcej samolotów, to już dzisiaj i w najbliższych dniach. To nie defilada, chociaż to może trochę przypominać to, co obserwowaliśmy niecały miesiąc temu, 15 sierpnia.
0: Jeżeli będziecie słyszeć samoloty nad waszymi głowami, a nie będziecie dostawali informacji z Centrum Powiadomienia, z Rządowego Centrum Powiadamiania, to bądźcie przygotowani na to, że to jest wszystko związane z ćwiczeniami Czarny Obrońca 26. Przypominam, za tydzień pod tym kryptonimem ruszają ćwiczenia wojskowe na morzu, w powietrzu i na lądzie, przede wszystkim w północno-zachodniej Polsce.
1: I jeszcze jedno ważne przypomnienie, nie publikujemy zdjęć. Jeśli takie zrobicie, to absolutnie nie publikujemy nagrań, nie udostępniamy lokalizacji, gdzie ten sprzęt widzieliśmy, ze względów na bezpieczeństwo. To jest to, na szczęście, tylko mogliby niektórzy powiedzieć, ćwiczenia, ale to są poważne ćwiczenia, więc poważna sprawa.
0: Zachowujemy te zdjęcia tylko dla siebie. Michał Dobrołowicz w Radiu RMF24. Bardzo dziękujemy.
1: Do usłyszenia.
2: Tu Radio RMF24.

0: Za 12 minut będzie godzina 10, radio RMF 24. Co najmniej 11 osób zginęło, a 6 zostało rannych. Mówimy o potężnej lawinie, która zeszła ze szczytu Miżyrgi. To jest na Kaukazie, to jest teren rosyjski Kabardo-Bałkarii. Szczyt o wysokości ponad 5000 metrów, 5000 metrów nad poziomem morza, próbowało zdobyć 33 alpinistów. No i 10 z nich uniknęło tej schodzącej lawiny, udało im się powiadomić służby, zeszli na dół, a teraz w akcji poszukiwawczej bierze udział ponad 50 osób, ale te działania są niesłychanie ryzykowne, bo oczywiście jest niebezpieczeństwo, że zejdą kolejne lawiny.
1: Radio RMF 24.

za 9 minut, godzina 10, Radio RMF 24. Powoli zbliża się do końca nasz przedpołudniowy, poranny program. Po godzinie 10, po faktach oczywiście, Tomasz Terlikowski na naszej antenie i zaczniemy od tego, co się wydarzyło w Saksonii, czyli będziemy mówić o zwycięstwie AfD w tamtejszych wyborach. Gościem Tomka będzie profesor Krzysztof Koźbiał, czyli kierownik Zakładu Studiów nad Europą Środkową Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jaka przyszłość przed Saksonią, jaka przyszłość przed Niemcami, jaka będzie pozycja Friedricha Merca. Bardzo ciekawie zapowiada się to spotkanie. Polecamy gorąco. Fakty oczywiście za 8 minut. Piotr Salak, słyszymy się jutro o 7. Do usłyszenia.

0: Ogłoszą, co politycy myślą, kiedy mówią.
1: Mi się expose pana ministra, premiera Sikorskiego bardzo podobało. Pan premier Tusk ziewał, Giertych spał.
2: Wniosek złożony przez posłów PiS-u jest jawną kpiną z rolnictwa, z rolników, z polskiej wsi.
3: Polska polityka w radiu RMF24.
0: Tu analizujemy najważniejsze punkty debaty publicznej i znajdujemy drugie dno w wypowiedziach polityków. Barbara Brodzińska-Mirowska, do usłyszenia.
3: Polska polityka. Już jutro po 16 w radiu RMF24.
4: Ogłoszenie RMF24.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
0: Ogłoszenie RMF24.
2: I czas najwyższy na fakty. Magdalena Wojtyń, Tomasz Stańszewski. Jest 10:00.
3: No to karty na stół. Rząd nie planuje reaktywacji programu CPN obniżającego cenę paliw.
4: I przyznał to w studiu porannej rozmowy w RMF FM minister energii Miłosz Motyka.
3: Ponad 0,5 tony syntetycznych narkotyków.
4: Policjanci odkryli nielegalną fabrykę w gminie Kłodawa.
3: Nasz dziennikarz za chwilę ze szczegółami tej sprawy.
4: A na koniec faktów RMF FM. Samotność palacza.
3: Zapraszamy. Nie będzie nowego programu CPN. Wprost deklarował w porannej rozmowie w RMF FM minister energii Miłosz Motyka.
4: W warszawskim studiu jest Tomasz Terlikowski. Tomku, to znaczy, że rząd nie ma planów, żeby cokolwiek zmieniać przy cenach litra 95 w okolicach 8 zł, a oleju napędowego za 8,69?
5: Deklaracje ministra energii są jasne. Na tym etapie nic się nie zmieni, a minister zajął się wyłącznie wskazaniem odpowiedzialnych za taką sytuację.
6: Na ten moment nie ma możliwości budżetowych, by ten pakiet sfinansować ze względu na decyzję pana prezydenta.
7: Czyli będziemy płacić 8 albo 9 zł.
6: Panie
7: redaktorze, albo 10, jak dalej tak pójdzie.
6: Nie chcę się przerzucać odpowiedzialnością, natomiast jasne jest, że gdyby te środki w budżecie były, ten pakiet byłby sfinansowany do końca roku.
7: Panie ministrze, ja się też nie pytam o odpowiedzialność, ja się pytam o to, ile będą płacić kierowcy. 8, 9 albo 10 zł. I tak
6: im szybciej wojna na Bliskim Wschodzie się zakończy, liczymy na to wszyscy, tym szybciej ceny wrócą.
5: Wojny na Bliskim Wschodzie rząd nie skończy, ale przygotowuje nową ustawę dotyczącą nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Obietnicę pracy nad nią złożyło ministerstwo, ale i ona nie daje szybkich nadziei.
6: Zanim się ustawę przyjmie, zanim się ustawę przegłosuje i te środki ściągnie, to miną miesiące.
5: A na razie mamy zaciskać zęby i płacić.
3: A cała poranna rozmowa w RMF FM razem z dogrywką już teraz na stronie rmf24.pl. Ponad 0,5 tony syntetycznych narkotyków wartych 31 milionów złotych przejęli funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji wraz z wielkopolskimi policjantami.
4: W gminie Kłodawa zatrzymano dwóch mężczyzn, którzy produkowali te środki odurzające. Krzysztof Zasada przynosi te informacje. Dzień dobry. Krzysztofie, gdzie dokładnie trafiono na te narkotyki?
8: W okolicach Kłodawy na jednej z posesji, na której mieściła się fabryka produkująca klefedron. W zabudowaniach mundurowi znaleźli 512 kg gotowych narkotyków, 1,5 tysiąca litrów w trakcie krystalizacji oraz 1,000 litrów odczynników. Podczas akcji funkcjonariusze odkryli także w pobliżu laboratorium dół, do którego wylewano odpady po produkcji narkotyków. Wezwali na miejsce jednostkę chemiczną Straży Pożarnej oraz inspektorów ochrony środowiska. Oni badają teraz skalę skażenia gruntu. Zatrzymani decyzją sądu w kole trafili do aresztu. Grozi im 20 lat więzienia.
4: Rozmowy bez przełomu.
3: Steve Witkoff i Jared Kushner po wizytach w Moskwie i Kijowie wracają do Waszyngtonu bez przekonania, że wojna ukraińsko-rosyjska zakończy się przed nadejściem zimy.
4: Zza oceanu korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
9: Dzień dobry, Amerykanie mówią o konstruktywnych i ważnych rozmowach, a także o nowych pomysłach, które mogą prowadzić do wznowienia negocjacji między Rosją a Ukrainą. Na razie jednak trudno mówić o przełomie, nie ogłoszono ani zawieszenia broni, ani konkretnego porozumienia pokojowego. Największe problemy pozostają te same, przede wszystkim kwestia terytoriów oraz gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy. Zięć Donalda Trumpa, zarazem jego specjalny wysłannik Jared Kushner, stwierdził, że USA pracują, aby wojna skończyła się przed zimą, ale zastrzegł, że nie ma na to gwarancji. Jest to problem, który warto rozwiązać nie tylko po to, by ustalić, jak zakończyć obecną wojnę, ale także jak stworzyć odpowiednie warunki i rozwiązania zapewniające długotrwały, trwały pokój, powiedział Kushner. Dlatego do tych rozmów należy podchodzić ostrożnie. Ich znaczenie polega przede wszystkim na tym, że kanał dyplomatyczny znów działa. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
4: A na koniec tych faktów samotność palacza.
10: Badania przeprowadzone wśród 50 tysięcy osób w 15 krajach Europy pokazują, że palenie nie tylko nie sprzyja już kontaktom towarzyskim, ale wręcz prowadzi do wzrostu poczucia samotności.
3: Z tymi informacjami w studiu Grzegorz Szyciński.
10: Dzień dobry.
3: Przyczyny chyba nie są niespodzianką.
10: Nie są. Zmieniające się normy społeczne i zakazy palenia w miejscach publicznych i prywatnych sprawiają, że palacze coraz częściej czują się spychani na margines, wykluczeni z różnych wydarzeń i spotkań. Zaskakuje jednak skala tego zjawiska. Osoby palące papierosy konsekwentnie deklarowały wyższe poczucie samotności i to niezależnie od innych czynników, takich jak wiek, płeć czy ogólny stan zdrowia. W trakcie 2-letniej obserwacji okazało się również, że u palaczy poczucie samotności wzrastało szybciej niż u osób niepalących. Zjednoczonych. Eksperci zwracają uwagę, że palenie papierosów jest nie tylko zagrożeniem dla zdrowia fizycznego, ale ma też istotny wpływ na zdrowie psychospołeczne. We wszelkich kampaniach antynikotynowych trzeba to uwzględniać. Potrzeba dodatkowego wsparcia.
4: A dlatego mówimy o tym w Faktach RMF FM.
3: Kolejne wsparcie informacyjne u nas za niespełna godzinę.
4: Zapraszamy w imieniu Ewy Kwaśne.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: Przed południem właściwie w całej Polsce będzie pochmurno, choć na południu kraju i miejscami na północy mogą zdarzać się niewielkie rozpogodzenia. Padać ani mocno wiać raczej nie powinno. Najchłodniej będzie w Suwałkach, termometry pokażą okolice 16 kreski, w Gdyni i Białymstoku 17 stopni Celsjusza, w Warszawie i Łodzi 18. Najcieplej będzie na południu i na zachodzie kraju, w Krakowie i Szczecinie nawet 20 stopni. Ciśnienie atmosferyczne będzie wysokie i całkiem korzystnie wpłynie na wasze samopoczucie.
13: Tu Radio RMF 24.
5: A w Radio RMF 24 witam was serdecznie, Tomasz Terlikowski. Ja zapraszam was na najbliższe dwie godziny przedpołudniowego programu Radia RMF 24. Zaczynamy rzecz jasna od wyników wyborów w Saksonii-Anhalt, gdzie zwyciężyła Alternatywa dla Niemiec. O tym już za chwilę porozmawiamy.

0: nigdy nie przeminą.
1: Słuchajcie, Radia RMF 24. My ponownie zaglądamy za naszą zachodnią granicę. Rzecz jasna, do Niemiec. W wyborach w Saksonii Anhalt zwyciężyła prawicowo-populistyczna Alternatywa dla Niemiec, zdobywając 43,8% głosów. Drugie miejsce zdobyła CDU kanclerza Merca. Wynik jest jednak rozczarowujący dla Chadeków. To zaledwie nieco ponad 17% głosów. Czy zwycięstwo AfD w wyborach regionalnych to polityczne trzęsienie ziemi, które będzie miało dalsze poważne skutki? Także skutki dla Polski. O tym porozmawiam teraz z profesorem Krzysztofem Koźbiałym, kierownikiem Zakładu Studiów nad Europą Środkową na Uniwersytecie Jagiellońskim. Witam, panie profesorze.
2: Dzień dobry.
1: Panie profesorze, ja zacznę od pytania, czy to ma znaczenie dla Polski, to zwycięstwo? Ostatecznie Saksonia-Anhalt to jest dość nieduży, blisko nas, ale jednak dość nieduży land w strukturze Niemiec. Czy to ma znaczenie dla nas?
2: To może mieć oczywiście znaczenie dla nas w jakiejś, powiedzmy, dłuższej perspektywie, nie wiem, kilkuletniej, ale tylko wtedy, jeżeli takie wybory, czy takie wyniki wyborów znalazłyby potwierdzenie w kolejnych innych landach, czy też w głosowaniu ogólnoniemieckim w wyborach przykładowo do przyszłego niemieckiego Bundestagu, czyli w roku 29 według planu.
1: No ale pojawiły się już głosy, że te wybory mogą być wcześniej, to znaczy tego domaga się AfD, mówiąc wprost, mówiąc CDU straciło autorytet, straciło prawo do rządzenia, fala AfD idzie, za chwilę mamy kolejne dwa wybory w landach, no i tam też wygląda na to, że zwyciężyć może AfD.
2: No zapewne tak się stanie, natomiast tak jak mówię, no to nie jest żaden powód, żeby robić wybory ogólnopaństwowe, bo nie ma po prostu takiego powodu. Oczywiście każda partia, która jest na tak zwanej fali wznoszącej, będzie żądała przeprowadzenia wyborów, natomiast demokracja dojrzała polega jednak na tym, żeby wybory przeprowadza się w określonych, prawda, cyklach. W tym wypadku to jest cykl czteroletni, czyli według planu, tak jak powiedziałem, zapewne na początku roku 2029. No chyba, żeby faktycznie doszło do jakichś jeszcze innych kwestii, które by się na to nałożyły.
1: Teraz przejdźmy do powodów, przyczyn tego sukcesu gigantycznego. Ta partia AfD podwoiła swój wynik sprzed 5 lat w Saksonii-Anhalt. Skąd się bierze taka popularność tej organizacji wśród Niemców? To jest też przecież pierwsze sondażowo ugrupowanie w całych Niemczech, nie tylko w części wschodniej.
2: Tak. No myślę, że tutaj jest kilka czynników na to nałożonych. Na pewno Niemcy nie są jakoś specjalnie zadowoleni, nie wiem, z polityki swojego rządu. Poza tym w przestrzeni publicznej jednak wyborcy też dostrzegają, że prawda zmieniła się sytuacja międzynarodowa. Kiedyś Niemcy importowały tanie surowce z Rosji. Można powiedzieć, że to też wpływało na to, że nie wiem, w cudzysłowie wszystko było tańsze, prawda? Benzyna była tańsza, ropa była tańsza i tak dalej, i tak dalej. Na to się nakłada oczywiście też taki czynnik, że no AfD jest typową partią populistyczną, która lubi wyborcom opowiadać różne bajki. Jeżeli ci wyborcy w takie bajki uwierzą, no to oczywiście będą na takie ugrupowanie głosować. Dlaczego mówię o bajkach? No dlatego, że jeżeli kilka tutaj dni przed tym decydującym głosowaniem przewodnicząca partii mówi o tym, że Niemcy wyjdą ze strefy euro, no to jest oczywiście bajka. Dlaczego? No dlatego, że Niemcy są, jak to najczęściej się mówi, jednym z trzech państw Unii Europejskiej, które najwięcej korzystają na tym, że powstała strefa euro, prawda? Marka niemiecka była zawsze walutą silną i gdyby ona istniała do dzisiaj, to rzecz jasna dalej byłaby walutą silną i wyborca, który by szedł do sklepu, nie wiem, w innych państwach Unii Europejskiej czy Europy, niekoniecznie musiałby kupować drogie towary niemieckie. A przecież gospodarka niemiecka jest oparta na eksporcie, prawda? Więc to jest taki przykład jednej właśnie z takich bajek. Drugą taką bajką jest, nie wiem, wyjście ze strefy euro. Jeżeli by te dwa kroki zostały zrealizowane, to tak naprawdę Niemcy by wyszły z Unii Europejskiej.
1: Panie profesorze, a z drugiej strony także obserwatorzy niemieccy mówią o tym, że AfD ma tą siłę, że chociaż często daje sposoby wyjścia z pewnych kwestii, nieprawdziwe, czy fałszywe, czy populistyczne, to ona dość precyzyjnie odpowiada na takie emocjonalne zapotrzebowanie niemieckich wyborców. To znaczy precyzyjnie diagnozuje pewne problemy, do których doprowadziły rządy poprzedników.
2: Tak, dokładnie. No ale to jest też jakby sposób działania tych ugrupowań tego typu, no zresztą niekoniecznie typowy tylko dla AfD, bo takich partii w Europie jest więcej. Te partie przeprowadzają po prostu sondaże, badają wyborców, czego ci wyborcy, prawda, oczekują. Można powiedzieć, że to jest takie badanie porównywalne do badań marketingowych na rynku, prawda? Jeżeli, nie wiem, odbiorca kupujący proszek do prania czegoś oczekuje konkretnego tego proszku, no to tak samo wyborca idący na wybory też czegoś oczekuje od jakiejś partii. Ale jedna sprawa to jest oczywiście ta obietnica, a druga no to jest możliwość prowadzenia tych obietnic w życie, czyli po prostu rządzenie, prawda? Takie realne, gdzie trzeba się z tymi problemami zetknąć. I tutaj bym powiedział, że szczerze powiedziawszy, być może dobrze by się stało dla Niemiec, gdyby AfD zaczęła rządzić w Saksonii-Anhalt. Bo wtedy miałaby możliwość, prawda, wprowadzania tych prostych rozwiązań w życie na poziomie landu. No i wtedy bardzo jestem ciekawy, jak by to wyglądało w praktyce.
1: No właśnie, tu dochodzimy do kluczowego pytania. Będzie rządzić AfD w Saksonii-Anhalt? Czy to jest możliwe przy tych wynikach wyborów? Czy też jednak wciąż jeszcze ten kordon sanitarny, który ma być rozciągnięty wokół AfD, zadziała?
2: W tym momencie trudno jeszcze tutaj wyrokować, dlatego że podział miejsc w Landtagu jest mniej więcej taki, że AfD będzie miała 39 miejsc. Pozostałe ugrupowania, te opozycyjne wobec AfD, typu SPD, CDU, Zieloni, będą mieli w sumie też 39 miejsc. No i takim języczkiem uwagi będzie taka partia też, można powiedzieć, populistyczna, tylko raczej o takim ostrzu lewicowym, czyli BSW, czyli Związek Sary Wagenknecht. I ta partia będzie miała 5 głosów, no ale ona też deklaruje, że nie będzie chciała wchodzić w koalicję z AfD, aczkolwiek nie wyklucza, że będzie pewne rozwiązania, które AfD by chciała wprowadzić w życie, będzie je popierać. Więc może to być taki rząd mniejszościowy, no oczywiście narażony na różne tąpnięcia i pewnie też skazany w dłuższym okresie czasu na porażkę, ale może to się też skończyć tak, że AfD nie zostanie dopuszczona do rządu, tym bardziej, że AfD też sami politycy tego ugrupowania twierdzą, że oni takiego rządu mniejszościowego by nie chcieli. Więc jeżeli już chcieliby rządzić, to wtedy, gdyby mieli większość.
1: To jeszcze pytanie o te partie bardziej tradycyjne, czy mainstreamowe, CDU, SPD. CDU poniosło po wielu latach rządów w Saksonii-Anhalt dramatyczną porażkę. Jest drugie. SPD generalnie z bardzo słabym wynikiem. I istnieje pana zdaniem, panie profesorze, możliwość, żeby te tradycyjne partie niemieckie, z wielu powodów bardziej korzystne dla Polski, odzyskały dynamizm i realnie zmierzyły się samodzielnie z AfD?
2: No to oczywiście trzeba byłoby też odpowiedzieć na pytanie, czy, nie wiem, sposobem na walkę z populizmem jest populizm, prawda? Bo CDU też może iść w stronę, prawda, populizmu i próbować tego rodzaju rozwiązania, nie wiem, szukać, czy też próbować takie rozwiązania przedstawiać, no ale to na pewno nie będzie łatwe, ale niewątpliwie w CDU musi dojść do znaczących zmian, bo jeżeli się zobaczy dokładnie na wyniki tych wyborów, to bardzo wyraźnie widać, że spora część dawniejszych wyborców CDU obecnie głosowała na AfD. No i oczywiście największa część wyborców, którzy nie głosowali wcześniej, też głosowała na AfD, więc okazuje się, że odpływ wyborców ma miejsce między innymi z CDU do AfD.
1: Ale co ciekawe, to widzieć też w części wyborców SPD, to znaczy na przykład związkowcy w wielu miejscach przepłynęli do AfD, co może być z perspektywy lewicy jeszcze bardziej szokujące.
2: No tak, no ale jeżeli się obiecuje wyborcom, to prawda, w cudzysłowie zrobimy porządek z migrantami, no to oczywiście można takie hasła przedstawiać czy proponować, tylko później to jest niestety twarde zetknięcie się z realiami. No jak można sobie wyobrazić niemiecką gospodarkę bez migrantów? No to jest kompletna utopia.
1: Panie profesorze, to jeszcze pytanie o ten element prorosyjski polityki AfD. To jest partia realnie prorosyjska? My się powinniśmy tego kierunku tej partii obawiać? Czy to jest tylko retoryka związana z faktem rzeczywiście, że tańsza energia, tańszy gaz, no i też takie tradycyjne przywiązanie części elit niemieckich do Rosji jest wciąż jeszcze z nostalgią wspominane przez część wyborców?
2: No wydaje się, że wyborcy w to wierzą. Czy to jest tylko retoryka, to też trudno do końca powiedzieć, bo przecież dobrze wiemy o tym, że ze strony rosyjskiej miało miejsce wspieranie finansowe AfD. To przecież są fakty potwierdzone, nie są one wymyślone w żaden sposób, więc coś jest na rzeczy. No a z drugiej strony faktycznie taka obietnica, nie wiem, tańszych surowców, no jest oczywiście zachęcające, żeby też na tą partię, prawda, głosować. No inna sprawa, czy mogłoby to być wprowadzone realnie w życie, no ale AfD twierdzi, że dążyłaby, gdyby rządziła Niemcami, dążyłaby do nie wiem, prowadzenia interesów z Rosją, tak jak miało to miejsce kiedyś. No ale o tym się akurat specjalnie w Polsce wiele nie mówi, no a co niektóre ugrupowania też widzimy, cieszą się z tego sukcesu AfD, co jest dość zabawne.
1: No właśnie, to jest szokujące, szczególnie, że mamy też elementy takiego rewizjonizmu historycznego. On nie zawsze jest oparty o takie twarde tezy w stylu, że byli dobrze SS-mani, takie głosy padały, czy że trzeba dokonać rewizji granic, ale z drugiej strony pewien powrót takiej pruskiej retoryki, no Prusy są przecież i Bismarck są wzorem dla AfD, także może chyba niepokoić Polaków.
2: No tak, na pewno. Tym bardziej, jeżeli się weźmie jeszcze wiele innych czynników, prawda, pod uwagę, no ale no tak jak już powiedziałem, no te czynniki się na siebie nakładają i na pewno pod tym względem ta sytuacja jest dość mocno rozwojowa. No zobaczymy, jak się potoczy sytuacja w Saksonii-Anhalt, bo też może być tak, że nie wiem, sytuacja, w której AfD by nie rządziła w tym landzie, spowoduje, że w kolejnych wyborach wyborcy tym bardziej będą to ugrupowanie popierać, bo będą uznawali, że nie wiem, ogranicza się tutaj demokrację w cudzysłowie w Niemczech, nie dopuszczając ich do rządu, prawda?
1: Bo, tak, to jest oczywiście zawsze ryzyko, bo jak do tej pory kordon sanitarny służy głównie wzmacnianiu AfD. Tak. Wbrew trochę chyba planom jego autorów. Profesor Krzysztof Koźbiał, kierownik Zakładu Studiów nad Europą Środkową na Uniwersytecie Jagiellońskim, był naszym gościem. Pięknie dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję, pozdrawiam.

0: W Radiu RMF 24 przenosimy się teraz do Austrii, gdzie uczennice poniżej 14 roku życia nie będą mogły nosić w szkołach muzułmańskich nakryć głowy, hidżabów i burek. Ograniczenie obejmuje publiczne i prywatne placówki oświatowe w całym kraju. Mówimy o tym, bo dziś w Austrii początek roku szkolnego. Ustawę zakazującą noszenia muzułmańskich nakryć głowy przyjęła koalicja kierowana przez konserwatywną austriacką partię ludową, do której należą również partia socjaldemokratyczna i liberalna. Rząd określa ją jako potwierdzenie zaangażowania na rzecz równości płci oraz środek ochrony praw dziewcząt. Przewidziano w niej kolejne kroki dla rodziców uczennic ignorujących zakaz. Ostatecznym środkiem ma być grzywna sięgająca 800 euro.
1: RMF 24. Radio informacyjne.

0: Radio RMF 24.
1: Fakty o 10.30. Zapraszam Katarzyna Podraza. Ja nie jestem Jacek Sasin, żeby wycofywać się ze swoich deklaracji, mówił w RMF 24 minister energii Miłosz Motyka, pytany o to, czy w najbliższych tygodniach możemy spodziewać się wyższych rachunków za gaz i prąd.
2: Będziemy rozmawiali o tym, panie redaktorze, w kolejnych tygodniach, jakie taryfy i jakie projekcje będą wskazywały spółki energetyczne przed nami.
3: To jest przed nami, ale to jest oczywiście pytanie, też przed nami jest pytanie, czy zapłacimy znacząco więcej za rachunki, czy nie.
2: I wpływ też sytuacji geopolitycznej na nasze rachunki jest dzisiaj nieznany, więc nie ma co składać takich deklaracji.
4: Czyli nie może pan tego zadeklarować.
2: Panie redaktorze, jeżeli dojdzie do większej eskalacji, to ja nie jestem Jacek Sasin, żeby się rakiem wycofywać ze swoich deklaracji.
1: Tomasz Terlikowski, minister energii Miłosz Motyka. A co z rosnącymi cenami paliw na stacjach benzynowych? Zajrzyjcie na rmf24.pl. Tam mamy dla was całą rozmowę. Nowe polskie przepisy uderzają w społeczność ukraińską. To główny powód ich wyjazdu z naszego kraju, przyznała w RMF 24 profesor Agnieszka Fichel z Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego. Według najnowszych danych Eurostatu tylko w czerwcu nasz kraj opuściło ponad 6 tysięcy obywateli Ukrainy korzystających z ochrony tymczasowej Unii Europejskiej.
5: To przede wszystkim jest związane z wygasaniem przepisów specustawy ukraińskiej, które gwarantowały dostęp do opieki zdrowotnej bezwarunkowy i też dostęp do zasiłków rodzinnych bezwarunkowy, tak? Obecnie dostęp i do zasiłków rodzinnych i do opieki zdrowotnej jest uzależniony od tego, czy dana osoba pracuje lub jest członkiem rodziny.
1: Mówiła profesor Agnieszka Fichel. Trwają przygotowania do referendum w sprawie odwołania prezydenta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka i Rady Miasta. Odbędzie się ono 25 października. A gdzie będzie można głosować?
6: W domach pomocy społecznych, zakładach karnych, aresztach śledczych czy w szpitalach. Natomiast obwody stałe oczywiście zostaną, a o obwodach odrębnych mieszkańcy również będą mieli taką informację, gdzie można zagłosować.
1: Mówił RMF Max Tomasz Doruchowski, dyrektor Częstochowskiej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego. Co to za dziwne odgłosy niosą się po lesie?
6: Można zagłosować.
1: Mówił RMF Max Tomasz Doruchowski, dyrektor Częstochowskiej

0: A w Radiu RMF 24 ponownie zaglądamy za naszą przepraszam bardzo, a w Radiu RMF 24 zaglądamy teraz do Wielkiej Brytanii, czyli nie do naszą zachodnią granicę. Tam w mieście portowym Portsmouth doszło ubiegłej nocy do gwałtownych protestów. Kilkaset osób, w tym wiele z nich zamaskowanych i w kominiarkach, wyszło na ulicę, skutecznie utrudniając pracę policji. Powodem było przybycie do brytyjskiego wybrzeża kolejnego pontonu ze 140 nielegalnymi migrantami. Na łączach nasz korespondent Bogdan Frymorgan. Witaj, Bogdanie.
1: Dzień dobry, witam was wszystkich, witam cię, Tomku.
0: Bogdanie, dlaczego te protesty się nasilają?
1: Chodzi o skuteczność ochrony granic i taktykę francuskich służb. Pontony odpływają z punktów przerzutowych, oddalonych coraz bardziej od miejscowości, które leżą w najwęższym miejscu kanału La Manche. Tym razem łódź wystartowała z plaży odległej aż o 250 km od Calais. Brytyjczyków oburza też fakt, że francuskie jednostki ratownicze jedynie eskortują przeładowane pontony przez kanał, przekazując je brytyjskim służbom w połowie drogi, zamiast po prostu zawracać je z powrotem do Francji tuż przy brzegu. W miniony weekend tą właśnie drogą na wyspie dotarło blisko 500 osób. Odbyły się też dwa protesty. Pierwszy w Dover, drugi ten wczorajszej nocy w Portsmouth. No, celem było zablokowanie transportu imigrantów w głąb kraju.
0: A kto organizuje te protesty?
1: Brytyjskie władze są zaskoczone bardzo liczebnością i organizacją tych

0: protestów. Za każdym razem kilkaset osób. Przypuszczalnie stoją za nimi skrajnie prawicowi aktywiści oraz lokalne grupy antyimigranckie, które mobilizują mieszkańców w mediach społecznościowych. Rząd tutaj się stanowczo potępia te zamieszki, nazywając starcia z policją oraz blokowanie dróg zwykłym chuligaństwem. Przedstawiciele władz podkreślają też, że niszczenie mienia i napaści na funkcjonariuszy nie będą tolerowane, a osoby łamiące prawo poniosą surowe konsekwencje przed sądem. Czyli mamy już za sobą dwa takie protesty, ale mogą być kolejne.
1: Bogdanie, taktyka przemytników nie polega tylko na oddalaniu punktów przerzutów od Calais, o czym mówiłeś, prawda? Tam są też inne elementy, które są istotne.
0: Absolutnie. To przypomina to zabawę w kotka i myszkę, z tym, że oczywiście za każdym razem ludzie na pontonach ryzykują życiem. Nie tylko punkty przerzutowe oddalają się od Calais, o czym już wspominałem, co oznacza oczywiście, że długość przerzutu i czas spędzony na morzu znacznie się wydłużają. Pontonów jest mniej, są coraz większe, a przez ograniczenie ich liczebności trudniej je zlokalizować. Przemytnikom nie chodzi o to, żeby te pontony dobiły do brytyjskiego brzegu. Zresztą ludziom, którzy się na to decydują się na taką przeprawę, także na tym nie zależy. Prawie wszystkie pontony, jeśli nie wszystkie, przechwytywane są w połowie kanału La Manche po brytyjskiej stronie, po czym znajdujący się na ich pokładzie ludzie trafiają po prostu do systemu imigracyjnego i często składają wnioski o azyl, a protest wczorajszy i ten wcześniejszy miał na celu to, by uniemożliwić przetransportowanie ich w głąb kraju, w tym przypadku do bazy wojskowej w hrabstwie Kent, gdzie następuje jakby wprowadzenie ich do systemu i jakby zaczynają tą swoją długi pobyt po drugiej stronie kanału La Manche, opuszczając Francję.
1: Bardzo dziękuję, Bogdanie, za te informacje. To był Bogdan Frymorgan prosto z Wielkiej Brytanii. Dziękuję za nie.
0: Kłaniam się.

0: A w Radiu RMF 24 wracamy do tematów lokalnych. Przed Wadowickim Sądem Rejonowym ruszył proces trzech funkcjonariuszy policji oskarżonych o niedopełnienie obowiązków służbowych i nieumyślne narażenie na życia dziecka w związku ze śmiercią 14-letniej Natalii z Andrychowa. Przed budynkiem jest wóz satelitarny RMF FM i nasz reporter Paweł Konieczny.
1: Zgadza się, dzień dobry.
0: Paweł, jak wyglądał początek tej rozprawy?
1: No chyba nie tak, jak sobie wyobrażaliśmy, ponieważ na posiedzeniu wstępnym pełnomocnicy oskarżonych poprosili o wyłączenie jawności tego procesu i sąd częściowo przychylił się do tego wniosku, zatem wysłuchaliśmy jedynie aktu oskarżenia, a wszelkie zeznania osób oskarżonych oraz osób małoletnich, które będą świadkami w tym procesie, zostały wyłączone, zatem za zamkniętymi drzwiami one się odbędą, ale także wysłuchaliśmy dokładnie aktu oskarżenia, który wydała prokuratura. I w tym akcie oskarżenia słyszymy jasno, że nie było należytej reakcji na to wszystko, co działo się 3 lata temu w Andrychowie, że za późno policja przejęła tę sprawę po zgłoszeniu przez ojca 14-letniej Natalii tego, że nie może się z nią skontaktować. Według prokuratury można było bez problemu namierzyć telefon, z którego dzwoniła kilkanaście minut wcześniej Natalia i wtedy odnaleźć ją, w którym miejscu to połączenie było. Policjanci według prokuratury tego nie zrobili. Ja też miałem okazję porozmawiać z pełnomocnikami osób oskarżonych. Ci z kolei mówią, że wszystko zadziałało zgodnie z procedurami i nie mają tu żadnych zastrzeżeń do działań policji. Ta rozprawa zatem jeszcze nam trochę potrwa, ale tak jak mówię, odbywa się już za zamkniętymi drzwiami.
0: Bardzo dziękuję, to był Paweł Konieczny. My będziemy wracać do tego tematu, rzecz jasna, w radiu RMF 24 u nas za trochę ponad 10 minut najnowsze fakty RMF FM. A po faktach porozmawiamy o cenach paliw.
2: RMF 24.

0: Jeśli usłyszysz ten dźwięk, AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
1: Ogłoszenie RMF 24.

0: Jest godzina 11, a skoro jest 11, to są fakty, a skoro są fakty, to jest sowa kwaśna.
1: Wszystko się zgadza. Zapraszam. Trzy osoby ranne i zablokowana 75 w małopolskim Czchowie. Zderzyła się tam karetka z lawetą. Ruszył proces trzech byłych policjantów w sprawie śmierci 14-letniej Natalii z Andrychowa. Za moment relacja reportera RMF FM z sądu w Wadowicach. W faktach także europejskie komentarze po zwycięstwie prawicy w niemieckim landzie Saksonia-Anhalt, a w faktach kulturalnych Wenecki Festiwal i Gwiazdy będzie Robert Pattinson. Trzy osoby zostały ranne w wypadku na drodze krajowej nr 75 w Małopolsce. W Czchowie karetka zderzyła się z lawetą. Trasa jest zablokowana w obu kierunkach. Uwaga kierowcy na Mazowszu, w Kuźni, w Kolonia Kuźnia, na trasie S7 między węzłami Szydłowiec Północ i Radom Południe. Samochód osobowy uderzył w bariery. Zablokowany jest pas jezdni w kierunku Warszawy. Uważajcie. W sądzie w Wadowicach rozpoczął się proces trzech byłych policjantów oskarżonych w związku ze śmiercią 14-letniej Natalii z Andrychowa. Są oskarżeni o niedopełnienie obowiązków służbowych i nieumyślne narażenie życia dziecka. Dziewczynka zmarła jesienią 2023 roku w centrum Andrychowa. W rozprawie przysłuchiwał się nasz reporter Paweł Konieczny.
2: Dzień dobry.
1: Witamy Cię, Pawle. Co dokładnie prokuratura zarzuca byłym funkcjonariuszom?
2: To, że nienależycie zajęli się sprawą tuż po zgłoszeniu zaginięcia dziewczynki. Na przykład nie namierzono telefonu 14-latki.
3: Telefon był sprawny, więc na pewno zarządzenie lokalizacji, przynajmniej w odczuciu prokuratury, mogło przyspieszyć proces jej odnalezienia.
2: Mówiła prokurator Oliwia Bożek-Michalec. Adwokat jednego z oskarżonych policjantów, Maciej Szczerba, zwraca jednak uwagę, że zgłoszenie o zaginięciu dziewczynki potraktowano zgodnie z procedurami.
4: Czas oczekiwania, w mojej ocenie, był adekwatny do samego procesu zbierania informacji.
2: Sąd częściowo wyłączył jawność procesu, za zamkniętymi drzwiami wysłucha zeznań oskarżonych oraz małoletnich świadków. Przed sądu rejonowego w Wadowicach Paweł Konieczny.
5: Tym żyje Europa.
1: Nie tylko prawica świętuje sukces wyborczy w niemieckim landzie Saksonia-Anhalt. Próg wyborczy przekroczyło skrajnie lewicowe ugrupowanie BSW. Wraz ze zwycięską prawicowo-populistyczną Alternatywą dla Niemiec będzie dysponowało większością w parlamencie krajowym w Magdeburgu. Jak tę sytuację komentuje się w Europie? Na linii Paryż i nasz korespondent Marek Gładysz.
6: Zdaniem wielu paryskich komentatorów sukces wyborczy niemieckiej skrajnej prawicy jest bolesnym policzkiem dla kanclerza Friedricha Merca i jego partii CDU. Jeżeli ugrupowaniu Alternatywa dla Niemiec udałoby się przejąć władzę w całym kraju, mogłoby to zdaniem wielu obserwatorów radykalnie zmienić na przykład relacje najważniejszych krajów Unii Europejskiej z Rosją. Niemiecka skrajna prawica oskarżana jest bowiem o pobłażliwość wobec Putina, podobnie jak szefowa francuskich narodowców Marine Le Pen, która według sondaży jest zdecydowaną faworytką przyszłorocznego wyścigu do Pałacu Elizejskiego.
1: A teraz świat sportu. Dziś dwa ostatnie mecze 7. kolejki piłkarskiej ekstraklasy. O 18.00 wieczysta Kraków zagra z Zagłębiem Lubin. Krakowski klub zajmuje przedostatnie miejsce w tabeli i jest w strefie spadkowej. Sławomir Peszko, wiceprezes Wieczystej do spraw sportowych, w rozmowie z naszym dziennikarzem Cezarym Dziwiszkiem mówi o przejściowych kłopotach. Za jakiś czas klub z Krakowa ma już wyglądać zupełnie inaczej.
7: Z czego ta Wieczysta ma być znana? Macie taki cel jakiś na horyzoncie?
8: Długoterminowo. Oczywiście będą sprowadzeni piłkarzy dwóch, trzech w każdym okienku z potencjałem, na których będziemy mogli poczekać, czy dać im pół roku na adaptację i żeby pokazali swoje umiejętności.
7: Jakby się okazało, że Wieczysta w końcu awansuje do pucharów, to na spokojnie gra na Wiśle, czy coś tam jeszcze trzeba będzie negocjować stadion?
8: A to już nie moja sprawa, ja sprawy sportowe, także tam szefostwo inne działa.
1: W drugim dzisiejszym meczu Pogoń Szczecin zagra z Wisłą Płock. Festiwal w Wenecji na półmetku, w faktach kulturalnych RMF FM o nowym filmie z Robertem Pattinsonem. Tak na jest. Stanowisku Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Słuchamy Cię, Kasiu.
9: Dzień dobry. Robert Pattinson wpadł do Wenecji na chwilę prosto z planu Batmana. Gra w konkursowym filmie Prime Time, pokazującym, jak powstawał jeden z najbardziej kontrowersyjnych amerykańskich programów telewizyjnych z początku lat 2000. O łapaniu mężczyzn, którzy mogli wyrządzić krzywdę dzieciom. Pattinson gra charyzmatycznego dziennikarza Chrisa Hansena. Ta rola bardziej niż jakakolwiek inna wymagała ode mnie ciężkiej i żmudnej pracy. Sporym wyzwaniem okazał się dla mnie na przykład akcent mojego bohatera, mówił aktor w Wenecji do Polski Kim. Prime Time wejdzie 9 października. Ogród pamięci z librettem Sylwii Hutnik, spotkanie i wspólne tańce. To w programie 6. edycji warszawskiej Domówki Umietka Weinberga w najbliższą niedzielę. Na podwórku kamienicy przy Żelaznej, bo tam urodził się słynny kompozytor. Matthew Perry będzie bohaterem serialu dokumentalnego. Jego twórcy sięgnęli do rodzinnego archiwum Gwiazdy Przyjaciół. Będą tam niepublikowane wcześniej zdjęcia i nagrania zmarłego 3 lata temu bardzo lubianego aktora. Premiera w październiku.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Radio RMF 24. Radio informacyjne.
0: Zapraszam Was na kolejną, drugą godzinę przedpołudniowego programu Radia RMF 24. Tę godzinę zaczynamy od pytań o ceny paliw i o to, czy cokolwiek będzie się zmieniać na lepsze. Zostańcie z nami, słuchajcie naszego radia.

0: w Radiu RMF 24. Jeszcze raz powiemy o cenach paliw. Minister energii Miłosz Motyka mówił na naszej antenie, mówił mi, że w budżecie państwa nie ma środków, by kontynuować program CPN. To oznacza, że benzyna 95 będzie jeszcze droższa. Dziś kosztuje ona średnio 7,83 za litr, a olej napędowy 8,64 zł za litr i prawdopodobnie będą one kosztować drożej, bo na tym etapie żadnych szans na państwowe obniżenie cen nie ma. Gdzie jest granica cen wzrostu cen? To pytanie kieruję do doktora Jakuba Boguckiego, analityka rynku paliw z petrol.pl. Witam serdecznie, panie doktorze.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: No to zacznijmy od tego pytania. Jaka może być maksymalna cena benzyny na naszych stacjach w najbliższych dniach? Pęknie 8 zł za litr benzyny 95 i 9 zł za olej napędowy?
1: Myślę, że stacje będą walczyć jak się da najmocniej, czyli ograniczając własną marżę, żeby jednak tą psychologiczną barierę nam trochę odwlec, żeby to 7,99, a nie 8,00 świeciło się na stacyjnych pylonach. Natomiast obawiam się, że to na dłuższą metę będzie trudne do zrobienia, bo niestety te ceny nieubłaganie na rynkach światowych nam rosną, a to się szybko przekłada najpierw na nasz krajowy hurt, a potem na ceny właśnie na rynku detalicznym. Także obawiam się, że ten pułap bliski 8 zł dla 95 i bliski 9 zł dla oleju napędowego jest niestety już nieopodal.
0: No dobrze, to znaczy kiedy? W tym tygodniu? W przyszłym? Kiedy to się może wydarzyć? I gdzie jest granica tych cen?
1: Ja zakładam, że niestety ten tydzień to jest ten moment, kiedy te 9 zł jest zupełnie realny. Może nie w średniej ogólnopolskiej, ale na wielu stacjach już ten pułap jest zupełnie realny, biorąc pod uwagę to, co się dzieje, to, że już gdzieś tam ocieramy się po raz kolejny od jakiegoś czasu niewidziany poziom $100 za baryłkę, a paliwa gotowe również nam drożeją. To niestety ten pułap jest zupełnie realny na polskich stacjach i tu niestety już nie żadne nasze krajowe regulacje, ale wyłącznie sytuacja międzynarodowa jest za to odpowiedzialna. Jesteśmy po prostu wszyscy na świecie zakładnikami sytuacji wokół ciśnienia Ormus.
0: No dobrze, a jaka jest granica wzrostów? No bo możemy sobie wyobrazić, że ropa będzie jeszcze droższa i będziemy płacić 9,10 zł albo 10,11. No właśnie, możemy niestety to sobie wyobrazić?
1: Możemy to sobie wyobrazić i obawiam się, że będziemy, mówiąc kolokwialnie, płacić i płakać, ponieważ niestety paliwo jest takim dobrem w gospodarce, którego nie da się zastąpić, a na pewno trudno je zastąpić. Czym innym jest mówienie może o rezygnacji indywidualnych użytkowników samochodów osobowych, bo ci zawsze mogą mieć jakąś alternatywę, nie wiem, w postaci komunikacji zbiorowej. Natomiast w transporcie czy w przemyśle rezygnacji z paliw wyobrazić sobie niepodobno, bo wtedy stanęłyby dostawy do sklepów, stanęłaby produkcja wielu rzeczy, więc niestety tutaj o granicach możemy mówić tylko w tym sensie, że gdzieś tam będziemy po prostu płacić drożej za pewne produkty czy za usługi, ale rezygnacja z paliw jest tutaj czymś absolutnie nieprawdopodobnym.
0: A czy pana zdaniem rząd ma jeszcze jakieś możliwości działania? Usłyszeliśmy dzisiaj od ministra Motyki, że nie będzie żadnego programu CPN, no chyba, że uda się wprowadzić ustawę, ale to jest perspektywa przynajmniej kilku miesięcy. Można coś zrobić, żeby te ceny chociaż trochę obniżyć?
1: Obawiam się, że tutaj działania takie ze strony rządu, nazwijmy to legislacyjne, są trudne, zważywszy, że tak jak już padło wielokrotnie ze strony rządzących, nie mamy po prostu na to w budżecie środków. Wiadomo, że podatki, które są w cenach paliw, w jakiś sposób też finansują nasz budżet, czy do czego budżetu wpadają, więc bez tego będzie trudno funkcjonować państwu w różnych obszarach, niekoniecznie tylko w tym związanym z paliwami i dlatego myślę, że jakaś państwowa interwencja w najbliższym czasie jest, delikatnie mówiąc, mało prawdopodobne.
0: No to jeszcze pytanie o Stany Zjednoczone. Wiadomo, że tam też ceny paliw, one są niższe niż u nas, to też powiedzmy zupełnie otwarcie, ale nawet po przeliczeniu na złotówki, ale rośną te ceny. Pytanie, czy gdyby na przykład oni uruchomili swoje rezerwy federalne, to coś na rynku światowym by się stało, co by mogło się przyczynić dla nas na chociaż delikatne spadki tych cen?
1: Myślę, że to jest scenariusz dosyć mało prawdopodobny, biorąc pod uwagę, tak jak pan sam słusznie zauważył, ich lokalne problemy z tym, że też paliwa drożeją, a Amerykanie nie nawykli do drogiego płacenia za paliwa. Także tutaj raczej Amerykanie tego ruchu w najbliższym czasie chyba nie planują, a co za tym idzie, niestety cały czas pozostajemy w cieniu tego, co się dzieje na Ormuzie i tego, że ta droższa ropa niestety będzie z nami przez jakiś czas przynajmniej.
0: No dobrze, ale to znaczy, że tak naprawdę jesteśmy zakładnikami tej sytuacji, a nic nie wskazuje na to. Śledzimy tę informację, pan pewnie z przyczyn zawodowych, ja również, chociaż pewnie trochę z innych takich już bezpośrednich powodów. Nic nie wskazuje na to, żeby ten konflikt miał się rychło zakończyć, bo zmiana nazwy cieśniny Ormus na cieśnina Trumpa i oznajmienie, że to jest część amerykańskiego terytorium, no kompletnie nic nie zmienia w rzeczywistości.
1: Absolutnie nie zmienia niczego. Tak naprawdę w tym momencie cieśnina Ormus jest obszarem w większości już wyłączonym z tej globalnej gry, natomiast no, z całą pewnością problemem jest to, że za nią uwięziona jest gigantyczna część podaży istotnej, zwłaszcza bezpośrednio dla rynków azjatyckich. Wszystkie rynki jakoś sobie radzą tymi okrężnymi drogami czy z innych kierunków niż tradycyjne, sprowadzając do siebie paliwa, natomiast to w tej globalnej puli podażowej powoduje te braki, które powodują, że ropa staje się droższa, jej pozyskanie jest dużo bardziej uciążliwe dla wielu odbiorców i niestety, tak jak pan słusznie też zauważył, jesteśmy na razie bez jakichś realnych rokowań na przyszłość, które kończyłyby ten konflikt, a to niestety wróży nam dłuższy okres drogich paliw.
0: Czyli jak rozumiem, cytując pana własne zdanie, będziemy płacić i płakać.
1: Obawiam się, że ten scenariusz przed nami, o ile ktoś nie zadziała jakoś bardzo, bardzo pokojowo na rzecz tego, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, ale na razie no, takich głosów nie ma. One
0: kto
1: na
0: miałby
1: razie,
0: to
1: mam
0: być?
1: Wrażenie,
0: to
1: że
0: znaczy,
1: nawet
0: szczerze mówiąc, przepraszam, że zadam to pytanie, no to znaczy kto? Do głowy mi przychodzi papież i Dalaj Lama, ale to chyba nie jednak.
1: Oczywiście, natomiast nie przeceniałbym nośności politycznej takich aktów koncyliacyjnych ze strony papieża czy Dalaj Lamy. Myślę, że tutaj raczej w tej amerykańskiej przede wszystkim sferze politycznej szukałbym jakichś głosów, które stwierdzą, że ten konflikt Amerykanom w jakiś sposób przestaje się opłacać, bo to chyba jest ten pierwsza myśl, która przychodzi do głowy, gdybym miał wskazać jakiś realny powód zakończenia tego konfliktu.
0: Tak,
1: natomiast
0: tylko pytanie,
1: na razie,
0: czy tego typu głosy dotrą do Donalda Trumpa, bo tylko on może to zrobić. To znaczy, część jego środowiska się od niego odwraca. Część ruchu
1: tak,
0: MAGA się odwraca, a on idzie w
1: stronę. Tu jest
0: stronę.
1: Rzeczywiście problem, tak.
0: No to
1: natomiast no, z całą pewnością też Ameryka w jakiś sposób może dzięki temu konfliktowi, nie wiem, produkować, eksportować też swoją ropę w wyższych cenach. To też ma dla takiego gremium naftowego w Stanach Zjednoczonych pewnie istotne znaczenie.
0: Bardzo dziękuję, czyli no, niestety ten wniosek zostaje. Będziemy chyba płakać i płacić. Doktor Jakub Bogucki, analityk rynku paliw z Petrol.pl, był naszym gościem. Pięknie dziękuję za rozmowę.
1: Ja również dziękuję. Pozdrawiam.
0: A w Radiu RMF 24 już za moment powiemy o Unii Europejskiej.

0: A skoro jesteśmy przy metamorfozach w radiu RMF 24, no to powiemy o radykalnie zmieniającej się Unii Europejskiej, czy obliczu Unii Europejskiej. Właśnie w ten sposób historyczny sukces skrajnej prawicy w Niemczech komentują paryskie media. Przypominają one, że faworytką najbliższego wyścigu do Pałacu Elizejskiego jest szefowa francuskiej skrajnej prawicy Marine Le Pen. A my łączymy się z naszym paryskim korespondentem Markiem Gładyszem. Witaj, Marku.
1: Witam serdecznie.
0: Na czym według paryskich obserwatorów mają polegać te radykalne zmiany oblicza Unii Europejskiej?
1: Cóż, wiele rzeczy może się faktycznie zmienić w różnych sferach. Wyobraźmy sobie, że skrajnie prawicowa Alternatywa dla Niemiec przejmuje władzę w całym kraju, a we Francji wybory kwietniowo-majowe, wybory prezydenckie wygrywa Marine Le Pen i narodowcy ze Zjednoczenia Narodowego tworzą rząd. I już dwa najważniejsze kraje Unii, które niegdyś były jej lokomotywą i których władze ostatnio na przykład zdecydowanie opowiadały się za wspieraniem Ukrainy w wojnie z Rosją, mogą nagle zdaniem wielu komentatorów stać się bardziej pobłażliwe na przykład wobec Władimira Putina. Z drugiej strony jednak, jak podkreśla wielu paryskich komentatorów, w wielu krajach Unii coraz bardziej odczuwalna jest chęć obywateli do prowadzenia do radykalnych zmian na szczycie władzy i diabolizowanie skrajnej prawicy, tak jak często to robią jej przeciwnicy na przykład we Francji, jest całkowicie nieskuteczne. Wielu paryskich komentatorów sugeruje, że bardziej umiarkowane partie powinny raczej zrobić rachunek sumienia i wreszcie zacząć się troszczyć o to, czego chce większość obywateli, na przykład znacznie ostrzejszego ograniczenia napływu afrykańskich migrantów. Krótko mówiąc, nie wystarczy mówić, że skrajna prawica jest niedobra. Trzeba jeszcze zaproponować wyborcom rozwiązywanie ich problemów w sposób bardziej skuteczny.
0: Na razie jednak ugrupowania narodowców z różnych krajów Unii są ze sobą często skłócone.
1: Tak, to prawda. Szefowa francuskich narodowców Marine Le Pen powiedziała na przykład, że się odcina od niemieckiej skrajnej prawicy, której przedstawiciele zaczęli relatywizować niektóre zjawiska z epoki III Rzeszy. Jak to dalej będzie się rozwijać, przyszłość pokaże.
0: Bardzo dziękuję. To był Marek Gładysz prosto z Paryża. Rzeczywiście dzieje się nie tylko na skrajnej prawicy, dzieje się w ogóle w europejskiej polityce. No i niekoniecznie to dzianie się jest szczególnie korzystne dla Polski.
2: Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Jest chodzącą encyklopedią zdrowia.
2: Od A jak alergie do Z jak zaćma.
1: Doktor Marek Łabno ma receptę na wiele schorzeń i dzieli się wiedzą medyczną razem z ekspertami.
3: Nie ma opublikowanych dowodów naukowych na poparcie skuteczności homeopatii jako skutecznego narzędzia terapeutycznego.
1: Lekarz dyżurny Marek Łabno otwiera swój gabinet w każdy poniedziałek po 16 w radiu RMF24.
2: Serdecznie zapraszam.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Fakty o 11.30. Zapraszam, Katarzyna Podraza. Absolutnie robimy wszystko, co w naszej mocy, żeby polską infrastrukturę cybernetyczną zabezpieczyć. W ten sposób minister energii Miłosz Motyka odpowiedział na pytanie Tomasza Terlikowskiego dotyczące możliwego ataku Rosji.
1: Podjęliśmy bardzo intensywną pracę ze służbami, podjęliśmy bardzo intensywną pracę koordynacyjną z Ministerstwem Cyfryzacji. I jeżeli chodzi o aspekty takie fizycznej ochrony, osłony, jeżeli chodzi o aspekty cybernetyczne, jesteśmy dobrze przygotowani, natomiast mamy do czynienia z nieprzewidywalnym wrogiem.
0: A co w przypadku zagrożenia dla polskiej infrastruktury energetycznej?
1: Nasze spółki energetyczne i wszystkie podmioty, które są obecne na rynku energii, są postawione w stan najwyższej gotowości pod tym kątem.
2: A mamy przygotowane sytuacje, plany na sytuację, w której by do tego doszło? To znaczy, skąd będziemy brać tę energię, jak będziemy te wszystkie rzeczy naprawiać?
1: Absolutnie
2: i tak dalej.
1: Fundamentalne jest to, aby mieć odpowiednią nadwyżkę mocy w systemie i zawsze taka nadwyżka jest i jednocześnie obowiązuje rynek mocy.
0: Całą rozmowę mamy dla Was na rmf24.pl. Stosunek Polaków do Ukraińców zmienia się, ale nie jest to na szczęście masowe, przyznała w RMF 24 profesor Agnieszka Fichel z Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego, pytana o incydenty dotyczące niechęci do naszych wschodnich sąsiadów.
3: Są te przypadki, my je nagłaśniamy, tak, ponieważ są to przypadki godne potępienia wyłącznie, takie związane z agresją, z przemocą, z ksenofobią. Także tutaj oczywiście ten stosunek do Ukraińców też się zmienia, ale nie jest to na szczęście jakieś masowe zjawisko, tak? To są takie incydenty, które należy nagłaśniać i potępiać, ale na razie jeszcze tylko incydenty.
0: Mówiła profesor Agnieszka Fichel. Z najnowszych danych Eurostatu wynika, że coraz więcej uchodźców z Ukrainy opuszcza Polskę. W lipcu liczba osób objętych ochroną czasową spadła o ponad 8 tysięcy do 953 tysięcy. W czerwcu wyjechało ponad 6 tysięcy Ukraińców. Po 88 latach z wraku Titanica udało się wydobyć różnorodne przedmioty, wśród nich karafkę. Zobaczycie ją na wyjątkowej wystawie prezentowanej w Muzeum Hutnictwa Cynku Walcownia.
4: To jedna z najpiękniej zachowanych karafek pierwszej klasy z jadalni Titanica. Proszę zobaczyć, jak doskonale jest zachowana. Mimo że przedmioty szklane, kryształowe na dnie wraku Titanica wyglądają tak, jak byłyby wypiaskowane.
0: Zapraszał Krzysztof Mędrala, ambasador wystawy.

0: Słuchajcie, radia RMF 24. My wracamy teraz do spotkania Macieja Berka, czyli nowo wybranego przez Sejm sędziego Trybunału Konstytucyjnego i marszałka Sejmu, który, przypomnijmy, mówimy oczywiście o Włodzimierzu Czarzastym, zagłosował przeciwko tej nominacji. Marszałek Sejmu, mówił właśnie Maciej Berek, złożył wcześniej oświadczenie, że pomylił się w głosowaniu w Sejmie, ale uznał, że miłym gestem będzie, jeśli osobiście mi to wyjaśni, mówił Maciej Berek po spotkaniu z Włodzimierzem Czarzastym. Do tego spotkania doszło dziś o 10:00. Przypomnijmy, Sejm w piątek wybrał Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Jego kandydaturę zgłosiła Koalicja Obywatelska. Maciej Berek do niedawna pełnił funkcję ministra do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu. Jak powiedział dziennikarzom, jego kadencja jako sędziego Trybunału Konstytucyjnego rozpoczyna się 16 września.
1: Głęboko wierzę w to, że będziemy postępowali zgodnie z prawem i zgodnie z tym, co jest wyznaczone przez przepisy.
0: A potem sędzia Berek dodał:
1: wiem, że państwo chcielibyście ode mnie usłyszeć, co się zadzieje, jeśli nie. Natomiast nawet jeśli takie scenariusze intelektualnie muszą być wykonane, to oczywiście one są wykonywane nie po to, żeby zakładać, że one są bezwzględne do realizacji. Chcę wierzyć w to, że wszystko będzie spokojnie i zgodnie z przepisami przebiegało. Czekam na 15-16 września, zobaczymy, co się wtedy zadzieje i zobaczymy, co prezydent będzie w tej sprawie robił. To, co się powinno wydarzyć, to tak samo jak w sprawie pozostałych czterech sędziów, którzy powinni byli być zaproszeni do prezydenta, nie zostali zaproszeni do prezydenta. Przepisy się w tej sprawie nie zmieniły. Sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybiera Sejm. Kropka. Tak brzmi przepis Konstytucji. Pozostałe przepisy ustawowe określają pewne obowiązki ze strony sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Te przepisy też się nie zmieniły. Będę patrzył każdego dnia na to, jak wygląda ta sytuacja.
0: Maciej Berek jest 8. osobą, którą obecny Sejm wybrał na sędziego Trybunału, ale do orzekania dopuszczonych jest tylko 3 sędziów, ponieważ tylko ta trójka złożyła przyrzeczenie w obecności. Czy wobec, no właśnie, to znaczy w obecności i wobec, co to dotyczy spór, więc w obecności prezydenta Karola Nawrockiego. Co będzie dalej? Jak słyszeliście, są już intelektualne scenariusze, co można w tej sytuacji zrobić. No to czekamy na ujawnienie tych scenariuszy. Radio RMF.

0: To jest Radio RMF 24. My teraz zadamy pytanie, czy wreszcie ruszy proces byłego szefa policji, generała Jarosława Szymczyka w sprawie wybuchu granatnika w siedzibie Komendy Głównej Policji. Do tej pory proces był odraczany aż 10 razy. Dziś jednak generał po raz pierwszy stawił się w sądzie. Na miejscu, w siedzibie Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa, jest nasz reporter Michał Radkowski. Witaj, Michale.
1: Dzień dobry, też się stawiłem.
0: No fantastycznie, ale ty też 10 raz? Chyba nie. Ale my oczywiście jesteśmy zawsze na miejscu. Michale, przypomnij, czego dotyczy się ma ten proces, już bez żartu.
1: No tutaj chodzi o sprawę sprzed prawie 4 lat, bo to dokładnie 14 grudnia 2022 roku w siedzibie Komendy Głównej Policji doszło do eksplozji granatnika. To się stało po wizycie generała Szymczyka w Ukrainie. Były komendant wtedy tłumaczył, że dostał od szefów tamtejszych służb prezent. No tym prezentem właśnie były granatniki. Generał miał usłyszeć, że one są zużyte, przywiózł je ze sobą do kraju, no i jeden z nich wybuchł na zapleczu jego gabinetu. Generał wtedy został niegroźnie ranny w ucho, ale sam wybuch uszkodził pomieszczenia w Komendzie Głównej Policji. I teraz generał jest oskarżany po pierwsze o posiadanie granatnika bez wymaganej koncesji, a także o przewiezienie go z Ukrainy do Polski bez zgłoszenia tego służbom celno-skarbowym podczas kontroli na przejściu granicznym w Dorohusku. I generał jest też oskarżony o to, że nieumyślnie sprowadził, jak to ujęto, zdarzenie zagrażające życiu i zdrowiu wielu osób przebywających na terenie Komendy Głównej Policji imieniu w wielkich rozmiarach w postaci budynku komendy. Ten czyn pierwszy zarzucany generałowi jest zagrożony karą więzienia od 6 miesięcy do 8 lat, a drugi grozi więzieniem od 3 miesięcy do 5 lat.
0: No właśnie, proces jest niejawny, dodajmy, prawda?
1: Tak, sprawa toczy się za zamkniętymi drzwiami. Ten proces, tak jak wcześniej mówiłeś, był już wielokrotnie odraczany. Pierwszy termin tej rozprawy wyznaczono prawie rok temu, bo to była połowa listopada zeszłego roku. Te odroczenia wynikały między innymi z tego, że sąd, w którym teraz tutaj jestem, czyli Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa, nie miał odpowiednio przygotowanej sali sądowej. Chodziło o to, by ona spełniała wszystkie takie wymogi techniczne, ale też wymogi bezpieczeństwa, bo proces jest rzeczywiście niejawny, no a część materiałów sprawy tutaj jest objęta klauzulą tajności, stąd ta niejawność tego procesu. Dzisiaj, jak już mówiłeś, generał po raz pierwszy stawił się w sądzie, przed wejściem na salę tu nie chciał z nami rozmawiać, nic nie powiedział, natomiast wcześniej głos zabrał jego obrońca, choć no też była ta skromna wypowiedź, adwokat Bogumił Zygmunt powiedział jedynie, że dziś nie będzie wnosił o odroczenie procesu. Dokładnie o 10:45 generał Szymczyk wszedł do sali, czyli no, dokładnie godzinę temu. No a my teraz czekamy na to, co za tymi zamkniętymi drzwiami się wydarzyło.
0: Bardzo dziękuję. To był Michał Radkowski z najnowszymi informacjami z sądu w sprawie generała Jarosława Szymczyka. Bardzo ci za nie dziękuję.
1: Dziękuję.
0: A w Radiu RMF 24 już niebawem najnowsze fakty RMF FM. A po faktach popołudniowa część naszego programu. Powiemy w niej między innymi o różnych scenariuszach rozwoju sytuacji z AfD w Saksonii-Anhalt.

0: want stars. We want smart people.
1: Wszyscy ludzie Trumpa. W każdy poniedziałek po 17 w radiu RMF24 Andrzej Kochut sprawdza najbliższe otoczenie prezydenta USA.
2: Złośliwi nazywają ją ludzką drukarką. Kim naprawdę jest najbardziej oddana współpracowniczka prezydenta USA? W radiu RMF24 o Natalie Harp. Andrzej Kochut, zapraszam na wszystkich ludzi Trumpa.
1: Wszystkie odcinki podcastu znajdziesz na rmfon.pl i na kanale RMF24 na YouTubie.
3: I'm going to be impeached. They're going to impeach me.
4: Ogłoszenie RMF24.

0: Tu Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.
1: Ogłoszenie RMF 24.
2: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
1: Ogłoszenie RMF 24.
3: I to by było na tyle. Czas się pożegnać. Do usłyszenia do jutra, do 8.02 mówi wam Tomasz Terlikowski, ale nasze radio cały czas nadaje. Już za chwilę Kuba Śliwiński zajmie miejsce w Krakowie i poprowadzi was przez dalszą popołudniową część naszego programu. A teraz fakty w samo południe, w faktach Ewa Kwaśne.
4: Jestem, witam ponownie. Benzyna drożeje, kierowcy wzywają rząd do działania.
5: Dobrze by było. No, każdy by chciał płacić mniej za paliwa.
4: Kontrowersje wokół piątkowego wystąpienia Donalda Tuska w Sejmie w sprawie afery Zonda Krypto. Nasz dziennikarz o tym, jaki to może mieć związek z ekstradycją Zbigniewa Ziobry. Ustawka kiboli w Świętokrzyskiem. Policja wyjaśnia okoliczności bójki. W faktach też o tym, czym można zastąpić niedostatek snu. Częściowo. Rosną notowania ropy naftowej na świecie. Analitycy wskazują, że ceny wzrosły gwałtownie w zeszłym tygodniu, po tym jak konflikt USA-Iran ponownie się zaostrzył. W Polsce po zakończeniu rządowego programu ceny paliwa niżej, benzyna i diesel poszły w górę nawet o złotówkę. Według kierowców w Krakowie rząd powinien interweniować.
6: No myślę, że tak, no bo to ludzi by troszkę jakby podbudowało, nie? No przeskok jest niesamowity.
5: Dobrze by było. No każdy by chciał płacić mniej za paliwa. Oczywista sprawa. Ja jestem przedsiębiorcą. Po prostu płacę więcej za paliwo i przekłada się to na cenę moich usług. No i tyle. Krótka piłka.
7: Gdzie jest ta granica może normalności, czy też tego, co możemy przeżyć?
8: Tak w granicach takiej, tak powiem, dobrej ceny, no to tak około tych 5 zł.
9: No myślę, że to jest to okolica 6 zł. Jak dla mnie przynajmniej.
4: Z kierowcami w Krakowie rozmawiał reporter RMF FM Maciej Sołtys. Ciężarówka uderzyła w drzewo na drodze krajowej nr 83 w Baszkowie Włódzkiem i jedna osoba została ranna. Droga jest zablokowana. Zderzenie ciężarówki i dwóch samochodów osobowych na trasie S1 w pobliżu Żywca w Śląskiem. Trasa tam również jest zablokowana.
10: To budzi kontrowersje.
4: A chodzi o słowa premiera w Sejmie. Swoim piątkowym wystąpieniem w sprawie Zonda Krypto Donald Tusk mógł poważnie zaszkodzić ekstradycji Zbigniewa Ziobry ze Stanów Zjednoczonych, tak twierdzą prawnicy. Premier cytował zeznania świadka zarzucającego byłemu ministrowi sprawiedliwości przyjęcie od Zonda Krypto korzyści majątkowych. Z tymi informacjami dziennikarz RMF FM Tomasz Skory. Tomku, w jaki sposób to może zaszkodzić postępowaniu ekstradycyjnemu?
11: Po pierwsze, we wniosku ekstradycji takich zarzutów nie ma, a po drugie premier mówi o nich w Sejmie, traktując przed ważnym głosowaniem jak nacisk na posłów. To idealny argument do obrony przed ekstradycją do Polski.
12: Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro będzie mógł wykazywać, że jest ścigany z przyczyn politycznych, dlatego że jego wątki w różnych sprawach są wprost omawiane z mównicy sejmowej.
11: Mówi szef Naczelnej Rady Adwokackiej Przemysław Rosati. Piątkowych zarzutów premiera w Sejmie trudno nie uznać za działanie polityczne, a to w zasadzie niweczy staranie o wykazanie Ziobry do Polski.
12: Wykazanie ścigania o charakterze politycznym jest przeszkodą do uwzględnienia wniosku w ramach procesu ekstradycyjnego.
11: Mówi prawnik, powołując się na umowę Polski z USA. Możliwe więc, że łącząc byłego ministra z aferą Zonda Krypto, premier Zbigniewowi Ziobrze pomógł.
4: Świętokrzyska policja wyjaśnia okoliczności kibolskiej ustawki na jednym z zalewów w powiecie skarżyńskim. Jak dowiedział się reporter RMF FM, mundurowi do tej pory zatrzymali 3 osoby, które miały brać udział we wczorajszym zajściu. Na linii Krzysztof Zasada, witamy cię.
13: Dzień dobry.
4: Co udało ci się ustalić?
13: Wczoraj przed południem policjantów powiadomiono, że na parking przy zbiorniku wodnym w okolicach Skarżyska Kamiennej przyjechało kilka samochodów, w których byli pseudokibice. Świadkowie informowali o przygotowaniach do zbiorowej bójki. Gdy policjanci przyjechali na miejsce, znaleźli tam już tylko porzucony sprzęt wykorzystywany w ustawkach, rękawice, a także m.in. ochraniacze na zęby. Na parkingu zbierali dowody. Udało się też ustalić, że do szpitala w Jędrzejowie trafiła osoba z obrażeniami typowymi dla bójek. 35-latek został zatrzymany, a tego samego dnia w ręce funkcjonariuszy wpadło jeszcze 2 młodych mężczyzn. Najpewniej też uczestniczyli w ustawce. Trwa wyjaśnianie okoliczności tego zdarzenia.
4: Skażenie wody w gminie Grudusk obok Ciechanowa na Mazowszu. Prawie 1000 mieszkańców 8 miejscowości nie może korzystać z wody w kranach. W wodociągu wykryto m.in. bakterie grupy coli. Jak informuje nasz dziennikarz, wodociąg został wstępnie wyczyszczony. Jeszcze dzisiaj znane mogą być kolejne wyniki badań próbek wody. Nie dosypiasz? Poćwicz. Naukowcy z Montrealu odkryli, że aktywność fizyczna może wspomóc nasz mózg, kiedy mamy problemy ze snem. Doniesienia w tej sprawie przynosi Grzegorz Jasiński.
14: Dzień dobry.
4: Dzień dobry, Grzegorzu. Zacznijmy od podkreślenia, że ćwiczenia snu nie zastąpią.
14: Absolutnie. Skutki niewyspania doskonale znamy. To nie tylko zwykłe zmęczenie czy rozdrażnienie, ale też zaburzenia koncentracji, wreszcie spadek zdolności poznawczych i kłopoty z pamięcią. Najnowsze badania kanadyjskich naukowców pokazały jednak, że nawet pojedyncza sesja umiarkowanego wysiłku fizycznego może stanowić skuteczną tarczę chroniącą pamięć przed konsekwencjami późniejszego krótkiego snu.
4: A można ćwiczyć jeszcze w łóżku należąco.
14: Jak ktoś ma odpowiednią wyobraźnię.
4: To jeszcze nam powiedz, ile osób badano?
14: 88 zdrowych, młodych, dorosłych, których podzielono na 4 grupy różniące się długością snu oraz tym, czy przed snem wykonywali ćwiczenia fizyczne. Okazało się, że pojedynczy 30-minutowy trening o umiarkowanej intensywności może zniwelować negatywny wpływ ograniczonego snu na zdolność zapamiętywania i odtwarzania faktów i informacji. Jak to dokładnie działa, naukowcy muszą dopiero odpowiedzieć. Podobnie jak na pytanie, jak znaleźć czas na ćwiczenia, jeśli nie mamy czasu na sen.
4: No tak, bieg z podręcznikiem w ręku, trudno studentom przed egzaminem polecać.
14: To chyba się nie sprawdzi.
15: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Po południu w niemal całej Polsce będzie pochmurno, choć między innymi w okolicach Warszawy momentami może pokazywać się słońce. Synoptycy nie przewidują na dziś opadów deszczu. Najchłodniej będzie w Gorzowie, gdzie temperatura wyniesie 18 stopni, w Gdyni i Białymstoku 19, w Warszawie i Łodzi 21. Najcieplej na południu, w Krakowie i Opolu nawet 24 kreski. Na północnym zachodzie będzie dosyć wietrznie. Wieczorem na zachodzie Polski zrobi się bardziej pogodnie, a w pozostałych częściach kraju wciąż będzie pochmurno.

Poniedziałkowe popołudnie z RMF24. Kuba Śliwiński, nisko się kłaniam. Witam tych, którzy słuchają nas w internecie, a także tych, którzy są z nami na wrocławskiej częstotliwości 95,1 FM. A zaczynamy oczywiście od wizyty w Niemczech. U naszego sąsiada wyborcza sensacja. A o szczegółach już za chwilę w radiu RMF24. Bądźcie blisko!

Radio RMF 24. Niemcy dziś na czołówkach największych portali informacyjnych z całego świata. Także i my sporo mówimy o naszym sąsiedzie, a to za sprawą wyborczej sensacji. Prawicowo-populistyczna AfD, alternatywa dla Niemiec, wygrała niedzielne wybory landowe w Saksonii-Anhalt. Partia zdobyła 43,8% głosów. Drugie miejsce zdobyła CDU, kanclerza Niemiec Friedricha Merza. Wynik jest jednak rozczarowujący dla Chadeków, 17,2% głosów. W parlamencie w Magdeburgu znajdą się także socjaldemokratyczna SPD 9,3%, Zieloni 8,9% oraz Lewica 8,6%. Do końca ważyło się, czy BSW przekroczy 5% próg wyborczy. Ostatecznie skrajnie lewicowe ugrupowanie Zary Wagenknecht zdobyło 5,3% głosów. Wynik AfD przekłada się na 39 mandatów w liczącym 83 miejsca parlamencie landu. Partia nie ma więc większości. Komentatorzy mówią teraz o trzech możliwych scenariuszach. Pierwszy, rząd mniejszościowy. W takim przypadku AfD musiałaby jednak przy poszczególnych głosowaniach zdobywać poparcie innych ugrupowań. Drugi, próba utworzenia rządu przez CDU. Gdyby CDU, SPD i Zieloni utworzyli rząd mniejszościowy, a Lewica zdecydowała się go tolerować, Sven Schulze lub inny kandydat CDU mógłby liczyć na 39 głosów. To jednak nadal nie dawałoby większości. AfD również dysponuje 39 mandatami. I scenariusz numer 3, teoria podkowy w praktyce. Koalicja dwóch skrajności, prawicowa AfD, może rządzić wspólnie ze skrajnie lewicowym BSW. Razem te partie miałyby większość, 44 mandaty w parlamencie. Na razie ugrupowania nie zapowiadają współpracy, choć wcześniej nie wykluczały wspólnego działania przy poszczególnych projektach. No to posłuchajmy jeszcze słów Ulricha Zygmunda, czołowego polityka AfD z wczoraj. Cóż, cała ta kampania wyborcza jest postrzegana z perspektywy międzynarodowej. Nie chodzi bowiem tylko o Saksonię-Anhalt czy o same Niemcy. Stawką jest cała Europa i inne zakątki świata. To proces, którego potrzebuje wiele państw na całym globie. Chcemy wreszcie odzyskać suwerenność narodową i ponownie skupić się na Niemczech. Ulrich Zygmunt, który może zostać pierwszym w historii Niemiec premierem kraju związkowego wywodzącym się z AfD. A co o wyborach w Niemczech mówi się w Europie i jak rosnąca polityczna siła AfD może wpłynąć na unijną politykę? Już niebawem w radiu RMF 24 porozmawiamy o tym z naszą brukselską korespondentką Katarzyną Szymańską-Borginią.

0: Słuchacie popołudniowego programu w RMF24. U nas kolejny ważny międzynarodowy temat. W weekend amerykańscy wysłannicy Steve Witkoff i Jared Kushner odwiedzili Moskwę oraz Kijów. O szczegółach rozmów wiadomo niewiele, ale można mówić o negocjacyjnym ożywieniu. Dziś Donald Trump ma rozmawiać telefonicznie najpierw z Władimirem Putinem, a potem z Wołodymirem Zełenskim. O efektach tych rozmów oczywiście usłyszycie na antenie RMF24, a teraz zbierzmy te ukraińskie i rosyjskie komentarze na ten temat. Oleksandr Mereszko, przewodniczący Komisji Rady Najwyższej Ukrainy do spraw polityki zagranicznej, oświadczył, że wizyta w Ukrainie przedstawicieli prezydenta USA była ważna. Jednak przełom w rozmowach pokojowych z Rosją w najbliższym czasie nie jest oczekiwany. Sama wizyta jest ważna, ponieważ wysłannicy Trumpa mieli możliwość zobaczyć rzeczywistą sytuację na własne oczy. Być może w pewnym stopniu zmniejszy to ich skłonność do postrzegania świata przez pryzmat kremlowskich narracji. Nie oczekuje żadnego przełomu w najbliższym czasie, mówił ukraiński polityk. Z Moskwy też płyną dość ostrożne komunikaty. Oto cytat z komunikatu rosyjskiego MSZ-u. Obecnie nie ma warunków do merytorycznego dialogu między Rosją a Stanami Zjednoczonymi na temat stabilności strategicznej, a rozmieszczenie amerykańskich systemów rakietowych w Europie, w tym w Norwegii, mogłoby zniweczyć wszelkie pozostałe przesłanki do prowadzenia takich rozmów. Koniec cytatu. Czy po tych weekendowych spotkaniach możemy spodziewać się przełomu? Porozmawiamy o tym z naszym gościem, którym będzie Grzegorz Kuczyński, ekspert specjalizujący się w tematyce rosyjskiej. Tę rozmowę usłyszycie po godzinie 15 w radiu RMF24. A już za chwilę Katarzyna Podraza zaprezentuje najnowsze fakty o godzinie 12.30. W nich będą ważne informacje dla kierowców, oczywiście o cenach paliw.
1: Radio RMF24. Informacje i muzyka.

0: Radio RMF 24.
1: Fakty o 12.30. Zapraszam, Katarzyna Podraza. A zaczynamy od informacji dla kierowców z rynku paliw. Zdaniem doktora Jakuba Boguckiego, analityka rynku paliw z e-petrol.pl, od tego tygodnia niestety należy spodziewać się rosnących cen paliw.
2: Te ceny nieubłaganie na rynkach światowych nam rosną, a to się szybko przekłada najpierw na nasz krajowy hurt, a potem na ceny właśnie na rynku detalicznym. Także obawiam się, że ten pułap bliski 8 zł dla 95 i bliski 9 zł dla oleju napędowego jest niestety już nieopodal.
3: No dobrze, to znaczy kiedy? W tym tygodniu? W przyszłym? Kiedy to się może wydarzyć? I gdzie jest granica tych cen?
2: Ja zakładam, że niestety ten tydzień to jest ten moment, kiedy te 9 zł jest zupełnie realny. Może nie w średniej ogólnopolskiej, ale na wielu stacjach już ten pułap jest zupełnie realny.
1: Podkreślił w Radiu RMF 24 w rozmowie z Tomaszem Terlikowskim dr Jakub Bogucki. Benzyna 95 kosztuje dziś średnio 7,83 zł za litr, a olej napędowy 8,64 zł. Osiągnęły przyzwoity wynik. W ten sposób były trener siatkówki Reneusz Mazur podsumował grę polskiej reprezentacji. Niestety Polki zakończyły Mistrzostwa Europy bez medalu. W starciu o brąz biało-czerwone przegrały z drużyną Serbii.
4: Część zawodniczek albo z kontuzjami, albo z innymi planami odeszło. Przynajmniej 3 z podstawowego składu. W związku z tym ten wynik awansem do czwórki jest niewątpliwie swoistym realizacją celu takiego minimum, który się stawia.
1: Mówił w RMF 24 były trener siatkówki Ireneusz Mazur. Nie mieliście jeszcze urlopu? Wrzesień to idealny moment, aby odpocząć nie tylko ze względu na mniejsze tłumy turystów, ale przede wszystkim na zdecydowanie niższe ceny niż w lipcu czy sierpniu.
5: Więc o ile średnia cena w wakacje to było około 3,5 tysiąca za osobę, za taki wyjazd all inclusive, tak teraz, nawet dzisiaj sprawdzając w popularnych biurach podróży, jesteśmy w stanie znaleźć wyjazd last minute poniżej 3 tysięcy złotych za osobę za taki tygodniowy pobyt. Więc myślę, że to naprawdę jest okazja warta rozważenia.
1: Powiedziała w RMF 24 Eliza Maćkiewicz z firmy Safe Stay Hostels and Hotels. W faktach mówiliśmy już o rykowisku, ale wrzesień to także szczególny czas dla łosi. U tych zwierząt zaczynają się gody zwane bukowiskiem. W tym czasie są one niespokojne i podrażnione.
6: Takie łosie sobie pomruczą trochę. Oczywiście szukają w tym momencie samic. Jest trochę tych łosi u nas, ale jak spotkamy w lesie takiego mruczącego byka łosia, no to proponuję mu tam nie zachodzić drogi, bo obecnie mogą być lekko pobudzone.
1: Mówił Tomasz Dróżczy z Nadleśnictwa Ciechanów. Weźcie sobie te rady do serca.

0: nosił około 80 min w Ormuzie. Przypomnijmy, cieśnina to kluczowy szlak wodny, przez który z Bliskiego Wschodu eksportowane są ropa oraz skroplony gaz ziemny. Oświadczenie prezydenta USA Donalda Trumpa z zeszłego tygodnia, że wszystkie miny na wodach międzynarodowych cieśniny zostały usunięte lub zdetonowane, zaskoczyło wielu obserwatorów. Eksperci twierdzą, że co najmniej od początku czerwca trzy amerykańskie okręty, zazwyczaj odpowiedzialne za zwalczanie min, znajdowały się poza regionem, na Oceanie Indyjskim oraz na Pacyfiku. Operacja rozminowywania cieśniny prowadzona była nocami. Pracowali przy niej nurkowie w małych zespołach, używając dronów morskich oraz specjalistycznego sprzętu. Zaminowanie szlaku wodnego było także problematyczne dla armatorów morskich. Doprowadziło to m.in. do pojawienia się horrendalnie drogich polis ubezpieczeniowych, których cena wzrosła w stosunku do okresu przed konfliktem nawet 10-krotnie. Dla typowego supertankowca może to oznaczać koszt 10 milionów dolarów. A skoro o pieniądzach mowa, to już za chwilę w Radiu RMF 24 wrócimy do tematu rosnących cen paliw. Jak z podwyżkami radzą sobie firmy? Odpowiedź już za moment.
1: RMF 24.

0: Około 80 milionów złotych rocznie wydaje MPK Łódź na paliwo do autobusów miejskich. Rosnące ceny paliwa na rynkach światowych powodują, że kwota ta wzrośnie szacunkowo o 10-15 milionów złotych. A tym tematem zajęła się dziennikarka RMF FM Agnieszka Wyderka, która jest z nami na łączach. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Agnieszko, skąd spółka weźmie tę dodatkową sumę?
1: No cóż, dołożą się do tego wszyscy mieszkańcy Łodzi, bo MPK dostanie dofinansowanie z budżetu miasta. To, co miejski przewoźnik uzyskuje ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej, wystarcza na pokrycie tylko 30% wszystkich kosztów funkcjonowania spółki.
0: Zatem jakie pomysły na oszczędności ma MPK?
1: To są na przykład premie motywacyjne, takie nagrody dla pracowników spółki, którzy w codziennej pracy zaoszczędzą paliwo, czyli jak kierowca jedzie oszczędnie i później to wynika z tych wszystkich tam obliczeń, no to dostanie za to nagrodę. Długofalowym sposobem oszczędzania są także autobusy elektryczne i hybrydowe. Obecnie Łódź ma tabor składający się z ponad 30 elektryków i dziś do miasta przeszło 60 nowych autobusów hybrydowych. Te ostatnie zużywają mniej paliwa nawet o 15%. Prezes MPK Łódź Zbigniew Papierski podkreśla, że spółka oszczędniej robi również zakupy paliwa.
2: My mamy podpisany kontrakt obecnie z Orlenem. Poprzednio była taka firma z Lublina. To jest cena, która uwzględnia tak zwane notowania giełdowe, czyli kupujemy po cenie rynkowej na giełdzie i dostajemy tak zwany, brzydko mówiąc, opust za każdą tonę zakupioną. Także my kupujemy po dzisiaj najkorzystniejszej cenie, jaką można uzyskać na rynku w hurcie. To jest taka cena, którą kupują sobie duży gracze, jeżeli chodzi o dystrybutorów paliw.
1: Niestety MPK nie może zrobić zbyt dużych zapasów paliwa do miejskich autobusów. Możliwości magazynowania spółki pozwalają na zakup paliwa, które wystarczy na 10 dni.
0: Agnieszka Wyderka zebrała te informacje dla radia RMF 24. Agnieszko, bardzo dziękujemy. A jeszcze więcej najnowszych informacji w Faktach RMF FM punktualnie o godzinie 13.
3: Tu radio RMF 24.

0: 24.
1: Teren wojskowy w radiu RMF 24.
2: Uwaga, wkraczamy na jedyny teren wojskowy bez zakazu wstępu. Prosto, jasno i z naciskiem na aktualne sprawy.
1: Teren wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 16:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.
0: Ogłoszenie RMF 24.

0: Słoneczne popołudnie z radiem RMF24. Przypominamy, możecie nas słuchać w internecie, możecie nas słuchać w systemie DAB+, oraz w radiu RMF24 Wrocław. Nasza magiczna wrocławska częstotliwość to 95,1 FM. A tymczasem 13 coraz bliżej, fakty RMF FM i Ewa Kwaśny.
1: Zapraszam. Jarosław Szymczyk przed sądem, nasz reporter o procesie byłego komendanta głównego policji. Brakuje chętnych na specjalizację onkologiczną, tak wynika z danych samorządu lekarskiego.
2: Lekarze onkolodzy są przemęczeni, sfrustrowani, co wynika ze zbyt małej liczby lekarzy w stosunku do liczby pacjentów.
1: W 70. rocznicę urodzin wspominamy legendarnego wokalistę Jamu, Ryszarda Riddla.
3: Szkoda człowieka, bo talent miał niezwykły, prawda? Pięknie śpiewał.
1: Jest 13. Były komendant główny policji, generał Jarosław Szymczyk, stawił się w sądzie na rozprawę w sprawie wybuchu granatnika. Proces do tej pory odraczano już 10 razy. W sądzie rejonowym dla Warszawy Mokotowa jest nasz reporter Michał Radkowski. Michale, czy tym razem proces ruszy?
4: Wszystko na to wskazuje, choć nie wiemy, co dzieje się za zamkniętymi drzwiami, bo proces jest niejawny. Tuż przed wejściem do sądu obrońca generała Szymczyka, Bogumił Zygmunt, powiedział, że dziś odroczenia nie będzie. Były szef policji nie chciał rozmawiać z dziennikarzami. Przypomnę, że chodzi o sprawę sprzed prawie 4 lat, gdy w siedzibie Komendy Głównej Policji doszło do eksplozji granatnika. To prezent, który generał dostał od ukraińskich służb. Jarosław Szymczyk jest teraz oskarżony o posiadanie broni bez wymaganej koncesji, a także o przewiezienie jej do kraju bez zgłoszenia tego służbom celno-skarbowym podczas kontroli granicznej. Generał jest też oskarżony o to, że nieumyślnie sprowadził zagrożenie dla życia pracowników Komendy Głównej Policji.
1: Brakuje młodych medyków, którzy chcieliby zostać onkologami. Z danych Naczelnej Izby Lekarskiej wynika, że na specjalizacji onkologicznej zajętych jest tylko około 40% miejsc. Do tych informacji dotarł nasz reporter Michał Dobrołowicz. Z czego wynika ten brak chętnych na tak ważną specjalizację?
5: Pierwszy powód jest taki, że onkologia jest trudną specjalizacją, a do tego onkolodzy mają mniej niż inni lekarze możliwości pracy w sektorze prywatnym, bo leki onkologiczne są zazwyczaj bardzo drogie. Dr Adam Miller z Naczelnej Izby Lekarskiej uważa, że młodych medyków zniechęca też biurokracja na oddziałach onkologicznych.
2: Wiele przyjęć onkologicznych to hospitalizacje jednodniowe, ale papierów trzeba zrobić, jakbyśmy przyjmowali człowieka na wielkie zabiegi i wymianę wszystkich podzespołów. A my przyjmujemy w zasadzie na podanie jednej kroplówki.
5: Młodzi medycy zaapelowali do resortu zdrowia o większe wsparcie ze strony innych zawodów medycznych. W całej Polsce pracuje teraz ponad 1200 lekarzy onkologów. Tymczasem rocznie w naszym kraju jest prawie 200 tysięcy zachorowań na raka.
1: Ciężarówka i dwa auta osobowe zderzyły się na trasie S2 między węzłami Konotopa i Opacz na Mazowszu. Zablokowany jest pas jezdni w kierunku Terespola. Utrudnienia również na obwodnicy Trójmiasta. W Klukowie zapaliło się auto osobowe. Zablokowany jest pas w kierunku Gdyni.
6: To są fakty RMF FM.
1: 70 lat temu urodził się Ryszard Riddle, jeden z najważniejszych wokalistów polskiej muzyki rockowej. Urodził się w Chorzowie, ale niebawem przeniósł się do Tychów. Na ścianie bloku, gdzie mieszkał legendarny wokalista Jamu, zmarły w 1994 roku, widnieje mural z jego podobizną.
7: W tym budynku mieszkał na ostatnim piętrze i tyle.
8: Ludzie się tu zatrzymują przed tym muralem,
7: tak,
8: pani
7: tak,
8: widziała?
7: Tak. Nieraz ktoś przyjeżdża, robią zdjęcia sobie, no niejednokrotnie.
9: Kiedyś tam w telewizji patrzę, mówię, zobacz, mówię do żony, jaki ten gościu podobny do naszego sąsiada.
8: I to był on.
9: A co mi, to ty nie wiesz, przecież to jest Rysiek Riddle, to już on śpiewał, tak, on śpiewał.
8: Czyli byliście sąsiadami?
9: Byli, no to mówię tak, wtedy się dowiedziałem, że on faktycznie śpiewał i to mądrze śpiewał.
3: No szkoda człowieka, bo talent miał niezwykły, prawda, pięknie śpiewał. No szkoda, bo to za wcześnie moim zdaniem odszedł.
1: Na ulicy Filaretów w Tychach był nasz reporter Marcin Buczek. Fakty RMF FM wracają za niecałą godzinę. Będzie między innymi o powiększonej strefie płatnego parkowania w Warszawie.
10: Z innych dzielnic tu ludzie przyjeżdżają, parkują, jadą autobusem sobie dalej do centrum.
1: Zapraszam na 14.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Radio RMF 24.
0: Popołudnie z RMF 24. Mam nadzieję, że cały czas jesteście z nami. RMF 24 Wrocław nadaje, gramy dla Was w internecie oraz w systemie DAB+. Sporo nowości, ale niezmiennie. Mamy dla Was tylko najnowsze informacje. Już za chwilę Gdańsk i zamieszanie wokół dworca PKS. W tej godzinie nie zabraknie także piłki nożnej. Zajrzymy do obozu ekstraklasowej Wieczystej Kraków. Kuba Śliwiński, RMF 24. Gramy dalej!

0: Tu radio RMF24 i jeszcze więcej informacji. Dworzec PKS w Gdańsku bez ochrony konserwatorskiej. Wojewódzki konserwator zabytków odmówił wpisania go do rejestru. To otwiera drogę do planowanej przez inwestora rozbiórki obiektu, ale decyzja nie jest jeszcze prawomocna. O głośnym w Gdańsku temacie opowie teraz nasz trójmiejski reporter Stanisław Pawłowski, który rozmawiał z mieszkańcami. Dzień dobry, Staszku.
1: Dokładnie, dzień dobry.
0: No to powiedz, co może powstać w tym miejscu i przede wszystkim, co myślą o tym mieszkańcy?
1: No, zdania są podzielone. Dla jednych ten dworzec to po prostu zaniedbany budynek, który od dawna prosi się o zmianę. Inni mówią, że to charakterystyczny fragment Gdańska i przykład architektury, której za chwilę może już nie być. Na miejscu rozmawiałem m.in. z turystami, dla których, jeżeli przyjechali autobusem do Gdańska, to jest pierwsze miejsce, które widzą po wyjściu na przystanek. A zaznaczę, że dworzec PKS jest zaraz nad dworcem głównym PKP w cieniu Góry Gradowej.
2: Moje wrażenie, kiedy weszłam na dworzec, było dosyć, może nie negatywne, ale byłam zaskoczona.
3: Na pewno powinno się to odremontować. Jest po prostu tragedia. No, nie jest to chlubą nas, gdańszczan.
1: Jeżeli obecna decyzja konserwatorska się utrzyma, dworzec, według znanym nam planom, ma zostać wyburzony. Właściciel terenu chce zbudować tutaj zupełnie nowy kompleks. Handlowo-usługowy, z biurowcami i hotelem.
0: Staszku, a co z funkcją dworca? Przecież to ważny punkt komunikacyjny w samym centrum Gdańska.
1: Tak, no, autobusy mają stąd nie zniknąć. Zniknąć ma za to obecny budynek, a nowy dworzec autobusowy miałby zostać przeniesiony pod ziemię. I ta przestrzeń miałaby zostać przygotowana również tak, aby mogła pełnić funkcję miejsca schronienia. Dworzec, niestety, byłem w środku, świeci pustkami. No, jeżeli byliście kiedyś w Gdańsku, wygląda sam budynek jak kilka razy mniejsza hala Oliwia. To taki modernistyczny klimat. Bo dworzec powstał w 1973 roku i kiedy go otwierano, był nowoczesnym obiektem z charakterystyczną bryłą, dużą przeszkloną fasadą. Projektowano go tak, żeby mógł obsługiwać nawet 27 tysięcy pasażerów dziennie. Teraz było tam kilka osób. I stowarzyszenie, które stara się o wpis właśnie do konserwatora zabytków, ma teraz 14 dni od otrzymania decyzji na odwołanie się do generalnego konserwatora zabytków. Później możliwa jest jeszcze droga przed sądami administracyjnymi, więc jeszcze długa droga, zanim poznamy ostateczny los dworca PKS w Gdańsku.
0: A do tej sprawy z pewnością będziemy wracali, a informacje na ten temat zebrał Stanisław Pawłowski. Staszku, bardzo dziękujemy.
1: Do usłyszenia.
0: A już za chwilę w RMF24 powiemy o testach wojskowych, które będą odbywały się na terenie naszego kraju. Bądźcie z nami, bądźcie blisko.

0: Poniedziałkowe popołudnie z radiem RMF24. W najbliższych dniach w Polsce będą się odbywać testy wojskowe rażenia dalekiego zasięgu na odległość 1000 kilometrów, poinformował wiceszef MON Cezary Tomczyk.
1: Mieszkańcy w całej Polsce w ciągu najbliższych dni będą dostawali specjalne komunikaty, które tego dotyczą. Chciałbym Państwa uprzedzić i za pośrednictwem mediów wysłać ten sygnał do mieszkańców naszego kraju.
0: Na poligonie w Nowej Dębie trwa pokaz wyposażenia i zdolności polskiej armii. Obserwatorami tego pokazu są przedstawiciele ponad 20 krajów z Europy, Azji oraz Bliskiego Wschodu.
2: Chcemy pokazać, jakim Polska sprzętem dysponuje. Są borsuki, kraby, raki. Są nasze jednostki wyposażone w sprzęt, który zakupiliśmy od Stanów Zjednoczonych, bo latały Apache i F-16. Jest w użyciu nasz piorun, którym interesuje się cały świat. Chcielibyśmy zachęcić wszystkich naszych przyjaciół z różnych stron świata do tego, żeby kupowali polski sprzęt. Kiedyś byliśmy tylko odbiorcą sprzętu. Dzisiaj po programie SAFE, po działaniach związanych z największymi inwestycjami w polskie wojsko od lat, ale też w polski przemysł zbrojeniowy. Jest z nami szef Polskiej Grupy Zbrojeniowej wraz z całym zarządem, z pracownikami, z przedstawicielami wielu firm. Żeby ten sprzęt był pokazywany i kupowany na całym świecie. Polska z państwa, które kupuje, staje się ważnym producentem.
0: Mówił szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz i zapowiedział, że prezentacja sprzętu na stałe wejdzie do kalendarza wydarzeń i będzie poprzedzać Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego w Kielcach. A w naszym radiowym kalendarzu stałe miejsce zajmują fakty, te najbliższe o godzinie 13:30.

0: Fakty o 13.30. Zapraszam, Katarzyna Podraza. Jak na razie nie widać szans na obniżkę cen paliw w Polsce, przyznał w RMF24 dr Jakub Bogucki, analityk rynku paliw z epetrol.pl. W budżecie państwa nie ma środków na państwową interwencję w tej sprawie.
1: Obawiam się, że tutaj działania takie ze strony rządu, nazwijmy to legislacyjne, są trudne, zważywszy, że no tak jak już padło wielokrotnie ze strony rządzących, nie mamy po prostu na to w budżecie środków. Wiadomo, że podatki, które są w cenach paliw, w jakiś sposób też finansują nasz budżet, czy do czego budżetu wpadają, więc bez tego będzie trudno funkcjonować państwu w różnych obszarach, niekoniecznie tylko w tym związanym z paliwami, i dlatego myślę, że jakaś państwowa interwencja w najbliższym czasie jest, no delikatnie mówiąc, mało prawdopodobna.
0: Podkreślił dr Jakub Bogucki. Jak wiecie z faktów, za benzynę 95 zapłacicie dzisiaj średnio 7,83 zł za litr, a za olej napędowy 8,64 zł. Stare fotografie, rodzinne albumy i zapomniane dokumenty mogą opowiedzieć historię Darłowa. Od 9 do 13 września mieszkańcy będą mogli przenieść swoje pamiątki do mobilnego pawilonu Pamięciownik 2026.
2: Projekt będzie powstawał na żywo, na naszych oczach, na rynku miejskim w Darłowie. W dniach 9-13 września powstanie specjalny pawilon. Wśród osób, które będą obsługiwały ten pawilon, będą też osoby z zewnątrz, które nas, pracowników Darłowskiego Ośrodka Kultury, będą uczyły zarazem prowadzić archiwum społeczne, które już później, mam nadzieję, że z nami pozostanie na dłużej. Natomiast czego oczekujemy od mieszkańców Darłowa? Chcielibyśmy, żebyście państwo pokłonili się temu tematowi.
0: Mówiła Magdalena Burduk z Darłowskiego Ośrodka Kultury. W faktach zachęcamy was do oglądania wrześniowego nieba. A co ciekawego będziecie mogli tam dostrzec?
3: Jeśli chodzi o niebo we wrześniu, to oczywiście taką najciekawszą jego atrakcją będzie Saturn. Saturn jest w tej chwili w okolicach swojej opozycji, to oznacza, że jest jego tarcza szczególnie duża, dobrze widoczna i mamy szanse troszkę większe na to, żeby zobaczyć na tej tarczy jakieś drobne szczegóły.
0: Ale to nie jedyna atrakcja.
3: Polujemy też oczywiście na Tytana i pozostałe duże księżyce Saturna. Saturn ma ich wyjątkowo dużo, ma też kilka właśnie takich większych satelitów, które są w małych i średnich teleskopach widoczne. Co ciekawe, przez ostatnie 2 lata przyzwyczailiśmy się do tego, że pierścienie Saturna są widoczne pod bardzo ostrym kątem, więc wyglądają po prostu jak przecinek, który przechodzi przez jego tarczę.
0: A więc na zakończenie pięknego dnia najlepsza obserwacja nieba, a zachęcał do niej Adam Derdzikowski, koordynator Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego w Płońsku. Z nowymi faktami meldujemy się punktualnie o 14.00.

0: To natychmiast by interweniował. Obiecał, że jak wróci do władzy w Ministerstwie Sprawiedliwości, czego jest pewien, to ukręci łeb wszystkim tym sprawom. I żebym się nie martwił. Ta osoba zeznała także, że rekompensata za tę usługę będzie wypłacona panu ministrowi Ziobro za pośrednictwem fundacji, którą zakładał brat pana Ziobry, a była to fundacja suwerennej Polski.
1: To wypowiedź premiera Donalda Tuska. Jednocześnie przypomnijmy, Polska domaga się ekstradycji Zbigniewa Ziobry z USA, choć we wniosku prokuratury do Stanów Zjednoczonych takich zarzutów nie ma. O mieszaniu obu tych spraw Tomasz Skory rozmawiał z szefem Naczelnej Rady Adwokackiej, Przemysławem Rosatim. Wnioski są zaskakujące. Premier w istocie działał na korzyść Zbigniewa Ziobry.
2: Czy premier, mieszając Zbigniewa Ziobrę do sprawy Zonda Krypto, wspomógł, czy raczej zaszkodził postępowaniu ekstradycyjnemu?
3: Nie można wykluczyć, że te argumenty, to znaczy wypowiedź premiera w Sejmie, zostaną wykorzystane przez byłego ministra sprawiedliwości, byłego prokuratora generalnego do własnej obrony w ramach procesu ekstradycyjnego z bardzo prostego powodu. Bardzo łatwo w ten sposób wyprowadzić działanie polityczne polskich władz, niezależnie od meritum samej sprawy.
2: Czyli mówiąc krótko, premier, mieszając Ziobrę do Zondy Krypto, tak naprawdę potwierdza, że sprawa jest polityczna, a nie kryminalna, jak pisze we wniosku ekstradycyjnym prokuratura.
3: Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro będzie mógł wykazywać, że jest ścigany z przyczyn politycznych, dlatego że jego wątki w różnych sprawach są wprost omawiane z mównicy sejmowej, co jest oczywiste, że będzie wykorzystane w procesie ekstradycyjnym, bo na tym też polega argumentacja w takim procesie, to znaczy wykazanie ścigania o charakterze politycznym jest najczęściej przeszkodą do uwzględnienia wniosku w ramach procesu ekstradycyjnego.
1: Komentował Przemysław Rosati, szef Naczelnej Rady Adwokackiej, z którym rozmawiał Tomasz Skory.
4: Radio RMF 24.

0: Radiu RMF24. Teraz piłka nożna. Wieczysta Kraków po serii głośnych transferów miała brylować w ekstraklasie, ale po 5 meczach zajmuje przedostatnie miejsce. Sławomir Peszko przyznaje w rozmowie z naszym dziennikarzem Cezarem Dziwiszkiem, że budowa drużyny to bardzo trudny proces, nie tylko z perspektywy szatni, ale i gabinetu wiceprezesa do spraw sportowych.
1: Trudno się pracuje, mając taką konkurencję do piłkarza, bo przecież tutaj nie tylko czołówka pucharowicze chcą ściągnąć często danego zawodnika, ale i Widzew ma argumenty finansowe, ale i Pogoń ma argumenty finansowe. Kolejka jest bardzo długa, często pewnie po jednego piłkarza. Zdarzały się takie sytuacje, że startowaliście po kogoś jednego, oczywiście poza jednym zawodnikiem powiązanym z Pogonią Szczecin.
2: Tak. Nie, no wielokrotnie trafia zawodnik do ekstraklasy, z którym albo się kontaktowaliśmy, albo dział scoutingowy miał dużą wiedzę, albo ja nawet na żywo go oglądałem. Było tak z Psirem, który trafił do Wisły Płock, z Marzli, który jest z Górniku Zabrze. Wcześniej też negocjowaliśmy z Chłaniem, ale tak jak mówisz, nie jest jeszcze nam łatwo, nawet warunkami finansowymi, przekonać piłkarza. Inną drogę wybrał Maksymilian Chłań, który był po mocnych negocjacjach z naszym klubem, no ale finalnie trafił do Górnika Zabrze, gdzie przekonał go oczywiście duży stadion, atmosfera też, perspektywa może Górnika Zabrze. Z tym się zmierzymy na co dzień, w kolejnych okienkach transferowych na pewno, ale ja widzę w swoim klubie bardzo duży rozwój, nie tylko na boisku i że coraz lepsi piłkarze przychodzą, ale to, że dołącza dzisiaj Braymax na koszulki, to, że coraz więcej sprzętu medycznego jest w gabinetach fizjoterapeutycznych, coraz więcej najnowszych programów ma dział scoutingowy, więc to jest też rozwój klubu.
1: Wieczysta oczywiście to jest klub, który ma majątnego właściciela, w którym powiedzmy szybko może się coś zmienić na plus, jeżeli dosypać pieniążków, ale czy jest jakaś długofalowa wizja Wieczystej? Jaki ten klub ma być, czym on się ma wyróżniać tak w skali kilku lat na arenie ekstraklasowej? Czy to ma być klub, który wyciągnie czasami ciekawego młodego zawodnika, który ściągnie i wypromuje kogoś z zagranicy? Z czego ta Wieczysta ma być znana? Macie taki cel jakiś na horyzoncie?
2: Krótkoterminowy cel to jest postawione oczywiście na ten rok utrzymanie w ekstraklasie.
1: Właśnie tak bardziej w perspektywie.
2: Długoterminowy. Oczywiście będą sprowadzeni piłkarzy dwóch, trzech w każdym okienku z potencjałem, na których będziemy mogli poczekać, czy dać im pół roku na adaptację i żeby pokazali swoje umiejętności stricte później sprzedażowo, tak? Ale celem naszym w poprzednich okienkach transferowych i w tych było sprowadzenie piłkarzy zdecydowanie od razu do pierwszej jedenastki, nie patrząc tutaj na wiek, czy to jest 22-latek, czy 30-latek i ta sprzedaż będzie tego zawodnika późniejsza. Ale oczywiście, na przyszłość ja to mam, wszyscy mamy to z tyłu głowy i dziś mamy to zaplanowane, że chcemy tak zbudować kadrę, żeby było i zawodnicy sprzedażowi, którzy mogą się w Europie pokazać i nie tylko sprowadzanie zawodników gdzieś z dobrym CV, no ale jednak gwiazda dobra z numerem 10 na koszulce, która ma dobrą historię, przyciąga też kibiców i też na tym nam zależy.
1: Jakby się okazało, że Wieczysta w końcu awansuje do pucharów, to na spokojnie gra na Wiśle, czy coś tam jeszcze trzeba będzie negocjować stadion?
2: A to już nie moja sprawa, ja sprawy sportowe, także tam szefostwo inne działa.
0: Sławomir Peszko, wiceprezes do spraw sportowych Wieczystej Kraków, z którym rozmawiał Cezary Dziwiszek. A my przypominamy, dziś w siódmej kolejce Ekstraklasy Wieczysta zagra z Zagłębiem Lubin. Początek meczu o godzinie 18:00.

0: o czym politycy myślą, kiedy mówią.
1: Mi się expose pana ministra, premiera Sikorskiego bardzo podobało. Pan premier Tusk ziewał, Giertych spał.
2: Wniosek złożony przez posłów PiS-u jest jawną kpiną z rolnictwa, z rolników, z polskiej wsi.
3: Polska polityka w radiu RMF24.
0: Tu analizujemy najważniejsze punkty debaty publicznej i znajdujemy drugie dno w wypowiedziach polityków. Barbara Brodzińska-Mirowska, do usłyszenia.
3: Polska polityka. Już jutro po 16 w radiu RMF24.
4: Ogłoszenie RMF24.

0: Na RMF24 w poniedziałkowe popołudnie. Zbliżamy się do godziny 14. Czas na fakty RMF FM. Ewa Kwaśny.
1: Ostatnie pożegnanie Jana Frycza. W Warszawie odbył się pogrzeb zmarłego w wieku 72 lat, wybitnego aktora. W tych faktach także tłumaczenie prokuratury po kontrowersyjnej decyzji o wypuszczeniu kierowcy, który po pijanemu potrącił kobietę i uciekł. Poszerzona strefa płatnego parkowania w Warszawie. Usłyszycie też o szansach na nowy lek, który pomoże w walce z osteoporozą i przybieraniem na wadze. Bliscy, ludzie ze świata teatru i kina i mieszkańcy Warszawy pożegnali Jana Frycza. Uroczystości pogrzebowe zmarłego w sierpniu wybitnego aktora odbyły się na warszawskim cmentarzu Powązkowskim.
2: Zaskoczył bardzo tym swoim odejściem pan Janek i bardzo mi było przykro.
3: Czy jest taka rola albo taka cecha pana Jana, którą pan na pewno będzie pamiętał zawsze?
2: Rola w Damie Kameliowej.
4: Byłam kiedyś w Krakowie i idę sobie tak ulicą i nagle musiała być taka mina zdziwienia i zaskoczenia, a on mi się tak skłonił, uśmiechnął się i mi się tak skłonił. No mam ten obraz taki przed oczami właśnie, jak to się uśmiecha do mnie, tak skłania się.
3: Ten uśmiech pana Jana z Krakowa to pani na zawsze zapamięta?
4: Na zawsze zapamiętam, naprawdę.
1: Usłyszała na Powązkach nasza reporterka Magdalena Greinert.
5: Aktualny obraz faktów.
1: Utrudnienia na czwórce na węźle Bolesławiec na Dolnym Śląsku. Z powodu pożaru busa zablokowana jest jezdnia w kierunku Zgorzelca. Zastosowane środki są odpowiednie, proporcjonalne do zagrożeń i zabezpieczą prawidłowy tok postępowania. W ten sposób prokuratura rejonowa w podwarszawskim Piasecznie uzasadnia kontrowersyjną decyzję o wypuszczeniu na wolność mężczyzny, który w Prażmowie po pijanemu potrącił samochodem kobietę i uciekł. Dodatkowo w przeszłości orzeczono wobec niego sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada zajmuje się tą sprawą. Jaka jeszcze jest argumentacja śledczych?
6: Prokuratura tłumaczy, że podejrzany nie negował tego, że był sprawcą, przyznał się do zarzutów, odpowiedział na wszystkie pytania, zadeklarował dobrowolne poddanie się karze. Tu jednak zaznaczę, że całe zdarzenie zostało zarejestrowane przez monitoring. Śledczy dodają, że podejrzany ma stałe miejsce zamieszkania i zatrudnienie. Aresztowanie nie może stanowić antycypacji kary, napisali w oświadczeniu i zaznaczyli, że stosowanie aresztu ma zabezpieczyć postępowanie karne, a powodem nie może być popełnienie przez podejrzanego czynu budzącego społeczne potępienie. Jarosław L. ma się zgłaszać na policję 3 razy w tygodniu. Tam będzie przechodził badania alkomatem, ma też zakaz spożywania alkoholu oraz zakaz kontaktu z pokrzywdzoną i świadkami.
1: Jedni są źli, że muszą płacić za postój, inni cieszą się, że wreszcie są wolne miejsca. Od dziś powiększyła się strefa płatnego parkowania w Warszawie. Obejmuje Odolany na Woli i rejon ulicy Międzynarodowej na Saskiej Kępie.
7: Jestem właśnie pod domem moich rodziców i jeśli będę tu przyjeżdżała, to będę musiała zapłacić za parking.
8: A nie skłoni to panią na przykład do zamiany samochodu na komunikację miejską?
7: Nie, może na rower.
9: Z innych dzielnic tu ludzie przyjeżdżają, parkują i jadą autobusem sobie dalej do centrum, także Saska Kępa to nie parking.
10: Do tej pory musiałem szukać tego miejsca długo, no a teraz jak widać jest tych miejsc sporo.
1: Usłyszał nasz reporter Michał Radkowski. Lek, pierwotnie opracowany do walki z rakiem, może okazać się cenny dla kobiet w średnim wieku w walce z osteoporozą i nadmiernym przybieraniem na wadze. Te doniesienia naukowców z Uniwersytetu Wschodniej Anglii przynosi Grzegorz Jasiński.
11: Witam.
1: Dzień
11: ponownie.
1: Dobry Grzegorzu, o jaki lek chodzi?
11: Substancję o nazwie CADD522, która blokuje białka napędzające rozwój i rozprzestrzenianie się niektórych nowotworów. Badania prowadzone na myszach, u których sztucznie wywołano zmiany hormonalne charakterystyczne dla okresu po menopauzie, przyniosły jednak dodatkowo zaskakujące rezultaty.
1: A co dokładnie się okazało?
11: Okazało się, że lek może też chronić przed osteoporozą i to nie tyle zwalniając proces odwapnienia kości, ile napędzając proces ich remineralizacji. U tych myszy wolniej odkładają się też kwasy tłuszczowe, co sprzyja utrzymaniu niższej wagi i może pomóc, choć tego akurat jeszcze nie potwierdzono, w ochronie mózgu przed skutkami starzenia. Wyniki badań na zwierzętach trzeba oczywiście potwierdzić w testach klinicznych, ale w świecie medycyny środek ten wywołuje poważne zainteresowanie i spore nadzieje.
1: Grzegorz Jasiński, dziękujemy. Z najnowszymi faktami wracamy punktualnie o 15.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: Tu Radio RMF 24.
0: popołudnie z RMF24. Już za chwilę Bruksela i komentarze po landowych wyborach w Niemczech. W tej godzinie sprawdzimy także, jakie niespodzianki czekają nas w pogodzie, a także w kinie. W najbliższy piątek film Dzień Dziecka Jana Kaczkowskiego trafi na wielki ekran. Kuba Śliwiński, RMF24. Gramy dalej.

0: Czy triumf AfD w landowych wyborach w Niemczech jest zwiastunem nadejścia prawicowej fali w Europie? Co o zwycięstwie tej skrajnie prawicowej partii mówi się w Unii Europejskiej? Jak może zmienić się polityka wspólnoty wobec Niemiec i Niemiec wobec wspólnoty? Wreszcie, czy rząd Friedricha Merca będzie teraz bardziej radykalny, żeby przyciągnąć do siebie wyborców z prawej strony? Sporo pytań o tym wszystkim porozmawiamy w Radiu RMF24 z naszą brukselską korespondentką Katarzyną Szymańską-Borginią, która oczywiście jest razem z nami. Dzień dobry, Kasiu.
1: Dzień dobry, witam.
0: No to właśnie, co mówi się w Brukseli o zwycięstwie Alternatywy dla Niemiec w tych landowych wyborach?
1: No, dzisiaj rzeczniczka komisji była pytana i poproszona o ocenę tych wyborów, ale oczywiście powiedziała, że komisja nigdy nie komentuje wyborów, ale wiadomo, że co się mówi nieoficjalnie, no można powiedzieć wprost, że jednak Bruksela jest zaniepokojona, bo AfD jednak zdobyła te prawie 44% głosów i pokazała, że jest no silną taką siłą polityczną w Niemczech i trzeba przyznać tak, z jednej strony mam wrażenie, że tutaj w Brukseli nikt nie zakłada jakiejś natychmiastowej zmiany polityki Niemiec pod wpływem tego nacisku tych wyborów w tym landzie, ale no i rzeczywiście wszyscy sobie zadają to pytanie, co zrobi Friedrich Merz. Na razie słyszymy, że nie zamierza on wprowadzać jakichś gwałtownych zmian w polityce CDU, chce sam poczekać na pozostałe wybory, no bo pytanie jest właśnie, czy to przesunięcie, czy no wpłynie na politykę CDU, na politykę w ogóle Niemiec. Może to przecież oznaczać bardziej restrykcyjną politykę migracyjną, a jednocześnie większą ostrożność, na przykład jeżeli chodzi o pomoc dla Ukrainy, czy w kwestiach budżetu Unii Europejskiej.
0: Kasiu, a jak mogą zmienić się relacje na linii Bruksela-Berlin? I przede wszystkim, co to może oznaczać dla Polski?
1: No, dla Polski, no wydaje mi się, no widzę tylko jedną taką trochę pozytywną rzecz, że może właśnie ta presja AfD może spowodować, że Merz zaostrzy politykę migracyjną i będzie się tak trochę zbliżać do tych postulatów Polski. Ja podczas weekendu rozmawiałam z wiceministrem MSWiA Maciejem Duszczykiem i on mówił, że ma na przykład, że Polska ma taki postulat, żeby jakby na poziomie unijnym, żeby Unia przejęła polską interpretację konwencji genewskiej, jeżeli chodzi o ochronę międzynarodową, czyli na przykład jeżeli jest taki szturm jak w Ceucie, czy na przykład u nas przy granicy z Białorusią na granice zewnętrzne Unii, żeby można było prawie automatycznie tak zawieszać prawo do składania wniosków o azyl. Na przykład tutaj można sobie wyobrazić, że Niemcy mogłyby poprzeć taką inicjatywę, jeżeli w ogóle chodzi o zaostrzenie polityki migracyjnej. Natomiast cała reszta to raczej negatywne rzeczy, no na przykład stosunek do Ukrainy. No jednak dla Polski, no Polska potrzebuje Niemiec jako tego silnego państwa wspierającego Ukrainę i odstraszającego Rosję. Tutaj jakby się coś zmieniło, no to wiadomo, że nie byłoby to korzystne dla Polski. Miejmy nadzieję, że przynajmniej za tego rządu Niemiec nie nastąpi jakieś właśnie zawirowanie na tej linii. Natomiast widzę też, i to jest bardziej prawdopodobne, że Niemcy tutaj właśnie pod rządami Friedricha Merza będą starali się bardziej walczyć o te interesy niemieckie, jeżeli chodzi o przyszły budżet Unii na 2028-34. Już wiemy, że Niemcy na początku tam zapowiadały, że chcą go ograniczyć o 400 miliardów euro, no to są olbrzymie cięcia i tutaj może dostać Friedrich Merz takiego wiatru w żagle, a dla Polski, no to wiadomo, Polska jest po przeciwnej stronie, Polska chce co najmniej 120 miliardów euro z tego budżetu i to by oznaczało bardzo trudne negocjacje, które no mają się odbyć w najbliższych miesiącach, do końca roku przewodnicząca w Unii Irlandia chce zakończyć te negocjacje, czyli ta walka o pieniądze z unijnego budżetu może się bardzo zaostrzyć.
0: Prosto z Brukseli. Dla Radia RMF24 Katarzyna Szymańska-Borginią. Kasiu, bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję również. RMF 24.

0: Tu radio RMF24 i jeszcze więcej informacji. Wieczorem w Warszawie uroczysta premiera filmu Dzień Dziecka Jana Kaczkowskiego. Dokument w najbliższy piątek trafi do kin, a powstał z nieznanych dotąd archiwaliów. Jego bohaterem jest zmarły 10 lat temu charyzmatyczny duchowny, bioetyk i założyciel Puckiego Hospicjum. Z reżyserem Arturem Wierzbickim spotkała się nasza dziennikarka Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
1: Jak pan pomieszał to sakrum z tym profanum, żeby zadbać o te proporcje jako twórca, dokumentalista, no bo nie zrobił pan przecież ani laurki, ani jakiegoś wspominkowego filmu, tylko dokument.
2: Tak, staraliśmy się, żeby to nie był pomnik, żeby to nie była hagiografia, żeby pokazać bohatera prawdziwego z krwi i kości, ze wszystkimi jego słabościami, również wątpliwościami, załamaniami. W tym znalezionym materiale udało się takiego Jana pokazać, ale to, co pani mówi o tym jego, że materiał jest taki różnorodny, to jest zasługa też samego bohatera, ponieważ ksiądz Jan był bezpośrednim człowiekiem, który skracał dystans, który miał ironicznie podejście do własnej osoby. I w tym materiale to wszystko jest. To nam pomogło to skonstruować. No, nie mogliśmy też dociskać za bardzo śruby, za dużo opowiadać o jego chorobie, ponieważ byłoby to po prostu nie do wytrzymania, a taki balans jest ważny. Ten film jest taki jak życie, słodko-gorzki.
1: To poczucie humoru księdza Jana Kaczkowskiego, również na własny temat, ale też pewien krytycyzm w stosunku do swojego własnego środowiska. Ta taka niesamowita z jednej strony lekkość, a z drugiej strony te takie bardzo intelektualne wypowiedzi. Czy to dla pana też było interesujące jako dla twórcy?
2: Tak, i myślę, że to też udało się pokazać, że on w swoim humorem skracał dystans, ale też przyciągał wiele ludzi do siebie. Mało jest takich ludzi teraz, tak, którzy potrafią tak się odnaleźć i mówić na poważne tematy, w sposób poważny, jednocześnie czasami żartując, ale nie przekraczając tej cienkiej linii. Na wśród duchowieństwa może w ogóle nie ma obecnie takich osób. To było bardzo ważne, ale taki był. No, był autentyczny, ludzki, po prostu prawdziwy. Wiem, że taki luz czasami przeszkadzał zwierzchnikom w hierarchii kościelnej. Ten był taką solą w oku, można powiedzieć, i miał z tego powodu też również problemy, ale nie bał się o nich mówić, konfrontować z tymi opiniami negatywnymi również.
0: Cała rozmowa o filmie Dzień Dziecka Jana Kaczkowskiego jest na naszej stronie rmf24.pl. A wy zostańcie z nami i słuchajcie RMF24. Za chwilę fakty, a powiemy w nich m.in. o statku legendzie. Chodzi oczywiście o Titanic. W Katowicach można zobaczyć wystawę poświęconą tej niezwykłej jednostce.
3: Tu Radio RMF24. Radio informacyjne.

0: Radio RMF 24.
1: Fakty o 14.30. Zapraszam, Katarzyna Podraza. Jutro w Warszawie zbierze się Prezydium Zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. To pierwsze spotkanie władz od zatrzymania i aresztowania prezesa Radosława P. Prezydium ma ustalić termin posiedzenia całego zarządu, który może go odwołać. Zgodnie ze statutem potrzebna jest do tego większość 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 składu. Radosław P. został zatrzymany w związku ze śledztwem dotyczącym giełdy kryptowalut Zonda Krypto. Nie przyznał się do zarzutów. Jest kilka czynników, które składają się na sukces AfD za naszą zachodnią granicą, stwierdził w RMF 24 profesor Krzysztof Koźbiał, kierownik Zakładu Studiów nad Europą Środkową na Uniwersytecie Jagiellońskim.
2: Na pewno Niemcy nie są jakoś specjalnie zadowoleni, nie wiem, z polityki swojego rządu. Poza tym w przestrzeni publicznej jednak wyborcy też dostrzegają, że prawda, zmieniła się sytuacja międzynarodowa. Kiedyś Niemcy importowały tanie surowce z Rosji. Można powiedzieć, że to też wpływało na to, że nie wiem, w cudzysłowie wszystko było tańsze, prawda? Benzyna była tańsza, ropa była tańsza i tak dalej, i tak dalej. Na to się nakłada oczywiście też taki czynnik, że no, AfD jest typową partią populistyczną, która lubi wyborcom opowiadać różne bajki.
1: Mówi w RMF 24 profesor Koźbiał. Przypomnijmy, w wyborach w Saksonii-Anhalt zwyciężyła prawicowo-populistyczna Alternatywa dla Niemiec, zdobywając 43,8% poparcia. Drugie miejsce zdobyła CDU kanclerza Friedricha Merca. Wynik jest rozczarowujący dla Hadeków. 17,2% głosów. W faktach teraz coś dla miłośników ulicznych murali. Na katowickim Giszowcu pojawiło się dzieło inspirowane filmem Paciorki jednego różańca w reżyserii Kazimierza Kuca. To pierwszy z murali śląskiego szlaku filmowego.
3: Kazimierz Kuc bardzo mocno był związany z Giszowcem. Tutaj ustanowił akcję części swoich filmów, to jakby wiedzieliśmy, że musimy o tą ścianę zawalczyć.
1: Mówi RMF Max Agnieszka Skrzelowska z Silesia Film. W faktach po raz kolejny zajrzymy do katowickiego Muzeum Hutnictwa Cynku Walcownia, gdzie możecie zobaczyć niezwykłą wystawę o historii Titanica. Na zwiedzających czeka około 200 oryginalnych przedmiotów wydobytych z wraku statku. Na wystawie odwzorowano wygląd kabiny trzeciej klasy.
4: Niegdyś pasażerowie tej klasy podróżowaliby na statkach w otwartych przestrzeniach, na słomie. Na Titanicu mieli kabinę. W kabinie mieli dostęp do elektryczności i czasami do bieżącej wody. To były rzeczy, do których oni nie mieli dostępu w swoich własnych domach.
1: Mówi Krzysztof Mędrala, ambasador wystawy, którą będziecie mogli oglądać do końca roku. Nowe fakty wrócą do Was punktualnie za niecałe pół godziny.

Tu radio RMF 24. Mamy teraz informację, na którą z pewnością niektórzy czekali. Nie chowajcie jeszcze letnich ubrań do szafy. Lato nie powiedziało ostatniego słowa. Nad Polskę nadciąga antycyklon 4. Mamy teraz informację, na którą z pewnością niektórzy czekali. Nie chowajcie jeszcze letnich

0: Gdyby żył, dziś skończyłby równo 70 lat. Każde pojawienie się na scenie zaczynał od charakterystycznego "Siemacie ludzie". Utwory, które wykonywał, do dziś rozbrzmiewają w wielu miejscach. W salach koncertowych, na stadionach, w przejściach podziemnych czy przy ogniskach. Bo wszędzie tam są ci, którzy znają i cenią te kompozycje. Urodził się w Chorzowie, ale potem jego rodzina przeniosła się do Tychów. Teraz na ścianie bloku, w którym mieszkał, jest mural z jego wizerunkiem. A nazywał się Ryszard Riedel.
1: W budynku mieszkał na ostatnim piętrze i tyle.
2: Ludzie się tu zatrzymują przed tym muralem, tak, pani
1: tak,
2: widziała?
1: Tak. Nieraz ktoś przyjeżdża, robią zdjęcia sobie, no niejednokrotnie.
3: Kiedyś tam w telewizji patrzę, mówię, zobacz, do żony, jaki ten kościół podobny do naszego sąsiada.
2: I to był on.
3: A co, ty nie wiesz, przecież to jest Ryszard Riedel. To już on śpiewał. Tak, on śpiewał.
2: Czy byliście sąsiadami?
3: Byli, no to mówię tak. Wtedy się dowiedziałem, że on faktycznie śpiewał i to mądrze śpiewał. Nie, że jadę na lokomotywie i jem kaczki i ty kochasz mnie, kocham cię, no coś z sensem, nie?
2: To śpiewanie ważne było? Tak pan to odbiera?
3: No tak, no to jakiś przekaz był i opowiadanie jakby o swoim życiu i tak dalej.
2: Na ten mural czasem pan spogląda tu na ścianie?
3: Ja to mam na swoim oknie.
2: I? Jakie wrażenie?
3: No, w porządku, no, ale myślałem, pan, co, że to będą się cyrki zdziać, ale na początku tak było, że na tych motorach tu przyjeżdżali. Pan, teraz też przyjeżdżałem, ale to kultura, nie widzę, żeby się coś tu wielkiego działo. To nawet raz w roku to widzę, że chyba w rocznicę śmierci przyjeżdża tu tak autobusem z WPK, czy skądś wypożyczają i przyjeżdża taka gromadka i tu jeden tam śpiewa te jego przeboje tego i popatrzę, tu zdjęcia porobią i jadę. To już zauważyłem, że to któryś rok z kolei tak się dzieje, nie?
2: Wspomnienia o nim ma pan dobre?
3: No, normalnie. Wie pan, my tam z sobą nie mieli, czasami my się mijali, nie? No, raczej, tak jak panu mówię, mało tam w domu był, przesiadywał, tak jak się to mówi, nie? No, żona jego, no to dzieci, wiadomo, tu i tego to my się tam widywali części, nie?
2: Pan mieszka tu, gdzie on kiedyś, tak?
4: Tak, ja mieszkam niedaleko tutaj właśnie.
2: Pamięta go pan z osiedla?
4: Ja go pamiętam, bo ja tu ciągle przechodziłem tutaj właśnie, no. Tutaj jeszcze matka mieszkała razem. No, ale co zrobić?
2: Jakie to są wspomnienia?
4: No, szkoła człowieka, bo talent miał niezwykły, prawda? Pięknie śpiewał, pięknie po prostu tworzył muzykę, która właśnie cieszy się do dzisiaj wielkim uznaniem. No, szkoda, bo za wcześnie moim zdaniem odszedł. Mógł jeszcze dalej po prostu tworzyć nową, tą swoją muzykę, prawda?
2: Pan go sobie wyobraża dzisiaj jako 70-latka?
4: No, oczywiście. Ja też mam już swoje lata, nawet więcej. Także przecież mógłby normalnie funkcjonować, nawet jeszcze występować.
0: Na osiedlu, gdzie mieszkał Ryszard Riedel, był dziś Marcin Buczek. Ryszard Riedel zmarł w wieku zaledwie 38 lat. Nigdy nie uczył się śpiewu, był genialnym muzycznym samoukiem. Piosenki, które tworzył, są ponadczasowe.

0: To był fragment utworu Outsider, pochodzącego z płyty o tym samym tytule. Krążek wydano w 1993 roku i był to ostatni album Jamu wydany za życia Ryszarda Riddla. Fragment utworu za nami, a teraz posłuchajmy w całości kompozycji Czerwony jak cegła. Jam w radiu RMF24.
1: Radio RMF24.

0: 4.
1: Jest chodzącą encyklopedią zdrowia.
2: Od A jak alergie do Z jak zaćma.
1: Doktor Marek Łabno ma receptę na wiele schorzeń i dzieli się wiedzą medyczną razem z ekspertami.
3: Nie ma opublikowanych dowodów naukowych na poparcie skuteczności homeopatii jako skutecznego narzędzia terapeutycznego.
1: Lekarz dyżurny Marek Łabno otwiera swój gabinet w każdy poniedziałek po 16 w radiu RMF24.
2: Serdecznie zapraszam.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: 15. Pora na fakty RMF FM. Ma je dla Was Ewa Kwaśny.
1: Witam ponownie. W rękach policji 62-latek z Gdańska jest podejrzany o postrzelenie z wiatrówki kobiety. Prawicowo-populistyczna AfD z rekordowym poparciem w Saksonii-Anhalt. Kanclerz Niemiec komentuje porażkę CDU. Za chwilę także głos w tej sprawie w Brukseli. W faktach powiemy też o wrześniowym wysypie grzybów.
2: Trafiają się już podgrzybki, prawdziwki. Najczęściej spotykane są kanie.
1: I jest 15. Policjanci zatrzymali 62-latka podejrzanego o postrzelenie z wiatrówki kobiety na Gdańskiej Żabiance w ostatni weekend sierpnia. 39-latka szła chodnikiem, gdy nagle poczuła ból głowy. Mężczyzna usłyszał już 3 zarzuty, a śledczy ustalili, że to nie jedyny raz, kiedy miał strzelać w tej okolicy. Na linii trójmiejskiej reporter RMF FM Stanisław Pawłowski. Staszku, co więcej wiadomo o zatrzymanym?
3: To mieszkaniec Gdańska. Policjanci namierzyli go m.in. dzięki nagraniom z monitoringu. W jego mieszkaniu zabezpieczyli 8 pistoletów i rewolwerów, do tego karabinek z lunetą, 2 łuki, pudełka ze śrutem i stalowymi kulkami. Wszystko zbada teraz biegły z zakresu balistyki, który ma ustalić m.in. z czego wystrzelono śrut, który trafił kobietę. Policjanci ustalili też, że mężczyzna miał wcześniej strzelać do totemu informacyjnego, powodując straty na 2,5 tysiąca złotych. 62-latek usłyszał zarzuty, m.in. spowodowania lekkiego uszczerbku na zdrowiu i narażenia na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. Jest pod policyjnym dozorem, musiał też wpłacić poręczenie majątkowe.
4: Fakty z Niemiec.
1: Jesteśmy w szoku, nie spodziewaliśmy się takiego wyniku, ale musimy go zaakceptować. Kanclerz Niemiec Friedrich Merz zabrał głos po wczorajszych wyborach w Saksonii-Anhalt. Przypomnijmy, prawicowo-populistyczna alternatywa dla Niemiec uzyskała w tym wschodnio-niemieckim landzie 43,8% głosów. To zdecydowane zwycięstwo AfD to jednocześnie potężna porażka kierowanej przez Merza CDU. Dlatego szef rządu federalnego obiecuje poprawę. Musimy starać się, w tym ja, skuteczniej docierać do ludzi, angażując się w ich sprawy emocjonalne. Sytuacja życiowa wielu osób w Niemczech jest trudna. Wiemy, że wiele osób się boi, podkreślał Friedrich Merz. Wynik wyborów w Saksonii-Anhalt jest dziś szeroko komentowany we wszystkich europejskich stolicach. W faktach teraz głos z Brukseli na linii korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, jak Unia Europejska podchodzi do zwycięstwa AfD?
5: W Brukseli panuje przekonanie, że kanclerz Niemiec zaostrzy teraz politykę migracyjną. W tym obszarze niemiecka polityka może więc stać się paradoksalnie bliższa polskim postulatom. Natomiast AfD kwestionuje wysokie koszty wsparcia Ukrainy, a Niemcy są jednym z głównych państw wspierających Kijów. Do tego dochodzi walka o przyszły budżet Unii na lata 2028-34, z którego Polska chce 123 miliardy euro. Rosnąca siła AfD może skłonić Merza do twardszego stanowiska w sprawie wydatków Unii, co oznacza trudniejsze negocjacje także dla Polski.
1: Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen ogłosiła na Grenlandii pakiet o wartości 200 milionów euro przeznaczony na współpracę Unii z tą wyspą. Środki mają zostać zainwestowane m.in. w surowce krytyczne i energetykę. Grenlandia jest dla nas strategicznym sojusznikiem i zaufanym przyjacielem, podkreśliła von der Leyen. I wracamy do kraju. W lasach zaczął się już wrześniowy wysyp grzybów, czemu sprzyja deszczowa pogoda. W niektórych miejscach na Lubelszczyźnie można już wyjść z lasu z pełnym koszem.
6: Zaczęło się dokładnie.
7: Takiego zebrałem, co to?
8: Jaki ładny.
6: Jadalny, to jest tak zwany zajączek.
7: Czego już wypatrywać w lesie?
2: Trafiają się już podgrzybki, prawdziwki. Najczęściej spotykane są kanie.
6: Kurki.
7: Jeszcze?
6: Jeszcze, nawet wczoraj będąc w lesie, spotkałem młody wysyp kurek.
7: Gdzie szukać grzybów? Pod jakimi drzewami?
6: Kurki bardziej w sosnowych. Prawdziwki w dębowych lasach, chociaż też trafiają się i w sosnowych.
7: Dużo?
2: Jeszcze nie.
8: Po tych deszczowych dniach będzie coraz więcej grzybów.
7: Najlepsze przed nami.
2: Tak jest.
1: Zapewniają lubelscy leśnicy, z którymi rozmawiał reporter RMF FM Dominik Smaga. Na razie w pogodzie idzie uderzenie gorąca. Więcej o tym usłyszycie w popołudniowych faktach.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: AI. późnym popołudniem w przeważającej części kraju będzie bardzo pochmurno, ale jak twierdzą synoptycy, padać dzisiaj nie powinno. W Poznaniu termometry pokażą 20 kreskę, w Bydgoszczy, Łodzi i Warszawie 22, a w Krakowie i Katowicach nawet 24. Wieczorem na zachodzie i północy od Wrocławia aż po Gdańsk zrobi się zdecydowanie bardziej pogodnie. Jednak w pozostałych regionach wciąż przeważać będą chmury. Biometr w niemal całym kraju jest naprawdę korzystny, ale później niestety zdecydowanie się zepsuje.
10: Tu Radio RMF 24.
0: Popołudnie z RMF 24. Już za chwilę wrócimy do tematu wizyty wysłanników prezydenta Donalda Trumpa w Moskwie. Co przyniosły rozmowy? Co wydarzy się dalej? O tym już za chwilę. Grzegorz Kuczyński, dziennikarz, ekspert specjalizujący się w tematyce rosyjskiej. Kuba Śliwiński, RMF 24. Gramy dalej!

0: Radiu RMF 24. Wracamy teraz do wizyty wysłanników prezydenta USA Donalda Trumpa, Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera w Moskwie. Rosja najwyraźniej nie jest zadowolona z przebiegu rozmów, bo rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow oświadczył, że jest zbyt wcześnie, aby mówić o terminie trójstronnego spotkania Rosja-USA-Ukraina. Dziś zaplanowane są rozmowy telefoniczne Donalda Trumpa z Władimirem Putinem oraz Wołodymirem Zełenskim. A razem z nami w Radiu RMF 24 jest pan Grzegorz Kuczyński, dziennikarz, ekspert specjalizujący się w tematyce rosyjskiej, portal i.pl. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Wygląda na to, że rozmowy Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera w Moskwie nie przyniosły przełomu i nie przybliżyły zakończenia wojny. Czy Władimir Putin chce zakończenia tego konfliktu, czy wykorzystuje negocjacje do własnych celów?
1: Tak naprawdę od początku było wiadomo, że żadnego przełomu nie będzie, chociażby dlatego, że ta wizyta moim zdaniem jest spóźniona o kilka tygodni co najmniej. Kushner i Witkow przylecieli do Moskwy w momencie, kiedy Putin zdecydował się na eskalację, nie tylko wojny z Ukrainą, ale też wojny hybrydowej z Europą. Po prostu Putin nie chce pokoju. Oczywiście wykorzystał przyjazd wysłanników Trumpa do pokazania, że jest ewentualnie otwarty na rozmowy pokojowe, ale jednocześnie powtórzył swoje warunki, które są absolutnie nie do zaakceptowania, nie tylko dla Ukrainy, ale też wydaje mi się, że ta wizyta i to przyjęcie przez Putina raczej miało mu posłużyć do wpływu na zmianę stanowiska Trumpa. Wiemy, że od początku urzędowania w Białym Domu ta postawa Trumpa wobec konfliktu troszkę się zmienia. Raz jest jakby przychylniejszy Rosji, raz jest przychylniejszy Ukrainie. Teraz można powiedzieć, że w ostatnich miesiącach właśnie jest jakby bardziej, powiedzmy, proukraiński, więc wydaje mi się, że tutaj Putin przede wszystkim tę wizytę potraktował jako możliwość przekazania poprzez Witkoffa i Kushnera jakichś sygnałów Donaldowi Trumpowi, żeby na niego wpłynąć. Natomiast oczywiście biorąc pod uwagę zbliżającą się prawdopodobnie nową falę mobilizacji, biorąc pod uwagę zmianę taktyki ataków rosyjskich dronów i pocisków rakietowych na Ukrainę oraz to, co się dzieje na froncie, to tutaj w ogóle nie ma absolutnie żadnego sygnału świadczącego o tym, żeby Władimir Putin był otwarty na jakieś szczere i na serio rozmowy o pokoju.
0: No to właśnie, gdybyśmy to mogli rozwinąć, na co na pewno nie zgodzi się Władimir Putin i dlaczego, jak mówił Dmitrij Pieskow, jest za wcześnie na te trójstronne rozmowy USA, Rosja, Ukraina?
1: Czy wydawało się jeszcze kilka godzin wcześniej, że jedynym potencjalnie jakimś pozytywnym rezultatem tej misji Kushnera, Witkoffa do Moskwy i Kijowa będzie ewentualnie powrót do tych trójstronnych rozmów? Przypomnę, że one zostały zawieszone po wybuchu wojny Stanów Zjednoczonych z Iranem. Natomiast to, że Kreml nawet tego rodzaju inicjatywę w tym momencie odrzuca, tylko potwierdza, że stanowisko Kremla absolutnie się tutaj nie zmieniło. Putin wspomniał podczas rozmów z Amerykanami, nie tylko przedstawił taki bardzo optymistyczny obraz, optymistyczny dla Rosji oczywiście obraz sytuacji na froncie, a w rzeczywistości aż tak różowo dla Moskwy nie jest, ale też, i to jest kluczowe, wspomniał o tym, że pokój można osiągnąć wtedy, kiedy usunie się tak zwane pierwotne przyczyny konfliktu. A co to oznacza? To oznacza, że Władimir Putin absolutnie wciąż nie rezygnuje z tych celów, które przedstawił na początku pełnoskalowej inwazji na Ukrainę. I nie chodzi tutaj tylko o aneksję jakiejś części terytorium ukraińskiego, ale po prostu o zmianę władz w Kijowie na prorosyjskie i o zerwanie wszelkich jakichś bliższych relacji Ukrainy z Zachodem. Natomiast takim tutaj w tym momencie głównym punktem spornym, terytorialnym jest kwestia Donbasu. To znaczy takim celem minimum wydaje się Władimira Putina, zanim w ogóle mógłby rozmawiać o potencjalnym zamrożeniu konfliktu, jest zajęcie całego Donbasu. Obwód Ługański jest w całości zajęty, natomiast jeszcze około 25% terytorium obwodu donieckiego jest w rękach Ukraińców. Mógłby ktoś powiedzieć tylko 25%, natomiast to jest kluczowe 25%, to jest tak zwany pas Fortec, Druszkiwka, Konstantynówka, Kramatorsk, Słowiańsk. Ukraińcy absolutnie nie zamierzają tego Rosjanom bez walki oddawać, bo tu nie chodzi tylko o jakieś jakąś część terytorium. Chodzi o to, że przejęcie tych fortec przez Rosjan no, oznaczałoby, że nawet gdyby zamrożono konflikt, no to rosyjskie wojska no, miałyby otwartą drogę aż pod Dniepr w przypadku wznowienia wojny. Więc w tym momencie to jest taka kluczowa, sporna kwestia, gdzie obie strony nie zamierzają rezygnować, ale po drugie jeszcze raz podkreślę, nawet zajęcie całego Donbasu nie zatrzyma Władimira Putina w dążeniu do jakby usunięcia, jak on to mówi, tych pierwotnych przyczyn konfliktu. Czyli chodzi tutaj po prostu o podporządkowanie Rosji całej Ukrainy.
0: No ale mamy w tym wszystkim Stany Zjednoczone i panie Grzegorzu, czy one są w stanie nakłonić Rosję do rozmów? I pytanie, co może być tą kartą przetargową, która być może właśnie sprawi, że no jednak Rosja usiądzie do rozmów? Czy absolutnie takiej karty nie ma?
1: To znaczy, gdybyśmy rozmawiali o takim, powiedzmy, normalnym państwie, to taką kartą z pewnością byłyby surowe sankcje. I tutaj Amerykanie, przypomnę, mają taki argument, jeśli ta wizyta Witkowa Kushnera była w pewnym sensie marchewką, to takim kijem jest ten pakiet, ta ustawa, którą jeszcze tak naprawdę forsował już nieżyjący senator Lindsey Graham, i która została, przypomnę, przegłosowana w Senacie na początku sierpnia i teraz czeka na przegłosowanie. To są naprawdę surowe sankcje. Fakt, że w delegacji amerykańskiej no, też był kluczowy urzędnik Departamentu Skarbu odpowiedzialny właśnie za politykę sankcyjną Stanów Zjednoczonych, no, może świadczyć o tym, że tutaj Amerykanie próbowali przekonywać Władimira Putina, że w przypadku jednak zgody na rozmowy pokojowe być może tych sankcji Stany Zjednoczone nie uchwalą. No z drugiej strony jest ta groźba. Natomiast wracając do początku mojej odpowiedzi, niestety Rosja nie jest takim normalnym państwem. Jego władze nie podchodzą do kwestii gospodarczych tak jak podchodzą władze każdego innego normalnego państwa, to znaczy nawet nałożenie tych sankcji no, nie skłoni Władimira Putina jakoś bardzo szybko do zmiany decyzji w sprawie rozmów pokojowych. Rosja może jeszcze bardzo długo prowadzić wojnę, no, dzięki temu, że ma wsparcie, bardzo duże wsparcie Chin. Więc oczywiście tak naprawdę w tym momencie takim głównym argumentem w ręku Donalda Trumpa, jeśli chciałby nakłonić Władimira Putina do rozmów pokojowych, do zamrożenia konfliktu, no, to są właśnie potencjalne sankcje. Natomiast no niestety moim zdaniem one, nawet gdyby zostały uchwalone, tak szybko nie zadziałają, tak szybko nie skłonią Władimira Putina do zmiany decyzji, ponieważ po prostu Rosja w ciągu ostatnich kilku lat została kompletnie przestawiona na tory wojenne, także w sensie społecznym, w sensie gospodarczym, więc tutaj niewątpliwie reżim Putina może jeszcze przez długi czas w razie potrzeby mocno zacisnąć pasa. Też wiem, że Rosjanie no, w przeciwieństwie do wielu innych społeczeństw, z wielu innych narodów, są skłonni do dużych wyrzeczeń. No, w imię tej wojny, niemalże świętej wojny z Ukrainą i z Zachodem i to jest, no niestety, to nie jest najlepsza informacja.
0: Wróćmy jeszcze na moment do listopada 2025 roku, kiedy to pojawił się liczący 28 punktów plan pokojowy dla Ukrainy. Media pisały wówczas, że obligowałby Kijów między innymi do nieprzystępowania do NATO, ograniczenia liczebności wojsk do 600 tysięcy żołnierzy oraz oddania Rosji części terytorium. Króciutko, panie Grzegorzu, czy pana zdaniem teraz powinien powstać jakiś nowy plan?
1: No, na pewno tak. No, tamten plan absolutnie był nie do przyjęcia dla Ukrainy i jeśli nie nastąpią zmiany w tym planie, to tutaj nie ma szans na żaden postęp. Z drugiej strony na Rosjanie, dla Rosjan nawet tamten plan nie był wystarczająco satysfakcjonujący, więc moim zdaniem ta wojna będzie trwała nie tylko jeszcze do końca tego roku, ale być może nawet do końca przyszłego roku.
0: Dziś rozmowa telefoniczna Donalda Trumpa z Władimirem Putinem i Wołodymirem Zełenskim. Na koniec, jak mocno Donald Trump będzie, a właściwie jest gotów naciskać na obu przywódców?
1: Znaczy tutaj nie ma tak naprawdę w porównaniu z poprzednimi tego typu rozmowami i naciskami. Ja tutaj nie widzę jakiejś zmiany sytuacji, więc myślę, że te rozmowy tak naprawdę niewiele przyniosło. Natomiast no, z punktu widzenia politycznego Trumpa jest to istotne, nawet to wysłanie Kushnera i Witkowa. Bo tak naprawdę w obliczu nadchodzących wyborów połówkowych w Stanach Zjednoczonych myślę, że Trump po prostu po takiej dłuższej pauzie wywołanej wojną z Iranem chce pokazać też Amerykanom, amerykańskim wyborcom, że wciąż pamięta o tej obietnicy, którą kiedyś dał, że będzie dążył do jak najszybszego zakończenia wojny rosyjsko-ukraińskiej.
0: Dziennikarz, ekspert specjalizujący się w tematyce rosyjskiej, portal i.pl, pan Grzegorz Kuczyński był razem z nami w RMF24. Bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję.
2: Tu Radio RMF24. Radio informacyjne.

0: 30 fakty i Ewa Kwaśny.
1: Pożar na złomowisku w Chorzowie w Śląskiem. Informacje z gorącej linii RMF FM potwierdziła nam Straż Pożarna. Jak usłyszeliśmy w Komendzie Wojewódzkiej, palą się samochody. Przed gmachem Sejmu demonstrowali dziś pacjenci chorujący na dystrofię mięśniową Duchenna. Domagają się dostępu do nowoczesnych leków. Od października refundowana będzie pierwsza terapia dla tej grupy chorych, głównie dla dzieci. Pacjenci i ich bliscy apelują do polityków, żeby to nie był koniec.
2: Przede wszystkim oczekujemy, żeby wspierali takie dzieci. Oczekujemy terapii genowej, której jeszcze nie jest udostępniona w Europie.
3: Co państwo chcieliby, żeby inni wiedzieli o tej chorobie, o dystrofii mięśniowej?
2: Dystrofia mięśniowa Duchenna, no to jest zanik mięśni. Mięsień nóg nie będzie, no to nie będzie dziecko chodzić.
3: Do podania tego leku, który będzie w Polsce refundowany od października, nie kwalifikują się wszyscy pacjenci z dystrofią?
2: Tak, nie kwalifikują się.
3: Ile osób w Polsce choruje?
2: Około 400.
1: Usłyszał od uczestników pikiety nasz reporter Michał Dobrołowicz. O tym, co od października zmieni się dla tej grupy pacjentów, piszemy na rmf24.pl. Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków odmówił wpisania gdańskiego dworca PKS do rejestru zabytków. Inwestor planuje wybudować tam kompleks handlowo-usługowy z biurami i hotelem, a przystanki autobusowe znalazłyby się pod ziemią. A co o stanie dworca mówią mieszkańcy i turyści?
4: Moje wrażenie, kiedy weszłam na dworzec, było dosyć, może nie negatywne, ale byłam zaskoczona. Nie wyburzyłabym go. Myślę, że jest to dosyć klimatyczne.
5: Na pewno powinno się to odremontować. Jest po prostu tragedia. No nie jest to chlubą nas, Gdańszczan. Tym bardziej, że zaraz po drugiej stronie jest pięknie odremontowany dworzec PKP.
1: Decyzja konserwatora nie jest prawomocna. O 16:00 nowe fakty w RMF FM, nad którym już pracują Marlena Chudzio i Tomasz Wereński. W ich imieniu zapraszam. Ja pięknie dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj zaraz, bij

nawet ja. Ja ci nie wierzę. Uspokój się. Schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś.

0: czy Jerzy Radziwiłłowicz. Licznie przybyli też miłośnicy talentu Jana Frycza.
1: No, ogromna strata na pewno, to jest niesamowity ból dla fanów i w ogóle dla kultury aktorów aktorskiej, prawda? To są niesamowite wspomnienia, wielkie role, więc tutaj no, kolejna wielka, ogromna strata.
2: Przykro, ból. Dobrze, ludzie odchodzą i po prostu jest to bardzo przykre.
3: To jest kolejny genialny aktor, którego już nie będzie tutaj z nami.
2: Tak, także strata ogromna.
1: Możemy tylko sobie życzyć w kolejnym pokoleniu tak wielkich, wybitnych aktorów, artystów.
4: Praktycznie człowiek kultury, niesamowity. Przyszłyśmy tutaj z córką pożegnać pana Jana.
3: Słyszę łzy w głosie pani.
4: A to znaczy takie wzruszenie, doniosła chwila.
5: Chciałem się z panem Janem spotkać, ale nie dane było. Może to z mojej winy, bo mamy wspólnych znajomych i mogłem. No, zaskoczył bardzo tym swoim odejściem pan Janek i bardzo mi było przykro, dlatego przyjechałem pożegnać pana Janka.
3: Czy jest taka rola albo taka cecha pana Jana, którą pan na pewno będzie pamiętał zawsze?
5: Ja myślę, że dla mnie najbardziej taką zapamiętałą rolą pana Janka jest rola w Damie Kameliowej. Uważam, że to duże dzieło i ze wzruszeniem w dniu, kiedy się dowiedziałem o odejściu pana Janka, ze wzruszeniem ogromnym oglądałem kolejny raz pana Janka na ekranie.
6: Nie uwierzę pani, ale przyjechałyśmy aż z Częstochowy. Po prostu naprawdę będzie nam brakowało, bo wspaniały aktor. I już nie mówię, bo każdy mówi, że ślepnąc od świateł, to Oscara powinien dostać. Bo ja też jak go zobaczyłam, mówię, Boże, to chyba nie jest Frycz. To zupełnie inna postać, którą znaliśmy z teatru. Także naprawdę, no bardzo, bardzo szkoda.
3: Ale też tutaj dużo o nim usłyszeliśmy, tak, i to, że on zwraca uwagę na tych najmniejszych ludzi.
6: Ja nawet miałam takie osobiste spotkanie. No to śmiesznie brzmi, ale to też zapamiętałam, bo byłam kiedyś w Krakowie i idę sobie tak ulicą i patrzę i musiała moja mina. No, aktor na pewno jest każdy przyzwyczajony, że go rozpoznają, że się dziwią. I ja też tak szłam i nagle musiała być taka mina zdziwienia i zaskoczenia, a on mi się tak skłonił, uśmiechnął się. I mi się tak skłoni. No mam ten obraz taki przed oczami właśnie. Jak to się uśmiecha do mnie, tak skłania się. A widziałam go w teatrze tylko, no tylko, aż na kwartę dla czterech aktorów. No to w Krakowie wtedy go widziałam, co z braćmi Grabowskimi grał i z Janem Peszkiem. No
3: to rozumiem, że ten uśmiech pana Jana z Krakowa to pani na zawsze zapamięta.
6: Na zawsze zapamiętam, naprawdę, bo śmiałam się też sama z siebie, bo mówię, Boże, no minę musiałam mieć taką, że zobaczyłam aktora sławnego i on spostrzegł, że ja go tak dojrzałam, że tak powiem, i tak się uśmiechnął, skłonił mi się tak.
0: Usłyszała na Powązkach nasza reporterka Magdalena Greinert. Jan Frycz zmarł 15 sierpnia w wieku 72 lat. Radio RMF

0: Kosmiczne będzie to zakończenie naszego popołudniowego pasma w RMF24. Europa ma nową drogę w kosmos. ISAR Aerospace, monachijski producent rakiet, skutecznie wyniósł na orbitę 5 małych satelitów po starcie z norweskiego kosmodromu Andøya. Brzmiał ten start, który miał miejsce w weekend. Misja Onward and Upward była pierwszym udanym lotem orbitalnym z terytorium Europy Zachodniej. Był to też niezwykle ważny test ambicji całego kontynentu, aby uniezależnić się w tej dziedzinie od Stanów Zjednoczonych, Rosji oraz państw Azji. Dla statku kosmicznego o nazwie Spectrum był to drugi lot. Pierwsza próba, przeprowadzona w marcu 2025 roku, zakończyła się niepowodzeniem. A my przypomnijmy, że Europa wysyła od wielu lat satelity w kosmos, ale głównie z kosmodromu Kourou w Gujanie Francuskiej w Ameryce Południowej. Starty orbitalne odbywały się też z rosyjskiej części Europy. Pierwszy lot orbitalny Spectruma dał Europie dowód, że prywatna firma z kontynentu może samodzielnie zaprojektować, zbudować i wystrzelić rakietę zdolną do dostarczania satelitów na orbitę. Europa powoli uniezależnia się w kwestii branży kosmicznej od Ameryki, choć to w Stanach Zjednoczonych znajduje się firma SpaceX, będąca liderem rynku. Za chwilę w radiu RMF24 fakty, w nich zdecydowanie sprawy przyziemne. Powiemy m.in. o kolejnym zatrzymaniu w związku z aferą Zonda Krypto. Roman Rzet usłyszał dwa zarzuty dotyczące m.in. oszustwa. A więcej na ten temat usłyszycie punktualnie o godzinie 16.
1: Tu radio RMF24. Jeszcze więcej informacji.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: We want stars. We want smart people.
2: Wszyscy ludzie Trumpa. W każdy poniedziałek po 17 w radiu RMF24 Andrzej Kochut sprawdza najbliższe otoczenie prezydenta USA.
3: Złośliwi nazywają ją ludzką drukarką. Kim naprawdę jest najbardziej oddana współpracowniczka prezydenta USA? W radiu RMF24 o Natalie Harp. Andrzej Kochut, zapraszam na wszystkich ludzi Trumpa.
2: Wszystkie odcinki podcastu znajdziesz na rmfon.pl i na kanale RMF24 na YouTubie.
1: I'm going to be impeached. They're going to impeach me.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: dziękuję za wspólnie spędzoną część popołudnia i zapraszam na Fakty o 16. Marlena Chudzio i Tomasz Weryński.
1: Dzień dobry. W Chorzowie Starym płonie złomowisko.
2: Na miejsce pożaru dojeżdżają kolejne jednostki.
1: Problemy na autostradowej obwodnicy Krakowa.
2: Zderzyły się dwa auta osobowe i ciężarówka.
1: Naukowcy mają twarde dowody, że śmiech to zdrowie.
2: A wieczorem wyczekiwana filmowa premiera.
1: Film o postaci, która swoją charyzmą inspirowała i inspiruje wielu ludzi.
2: Strażacy walczą z dużym pożarem w Chorzowie Starym.
1: Jak informowaliśmy w Faktach pół godziny temu, ogień wybuchł na złomowisku.
2: Na linii śląska reporterka RMF FM Anna Kropaczek.
3: Witamy.
2: Aniu, co więcej wiadomo?
3: Najpierw paliły się samochody na złomowisku przy ulicy Wiejskiej. Jak powiedział mi rzecznik Chorzowskiej Straży, kapitan Michał Adamek, pożar aut został ugaszony, ale ogień rozprzestrzenił się na halę magazynową, w której znajdują się m.in. opony i części samochodowe. Na miejscu jest około 8 zastępów Straży Pożarnej i kierowane są tam kolejne.
1: Kierowcy, zator na autostradowej obwodnicy Krakowa.
2: Pomiędzy węzłami Kraków, Bieżanów i Wieliczka zderzyły się dwa samochody osobowe i ciężarówka.
1: Pojazdy blokują lewy pas w stronę Katowic.
2: Dwa zarzuty usłyszał Roman Rzet, kolejna osoba zatrzymana w śledztwie dotyczącym afery Zonda Krypto.
1: To wieloletni wspólnik Sylwestra Suszka, założyciela BitBay, poprzedniczki Zonda Krypto.
2: Prokuratura złożyła w sądzie wniosek o tymczasowe aresztowanie tego mężczyzny.
1: A z nami Krzysztof Zasada, który zajmuje się tą sprawą. O co jest podejrzane?
4: Po pierwsze, o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, która miała dokonywać oszustw na szkodę uczestników giełdy kryptowalut. Tak opisała to prokuratora Anna Adamiak.
5: Popełnianie przestępstw oszustwa komputerowego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i w celu wyrządzenia szkody użytkownikom giełdy kryptowalutowej na kwotę nie mniejszą niż 7,8 miliona złotych.
4: Kolejny zarzut dotyczy manipulowania danymi użytkowników giełdy i uzyskiwania z tego procederu korzyści finansowych. Roman Rzet nie przyznał się do zarzutów, złożył natomiast obszerne wyjaśnienia. Prokurator Adamiak podała też, że nietypowo zdecydowano o zatrzymaniu mężczyzny w weekend, bo były obawy, że ta osoba zamierza opuścić Polskę. Obrońca podejrzanego twierdzi natomiast, że jego klient miał planowy wyjazd do Chin i nie ma mowy o ucieczce.
2: Śmiech to zdrowie. Naukowcy mają nowe, konkretne dowody w tej sprawie.
1: Te doniesienia przynosi do studia Grzegorz Jasiński.
6: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Chodzi o terapię konkretnej choroby.
6: Tak, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, która dotyka miliony osób na całym świecie, także w Polsce, poważnie utrudnia oddychanie i znacząco obniża jakość życia. Badania przeprowadzone przez naukowców z tureckiej Ankary pokazały, że terapia śmiechem przynosi porównywalnie dobre wyniki jak dotychczas proponowane pacjentom terapie oddechowe, a równocześnie przynosi też poprawę ogólnego samopoczucia.
2: Jak to można wytłumaczyć?
6: Jak się przypuszcza, terapia śmiechem może nie tylko wzmacniać mięśnie oddechowe, sprzyjać utrzymaniu zdolności do głębokiego wydechu, który tu jest bardzo istotny, ale też wywoływać wydzielanie endorfin, co przynosi ulgę już nie tylko fizyczną, ale też emocjonalną. Kierunek wydaje się słuszny. Przy okazji może przydałby się jeszcze naukowy przepis na zwiększenie liczby powodów do śmiechu, ale może i tego się doczekamy.
7: Mówimy o tym w Faktach RMF FM.
1: Wieczorem w Warszawie uroczysta premiera filmu Dzień Dziecka Jana Kaczkowskiego, który powstał z nieznanych dotąd archiwaliów.
2: Jego bohaterem jest zmarły 10 lat temu charyzmatyczny duchowny, bioetyk i założyciel Puckiego Hospicjum.
1: Reżyser filmu Artur Wierzbicki zwraca uwagę na to, że ksiądz Jan cieszył się ogromnym szacunkiem wśród młodych ludzi.
8: Można powiedzieć, że on taki stworzył swoisty szpital dla młodych, w którym leczył rany, miał dla nich zawsze czas. Mówił, że o każdej porze dnia nocy mogą przyjść do hospicjum, bo on tam mieszkał i się poradzić, wypłakać. Tak, o swoich problemach. No i miał wiele sukcesów na tym polu. Wielu ludziom pomógł, wielu ludzi wyciągnął z nałogów.
2: Dokument w najbliższy piątek trafi do kin.
1: A cała rozmowa Katarzyny Sobiechowskiej-Szuchty z reżyserem filmu o Janie Kaczkowskim jest na rmf24.pl.
2: Polecamy też Fakty kulturalne,
1: które na naszej antenie już za pół godziny.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Wieczorem nad większą częścią Polski przeważać będą chmury, choć na zachodzie i północy może być trochę bardziej pogodnie. Padać raczej nie powinno. Najchłodniej będzie w Tatrach, Bieszczadach i na Suwalszczyźnie. Temperatura wyniesie tam zaledwie 12 stopni Celsjusza. W Lublinie termometry pokażą mniej więcej 15 kreskę, w Gdańsku i Rzeszowie 16, a w Poznaniu i Łodzi nawet 17. Jutro rano na północy i zachodzie będzie pochmurnie. a w pozostałych częściach Polski bardziej pogodnie. Parasole nie będą potrzebne.
10: Tu Radio RMF 24.
11: Marek Łabno, czyli wasz lekarz dyżurny. Witajcie w nowym sezonie mojego programu. Szczepić się czy nie szczepić? Oto jest pytanie. I zamierzam na nie dzisiaj odpowiedzieć, nie pozostawiając żadnych wątpliwości. Podzielę się własną wiedzą i doświadczeniem lekarza rodzinnego, ale też podeprę najnowszymi amerykańskimi badaniami dotyczącymi szczepionki przeciwko grypie. I o opinię poproszę specjalistkę chorób zakaźnych. Posłuchajcie, warto. Jesteśmy razem do 17. Mówię.

Radio RMF 24 i Marek Łabno. Skończył się czas wakacyjnej laby. Mamy wrzesień, czas pełen napięć. Dużą rolę w potęgowaniu tego stresu odgrywa rozpoczynający się za moment sezon infekcyjny. Jesienią wirusy pracują pełną parą i na full zapełniają praktycznie każdą przychodnię. No i wiecie, jak co roku o tej porze wraca pytanie, czy warto się zaszczepić przeciwko grypie? Szybka, jednoznaczna odpowiedź. Bardzo, bardzo warto. Zwłaszcza, że w tym temacie dzieje się ostatnio sporo. Wyobraźcie sobie, szczepionka przeciwko grypie, ale stworzona technologią mRNA. Brzmi trochę jak medycyna przyszłości. A to już się dzieje. Amerykańska FDA, czyli tamtejsza agencja do spraw żywności i leków, zatwierdziła niedawno pierwszą taką nowoczesną szczepionką przeciwko grypie. Preparat Moderny przeznaczony jest dla osób od 50 roku życia. A co to jest, to mRNA? W klasycznej szczepionce dostarczacie organizmowi odpowiednio przygotowany materiał. I układ odpornościowy dzięki temu uczy się rozpoznawać wirusa. Dajecie komórkom instrukcję, żeby przez krótki czas wyprodukowały określone białko wirusa. Układ odpornościowy je rozpoznaje i uczy się na nie reagować, a sama instrukcja później znika. W dużym uproszczeniu, nie przynosicie organizmowi całego przeciwnika. Dajecie mu tylko instrukcję, jak wygląda jego podobizna, żeby mógł się przygotować. Czy to jest lepsze rozwiązanie? Spokojnie, poczekajcie. mRNA to technologia, a nie magiczne zaklęcie. Ale pierwsze wyniki są naprawdę bardzo interesujące. W dużym badaniu nowa szczepionka wykazała większą skuteczność przeciwko grypie niż porównywalna tradycyjna szczepionka. Ale teraz posłuchajcie, bo będzie najważniejsza część. Grypa ciągle się zmienia. Szczepionki przeciwko niej trzeba regularnie aktualizować. Ta technologia mRNA może w przyszłości pozwolić szybciej projektować i produkować preparaty dopasowane do tego, co aktualnie krąży w powietrzu. Dlatego największą rewolucją może więc okazać się nie samo mRNA przeciwko grypie, ale to, że będziemy potrafili szybciej reagować na zmieniającego się wirusa. W Unii Europejskiej zatwierdzono już szczepionkę mRNA, łączącą ochronę przeciwko grypie i COVID-19, ale dla osób po 50. A teraz ważna kwestia, szczególnie dla osób, które słyszą o tej nowej szczepionce i myślą, to ja poczekam, po co mam się szczepić tą starą, skoro za chwilę będzie ta nowa? Nie, nie, nie. Nie czekajcie na szczepionkę przyszłości, okej? Dziś macie dostępne preparaty, które są przebadane, fajne i zapewniają ochronę. Nowa technologia nie oznacza, że stara w ogóle przestaje działać. Mimo że pierwsza szczepionka mRNA przeciwko grypie to naprawdę ciekawa wiadomość, nie oznacza, że od jutra macie na tacy cudowną ochronę. Wyniki badań niewątpliwie mówią jednak o tym, że być może właśnie teraz zaczyna się nowa era szczepień. Szybszych, łatwiejszych do aktualizowania i łączących ochronę przed kilkoma chorobami naraz. A jeszcze dziś powiem o chorobach, przeciwko którym zdecydowanie warto się szczepić. Bądźcie blisko.

0: Marek Łabno i powakacyjny już lekarz dyżurny. Nawiązujący do tego, co nieuniknione, sezonu infekcyjnego. Dziś mówię o tym, że bez cienia wątpliwości warto się szczepić. A ponieważ mitów wokół tego tematu jest naprawdę wiele, o pomoc w ich rozwiązaniu poprosiłem dr Lidię Stopyrę, specjalistkę chorób zakaźnych ze Szpitala Żeromskiego w Krakowie. Witam bardzo serdecznie.
1: Witam również.
0: Pani doktor, czy szczepienia dorosłych w Polsce są naszą piętą achillesową, możemy tak powiedzieć?
1: My możemy tak powiedzieć, dlatego że do niedawna w ogóle szczepienia nie kojarzyły się z dorosłymi, szczepienia potocznie kojarzyły się tylko i wyłącznie z dziećmi. Tak naprawdę dopiero od kilku lat mamy taką sytuację, że została usystematyzowana kwestia szczepień dorosłych, zostały wydane programy szczepień ochronnych dla dorosłych przez towarzystwa naukowe, Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej i Wakcynologii. I w tym momencie jest szeroki dostęp do tej wiedzy, na co dorośli powinni się szczepić.
0: Co najbardziej zaniedbujemy? Grypę, krztusiec, pneumokoki, półpasiec, a może COVID?
1: Dużo szczepień dorosłych w Polsce jest zaniedbanych. To, co jest najbardziej takie zaskakujące, to jest zaniedbywanie szczepień przeciwko grypie. Mhm. Natomiast na grypę praktycznie zachoruje każdy i każdy to wie. Powikłania grypy, z jakimi hospitalizujemy dzieci, to są zapalenia płuc, to są zapalenia mięśni w przebiegu grypy, takie, że dzieci przestają chodzić. Natomiast oczywiście najgroźniejszym powikłaniem jest zapalenie mięśnia sercowego i tak naprawdę co roku w trakcie epidemii grypy są zgony takie bezpośrednie z powodu zapalenia mięśnia sercowego. Jeśli chodzi o dorosłych, no to jest znaną kwestią to, że po epidemii grypy mamy epidemię zawałów i udarów. Mimo tej wiedzy wyszczepialność przeciwko grypie jest na poziomie kilku procent tak naprawdę w Polsce.
0: Słuchajcie, kochani, dlatego to jest prosty temat. Gorąco was zachęcamy do tego razem z panią doktor, żebyśmy się szczepili przeciwko tej grypie. Wszyscy, zwłaszcza, że populacja osób dorosłych ma to szczepienie płatne tylko 50%, a dzieciaki i osoby starsze mają te szczepienia bezpłatne, więc być może to też będzie zawsze jakiś dodatkowy argument. Wyszczepialność przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi nie jest taka, jak powinna być.
1: Dzieci są objęte szczepieniami przeciwko błonicy, tężcowi i krztuścowi w ramach programu szczepień ochronnych obowiązkowemu. Mamy kilka dawek szczepień do 18 roku życia, natomiast później dorośli powinni się szczepić co 10 lat. Rzeczywiście mamy grupę takich osób, które nie wiedzą o tym, że ta odporność wygasa i co 10 lat powinni się doszczepić. Natomiast nasza codzienność jest taka, że to praktycznie na każdym dyżurze zdarza się dziecko, które uległo zranieniu, rana została zabrudzona ziemią, bo najczęściej te zranienia się odbywają w plenerze i jest ryzyko tężca. Natomiast jeśli chodzi o krztusiec, to no, mamy czy końcówkę tak naprawdę w tej chwili, ale epidemii krztuśca. Ostatnie 2-3 lata to była olbrzymia liczba zachorowań na krztusiec, wynikająca między innymi z tego, że utraciliśmy odporność populacyjną właśnie w związku z tym, że zmniejszona została ilość osób zaszczepionych.
0: Moim i waszym gościem jest dr Lidia Stopyra, specjalista chorób zakaźnych ze Szpitala Żeromskiego w Krakowie. Już za chwileczkę wracamy do naszej rozmowy o szczepieniach.

0: A teraz zapraszam na fakty RMF FM o 16.30.
1: Prawo i Sprawiedliwość złożyło do prokuratury zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez premiera Donalda Tuska.
2: Miałoby ono polegać na ujawnieniu w Sejmie informacji ze śledztwa dotyczącego zonda krypto.
1: Chodzi o wystąpienie szefa rządu z mównicy sejmowej w ostatni piątek, tuż przed głosowaniem w sprawie odrzucenia prezydenckiego weta do ustawy o rynku kryptoaktywów.
2: Szerzej o tej sprawie piszemy na rmf24.pl.
1: To będzie trzeci największy most w Polsce i największy na Podkarpaciu.
2: W Stalowej Woli ruszyły prace wykończeniowe na nowej przeprawie przez San, która, jak usłyszał na miejscu reporter RMF FM Dominik Smaga, powinna być gotowa jeszcze przed Sylwestrem.
1: Dla miasta to ważny most, mówią nam mieszkańcy Stalowej Woli.
3: Usprawni na pewno przejazd z okolicznych miejscowości, usprawni ludziom po prostu dostęp do pracy, do sklepów i do codziennego życia, do szkoły, uczniom łatwiej dojazd.
4: Bardzo jest potrzebny.
5: Wyczekiwany?
4: Przez całą masę mieszkańców z tamtej strony miasta. Na pewno tak.
6: Most przejezdny będzie z końcem tego roku, pod warunkiem, że pogoda to umożliwi, ponieważ wchodzimy w prace wykończeniowe, które wymagają dobrej pogody.
2: Tłumaczy kierownik budowy Michał Bracha.
1: Przeprawa za 400 milionów złotych będzie mieć długość 1760 metrów.
2: Jutro na termometrach w Polsce nawet 30 stopni, w środę nawet 33.
7: Nie mogę się doczekać.
1: Czekacie na powrót upałów, czy nastrajacie się już na jesień?
2: No to zapytamy w faktach o 17.
8: To są fakty kulturalne.
1: Zaprasza Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
8: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Zaczniesz od ostatniego pożegnania Jana Frycza.
9: Uroczystości pogrzebowe wybitnego aktora odbyły się dziś na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. Uczył mnie, że nic nie jest nam dane na zawsze, mówił Jan Englert. Byłeś nie do podrobienia, dodawał Mikołaj Grabowski.
10: Jaśku, jeżeli w listopadzie mieliśmy grać kwartet, ale ty opuściłeś swoje krzesło i nie stawisz się na spektakl. Boli bardzo to zniknienie twoje. Zgasły światła, kurtyna opadła, aktor zszedł ze sceny i otoczyła go cisza.
9: Jan Frycz zmarł 15 sierpnia w wieku 72 lat. W piątek do kin trafi Dzień Dziecka Jana Kaczkowskiego. Bohaterem tego filmu jest zmarły 10 lat temu charyzmatyczny duchowny, bioetyk i założyciel Puckiego Hospicjum.
11: Tak staraliśmy się, żeby to nie był pomnik, żeby to nie była hagiografia, żeby pokazać bohatera prawdziwego z krwi i kości, ze wszystkimi jego słabościami, również wątpliwościami, załamaniami. W tym znalezionym materiale udało się takiego Jana pokazać, ale to, że materiał jest taki różnorodny, to jest zasługa też samego bohatera.
9: Moja rozmowa z reżyserem Arturem Wierzbickim jest na rmf24.pl.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Marek Łabnowarz, lekarz dyżurny, Radio RMF24. Cały czas pozostajemy w temacie szczepień jesiennych, ale nie tylko jesiennych. Jest ku temu fantastyczna okazja, bo mam ze sobą osobę, która naprawdę

0: chorobami, to są dzieci generalnie nieszczepione. Hospitalizujemy również dzieci z niepożądanymi odczynami po szczepieniach, oczywiście tymi najcięższymi, dlatego że one wymagają hospitalizacji. Więc taki odczyn, który byłby ewidentnie po szczepieniu, to się zdarza raz na kilka lat, ja mogę powiedzieć, podczas gdy corocznie przyjmujemy ponad 1000 dzieci, które znajdują się w szpitalu, są hospitalizowane z powodu tego, że się nie zaszczepiły. Większość dzieci, które przyjeżdżają z podejrzeniem niepożądanego odczynu poszczepiennego, na przykład z gorączką czy z jakimiś poważnymi objawami, okazuje się, że związek ze szczepieniem jest tylko koincydencją, to znaczy rzeczywiście dziecko było 2 czy 3 dni wcześniej szczepione, natomiast gorączkę ma na przykład z powodu infekcji dróg moczowych czy z powodu zupełnie innej choroby, która w trakcie tego pobytu jest diagnozowana. Przed szczepieniem pacjent jest badany przez lekarza, ale wtedy jeszcze jakby objawów żadnych nie ma, natomiast za 2-3 doby może na przykład mieć zapalenie ucha środkowego czy infekcję dróg moczowych, zaczyna gorączkować i to nie ma oczywiście żadnego związku ze szczepieniem.
1: Mam pacjenta w swojej przychodni, który bardzo często ma zapalenie ucha środkowego. I ostatnio ten chłopczyk przyszedł do mnie do przychodni ponownie i niestety nie był zaszczepiony przeciwko pneumokokom. I mama się pyta, co ja mogę zrobić dla tego dziecka? Niech mi pan powie, co ja mogę zrobić, żeby ono tak nie chorowało. A ja im poinformowałem, że szczepienie przeciwko pneumokokom wcale nie chroni tylko i wyłącznie przeciwko zapaleniu płuc, ale również przeciwko uchu środkowemu. I to była wiadomość, która już kilka razy moich pacjentów i ich opiekunów czasem zdziwiła, czasem wręcz zszokowała.
0: Tak, szczepienie nas chroni generalnie przed inwazyjną chorobą pneumokokową, więc też przede wszystkim przed właśnie zapaleniem ucha środkowego, też przed zapaleniem płuc, no i zapaleniem opon sepsą. To, co ja ze swojej praktyki mogę powiedzieć takiego, co zaskakuje rodziców, natomiast mnie zaskakuje, że to zaskakuje rodziców, to są sytuacje takie, że rodzice myślą, że pewnych chorób nie ma. Na przykład polio. Po co my szczepimy przeciw polio, jak polio nie ma? Po co my szczepimy przeciw błonicy, jeżeli błonicy nie ma? Sepsa meningokokowa, no to gdzieś tam no rzeczywiście ktoś tam kiedyś słyszał, ale to jest wyjątkowa rzadkość i ich dziecko to na pewno nie spotka. I w momencie na przykład, jak się okazuje, że taka ciężka choroba się zdarzyła gdzieś w najbliższym otoczeniu, to wtedy dopiero zaczynają się szczepić. Ja pamiętam taką sytuację sprzed lat, kiedy zmarło dziecko, to było 7-letnie dziecko, z powodu sepsy meningokokowej. I wtedy to był taki okres, gdzie po przerwie dziecko nie wróciło do szkoły, nie wróciło do pierwszej klasy i nagle do nas do szczepienia się zgłosiło kilkaset dzieci. Nam zabrakło szczepionek, bo w ogóle no, nie przewidzieliśmy, że w ciągu kilku dni tylu będzie chętnych do szczepień, bo w momencie, jak ich to dotknęło, jak zobaczyli, jak to wygląda, jak zobaczyli też, poznali tą sytuację, co to się stało, dotarło do nich, że rzeczywiście to jest sprawa rzadka, natomiast każdego może spotkać i w bardzo prosty sposób możemy się uchronić właśnie poprzez szczepienie.
1: Pani doktor, bardzo serdecznie dziękuję.
0: Dziękuję również.
1: Moim waszym gościem była doktor Lidia Stopera, specjalista chorób zakaźnych ze Szpitala Żeromskiego w Krakowie.
2: Tu Radio RMF 24.

0: RMF24 i Marek Łabno. Wciąż pozostajemy w temacie szczepień, bo przecież sezon infekcyjny przed nami. Było o grypie, więc teraz chcę wam wymienić kilka innych szczepień, o których naprawdę warto, żebyście pomyśleli. Na pierwszy ogień leci krztusiec. To choroba, którą wielu z was kojarzy przede wszystkim z dzieciństwem. Ale krztusiec wraca i robi się z niego coraz większy problem epidemiologiczny. Jednym z powodów jest, dokładnie tak jak myślicie, spadek wyszczepialności. Uwaga, uwaga, dorośli też powinni o nim pamiętać. Dawka przypominająca jest zalecona co 10 lat. Jest to szczególnie ważne dla osób mających kontakt z małymi dzieciakami, pracowników ochrony zdrowia czy kobiet w ciąży. Dlaczego? Krztusiec potrafi być strasznie męczący. Zaczyna się niewinnie. Trochę jak zwykła infekcja dróg oddechowych. Katarek, kaszelek, stan podgorączkowy. A potem napady super silnego, utrzymującymi się tygodniami kaszlu. Takiego, po którym człowiek może mieć problem ze złapaniem oddechu. Teraz pneumokoki. Pneumokok. Szczerze, ta nazwa nie brzmi szczególnie groźnie. Bardziej jak postać z uniwersum Wiedźmina. Tymczasem zakażenia mogą prowadzić m.in. do zapalenia płuc, sepsy czy zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych. I tutaj szczególnie powinniśmy pomyśleć o osobach starszych oraz o tych, które mają określone choroby przewlekłe albo inne czynniki zwiększające ryzyko ciężkiego przebiegu choroby. Kolejny temat? RSV. I tutaj macie wirusa, o którym jeszcze kilka lat temu przeciętny człowiek niewiele wiedział, a dziś coraz częściej o nim słyszymy. Szczepienia przeciwko RSV mają szczególne znaczenie dla osób starszych, dla pań w ciąży, no i w odpowiednich sytuacjach ochronę najmłodszych dzieci. Konkretne wskazania zależą od wieku, sytuacji zdrowotnej i aktualnych zaleceń. I na koniec mój osobisty faworyt – półpasiec. Nazwa brzmi może niewinnie, ale wirus ospy wiecznej i półpaśca po przebyciu ospy pozostaje w waszym organizmie na całe życie. Uśpiony siedzi sobie w zwojach nerwowych i może po wielu, wielu latach ponownie się uaktywnić. Właśnie jako półpasiec. No i to potrafi boleć naprawdę konkretnie. Co ważne, ból neuropatyczny, czyli właśnie ten częsty ból popółpaścowy, może utrzymywać się długo, jeszcze w ogóle już po zniknięciu tych pęcherzyków, czyli tych zmian skórnych przy półpaścu. Na szczęście mamy szczepienie. Jeśli po wakacjach robicie sobie listy rzeczy do ogarnięcia, dentysta, badania, przegląd auta, napiszcie do niej jeszcze jedną rzecz. Sprawdzenie kalendarza szczepień albo rozmowa z waszym lekarzem rodzinnych o tym, przeciwko czemu warto się szczepić. Obiecujecie, że zrobicie to za tydzień, kiedy usłyszymy się po raz kolejny? Trzymam was za słowo.
1: Tu Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

Są dwie rzeczy. Sezon infekcyjny i fakty w RMF FM. Teraz zapraszam na te o godzinie 17 i dziękuję za dziś. Marek Łabno, do usłyszenia za tydzień.

0: Ważne apele do mieszkańców okolic płonącego złomowiska w Chorzowie Starym.
1: Proces generała Jarosława Szymczyka, byłego szefa policji.
0: Chodzi o granatnik, który wybuchł w jego gabinecie.
1: Donald Trump ma porozmawiać z Wołodymirem Zełenskim i Władimirem Putinem.
0: Czy te telefoniczne połączenia odmienią losy wojny? Już około 70 strażaków gasi pożar złomowiska w Chorzowie Starym.
1: Miasto apeluje do mieszkańców pobliskich domów o nieotwieranie okien.
0: W faktach ponownie śląska reporterka RMF FM Anna Kropaczek.
2: Jestem.
0: Aniu, czy jest jakieś zagrożenie dla ludzi?
2: Ogień nie rozprzestrzenia się teraz poza halę magazynową na złomowisku, ale gęsty dym może być szkodliwy. Dlatego miasto zaapelowało do osób znajdujących się w promieniu około 2 kilometrów od miejsca pożaru o zamknięcie okien, pozostanie w budynkach, unikanie przebywania na zewnątrz do odwołania. Na miejscu jest już mobilne laboratorium, które będzie badać skład powietrza. Nikt w tym pożarze nie został poszkodowany.
1: Zdjęcia z akcji gaśniczej mamy na rmf24.pl. Ruszył w końcu proces generała Jarosława Szymczyka, byłego szefa policji.
0: Wcześniej jego rozpoczęcie było odraczane aż 10 razy.
1: Chodzi o sprawę sprzed 4 lat, gdy w siedzibie Komendy Głównej Policji eksplodował granatnik, który generał miał dostać w prezencie od ukraińskich służb.
0: W sądzie był reporter RMF FM Michał Radkowski. Jak przebiegała pierwsza rozprawa?
3: Szczegóły nie zostały przedstawione dziennikarzom, bo proces toczy się za zamkniętymi drzwiami, a tak prokurator Aleksandra Piasta-Pokrzywa uzasadniała powodu tajnienia procesu.
4: Z uwagi na bezpieczeństwo państwa, te informacje, które są przedmiotem tego postępowania, które mogłyby zostać ujawnione, nie tylko niejawne, ale również takie informacje wrażliwe. W obecnej sytuacji w państwie, kiedy mamy do czynienia z pewnymi działaniami dywersyjnymi, muszą po prostu pozostać niejawne.
3: Prokurator dodała, że akt oskarżenia został odczytany generałowi Szymczykowi. Chodzi m.in. o posiadanie broni bez wymaganej koncesji i nieumyślne sprowadzenie zagrożenia życia dla policjantów. Pierwsza rozprawa trwała prawie 4 godziny. Nie wiadomo, czy generał składał wyjaśnienia, bo ich treść jest niejawna.
5: Wszystko, co było na sali sądowej, jest objęte tajemnicą, nie mogę nic mówić.
3: Tylko tyle powiedział po wyjściu z rozprawy generał Jarosław Szymczyk. W grudniu kolejna rozprawa.
1: Prezydent USA Donald Trump ma zadzwonić dziś do przywódców Rosji i Ukrainy, Władimira Putina i Wołodymira Zełenskiego.
0: W faktach korespondent RMF FM Paweł Żuchowski. Pawle,
6: kłaniam się.
0: Jaka ma być kolejność tych rozmów?
6: Trump ma najpierw porozmawiać z Putinem, a następnie z Zełenskim po otrzymaniu raportu od Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera, czyli swoich specjalnych wysłanników z ich rozmów w Moskwie i Kijowie. Jeśli Trump rzeczywiście dziś zadzwoni do obu przywódców, może to być najważniejszy moment tej amerykańskiej inicjatywy. Od miesięcy Trump będzie miał już informacje z obu stolic i będzie mógł sprawdzić, czy jest przestrzeń do dalszych negocjacji, komentują media w USA. Mówi się też o nagłym przyspieszeniu.
1: No, oficjalny powód tego przyspieszenia to zbliżająca się zima, a co za tym idzie, trudne warunki na froncie.
0: Ale komentatorzy zwracają uwagę na coś zupełnie innego.
6: Tak, Trump potrzebuje sukcesu przed jesiennymi wyborami do Kongresu. W środę prezydent USA oficjalnie rozpocznie przedwyborczą kampanię wspierania republikanów. Sondaże poparcia dla Trumpa są poważnym obciążeniem dla republikanów, którzy mogą stracić kontrolę na Kapitolu. Gdyby mu się udało doprowadzić do podpisania porozumienia pokojowego, nawet czasowego, mogłoby to w jakiś sposób poprawić notowania i zwiększyć szanse republikanów.
7: Pogoda dla słuchaczy w RMF FM.
1: Od jutra wracają upały.
0: W powietrzu czuć już w ostatnich dniach jesień, a tu taka niespodzianka.
8: Cieszę się, że jeszcze w tym sezonie będzie troszkę ciepełka, więc pozytywnie. Myślę, że jeszcze tyle wytrzymamy w drodze do tej zimnej jesieni.
9: Pogoda akurat dopisuje. I w planach mamy wyjść gdzieś na pole, coś się poruszać trochę. No będziemy fajnie, aktywnie spędzać czas.
10: Jak się wyjdzie ze szkoły, to się tam może spotka z kolegami, coś się tam na pewno porobi, no i jakoś się spędzi ten czas.
11: Dla mnie dobrze, ale ja właściwie już nie pracuję, więc ja sobie tam radzę jak mogę. Wiatrak mi dali nawet tak gratisowo, także jestem zaopiekowany.
1: Mówili mieszkańcy Krakowa.
0: Niestety upały miną po 2 dniach.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: Rano nad zachodem i północą kraju przeważać będą chmury, a nad innymi regionami słońce. Najchłodniej będzie w górach oraz na północnym wschodzie. W Tatrach i na Suwalszczyźnie termometry pokażą 11 kreskę. W Bydgoszczy i Gdańsku temperatura wyniesie 14 stopni Celsjusza, w Poznaniu i Łodzi 15, a w Warszawie i Zielonej Górze nawet 16. Po południu na północy zachmurzenie będzie duże, w centrum umiarkowane, a na południu przeważać będzie słońce. Zrobi się też cieplej, od 22 stopni na Pomorzu do nawet 30 w Małopolsce.
13: Radio RMF 24.
14: Złośliwi nazywają ją ludzką drukarką. Kim naprawdę jest najbardziej oddana współpracowniczka prezydenta USA? Dziś w Radiu RMF 24 o Natalie Harp. Andrzej Kochut, zapraszam na wszystkich ludzi Trumpa. Tylko...

Słuchajcie, radia RMF 24, czas na wszystkich ludzi Trumpa. Ja się nazywam Andrzej Kochut i jak co tydzień zapraszam was za kulisy amerykańskiej administracji. Ale dzisiaj trochę inaczej, bo o ciekawych relacjach łączących doradczynię Donalda Trumpa i prezydenta właśnie. Trzeba przyznać, że zostawianie liścików w publicznej przestrzeni o treści na przykład jesteś wszystkim, co dla mnie ważne, to szczególny dowód oddania wobec własnego szefa. A było tego więcej, nigdy nie chce cię zawieść, chce ci sprawić radość. Takie listy znalazły się w bezpośredniej bliskości Donalda Trumpa, co nawet jak na jego administrację wyjątkowo wręcz lojalną na tle poprzednich, no trzeba przyznać, jest dosyć niezwykłe, a przecież mówimy o administracji, gdzie jej każdy przedstawiciel w swoich telewizyjnych czy internetowych wywiadach zdecydowanie broni prezydenta. Mówimy o administracji, gdzie na posiedzeniach rządu poszczególni członkowie gabinetu zajmują się wychwalaniem głowy państwa. Mówimy wreszcie o administracji, gdzie niektórzy sekretarze zdecydowali się na wywieszenie podobizny swojego szefa na fasadzie własnych departamentów. Ale tego rodzaju liściki, podobno nawet wyjątkowo wobec Trumpa lojalna szefowa personelu Białego Domu, była tym faktem zaskoczona. Autorką tych niezwykłych wyznań jest Natalie Harp, czyli doradczyni i bliska współpracowniczka prezydenta Donalda Trumpa, która przez te ostatnie kilkanaście miesięcy pozostawała w cieniu najważniejszych postaci tej administracji, takich jak Marco Rubio, jak Pete Hegseth, jak Robert Kennedy Jr. Ona sama nie brylowała w telewizjach, nie brylowała w mediach społecznościowych. Akurat jeżeli chodzi o telewizję, to pewne doświadczenie ma, o czym jeszcze sobie dzisiaj opowiemy. Pozostawała w cieniu, nie objęła żadnej istotnej funkcji w samej administracji, a jednak miała ogromny wpływ na tą prezydenturę i dlatego warto o niej porozmawiać. Osobiście zwróciłem na nią uwagę podczas sceny, o której już kiedyś w tym cyklu opowiadałem. Chodzi o 2024 rok, sierpień, konwencja Partii Demokratycznej. Kamala Harris właśnie zostaje oficjalnie ogłoszona kandydatką demokratów. No i występuje właśnie podczas konwencji. Jest taki moment tego wystąpienia, kiedy wiele razy powtarza słowo dziękuję. Oglądamy tą sytuację z perspektywy pokoju, w którym siedzi Donald Trump i jego najbliżsi współpracownicy, którzy konwencję demokratów oglądają na ekranie telewizora. No i Donald Trump, widząc co się dzieje, komentuje: zbyt wiele tych dziękuję, powiedziała to chyba 35 razy. I kiedy Donald Trump to mówi, natychmiast siedząca obok niego blondynka przekuwa tą wypowiedź w tweeta czy post w mediach społecznościowych, który wyrusza w świat. Za chwilę Trump zastanawia się, ile osób właściwie ogląda konwencję Partii Demokratycznej i znów ta sama blondynka poszukuje błyskawicznie odpowiedzi, dopytuje ludzi siedzących wokół, szuka tej informacji w sieci. To właśnie Natalie Harp, ale przyznam, że wtedy, kiedy to oglądałem to dosyć pobieżnie, jako jedną z wielu rzeczy, która gdzieś w trakcie kampanii się pojawiła. Myślałem, że ta blondynka przy Donaldzie Trumpie to być może Caroline Leavitt. Potem przyjrzałem się jej bliżej, uznałem, że to nie jest ta twarz i wtedy właśnie po raz pierwszy nazwisko Natalie Harp gdzieś w okolicach tej drugiej kadencji Trumpa stało się widoczne. Widoczne, choć absolutnie nie pierwszoplanowe. Bo o Natalie Harp zrobiło się głośno dopiero w ostatnich tygodniach. Najpierw za sprawą książki. Maggie Haberman i Jonathan Swan, amerykańscy dziennikarze, opublikowali książkę o tytule Regime Change, która opowiada o pierwszym roku prezydentury Trumpa i właśnie w tej książce znalazła się ta historia o listach, o której wspomniałem na początku tego odcinka, o liścikach, które Natalie Harp pozostawiała prezydentowi. Natomiast ten wybuch zainteresowania osobą Natalie Harp spowodował senator John Ossoff, czyli człowiek, który właśnie walczy o reelekcję w Georgii. Podczas jednego ze swoich wieców Ossoff, który być może przymierza się do kandydowania na prezydenta w 2028 roku, a przynajmniej wiele osób mówi o nim jako o takiej obiecującej młodej gwieździe demokratów, która może w tym kierunku pożeglować. Otóż Ossoff postanowił zaatakować bezpośrednio Donalda Trumpa i stwierdził, że prezydent na obecnym etapie wcale nie chce wykonywać swojej pracy głowy państwa. Chciałby tylko budować nowe sale balowe oraz latać swoim podniebnym pałacem ofiarowanym mu przez Katarczyków wraz z Natalie.
W wypowiedzi Ossoffa był jeszcze jeden element. Nie tylko doczepił się do tego Boeinga, którego Trumpowi ofiarowali Katarczycy, by służył jako Air Force One, bo to rzeczywiście rodzaj latającego pałacu, ale także stwierdził, że jest to pałac prawdopodobnie niezabezpieczony. To oczywiście aluzja do tego, co obserwowaliśmy kilka tygodni temu, kiedy Donald Trump musiał opuścić Turcję po szczycie NATO. Okazało się, że ten jego nowy samolot może nie być odpowiednio zabezpieczony. Miał opuścić kraj starym Air Force One, a ostatecznie ta historia była zresztą w mediach szeroko relacjonowana. Przemieścił się z tego samolotu w kontenerze na catering do innej maszyny i po kryjomu wyleciał z Turcji. To oczywiście do pewnego stopnia potwierdza tą tezę przedstawioną przez Ossoffa. Boeing, którego Trumpowi ofiarowali Katarczycy, jest do pewnego stopnia zabezpieczony, ale te zabezpieczenia nie są jeszcze w pełni gotowe. Natomiast jeśli chodzi o latanie wraz z Natalie, to również aluzja do tamtej podróży, bo Trump poleciał inną maszyną, nie Air Force One, i towarzyszyło mu bardzo wąskie grono współpracowników, w tym rzeczywiście Natalie Harp. No i za sprawą tej wzmianki Ossoffa o Natalie Harp zrobiło się naprawdę głośno. Jej osobą zajęły się nie tylko największe media amerykańskie, ale również inne media na całym świecie. Do tej pory mało widoczna współpracowniczka Donalda Trumpa znalazła się w centrum uwagi. Wszyscy zadawali sobie pytanie, kim właściwie jest ta kobieta, no bo jeżeli na pokładzie tego starego Air Force One, o którym wszyscy myśleli, że właśnie w nim Donald Trump wylatuje z Turcji, mogli pozostać Marco Rubio czy Scott Bessent, i to pomimo, że ten samolot przecież mógł paść ofiarą ataku, a przynajmniej mógł się stać celem tego ataku, a nie mogła na pokładzie tego samolotu lecieć Natalie Harp, ona akurat musiała być z prezydentem, no to przyznacie, trzeba zadać pytanie, kim ona właściwie jest. A o tym, dlaczego Natalie Harp ostatnio wzbudza takie kontrowersje, opowiem już za chwilę.

0: że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: To są wszyscy ludzie Trumpa w radiu RMF 24, przy mikrofonie Andrzej Kochut i czas dziś na kontrowersyjną doradczynię Donalda Trumpa, czyli Natalie Harp. Natalie Harp po raz pierwszy objawiła się szerszej amerykańskiej publiczności w 2019 roku, a więc podczas pierwszej kadencji Donalda Trumpa, a objawiła się w bardzo szczególnym miejscu, bo w telewizji Fox News twierdziła mianowicie, że Donald Trump uratował jej życie. Natalie Harp opowiadała, że cierpiała na raka kości i z tej choroby udało jej się wyzwolić, udało się jej wyleczyć dzięki Donaldowi Trumpowi, który rozszerzył tak zwane prawo do próby. O co chodzi? Jeszcze za czasów Baracka Obamy wprowadzono przepis, który mówił, że osoby w stanie terminalnym, osoby umierające mają prawo skorzystać z terapii, z leków, które przeszły już wstępne testy, ale nie zostały jeszcze zatwierdzone przez Federalną Agencję zajmującą się dopuszczaniem leków na rynek. W 2018 roku Donald Trump zdecydował się rozszerzyć to prawo, tak aby z tych nie do końca sprawdzonych jeszcze leków mogli korzystać nie tylko umierający, ale także osoby bardzo poważnie chore. I z drugiej strony, aby do takiego właśnie wyjątkowego użycia dopuścić nie tylko leki, które przeszły pierwszą fazę testów, ale także takie, które jej jeszcze nie przeszły. Kto chce eksperymentować, a jego sytuacja jest bardzo poważna, niech ma do tego prawo. No i Natalie Harp stwierdziła, że właśnie ta zmiana spowodowała, że żyje dalej i że zawdzięcza to życie właśnie Donaldowi Trumpowi. Dziennikarze przedstawiali później wątpliwości, czy wszystkie fakty w historii przedstawionej przez Natalie Harp się zgadzają. Twierdzili mianowicie, że jej leczenie rozpoczęło się jeszcze przed wprowadzeniem przez Trumpa zmiany w przepisach, a także, że leki, z których korzystała, wcale nie były aż tak eksperymentalne, były już właściwie dopuszczone do użytku, choć ta data wprowadzenia ich na rynek była odległa jeszcze o kilka miesięcy. Ale niezależnie od tego, Donaldowi Trumpowi ta historia bardzo przypadła do gustu. Do tego stopnia, że w 2020 roku podczas konwencji Partii Republikańskiej Natalie Harp została poproszona o zabranie głosu, oczywiście po to, by mogła opowiedzieć, jak wspaniale na jej życie wpłynął Donald Trump. No i to wystąpienie na konwencji Partii Republikańskiej było już trampoliną do dalszej kariery w jej wypadku medialnej. Bo 2020 rok to też bardzo specyficzny moment po tej prawej stronie amerykańskich mediów. Otóż Fox News buduje sobie nieco większy dystans wobec Donalda Trumpa, który wtedy szaleje podczas konferencji covidowych, który twierdzi, że wybory zostały sfałszowane. Fox zaczyna się obawiać, że to negatywnie wpłynie na ich biznes i postanawia jednak przesunąć się od Trumpa nieco w kierunku centrum. Nie wszystkim się to podoba, najzagorzalsi zwolennicy Trumpa są z tego wyraźnie niezadowoleni, no i w ten sposób pojawia się miejsce dla innych mediów. Korzystają z tego przede wszystkim dwie telewizje, jest to Newsmax oraz OANN, One America News Network. No i właśnie w tej drugiej stacji zatrudnienie znajduje Natalie Harp. Ale jak to się stało, że Harp w ogóle trafiła do administracji Donalda Trumpa? O tym po chwili przerwy.
2: Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

To jest radio RMF 24, przy mikrofonie Andrzej Kochut. Słuchacie Wszystkich Ludzi Trumpa. Jak co tydzień zdradzam wam kulisy najbliższego otoczenia prezydenta USA, a dziś przyszedł czas na Natalie Harp, zaskakująco wręcz oddaną współpracowniczkę prezydenta. Jej kariera telewizyjna, podczas której zresztą chętnie Harp, zaskakująco wręcz oddaną współpracowniczkę prezydenta. Jej kariera

0: jednego z zeznań w czasie sprawy sądowej i wywołuje presję ze strony odbiorców nieżyczliwych o ANN, by DirecTV przestała wspierać telewizję, która między innymi powiela tą nieprawdziwą informację o sfałszowanych wyborach. Ta presja trwa kilkanaście miesięcy i w końcu okazuje się skuteczna. DirecTV w 2022 roku decyduje, że ANN nie będzie dłużej dostępny na tej platformie, co dla stacji oznacza z miejsca ogromne tarapaty, wiele osób z niej odchodzi, no i właśnie w ten sposób pracę traci również Natalie Harp. I w ten właśnie sposób, jeszcze przed wyborami w 2024 roku, Natalie Harp trafia do sztabu wyborczego Donalda Trumpa, gdzie dość szybko otrzymuje przydomek ludzkiej drukarki. A to za sprawą przenośnej drukarki, którą nosi wszędzie za prezydentem, po to, by w razie potrzeby wydrukować mu jakiś artykuł, jakiś sondaż, jakiś post w mediach społecznościowych, bo Donald Trump jako człowiek starej daty i nieprzesadnie przyjazny technologii, o czym już też w tym cyklu opowiadałem, między innymi w odcinku o sztucznej inteligencji, kto ciekawy może do niego wrócić, woli czytać rzeczy na papierze, stąd bardzo ważna rola Natalie Harp w dostarczaniu mu papierowych wersji tekstów do przeczytania. Już samo to noszenie drukarki za prezydentem dowodzi niezwykłego oddania, a to wcale nie jest najbardziej niesamowita historia o Natalie Harp i jej relacji z prezydentem Trumpem. Na przykład ta z października 2023 roku. Przypomnijmy, trwa sprawa sądowa w Nowym Jorku. Chodzi o pieniądze przekazywane aktorce porno, która na początku lat 2000 miała romans z Donaldem Trumpem. To jest ta sama sprawa, którą Trump później przegrywa, zostaje uznany za winnego. Trump ma wyruszyć na salę sądową ze swojego Trump Tower w centrum Manhattanu. Samochody już czekają, współpracownicy czekają, no ale pojawia się problem. Okazuje się, że w samochodach brakuje miejsca dla Natalie Harp. No i zaczyna się awantura. Natalie Harp jest przekonana, że musi pojechać tą kawalkadą do budynku sądu, ponieważ sam Donald Trump poprosił ją o obecność i ona nie zamierza tego odpuścić. Finał tej afery jest taki, że Natalie Harp podróżuje na salę sądową w bagażniku jednego z SUV-ów. Jeżeli przejrzy się nagrania i zdjęcia z tamtej kampanii, można zauważyć Natalie Harp dosłownie wszędzie, zawsze blisko prezydenta Trumpa. To ona pisze jego tweety, to ona w jego imieniu odpisuje na SMS-y, to ona przygotowuje mu rozmaite materiały, których prezydent Donald Trump właśnie potrzebuje, no i podąża za nim krok w krok, gdziekolwiek Trump się przemieszcza. Są nawet historie o tym, że kiedy Donald Trump grał w golfa w Szkocji, to Natalie Harp, dla której z jakiegoś powodu zabrakło miejsca tym razem w wózku golfowym, biega za tym wózkiem golfowym, aby przekazywać Donaldowi Trumpowi najświeższe informacje o tym, co właśnie dzieje się w sieci. I ten model niezwykle bliskiej, niezwykle oddanej ze strony Natalie Harp współpracy będzie kontynuowany po tym, jak Donald Trump wygra wybory prezydenckie w listopadzie 2024 roku. Możecie w tym momencie zapytać, dlaczego w ogóle się tym zajmować? Czy to nie jest przypadkiem temat bardziej dla plotkarskich portali niż dla podcastu, który skupia się przede wszystkim na tych aspektach politycznych prezydentury Donalda Trumpa? Otóż moim zdaniem tak nie jest. Obecność Natalie Harp w Białym Domu oraz rola, jaką odgrywa u boku prezydenta Trumpa, ma jak najbardziej istotne polityczne znaczenie. Natalie Harp, chociaż jest postacią w cieniu, chociaż nie piastuje oficjalnie żadnego prestiżowego stanowiska, to jednak ma na tą prezydenturę olbrzymi wpływ. Wszyscy ludzie Trumpa wracają po krótkiej przerwie.
1: Tu Radio RMF 24.

0: To jest radio RMF24, to są Wszyscy Ludzie Trumpa. Dziś na tapecie Natalie Harp, czyli doradczyni prezydenta, która w ostatnim czasie ma na niego niebywały wręcz wpływ. Zastanówmy się, co na przykład wynika z opowieści, że Natalie Harp jest dla prezydenta Trumpa źródłem informacji, że to ona zbiera w sieci artykuły, sondaże, posty, ale nie po to, by pokazać Donaldowi Trumpowi przekrój opinii, tylko po to, aby utrzymać go w dobrym humorze, aby pokazać mu posty czy artykuły na jego temat, które są pozytywne, pochwalne. To może niestety oznaczać, że Donald Trump jest o wiele bardziej odizolowany od rzeczywistości, niż to miało miejsce w przeszłości. Już niektórzy amerykańscy komentatorzy zwracają uwagę na przykład na fakt, że kiedyś Donald Trump dużo częściej występował na wiecach. I te wiece, które zresztą bardzo lubił i w których bardzo dobrze się sprawdzał, jako uczestnik jednego z nich mogę to potwierdzić, to był dla Donalda Trumpa moment, kiedy sprawdzał, jak reaguje jego najwierniejszy elektorat, jak różne tematy, które są istotne dla jego prezydentury i różne jego propozycje programowe są odbierane przez tych zwykłych przedstawicieli ruchu MAGA. Co ich nudzi, co ich odrzuca, co budzi ich entuzjazm. Tego obecnie jest o wiele mniej. Kiedyś Donald Trump korzystał z Twittera, jego konto miało blisko 100 milionów użytkowników, czy w pewnym momencie nawet ponad 100 milionów. Pojedynkował się na tym Twitterze z całym światem, no i siłą rzeczy czytał również, obserwował, co ludzie mówią na jego temat, co mu zarzucają, z czego są niezadowoleni i mógł z tego wyciągać pewne wnioski. Obecnie zostało mu o wiele bardziej jeszcze bańkowe i zamknięte konto na Truth Social. Obecnie pozostały mu telewizje, ale zapewne również wybiera te stacje, w których słyszy pochlebne rzeczy na swój temat. No i wreszcie został mu ten obraz świata, jaki chce przekazać mu Natalie Harp, ale w taki sposób, aby nie zepsuć mu humoru. Czy w tej sytuacji można zakładać, że Donald Trump ma na przykład pełne rozeznanie, jak wyglądają nastroje społeczne w kwestii chociażby wojny z Iranem? Ale są jeszcze inne kwestie. Rozmawialiśmy już w tym cyklu na przykład o tym, że w pierwszej kadencji Donalda Trumpa jego bliscy współpracownicy mieli tak zwaną teorię ostatniego rozmówcy. Że Donald Trump jest podatny na opinie, na jakieś wskazówki, które podsuwają mu ludzie bezpośrednio przed podjęciem jakiejś decyzji i dlatego jest rzeczą kluczową, kto będzie tą ostatnią osobą rozmawiającą z prezydentem przed tym, zanim ogłosi on jakąś decyzję. Jaki wpływ w takim razie na tą prezydenturę może mieć fakt, że dziś często tą ostatnią osobą jest pochlebiająca prezydentowi Natalie Harp? Albo w jaki sposób fakt, że Natalie Harp jest obecna u boku prezydenta, wykorzystują ludzie, którzy chcą do niego dotrzeć poza oficjalnym obiegiem? Być może to jest właśnie najprostszy kanał komunikacji z prezydentem, podsunąć Natalie Harp coś, co później w żaden sposób niesprawdzone trafi do samego prezydenta. Ciekawe światło na jej rolę rzuca również historia opowiedziana przez dziennikarzy New York Timesa, którzy kilka miesięcy temu przeprowadzili długą rozmowę, długi wywiad z Donaldem Trumpem w gabinecie owalnym. Na zdjęciach z tamtej rozmowy nie trudno znaleźć Natalie Harp w czarnej sukni tuż u boku prezydenta, przekazującą mu materiały wizualne, które prezentował dziennikarzom podczas tej rozmowy. No i właśnie w ramach tego wywiadu Donald Trump na użytek dziennikarzy określił Natalie Harp mianem swojej własnej sztucznej inteligencji, bo to właśnie do Natalie Harp zwraca się z rozmaitymi pytaniami, prosi ją o dane, prosi ją o liczby, prosi ją o potwierdzenie albo zaprzeczenie niektórym doniesieniom. W związku z tym pojawia się pytanie, jak na ogląd i ocenę sytuacji Donalda Trumpa wpływa fakt, że czasami bardziej ufa nie swoim agencjom wywiadowczym, nie ekspertom i analitykom, nie nawet sekretarzom kierującym poszczególnymi departamentami, ale właśnie Natalie Harp, która ma mu dostarczyć właściwych liczb. Czy można pokładać aż tak duże zaufanie, że to właśnie zdolności do poszukiwania informacji Natalie Harp i jej sposób prezentowania tych danych, przypomnijmy znowu, w taki sposób, by nie zepsuć Donaldowi Trumpowi humoru, są najwłaściwszym sposobem informowania prezydenta o tym, jak wygląda sytuacja na świecie. W internecie można oczywiście znaleźć mnóstwo spekulacji na temat tej relacji pomiędzy Donaldem Trumpem a Natalie Harp. Brat Natalie Harp uważa, że jest w tej relacji coś niezdrowego, że to jest taki jednoosobowy fanklub prezydenta Trumpa. Jeden z współpracowników prezydenta sugerował z kolei, że Trump, dla Trumpa Natalie Harp jest równie ważna, co jego własne dzieci. Zostawiając te obyczajowe wątki na boku i patrząc na to wyłącznie z perspektywy politycznej, trzeba powiedzieć jedno. Jest w otoczeniu Donalda Trumpa osoba, która pełni, no, można powiedzieć, nie do końca formalną funkcję. Jest doradczynią, jest współpracowniczką Donalda Trumpa, która ma ogromny wpływ na kształt tej prezydentury, ponieważ to ona dostarcza Donaldowi Trumpowi obrazu rzeczywistości. I to tyle na dziś. Więcej zakulisowych historii z Białego Domu na kanale YouTube'owym RMF24, gdzie można znaleźć poprzednie odcinki wszystkich ludzi Trumpa. Andrzej Kochut, do usłyszenia.
1: Tu Radio RMF24.
2: Ogłoszenie.
3: Usłyszysz ten dźwięk.
2: AI.
3: To oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
2: Ogłoszenie RMF24.

0: Andrzej Kochut, dziękuję za dziś, a już teraz fakty RMF FM.
1: 5-kilometrowy korek na autostradowej obwodnicy Wrocławia.
2: Po zderzeniu trzech pojazdów.
1: Nowi gracze w rozmowach o pokoju w Ukrainie.
2: Połączymy się z paryskim korespondentem.
1: Nasze siatkarki wróciły z Mistrzostw Europy bez medalu.
2: Jest niedosyt.
3: No na razie to przeżywam.
1: Przyznają zawodniczki.
2: Za chwilę popołudniowa rozmowa w RMF FM.
1: A w niej posłanka Paulina Matysiak.
2: Na początek ostrzeżenie dla kierowców na Dolnym Śląsku.
1: Nawet 5 kilometrów ma korek na autostradowej obwodnicy Wrocławia.
2: Na węźle Wrocław Stadion zderzyły się dwa auta osobowe i ciężarówka. Jedna osoba została ranna.
1: Zablokowane są dwa pasy na jezdni w kierunku Warszawy.
2: Dalsze amerykańsko-rosyjsko-ukraińskie negocjacje pokojowe będą prawdopodobnie prowadzone z udziałem przedstawicieli Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii.
1: Na kontynuowanie rozmów w nowym formacie naciska prezydent Emmanuel Macron. Dowiedział się w Pałacu Elizejskim paryski korespondent RMF FM Marek Gładysz.
2: Marku, prosimy o szczegóły.
4: Według doradców prezydenta Macrona amerykańska delegacja i prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski już wczoraj zaprosili do Kijowa w tym celu przedstawicieli grupy E3, czyli Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii, informując ich, że Kreml jest gotów do nowej rundy szczegółowych negocjacji po wyborach do rosyjskiej Dumy Państwowej, które będą się odbywać od 18 do 20 września. Wczoraj w rozmowach uczestniczył główny doradca Macrona do spraw międzynarodowych Emmanuel Bon. Pałac Elizejski sugeruje, że władze Francji będą naciskać, by we wszystkich dalszych negocjacjach pokojowych uczestniczyli przedstawiciele grupy E3, którzy, cytuję, mają reprezentować Europę i czuwać nad tym, by interesy Ukrainy były należycie brane pod uwagę.
1: Dobry początek meczu czwartej rundy wielkoszlemowego US Open w wykonaniu Igi Świątek.
2: No, Polka mierzy się z Chinką, Qin Wen Zheng. Iga wygrywa 3-0 w pierwszym secie.
1: Stawką jest ćwierćfinał turnieju.
2: Polskie siatkarki wróciły do kraju z Mistrzostw Europy.
1: Biało-czerwone zajęły na turnieju czwarte miejsce.
2: Drużyna spędziła wspólnie 4 miesiące. Teraz zawodniczki pojadą na krótkie urlopy, no a później wrócą do klubowej rzeczywistości.
5: Rozjeżdżacie się jako grupa po długim spędzonym razem czasie. To jest też taki trudny moment emocjonalnie?
3: Szczerze tak, mimo że już miałam momentami dosyć, no bo wiadomo, 4 miesiące razem spędzać, no nie jest to łatwe. To mimo wszystko czuję smutek dzisiaj, rozstając się z tymi ludźmi. Czuję duży sentyment do tej drużyny i przykro mi kończyć tą przygodę w tym sezonie. Przede wszystkim przykro kończyć bez medalu i bardzo mnie to boli i myślę, że no na razie to przeżywam.
1: Z Mają Koput, która w tym roku zadebiutowała w reprezentacji, rozmawiał dziennikarz RMF FM Patryk Serwański.
6: Fakty, opinie, komentarze.
2: Czas na popołudniową rozmowę w RMF FM.
1: Z nami Grzegorz Sroczyński, jego gość, witamy.
7: Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj naszym gościem jest posłanka Paulina Matysiak, szefowa parlamentarnego zespołu do spraw bezpieczeństwa ruchu drogowego. No o tym, co się dzieje na polskich drogach za chwilę, ale najpierw polityka. Zonda krypto to afera prawicy czy afera Tuska?
8: Myślę, że to jest afera, którą chcemy wszyscy, chociaż no... To jest właśnie pytanie, czy faktycznie wszyscy chcemy wyjaśnić. Ja bym chciała, żeby zostało rozstrzygnięte, kto i jak bardzo w tej aferze jest po prostu umoczony. Myślę, że Polaków niezbyt interesują same kryptoaktywa, wbrew temu, co się mówi, że to jest jakiś temat, który jest wiodący, o którym dyskutujemy. Myślę, że nie. Natomiast obstawiam na ten moment, z tego co widzę, że będzie nam opinii publicznej, też politykom dawkowany taki serial związany z tym, co się dzieje w tym postępowaniu w sprawie zonda krypto, kto jeszcze zeznawał, kto i kogo obciążył i tak dalej, i tak dalej. Mieliśmy zresztą taki przedsmak
7: na razie, nie wygląda, że to zostanie wyjaśnione albo coś poprawione, jakieś wnioski wyciągnięte. Na razie jest tak, że jedni krzyczą kryptoprawica, to afera prawicy, a druga strona odkrzykuje, to afera Tuska, bo nie ostrzegł. Bo pani, każde plemię, każde plemię wrzeszczy, nic z tego nie wynika. Pani nie jest w żadnym plemieniu, więc... Pytam panią, czy na przykład te zeznania Krala, które cytował Tusk, że Ziobro chciał 2 miliony złotych, panią to szokuje?
8: Znaczy one są szokujące, natomiast tu trzeba też jasno powiedzieć, że te wyimki, które przedstawił w Sejmie pan premier Donald Tusk, no są po prostu wyimkami. Myślę, że raczej panu premierowi nie przyświecało to, żeby w jak najbardziej obiektywny sposób przedstawić informacje, które otrzymał, tylko no, wykorzystał to też w swoich takich rozgrywkach politycznych. No, cały czas nie mamy żadnych rozwiązań, które by ten sektor w jakikolwiek sposób regulowały.
7: No właśnie, do tego chciałem przejść. Głosowała pani w piątek za odrzuceniem weta prezydenta Nawrockiego do ustawy o kryptowalutach. W czym prezydent tutaj się myli?
8: Trzeci raz. Znaczy, bo tu dodajmy, że to jest serial i teatr, który już myślę, że wszystkim się znudził, dopóki nie będziemy mieli takich rozwiązań, które będą zaakceptowane, będą możliwe do zaakceptowania przez kancelarię prezydenta, no to po prostu tych rozwiązań nie będzie. Ja wychodzę z takiego bardzo prostego założenia. Potrzebujemy jakichkolwiek rozwiązań, żeby zabezpieczyć te osoby, które w taki sposób, no też bardzo ryzykowny powiedzmy, inwestują swoje środki czy oszczędności. Powiem nawet więcej, ja się chyba powoli kieruję na takie stanowisko bardzo anty kryptoaktywa. Ostatnio wysłuchałam ciekawego odcinka, ciekawej rozmowy dwóch lewych rąk na ten temat i faktycznie, jak się nad tym zastanowić, no...
7: Zakazać kryptowalut?
8: Oczywiście ich nie zakażemy, natomiast powinniśmy jako państwo na pewno przed tym przestrzegać. Nie powinniśmy tego tolerować. Wiadomo, że jeżeli ktoś będzie chciał zainwestować swoje pieniądze, wyprowadzić, bo przede wszystkim do tego też te kryptowaluty służą. To jest operacjonalizacja bardzo często bardzo ciemnych interesów. To będzie to robił po prostu poza granicami naszego kraju. Natomiast na ten moment nie mamy żadnego nadzoru nad tym, co tam się po prostu dzieje i no, faktycznie trzeba też ludziom mówić, że można po prostu w ten sposób stracić swoje pieniądze, swoje oszczędności.
7: Jest pani w Radzie Parlamentarzystów przy prezydencie Nawrockim. Czy pani rozmawiała z prezydentem o tej ustawie, o kryptowalutach, albo próbowała go pani przekonać może do tego, żeby to podpisał?
8: Nie, tutaj jesteśmy, można powiedzieć, sfokusowani na swoich obszarach tematycznych i faktycznie ja dzielę się swoimi opiniami, zwłaszcza z tej tematyki związanej z transportem.
7: A o czym ostatnio rozmawiała pani z prezydentem?
8: Rozmawiałam nawet nie tyle z samym prezydentem, co z ministrami i doradcami pana prezydenta. I temat dotyczył ustawy, zmian w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym, Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. W sierpniu pan prezydent zawetował tę ustawę. Ja też głosowałam przeciwko, zachęcałam do tego weta. Ustawa, która wprowadziłaby, gdyby weszła w życie, bardzo duże zamieszanie i została po prostu niechlujnie przygotowana przez Ministerstwo Infrastruktury.
7: Czyli te busiki, które już działają, miałyby trudniej, tak? Bo to...
8: Byłoby to o wiele bardziej... Może inaczej. Tam były bardzo różne rozwiązania. Patrząc na to, jak został zmieniony cały ten system i wszystkie rozwiązania w ustawie, przyjęcie tej ustawy spowodowałoby po prostu bardzo duże...
7: I prezydent złoży własną ustawę o tym transporcie
8: zamieszanie
7: publicznym?
8: Mam nadzieję, że tak. Myślę, że akurat o tym będę rozmawiała w przyszłości z panem prezydentem, o tym, jak odpowiedzieć na ten problem, bo faktycznie spora część osób w Polsce boryka się z tymi kwestiami dotyczącymi transportu.
7: Chciałem panią zapytać jako szefową tego zespołu do spraw bezpieczeństwa ruchu drogowego, czy jest jakiś magiczny sposób na potencjalnych morderców, którzy pędzą 180 na godzinę i siedzą innym na zderzakach?
8: No przede wszystkim nieuchronne i surowe kary. Widzimy, jak to wygląda. Są osoby, mieliśmy w ostatnim czasie chyba dramatyczny wypadek w Krakowie, właśnie osoby, która bardzo szybko, nieadekwatnie do miejsca pędziła.
7: Ale o tych karach, wie pani, bo kary są w Polsce podnoszone, mandaty jednak wzrosły. Jest to, można stracić prawo jazdy. No, na razie nie na autostradach i na drogach szybkiego ruchu, ale no, w terenie zabudowanym i też od marca poza terenem zabudowanym można stracić. I nic, znaczy... Nic. Nie nic. Coś działa, tylko nadal jednak jest to problem. Jak się wraca z wakacji, to po prostu... Tak, no, ja miałem takich 4 takie sytuacje.
8: Liczba ofiar spada i oczywiście te szacunki, te efekty nie są być może zadowalające i trudno mówić o tym, żeby się cieszyć, skoro cały czas dochodzi do śmierci na drogach i to jest zawsze tragedia dla...
7: Ale jest jakaś magiczna różdżka na to, bo poza takim, że tam trzeba ludzi nauczyć, przekonać, no to zawsze nie działa. Jest jakiś bat taki...
8: tutaj należałoby po prostu wprowadzać więcej rozwiązań. No na przykład to zawieszenie, zabranie uprawnień na ten czas 3 miesięcy, który obowiązuje teraz w terenie zabudowanym, poza terenem zabudowanym, ale tylko na drogach jezdnojedniowych, dwukierunkowych, czyli najczęściej tych byłych, znaczy obecnych drogach wojewódzkich, należałoby po prostu rozszerzyć na drogi ekspresowe i autostrady. I ja zresztą składałam taką poprawkę, kiedy procedowaliśmy tę ustawę w ubiegłym roku i proszę sobie wyobrazić, Ministerstwo Infrastruktury, ani minister Klimczak, ani minister Bukowiec nie byli w stanie odpowiedzieć.
7: Czyli jedziesz 190 na autostradzie, tracisz prawo jazdy, to o tym jeszcze porozmawiamy za chwilę. Porozmawiamy też o tym, czy rzeczywiście trwa budowa CPK, czy tylko jesteśmy mamieni, że trwa ta budowa. Paulina Matysiak jest naszym gościem. Żegnamy słuchacze RMF FM i przechodzimy do naszych mediów społecznościowych i do radia RMF24. Zapraszam. No dobrze, to jeszcze zostańmy przy tych drogach, bo no, warto dodać, że nadmierna prędkość to najczęstszy powód śmierci na polskich drogach. W 2025 roku 536 osób zginęło z tego powodu. Radary. Podobno radary najlepiej działają. Odcinkowe pomiary prędkości. Czy...
8: I wam głową, zgadzam się, tak.
7: Czy jest jakiś powód, że to się tak w Polsce ślimaczy?
8: Myślę, że żyjemy w takiej kulturze, którą też przedstawiają ministrowie, że lubimy po prostu szybko jeździć i ministrowie nie chcą podejmować decyzji związanych z wprowadzaniem ograniczeń na tych drogach najszybszego ruchu.
7: A pani nie ma wrażenia, że to narzekanie na radar już się, że to już jest takie stare myślenie? Znaczy ja mam wrażenie, że i to też z badań widać, że jednak większość ludzi chce spokoju.
8: Oczywiście, że tak.
7: W czasie znaczy, jazdy na wakacje.
8: Powiem więcej, jak rozmawia się z ludźmi w mniejszych miejscowościach, w dużych miejscowościach, wszyscy chcą wiedzieć, że jeżeli ich dziecko wyjdzie wieczorem, nie wiem, spotkać się ze znajomymi i będzie wracało do domu, to że po prostu wróci całe i zdrowe. To są rzeczy oczywiste. Przed chwilą wspominałam o tej poprawce z doprecyzowaniem tych rozwiązań na autostradach i ekspresówkach. Ministrowie nie odpowiedzieli, dlaczego nie chcą tego systemu wprowadzić także na tej kategorii dróg.
7: Znaczy, żeby wtedy jedziesz 190, tak? To o to
8: tak.
7: Chodzi i tracisz
8: chodzi
7: prawo jazdy.
8: Chodzi o to, żeby
7: a dlaczego,
8: zatrzymać...
7: jak pani myśli? No, żeby ja myślę, nie denerwować
8: właśnie,
7: wyborców?
8: Myślę, że właśnie dlatego, że po prostu sami jeżdżą po prostu bardzo szybko.
7: Ale czy ministrowie uważają, że kierowcy, przepraszam, BMW są ich wyborcami głównie?
8: Nie wiem, co uważają, natomiast dla mnie to jest niewytłumaczalne, ponieważ wtedy mielibyśmy bardzo prosty przepis do nauczenia. Jeżeli jedziesz powyżej 50 km na godzinę wszędzie, powyżej tego zakazu, nakazu prędkości, który jest na danej kategorii drogi, może cię spotkać surowa kara. Surową karą jest naprawdę zatrzymanie tych uprawnień na 3 miesiące, no bo to jakby z oczywistych względów komplikuje każdemu życie i myślę, że to jest taką dużą nauczką, żeby następnym razem po prostu zwolnić, popatrzeć na znaki i jechać przepisowo. Zwłaszcza, że rozwiązanie tego typu bolączek jest bardzo proste. Wystarczy jeździć zgodnie z przepisami, żeby nie otrzymywać żadnych kar, żeby nie otrzymywać mandatów. Odcinkowe pomiary prędkości, fotoradary, oczywiście, że one sprawiają, że zdejmujemy nogę z gazu, choć ostatnio także widziałam te pomysły, które przedstawiał między innymi pan senator Kwiatkowski o tym, żeby jeszcze na znaku, który informuje o tym, że mam odcinkowy pomiar prędkości, informować, jakie jest ograniczenie prędkości w tym danym miejscu, mimo że kierowca znajduje się na drodze, na którą wjechał, wie, jaka tam obowiązuje maksymalna prędkość, widział znak. Nie rozumiem tego takiego kładzenia się frontem przed kierowcami. Wymagajmy od kierowców tego, żeby jeździli bezpiecznie, bo to jest w interesie nas wszystkich.
7: Kierowców, bo wydaje mi się, że jednak większość kierowców naprawdę chce już świętego spokoju na drogach. Filmiki, jeszcze zapytam o filmiki, które co jakiś czas rozgrzewają sieć, o ludziach wjeżdżających między szlabany i bojących się te szlabany wyłamać. To jest wina tych kierowców, czy coś jest nie tak w Polsce z przejazdami kolejowymi?
8: Najczęściej jest to wina kierowców i niestety także kierowców zawodowych, bo zdarzają się sytuacje, gdzie wjeżdżają też kierowcy samochodów ciężarowych i być może poza tymi karami, które dzisiaj mogą spotkać te osoby, należałoby się zastanowić, czy nie zastosować także jakiejś kolejnej, nowej procedury i traktowania tych osób po prostu jako terrorystów. Ponieważ te osoby po prostu nie mają po pierwsze żadnej szansy z nadjeżdżającym pociągiem, narażają zdrowie i życie zarówno pracowników pociągu, ale też pasażerów, powodują bardzo duże szkody, jeżeli chodzi o spółki, i w ten sposób po prostu tylko wjeżdżając na przykład na taki przejazd, który jest zabezpieczony rogatkami, nie przejmując się tym, jakie są znaki, mogą spowodować naprawdę gigantyczne utrudnienia. Dzisiaj miała miejsce taka sytuacja na tej linii kolejowej, między innymi do Trakiszek, i utrudnienia chyba będą do jutra kilkanaście godzin.
7: A z hulajnogami pędzącymi 70 km na godzinę po chodnikach, to też ludzi wkurza, bo z dzieckiem na spacer jest w niektórych miejscach ciężko wyjść, oraz rowery elektryczne, które też z ogromnymi prędkościami po tych chodnikach pędzą. Coś będziecie robić?
8: Kibicuję ministerstwu, które zamierza uszczelnić też ten rynek sprowadzania tego typu urządzeń, ponieważ no one po prostu są kupowane najczęściej z zagranicy. Można bardzo łatwo zdjąć tą blokadę dotyczącą prędkości. Ostatnio też widziałam fotoreportaż, gdzie naprawdę młode osoby, nastoletnie, jeżdżą na takich urządzeniach właśnie z taką prędkością, no 70 km na godzinę. Wystarczy sobie wyobrazić, co będzie, jeżeli ta osoba na kogokolwiek wpadnie, czy zderzy się z drzewem.
7: Ja myślę, że jak będzie pierwszy głośny trup, przepraszam, to wtedy państwo się weźmie za udawanie, że załatwia problem, a potem za 3 tygodnie będzie coś innego.
8: Tych śmierci na hulajnogach jest bardzo dużo. W moim rodzinnym mieście kilka miesięcy temu 2 osoby zginęły w ciągu kilku dni w parku nad rzeką, na takich terenach zielonych. Tam zostało wprowadzone bardzo szybko przez władze miasta ograniczenie, znaczy w ogóle nawet nie ograniczenie, zakaz poruszania się na hulajnogach, ale to jest oczywiście doraźne rozwiązanie na konkretną sytuację. Ale tak, ja się zgadzam, to powoduje bardzo duże utrudnienia, ale też naraża tych użytkowników po prostu na narażenie zdrowia, życia.
7: Czy w mieście po prostu nie wolno jeździć na hulajnogą po chodniku i tyle?
8: Myślę, że dzisiaj też obowiązują przepisy, że w zasadzie nie można także jeździć rowerem. Wielu rowerzystów też jeździ, nie zawsze są ścieżki rowerowe. Często to nawet nie są rowery, a de facto motorowery, które udają rower. Tak, tutaj należałoby poprosić, wymagać od służb interwencji w tym zakresie.
7: Przejdźmy do pani ulubionego, ważnego tematu, mówię to bez ironii, Centralny Port Komunikacyjny, lotnisko w Baranowie, czyli dziś Port Polska. Minister Klimczak tutaj w tym studiu w RMF-ie mówił: pierwsza łopata wbita, robota idzie pełną parą. Zaczęto tę budowę, czy nie?
8: Tak, ona już się, tak naprawdę może krótko, prace budowlane, one już się rozpoczęły w 2023 roku, bo wszystko zależy, co uznamy za tą pierwszą łopatę.
7: Nie, właśnie nie chodzi mi o palowanie i to słynne, bo ciągle słyszeliśmy, że jest, trwa palowanie. Tak. No teraz miało być już coś.
8: Ma się rozpocząć.
7: Ale ma się, czy się rozpoczęła?
8: Rozpoczęła się. Mhm. Jak popatrzymy na zdjęcia, zwłaszcza takie właśnie z lotu ptaka, to widać, że na terenie samego CPK sporo się dzieje, natomiast wydaje mi się, że nie tylko dla mnie, ale dla wielu osób interesująca jest nie pierwsza łopata, niezależnie jak liczymy ten punkt startowy, ale ostatnia łopata, i tutaj to jest kluczowe, czy faktycznie w 2032 roku zostanie po pierwsze otwarte lotnisko i czy zostanie otwarta i oddana do użytku ta trasa kolei dużych prędkości Warszawa-Łódź. Już teraz było słychać, że są kłopoty, jeżeli chodzi o ten odcinek CPK a Łódź. Warszawa CPK ma faktycznie rozpocząć się budowa tego odcinka. Członkowie zarządu spółki CPK jeszcze jakiś czas temu, przed zmianami personalnymi w zarządzie tej spółki, apelowali o to, żeby umożliwić spółce CPK korzystanie z funduszy unijnych, tych, które są rozdzielane w Polsce z programu Feniks. Na ten moment to nie jest możliwe. Na ten moment sytuacja wygląda tak, że nie ma zabezpieczonych środków na budowę kolei dużych prędkości. Te pieniądze, które spółka pozyskała, konkursy, uzyskując te środki w Brukseli, oczywiście są, ale to jest ciągle za mało. No i to jest pytanie, czy znajdziemy pieniądze, czy minister Domański znajdzie pieniądze na to, żeby ten wielki projekt wybudować.
7: Żebym to przezrozumiał, to znaczy grozi nam to, że będzie ten znowu się skończy tak jak zwykle, znaczy, że warszawiacy mają dobrze i mają tę kolej z Warszawy do CPK, a cała reszta nie ma, tak?
8: No, moim zdaniem ten projekt ma sens tylko wtedy, kiedy kolejne odcinki też będą budowane.
7: Ale mówi pani, że ten odcinek tak. dalej do Łodzi jest niepewny.
8: Moim zdaniem to się może po prostu, to się po prostu może skończyć dużym opóźnieniem. Proszę zobaczyć, że ministerstwo, tutaj trochę odbiegam od tematu CPK, ale też pozostaje w tym temacie kolejowym, zapowiadało na przykład duże zmiany w funduszu kolejowym i tych zmian w najbliższym czasie też nie będzie. One są przesunięte na powyborach, że wejście w życie tych rozwiązań proponowanych przez resort, z którymi resort dopiero przyjdzie do Sejmu, wejdzie w życie 1 stycznia 2028 roku, więc w sumie tak naprawdę do końca nie wiemy, czy zostanie to zaakceptowane, czy zostanie to wdrożone, czy nie.
7: Co będzie dalej z posłanką Pauliną Matysiak, posłanką niezrzeszoną? Żeby trafić do Sejmu następnego w 2027 roku, no trzeba z tym niezrzeszeniem coś zrobić.
8: Tak, ja gdzieś mówiłam, że jestem osobą w kryzysie partyjności, ale spokojnie, nie jest tak źle, można dobrze pracować też jako posłanka niezrzeszona.
7: Nie, ale to zapytam, już bez takich ogólników, wprost zapytam, czy pani trafi na listy do Mateusza Morawieckiego, do Rozwoju Plus? No to jest bardzo spójne z tym, co pani od zawsze, ten rozwój, czym się pani interesuje i też z tym środowiskiem ma pani jakieś kontakty?
8: Mam kontakty, są takie elementy, które są faktycznie
7: ale
8: zbieżne.
7: Ale rozmawiacie?
8: No rozmawiamy, no za chwilę też będę rozmawiała, bo
7: czy
8: wybieram
7: rozmawiacie
8: się,
7: nie o,
8: wybieram
7: kolei,
8: się na forum ekonomiczne do Karpacza i tam też
7: Tusku,
8: będzie...
7: Tylko czy rozmawiacie o tym, chociaż tutaj Tusk też może wchodzić w paradę, ale czy rozmawiacie o tym, czy pani trafi na ich listy?
8: Ja powiem tak, ja na razie się przyglądam temu, czym w ogóle będzie ta nowa partia. Enigmatyczna partia, jeszcze nie wiemy, jak będzie się nazywała, bo faktycznie te sygnały, które teraz się pojawiają od powiedzmy sierpnia, od tego rozejścia się Rozwoju Plus z Prawem i Sprawiedliwością, są bardzo różne. I tam są oczywiście postulaty, które są mi bliskie, z którymi się mogę zgodzić, ale też takie, no, które ewidentnie mi się nie podobają, więc no i jak sam pan redaktor widzi, no to zobaczymy, co będzie, to...
7: Ale chce pani zostać w polityce? To zapytam inaczej. Chce pani zostać po 2027 roku w Sejmie, czy pani odpuszcza?
8: Polityka to nie tylko Sejm. To może tak ucieknę od tej odpowiedzi. Natomiast zupełnie serio tak, chciałabym dalej mieć wpływ na to, co się dzieje w polskiej
7: czyli
8: polityce.
7: Czyli toczycie rozmowy z Morawieckim o pani przejściu na ich listy. Koniec, kropka, zostawmy to. Jeszcze na koniec chcę panią zapytać o ceny benzyny, bo one po prostu, no, włosy dęba stoją. Bezołowiowa 95 po niemal 8 zł. Diesel niemal po 9 zł. Mam nadzieję, że mam aktualne ceny, bo tankowałem 2 dni temu. Coś z tym państwo powinno robić, czy nie przepalać pieniędzy?
8: Najbardziej mnie to martwi w kontekście transportu publicznego, tego, że w ogóle te rozwiązania nie dotyczyły tego sektora. Cały czas stawka dopłaty za wozo kilometr w programie Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych jest na poziomie 3 zł. Ten sektor apeluje, że to jest za mało, zwłaszcza w sytuacji wysokich cen paliwa. I druga kwestia, Koalicja Obywatelska, kiedy szła do wyborów ze 100 konkretami, miała tam tylko jeden transportowy. Wie pan redaktor jaki? Zerowa stawka VAT na bilety w transporcie publicznym. Czy ten postulat został zrealizowany, jak pan redaktor myśli?
7: Myślę, że nie.
8: Więc do dzieła, niech ministerstwo siada i przygotowuje rozwiązania. Ma gwarancję, że na pewno poprę takie rozwiązanie i będę do niego zachęcała wszystkich, w tym także Kancelarię Prezydenta.
7: Posłanka Paulina Matysiak, posłanka niezrzeszona, była dzisiaj naszym gościem. Bardzo pani poseł dziękuję.
8: Dziękuję.
7: Państwu też dziękuję i zapraszam na popołudniową rozmowę jutro.

To jest popołudniowy program w Radiu RMF 24. Krzysztof Urbaniak, witam. Naszej informacyjnej stacji możecie słuchać we Wrocławiu na 95.1 FM, w internecie i w DAB+. Iga Świątek gra kolejną rundę US Open z Chinką Quinn Zheng. Iga prowadzi w pierwszym secie 5-4. Brawo. Oby tak dalej. Szczegóły już za chwilę.

0: W Radiu RMF 24 przenosimy się teraz na korty US Open. Tam Iga Świątek walczy o ćwierćfinał. Mecz z Chinką Qian Zheng śledzi Patryk Serwański, redakcja sportowa RMF FM. Witamy, Patryku. Na razie wszystko po naszej myśli.
1: No, chcielibyśmy pewnie,
0: bardzo, żeby
1: było tak łatwo. Gdybyśmy się spotkali i posłuchali tego pytania kilkanaście minut temu, no to było świetnie. Było 5-0 dla Igi Świątek w pierwszym secie, a teraz wynik jest 5-5. I tu już naprawdę nie trzeba być jakimś wybitnym znawcą tenisa, żeby zauważyć, że coś tutaj się troszkę popsuło. Jeśli chodzi o grę Igi Świątek, pojawiły się błędy. Dwa przełamania na korzyść Chinki, która dzięki temu odrobiła straty. No i teraz ta końcówka pierwszego seta robi się wyrównana. Teraz znów Iga Świątek serwuje, prowadzi w tym gemie serwisowym. No trzeba by było już teraz utrzymać to prowadzenie. Były już w dwóch gemach piłki setowe dla Igi Świątek. Już łącznie trzy. Żadnej nie udało się wykorzystać, za to breaki wykorzystała Qian Zheng, no i prowadzi. Ja tylko przypomnę, że ta historia meczów Igi Świątek z Qian Zheng, no jest jednoznacznie korzystna dla Igi Świątek, bo 7 zwycięstw Świątek, tylko jedno zwycięstwo Chinki, ale za to jak ważne to były Igrzyska Olimpijskie w Paryżu i wtedy Chinka z Polką wygrała, co było zaskoczeniem, myślę, dla wielu, wielu kibiców. Paryż, te ulubione korty Igi Świątek i porażka z Chinką. Poza tym wszystkie mecze z nią wygrywała. Miejmy nadzieję, że dzisiaj do tej serii dopisze kolejne zwycięstwo, ale ten pierwszy set na razie tak nie do końca się układa po myśli Polki. Po bardzo dobrym początku, trochę taki hamulec ręczny zaciągnięty, błędy, złe zagrania, trochę chyba już takiej frustracji na tą słabszą grę, na ten słabszy okres. No i czeka nas, myślę, ciekawa końcówka tej pierwszej partii przy wyniku 5-5 obecnie.
0: Po ciężkim meczu z Marii Bożkową. Aż się boję zapytać, Patryk, jeśli uda się pokonać Chinkę, to z kim może zagrać Iga? Boję się zapytać, bo boję się zapeszyć.
1: Ach, no tak, rozumiem. Szczególnie, że teraz w tym gamie 40-30 dla Qian Zheng. Jeżeli Iga Świątek sobie poradzi z Chinką, no to oczywiście poprzeczka będzie coraz wyżej. Jelena Rybakina albo Naomi Osaka, ich mecz dzisiaj wieczorem. Także też myślę, że dla fanów tenisa coś, co mają zakreślone gdzieś w kalendarzu. Nie wiem, czy w programach telewizyjnych takich papierowych się jeszcze zakreśla. W każdym razie mecz na pewno też taki tenisowy mecz wagi ciężkiej dzisiaj wieczorem. No i wtedy wszystko będzie jasne, ale najpierw doprowadźmy do szczęśliwego końca ten mecz, a na razie szósty punkt wpada na konto Qian Zheng. Ona obejmuje prowadzenie w tym gemie, w tym secie 6-5. No i teraz będzie serwować. Także sytuacja zrobiła się z bardzo dobrej, z 5-0 na 5-6 słabiutka.
0: Podobnie to wyglądało z Marią Bożkową, prawda? Bo pamiętam, że Iga Świątek też goniła i w pierwszym secie, i w drugim secie. No, na szczęście się udało.
1: Tak,
0: po
1: tam były dwa tiebreaki.
0: 7-6.
1: Dwa tiebreaki, tak. No tutaj, biorąc pod uwagę, że teraz by trzeba było przełamać...
0: W pierwszym secie i w drugim secie. No, na szczęście się udało.
1: Tak, po tam były dwa...

0: kibiców po prostu i naszej tenisistki.
1: Kibicujemy, trzymamy kciuki, a to był Patryk Serwański, dziękuję. Redakcja sportowa RMF FM. Patryku, bardzo dziękujemy. Oczywiście o tym meczu będziemy was informować w radiu RMF 24.

0: No niestety Iga Świątek przegrała pierwszego seta z Chinką Qian Zheng 5-7, a przypomnę, że Polka rozpoczęła mecz od prowadzenia 5-0. Na razie przerwa w tym spotkaniu, będziemy was informować. To jest Radio RMF24, już teraz o tym, czy Polacy zapłacą więcej za prąd. Jak mówił w porannej rozmowie w RMF FM Miłosz Motyka, minister energii, na razie rząd chce rozmawiać w tej sprawie ze spółkami energetycznymi o taryfach na przyszły rok. I tu cytat: dopiero potem zastanowimy się nad tarczami osłonowymi dla konsumentów, mówił minister.
1: My podejmujemy szereg działań, które mają zmitygować te ryzyka. Chociażby jeżeli chodzi o gaz, taką sprawą jest obniżenie kosztów przesyłu, integracja systemu gazociągów tranzytowych z krajowym systemem przesyłowym. To jest 15% mniej w stosunku do obecnej sytuacji, więc zobaczymy, jak to będzie kształtowało się po złożeniu wniosków taryfowych ostateczności.
2: No nie obawia się pan? A może pan zagwarantować, że Polska nie powtórzy scenariusza kryzysu energetycznego z lat 2021-2022? No bo to jest
1: lęk realny. Mówi pan o kryzysie, realny, lęk. Zabrakło węgla?
2: Tak, chociażby i zabrakło, no i ceny poszły bardzo mocno w górę.
1: Bardzo intensywnie pracujemy nad tym, by zabezpieczyć odpowiedni poziom gazu i odpowiedni poziom innych surowców jak węgiel, aby do tej sytuacji nie doszło, więc na dzisiaj takiego ryzyka nie widzimy, szczególnie jeżeli chodzi o gaz, bo chociaż analizując sytuację w Europie, nie jest to sytuacja różowa. W Polsce poziom zapełnienia magazynów gazu wynosi 95%, za naszą zachodnią granicą to jest niespełna chyba 60% obecnie. W analogicznym okresie w poprzednich latach to było 80-85%. I to też wpływa na cenę gazu.
2: Czy może pan zapewnić polskich podatników, polskich obywateli, naszych słuchaczy, że ceny za prąd, za gaz, czyli rachunki za prąd i za gaz nie wzrosną radykalnie w nadchodzącym roku?
1: Jak będziemy rozmawiali o tym, panie redaktorze, w kolejnych tygodniach, jakie taryfy i jakie projekcje będą wskazywały spółki energetyczne, jest przed nami.
2: To jest przed nami, ale to jest oczywiście pytanie, też przed nami jest pytanie, czy zapłacimy znacząco więcej za rachunki, czy nie.
1: I wpływ też sytuacji geopolitycznej na nasze rachunki jest dzisiaj nieznany, więc nie ma co składać takich deklaracji.
0: Powiedział szef resortu energetyki. Całą rozmowę mamy dla was na rmf24.pl.
3: Tu Radio RMF24. Radio informacyjne.
0: No u nas już za chwilę fakty RMF FM o godzinie 19. Jeszcze zerkam na US Open. Tam trwa mecz o ćwierćfinał turnieju. Iga Świątek gra z Chinką Qian Zheng. W secie drugim, w pierwszym gemie 15-15. Trzymamy kciuki za Igę.

0: Do studia faktów RMF FM, to już 19:00, w studiu faktów Marlena Chudzio i Tomasz Beryński.
1: Koszmar w meczu Igi Świątek.
2: Polka miała niemal wygrany pierwszy set i wszystko się posypało, a finalnie to Chinka prowadzi.
1: Problemy na autostradzie A2 w Wielkopolsce.
2: W faktach też trumny na brukselskich ulicach.
1: Znalazły się tam w ramach protestu.
2: Będzie też muzyczna legenda.
1: Wiele lat po śmierci muzyka, fani nie zapominają o jego twórczości. Problemy Igi Świątek w meczu z Chinką Qin Wen Zheng. Polka walczy o ćwierćfinał US Open.
2: W Nowym Jorku przegrała pierwszego seta 5-7. Patryk Serwański obserwuje to spotkanie.
3: Witam,
1: Patryku, dobry wieczór. Świątek po bardzo udanym początku, później w pierwszym secie zgasła.
3: No, Polka prowadziła już 5-0. Trzeba przyznać dość pasywnej grze swojej rywalki. Wydawało się, że tylko kwestią czasu jest zamknięcie tego seta, zdobycie 6. punktu. No i zaczęły się problemy. Błędy Polki i coraz lepsza gra Chinki, którą napędzały te kolejne wygrane gemy. Świątek miała jeszcze 3 piłki setowe, ale Zheng doprowadziła do remisu po 5, następnie wygrała jeszcze 2 gemy, cały set więc 7-5 dla Chinki. Teraz w drugiej partii jak na razie remis 1-1.
2: No, trzymamy mocno kciuki.
1: A więcej w faktach sportowych RMF FM już za godzinę.
2: Uwaga, kierowcy, kolizja na A2 na węźle Poznań-Zachód.
1: Po zderzeniu 2 samochodów osobowych zablokowane są 2 pasy w kierunku Warszawy. Obrona Radosława Piesiewicza przesłała do katowickiego sądu zażalenie na areszt.
2: Szef PKOL, przypomnijmy, usłyszał zarzuty w śledztwie dotyczącym giełdy kryptowalut Zonda Krypto.
1: Sąd uwzględnił wniosek prokuratury i aresztował Piesiewicza na 3 miesiące.
2: Jego obrona nie chce zdradzić, czy wystąpiła o zastosowanie wobec ich klienta innych wolnościowych środków zapobiegawczych.
1: Wizyty wysłanników prezydenta USA Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera w Moskwie i Kijowie nie przyniosły przełomu, pisze dziś agencja Bloomberga.
2: Według tego źródła Putin jest zdeterminowany, by kontynuować wojnę przeciw Ukrainie, chce rozszerzyć kontrolę nad całym Donbasem i uważa, że rosyjskie wojsko jest w stanie to zrobić w ciągu najbliższych 6 miesięcy.
1: Te doniesienia kontrastują z wypowiedziami Witkoffa i Kushnera, którzy przedstawiali rezultaty swoich spotkań w Moskwie i Kijowie w optymistycznym świetle, mówiąc o poczynionych postępach i przygotowaniach do kolejnych rozmów w formacie Ukraina-Rosja-USA.
2: Trumny przed siedzibą Komisji Europejskiej w Brukseli.
1: A także ciężarówki i głośne klaksony. Tak wyglądał protest producentów i dystrybutorów stali.
2: W demonstracji uczestniczyli też Polacy.
1: Korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginą rozmawiała z manifestującymi.
2: Kasiu, czego symbolem są te trumny?
4: Trumny symbolizują miejsca pracy i europejskie firmy, które upadną, jeśli Bruksela nie ochroni unijnej produkcji. Jak wyjaśnia mi Piotr Sikorski, prezes Polskiej Unii Dystrybutorów i Przetwórców Stali. Dziś Bruksela chroni samą stal, a branża oczekuje wprowadzenia ceł i kontyngentów na sprowadzane z Chin produkty.
5: Gwoździe, sprężyny, części motoryzacyjne, części AGD, części maszyn.
4: A klaksony przed siedzibą Komisji Europejskiej to ma być symboliczna pobudka dla Brukseli.
1: Zdjęcia z protestów w Brukseli mamy na rmf24.pl.
6: Wieczorne fakty RMF FM.
2: Był nazywany ostatnim hipisem naszych czasów.
1: Ryszard Riddell, znany, legendarny wokalista Dżemu, obchodziłby dziś 70. urodziny. Jak go wspominacie?
7: To zazwyczaj wspomnienia są takie bardzo ciepłe i są one, przynajmniej w moim przypadku, związane z dzieciństwem, z dziadkami.
8: Ja chyba wspominam najlepiej z filmu Skazany na bluesa. Kojarzy mi się z moim dzieciństwem, bo zawsze oglądałam go z tatą i wszystkie piosenki Dżemu uwielbiam.
9: Włączy się muzykę, jego się dalej słucha, nie?
10: Jakaś piosenka ulubiona?
9: Do kołyski.
8: Dla mnie chyba Wehikuł Czasu.
7: Dla mnie nie ma jednej ulubionej, wszystkie są ponadczasowe.
2: Usłyszał reporter RMF FM Michał Krasoń.
1: Ryszard Riddell zmarł 30 lipca 1994 roku w wieku 37 lat.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Radio RMF 24.
0: I my jak zawsze trzymamy również za was kciuki za Igę Świątek, która gra o ćwierćfinał US Open z Chinką Qin Wen Zheng. W secie drugim 2-1 dla Polki, oby tak dalej. A za chwilę porozmawiamy o sukcesie AfD w Niemczech, ale będzie jeszcze więcej informacji w Radiu RMF 24. Krzysztof Urbaniak, witam ponownie, zapraszam. Dobry wieczór.

0: W RMF 24 wracamy teraz do Niemiec, gdzie wczoraj wybory do Landtagu w Saksonii-Anhalt wygrała skrajnie prawicowa AfD. Przypomnę, po przeliczeniu głosów ze wszystkich komitetów partia zdobyła 43,8% poparcia. Ugrupowanie podwoiło swój wynik sprzed 5 lat. Drugie miejsce z wynikiem zaledwie 17,2% zajęła chadecja obecnego kanclerza Friedricha Merca. Czy wybory w Saksonii-Anhalt to tylko wypadek przy pracy, czy potwierdzenie pewnego trendu i zmian w polityce niemieckiej? O tym opowiadał Łukasz Jasiński, analityk Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, w rozmowie z reporterem RMF FM Jakubem Rybskim.
1: Nie ulega wątpliwości, że w Niemczech narasta także takie zmęczenie i znużenie tymi dotychczasowymi partiami, takim jak Chadecja, Socjaldemokracja, no i AfD na tym rozczarowaniu rosnącym i na obawach o przyszłość, które w Niemczech są dość powszechne, z pewnością dużo zyskuje.
2: Czy to jest tak, że społeczeństwo niemieckie się tak bardzo radykalizuje, tak bardzo przechodzi w stronę skrajnej prawicy, czy jednak to jest trochę tak jak analogicznie z wyborcami Konfederacji? Nie każdy wyborca Konfederacji w Polsce ma poglądy skrajnie prawicowe. To są ludzie zniechęceni do tego duopolu PO-PiS.
1: Nie chcę tutaj się odnosić do polskiej polityki, natomiast to, co wynika z wyborów, chociażby w Saksonii-Anhalt, to jest fakt, że po pierwsze alternatywa dla Niemiec przyciąga głosy rozczarowanych wyborców innych partii, ale po drugie, co jest bardzo ciekawe, ona mobilizuje nowe segmenty wyborców, czyli mobilizuje osoby, które nigdy wcześniej na wybory po prostu nie chodziły, dając im jakieś poczucie sprawczości, poczucie uczestniczenia właśnie w jakimś politycznym przełomie. To jest też tak, że w Saksonii-Anhalt bardzo dużą rolę odegrał kandydat na premiera Ulrich Zygmunt i cała kampania wyborcza, która była niezwykle profesjonalna. Mówi się wręcz, że to była kampania w amerykańskim stylu. Młody polityk, uśmiechnięty, świetnie nawiązujący kontakt z tłumem i przekaz bardzo pozytywny. Oczywiście hasła antymigranckie są rdzeniem tej partii, prawda? Pomysły takie, żeby od pierwszego dnia przeprowadzać masowe deportacje, żeby na przykład na poziomie szkolnym tworzyć osobne klasy dla dzieci migrantów, osobne klasy dla niemieckich dzieci, ale to wszystko jest przykrywane przez taki amerykański, pozytywny, PR-owski przekaz. I prawda, na wiecach wyborczych AfD chociażby rozdawano piwo, kiełbaski, można się z tego śmiać oczywiście, ale
2: to trafia do ludzi.
1: Tak, przeciętny wyborca, kiedy widzi młodego, uśmiechniętego człowieka, który jest dowcipny, który nie jest w swoim przekazie w żaden sposób agresywny, też zadaje sobie pytanie, dobrze, a taki człowiek rzeczywiście jest radykałem? To przeciętni wyborcy nie interesują się mocno polityką i no nie wiedzą na przykład, że w otoczeniu Ulricha Zygmunta są osoby przez wiele lat związane mocno z czy bliskie ruchowi neonazistowskiemu.
2: Patrząc na wybory w Saksonii-Anhalt, AfD, alternatywa dla Niemiec, ma realne szanse, żeby przejąć władzę w kolejnych wyborach?
1: Na poziomie federalnym trzeba pamiętać, że to jest jednak partia, która ma, tak jak wspomniałem na początku naszej rozmowy, 27-28% głosów. Być może ten wynik w Saksonii-Anhalt spowoduje, że złapiona wiatr w żagle i osiągnie tę psychologiczną barierę 30%. Ale to w dalszym ciągu oznacza, że 70% wyborców jest przeciwko AfD. Uważam, że na poziomie federalnym prawdopodobnie ta partia w dalszym ciągu będzie izolowana, tak jak do tej pory, co oznacza, że perspektywę na to, żeby przejęła władzę w jakiejś formie na szczeblu federalnym, są jednak dość odległe. Natomiast niewątpliwie sukces w Saksonii-Anhalt i ewentualne powołanie przez tę partię rządu, to nie jest jasne, są różne scenariusze możliwe, ale jest ona bliska tego, na pewno rozpocznie taką dużą debatę na temat, no nie tylko kierunków polityki obecnego rządu, ale także na temat taktyki, czy wręcz strategii pozostałych partii wokół AfD, bo ta strategia izolowania tej partii, ona jest w izolacji od samego początku, od kilkunastu lat. Powtarzania, że to jest partia, zresztą zgodnie z prawdą, ekstremistyczna, że to jest partia prorosyjska, mająca dziwne powiązania na przykład z Chinami, że to po prostu zwyczajnie na wyborców nie działa, a być może jest kontrproduktywne. Być może właśnie paradoksalnie tej partii pomaga, no bo tworzy się taki jasny podział. Z jednej strony te tradycyjne partie i polityczne establishment, a z drugiej strony AfD, która właśnie nigdy nie rządziła, więc ma jakby czystą hipotekę.
0: Współprzewodnicząca Alternatywy dla Niemiec Alice Weidel zapowiedziała, że w kolejnych niemieckich wyborach federalnych jej partia celuje w zdobycie 40% głosów. Radio RMF 24 i jeszcze więcej informacji.
3: Radio RMF

w Radiu RMF 24, teraz o kolejnych kontrowersyjnych działaniach Donalda Trumpa. Otóż prezydent Stanów Zjednoczonych zamieścił na swoim portalu Truth Social mapę Ameryki Północnej, która przedstawia cały kontynent w barwach amerykańskiej flagi. Wcześniej, przypomnę, własnością Stanów Zjednoczonych ogłosił również Księżyc. Przypomnijmy, nie jest to pierwsza podobna mapa pokazana przez Trumpa. W przeszłości zamieszczał m.in. zdjęcie europejskich liderów w gabinecie owalnym, którzy wpatrywali się w mapę, gdzie do Stanów Zjednoczonych przyłączono Grenlandię, Kubę i Wenezuelę, lecz nie Meksyk i nie inne państwa Ameryki Środkowej. Poniedziałkowy wpis Trumpa był jednym z kilkunastu zamieszczonych przez prezydenta w poniedziałkowy poranek. Znacząca część dotyczyła idei zmiany nazwy stanu Nowy Meksyk na Nową Amerykę. Z kolei w niedzielną noc Trump zamieścił natomiast wygenerowany przez sztuczną inteligencję film, na którym bije kijem hokejowym premiera Kanady Marka Carneya, nazywając go gubernatorem. A jeszcze rzut oka na korty US Open. Iga Świątek gra z Chinką Qiwen Zheng. W drugim secie Iga prowadzi 3-2. Cały czas trzymamy kciuki. Radio RMF 24. Mamy jeszcze więcej informacji.

0: Słuchajcie, Radio RMF24, teraz przenosimy się do Krakowa, bo tam niespodzianka. Były szef Najwyższej Izby Kontroli, Marian Banaś, nie wystartuje w wyborach na prezydenta miasta. Banasiowi nie udało się zgromadzić wymaganych 3000 podpisów pod jego kandydaturą i poinformował o tym przed chwilą Krzysztof Dyl, szef Miejskiej Komisji Wyborczej w Krakowie, i dodawał, że na ten moment zarejestrowane są kandydatury następujących kandydatów.
1: Pana Michała Drewnickiego, pana Łukasza Gibawę, pana Jana Hoffmana, pana Michała Klimka, panią Aleksandrę Owcę, panią Monikę Piątkowską. Odmówiliśmy zgłoszenia panu Marianowi Banasiowi, panu Stanisławowi Kułach i pani Marii Ratuszyńskiej. I te dwie ostatnie osoby wiemy, że wniosły odwołania do komisarza wyborczego, no i czekamy na rozstrzygnięcie. I nadal weryfikujemy podpisy pana Bartosza Bochańczaka, pani Darii Gosek-Popiołek i pana Sławomira Pietrzyka. Po naszej negatywnej decyzji każdy z kandydatów od momentu umieszczenia decyzji w BIP ma 2 dni na odwołanie się do komisarza wyborczego. No i tutaj jeszcze jest taka droga odwoławcza.
0: Marian Banaś już skomentował decyzję Miejskiej Komisji Wyborczej. Cytuję: skorzystamy ze wszystkich przysługujących nam środków prawnych i odwołamy się od tej decyzji, poinformował w swoich mediach społecznościowych były szef NIK. Więcej o tym w faktach RMF FM o 20:00. Gorąco polecamy. A w Radiu RMF 24, 19:37 na zegarach i jeszcze więcej informacji już za chwilę.

0: jutra.
1: Nie mam dobrych wiadomości ze świata sportu. Iga Świątek przegrała z Chinką Quen Zheng walkę o ćwierćfinał US Open 2-0. Więcej o tym w faktach RMF FM o godzinie 20. A wy słuchacie Radia RMF 24. W ciągu zaledwie tygodnia olej napędowy podrożał w Polsce średnio o 88 groszy na litrze. Wysokie ceny paliwa uderzają w firmy transportowe, a ostatecznie uderzą w klientów. Mówi w rozmowie z naszą dziennikarką Martyną Czerwińską właściciel jednej z firm transportowych na Dolnym Śląsku, pan Aleksander Cieślik. Jego flota liczy 18 ciężarówek. Posłuchajmy.
2: Ostatnie podwyżki bardzo mocno wpływają tak jakby na naszą płynność, ponieważ nie wszystkie koszty związane z paliwami jesteśmy w stanie przenieść na cenę usługi transportowej. Do tego zobowiązują nas nasze albo umowy, stałe współprace oraz inne czynniki jak konkurencyjność, czy też nawet defensywa rynku transportowego, który jest uzależniony od aktywności gospodarczej na terenie całej Europy, a ta ostatnimi miesiącami mocno podupada ze względu na słabnącą dynamikę przemysłową, w szczególności takie branża automotive, która wpływa mocno tak jakby na kooperantów i wszystkich innych producentów współpracujących z tą branżą. Masa transportowa spada, a ilość sprzętu pozostaje podobna na rynku, więc to wpływa tak jakby gasząco na potencjalne podwyżki cen za frachty.
3: Rozumiem, że to oznacza mniejsze przychody po prostu do firmy, bo kumuluje większe koszty.
2: Zdecydowanie tak. Teraz mamy do czynienia w ogóle z dosyć ciekawym momentem. Firmy transportowe są po cyklu urlopowym, ponieważ część załogi musiała faktycznie odbierać zasłużone wręcz urlopy. Natomiast w tym momencie działał faktycznie taki klincz kosztowy, ponieważ mieliśmy do czynienia właśnie z dynamicznym wzrostem cen diesla, a zarazem obniżonymi przychodami. To sprawi na późniejszych miesiącach, już powiedzmy jesiennych, pewne prawdopodobnie zachwiania w płynności firm transportowych.
3: Będą problemy, mówiąc najprościej?
2: Firmy transportowe faktycznie czasami mają do czynienia z bardzo niską rentownością lub wręcz dokładają w pewnych okresach do swojej działalności, tak jak ma to miejsce w chwili obecnej. Natomiast liczymy, że rynki dadzą odetchnąć cenom paliw lub będziemy w stanie w jakikolwiek sposób przenieść te podwyżki na stawki frachowe naszych kontrahentów, którzy nie są skorzy do podwyższenia tych stawek.
3: Jak sobie radzicie z tą sytuacją? Częściowo pan odpowiedział, ale macie jakąś poduszkę finansową? Staracie się ciąć inne koszty?
2: Ponieważ transport znajduje się, uważam, w takim położeniu już od dłuższego czasu, nie ma możliwości faktycznie o jakichś takich większych poduszkach, ponieważ transport mocno się odchudzał przez ostatnie 2-3 lata, właściwie od 2023 roku i w tym momencie jesteśmy albo zmuszeni ratować się faktycznie poświęcanie części płynności, czy też takiego środków, które mamy obecnie w obrocie, albo wiem, że niektóre firmy wspomagają się jakimiś zewnętrznymi finansowaniem zewnętrznym. Natomiast

0: W chwili obecnej ciężko mówić o jakichś zapasach finansowych, już nie za dużo firm ma chyba takie rezerwy, żeby dokładać do takiej działalności.
1: 88 groszy podwyżki w skali tygodnia, to dużo dla takiej firmy jak pana?
0: Zdecydowanie tak. Podwyżka rzędu 88 groszy wpływa w skali miesiąca na zwiększenie kosztów netto w kwocie około 22 tysięcy złotych, także każdy ruch cenowy jest bardzo dotkliwy na miesięcznym budżecie takiej firmy.
2: Usłyszała od Aleksandra Cieślika reporterka RMF FM Martyna Czerwińska. Tu Radio RMF 24, jest 19:48, już za chwilę fakty.
3: Radio RMF 24.

0: To już 20. Posłuchajmy, jakie są fakty RMF FM. Zapraszają Marlena Chudzio i Tomasz Beryński.
1: Kto wystartuje w przedterminowych wyborach na prezydenta Krakowa?
2: Miejska komisja jeszcze liczy podpisy. Posłuchajcie, kto już jest pewien miejsca na liście.
1: Kontrowersyjna mapa Donalda Trumpa.
2: No, ambicje sięgają już poza kulę ziemską.
1: Iga Świątek odpadła z US Open.
2: Za chwilę fakty sportowe RMF FM.
1: Ale zaczynamy od pilnej informacji z autostrady A2 w Wielkopolsce.
2: Zderzenie trzech samochodów na autostradzie A2 pomiędzy węzłami Poznań, Krzesiny i Luboń. Jedna osoba została ranna.
1: Jezdnia w kierunku Świecka jest teraz zablokowana.
2: Miejska Komisja Wyborcza w Krakowie nadal liczy podpisy, które złożyli kandydaci do udziału w przedterminowych wyborach na prezydenta miasta.
1: Ostateczną decyzję ma ogłosić jutro późnym popołudniem.
2: Przed Urzędem Miasta Krakowa jest nasz reporter Paweł Konieczny.
1: Pawle, kto jest już pewny, że znajdzie się na liście?
3: Do tej pory Miejska Komisja Wyborcza zweryfikowała pozytywnie podpisy sześciorga kandydatów.
4: Pana Michała Drewnickiego, pana Łukasza Gibawę, pana Jana Hoffmana, pana Michała Klimka, panią Aleksandrę Owcę, panią Monikę Piątkowską. Odmówiliśmy z zgłoszenia panu Marianowi Banasiowi, panu Stanisławowi Kułach i pani Marii Ratuszyńskiej. I te dwie ostatnie osoby wiemy, że wnieśli odwołania do komisarza wyborczego, no i czekamy na rozstrzygnięcie.
3: Mówił Krzysztof Dyl, przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej. Nadal weryfikowane są podpisy Bartosza Bochańczaka, Dalii Gosek-Popiołek i Sławomira Pietrzyka. Każdy z kandydatów od momentu publikacji decyzji w Biuletynie Informacji Publicznej ma 2 dni na odwołanie się od decyzji do komisarza wyborczego. Sprzed Urzędu Miasta Krakowa Paweł Konieczny.
2: W połowie października może ruszyć ponownie oddział onkologii i hematologii dziecięcej w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach.
1: NFZ ogłosił już konkurs na świadczenia z tego zakresu.
2: W lipcu, przypomnijmy, oddział został zlikwidowany i włączony do nowo powstałego ośrodka w Zabrzu.
1: Ale tam nie ma lekarzy z doświadczeniem w leczeniu guzów mózgu.
2: O przywrócenie oddziału do Katowic walczyli rodzice małych pacjentów.
1: Anna Kropaczek w Faktach. Anioł, ile miejsc dla chorych będzie w Katowicach?
5: Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka przygotowuje się do uruchomienia oddziału z 24 łóżkami. Ogłoszony przez NFZ konkurs dotyczy świadczeń z zakresu onkologii i hematologii. Wiadomo, że chodzi o zapewnienie opieki szczególnie dzieciom z guzami ośrodkowego układu nerwowego. Tacy pacjenci byli już leczeni w Katowicach, ale po zlikwidowaniu oddziału lekarze, którzy się nimi zajmowali, nie podjęli pracy w Zabrzu. Tłumaczyli, że brakuje tam zaplecza diagnostycznego i terapeutycznego. Ostatecznie Śląski Uniwersytet Medyczny zdecydował o przywróceniu oddziału do Katowic. Rozstrzygnięcie ogłoszonego przez NFZ konkursu ma nastąpić 6 października. Umowa ze szpitalem w Katowicach ma wejść w życie 15 października.
6: To nie fikcja, to fakty.
2: Prezydent USA Donald Trump zamieścił na swoim portalu True Social grafikę przedstawiającą całą Amerykę Północną. Od Grenlandii po Nikaraguę i Karaiby w kolorach amerykańskiej flagi.
1: Całość opatrzył podpisem Stany Zjednoczone Ameryki.
2: Na mapie pojawiły się także nowe nazwy geograficzne, takie jak Zatoka Amerykańska zamiast Zatoki Meksykańskiej.
1: Oraz grafika z podpisem Księżyc jest nasz.
2: Możecie to zobaczyć na naszej stronie rmf24.pl.
1: Schodzimy na ziemię.
2: Przed nami dwudniowy przebłysk upalnego lata w Polsce.
1: Jutro i w środę temperatura w wielu miejscach w kraju przekroczy 30 stopni.
7: Dla mnie dobrze, ponieważ człowiek starszy ma słabe krążenie i czym wyższa temperatura, nie za wysoka, to nie jest mu tak gorąco. Więc niech będzie, bo przyjdą jeszcze takie mrozy, że będziemy narzekać. Może czasami troszeczkę za wysoka, ale niech będzie, bo rano już jest zimno, nie? 9-10 stopni.
8: No bo każdy chyba lubi, jak jest ciepło.
9: Myślę, że bardzo dobrze. Kocham ciepło, także naprawdę czekam na ciepło.
2: Nareszcie się, nacieszcie się, bo od czwartku aura znów chłodniejsza.
1: Zapraszamy teraz na fakty sportowe.
2: A za godzinę fakty przygotuje i przedstawi Mateusz Bożek.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Na fakty sportowe zaprasza Patryk Serwański.
10: Iga Świątek odpada z US Open. W 1/8 finału nasza tenisistka nie poradziła sobie z Chinką Qiwen Zheng. W pierwszym secie Polka prowadziła 5-0, no ale później jej gra się załamała. Z kolei Chinka potrafiła wznieść się na wyższy poziom. Wygrała 7 kolejnych gemów, no i w efekcie całego seta 7-5. Drugi set ponownie dla Chinki 6-3. W piłkarskiej ekstraklasie Wieczysta Kraków uratowała remis z Zagłębiem Lubin. Miedziewi prowadzili od 87 minuty, ale gospodarze wyrównali już w doliczonym czasie. No i końcowy wynik to 1-1. Za niespełna pół godziny mecz w Szczecinie. Pogoń zagra z Wisłą Płock, a w Szczecinie zameldował się dziś nowy piłkarz. Sportowcy aktywowali klauzulę zawartą w kontrakcie Jordiego Sancheza i wykupili go z Wisły Kraków. Hiszpan w tym sezonie ekstraklasy strzelił już 6 bramek. Reprezentacja siatkarek wróciła do kraju z Mistrzostw Europy. Polki, przypomnę, zajęły tam 4. miejsce. To jest powtórzenie wyniku z 2019 roku. Kiedy jesteś w czwórce, no chcesz medalu, ale 4. lokata to jest naprawdę dobry rezultat. A jak sezon reprezentacyjny ocenia Paulina Damaskę? To były wspólne 4 miesiące.
11: Były zaskakujące, ciężkie, dużo szczęścia przyniosły, ale też złości. Myślę, że to były 4 miesiące ciężkiej pracy, bycia cały czas razem. Dziękuję dziewczynom za to, że do końca jakoś tam się próbowałyśmy uśmiechać i nie mieliśmy większych zgrzytów.
10: Tak mówiła nasza siatkarka. Były szef Formuły 1 Bernie Eccleston zatrzymany na portugalskim lotnisku za nielegalne posiadanie broni. W prywatnym samolocie 95-letniego Brytyjczyka znaleziono strzelbę i to nie pierwszy raz. W 2017 roku podobne kłopoty Eccleston miał w Brazylii.
0: Radio RMF 24. I to jest wieczorny program w Radiu RMF 24. Naszej informacyjnej stacji możecie słuchać we Wrocławiu na 95.1 FM, w internecie i w DAB+. Za chwilę gość Kamil Kania z Kanał Plus Sport. No i porozmawiamy o transferach w Ekstraklasie. Krzysztof Urbaniak, witam ponownie.

0: To jest wieczorny program w Radiu RMF 24. Jak już mówiliśmy, w faktach dużo dzieje się w polskiej piłce dzisiaj. Transfer na szczycie Ekstraklasy. Lider tabeli strzelców Jordi Sanchez przechodzi z Wisły Kraków do Pogoni Szczecin. A Raków Częstochowa ciągle poszukuje nowego trenera. Na pewno nie będzie to Gonzalo Feijo, który wydawało się, że jest takim liderem w tym wyścigu. Z nami na łączach dziennikarz sportowy Kamil Kania, Kanał Plus Sport. Dobry wieczór, witamy.
1: Dobry wieczór.
0: Czy ten transfer Jordiego Sancheza, no, który wywołał wielkie kontrowersje, przypomnę, Pogoń uruchomiła klauzulę odstępnego w jego trakcie, o czym poinformował właściciel Wisły Kraków Jarosław Królewski. Czy ten transfer może powodować, że krakowski klub może czuć taki niesmak po całej tej akcji transferowej?
1: No cóż, to zależy od punktu siedzenia, jak to zwykle rzecz wygląda, bo Jarosław Królewski napisał dość enigmatycznie na portalu X, że nie wszystko poszło tak, jakby sobie to wyobrażał, ale nie wchodził w szczegóły. To jest to tyle dziwne, że Wisła Kraków i Pogoń Szczecin, a także właściciele obu klubów wypracowali w ostatnich latach takie bardzo dobre relacje. Natomiast no, piłka nożna to biznes, a w biznesie nie ma sentymentów.
0: A czy takie ruchy powinny być w ogóle dopuszczalne w trakcie trwającej rundy, czy w ogóle nie ma o czym mówić? Po prostu tak się dzieje i już.
1: To jest już temat na szerszą rozmowę. Ja uważam, że transfery powinny odbywać się do startu sezonu, natomiast biorąc pod uwagę, jak to wygląda na całym świecie, to jest utopia i nie będzie to możliwe. W Polsce mamy otwarte okienko transferowe jeszcze do środy, do północy, więc Pogoń zrobiła wszystko zgodnie z przepisami, wykorzystując te klauzule, te 250 tysięcy euro, nawet z tymi bonusami, które powiększą tę kwotę, jakieś pewnie 100 tysięcy. W dzisiejszych realiach Ekstraklasy za napastnika, który rozpoczął sezon 6 bramkami, a w Kielcach dołożył jeszcze asystę, no to jest promocja i to taka naprawdę gruba. Oczywiście, że nie ma gwarancji, że w nowej drużynie Jordi Sanchez będzie równie skuteczny, ale rozumiem Pogoń, że zdecydowała się na taki ruch. Zresztą w kuluarach można usłyszeć, że rozważała to także Jagiellonia Białystok, czyli nasz Pucharowicz. Mhm.
0: 7 meczów, 7 bramek. Czy Wisła Kraków będzie miała problem po opuszczeniu drużyny przez tak bramkostrzelnego snajpera?
1: Wisła ma problem, tak, bo zostało 48 godzin, by wzmocnić atak. Oczywiście, że można próbować przetrwać rundę bez zastępstwa za Hiszpana. Mają przy Reymonta Jeremiego Guillemeno, który jest napastnikiem. Mają też ofensywnych graczy, którzy mogą występować na tej pozycji, ale to jest jednak ryzyko. Runda jest długa, mogą przytrafić się urazy i pojawi się problem. Natomiast znaleźć napastnika w tak krótkim czasie to będzie olbrzymie wyzwanie, a Sanchez strzelił w tym sezonie prawie połowę bramek, które Wisła zdobyła w Ekstraklasie. Tu nie ma przypadku. Mhm.
0: Zapytam jeszcze o Raków Częstochowa. Jakiego trenera pan by widział na stanowisku trenera tej drużyny, bo no wiemy, że nie będzie Gonzalo Feijo.
1: Ja bym widział Dawida Szwargę, natomiast Dawid Szwarga raczej tym trenerem nie zostanie. On jest asystentem u Rafała Guraka w GKS-ie Katowice. Pewnie też nie najlepiej wspomina to, jak w Częstochowie go swego czasu potraktowano, kiedy dano mu szansę po odejściu Marka Papszuna, a później musiał się wycofać, bo sezon nie poszedł tak, jak sobie tego władze Rakowa wyobrażały. Ja muszę powiedzieć, że to, co się dzieje w Częstochowie, jest bardziej zaskakujące od tego transferu Jordiego Sancheza, bo przez weekend wydawało się pewne, że Raków postawi na Gonzalo Feijo. Tak. Dopiero w niedzielny wieczór Raków poinformował, że niczego jeszcze nie podpisano i klub ogłosi to nazwisko we wtorek, bo w poniedziałek będzie dopinał umowę z nowym szkoleniowcem. Wtedy mi się zapaliła taka lampka, że to może jednak nie będzie Feijo. Feijo, który przypomina pod wieloma względami Marka Papszuna, czyli no, taki archetyp trenera Rakowa. Z drugiej strony poprzednie próby znalezienia trenera podobnego do Papszuna no, kończyły się fiaskiem i dziś rano Marcin Bożencki z kanału sportowego poinformował, że Raków wykupi z Radomia Tomasza Kaczmarka. Kaczmarka, który pracuje w Radomiu dopiero od lipca, ale tak charakterologicznie i w filozofii futbolu to jest całkowitym przeciwieństwem Marka Popszuna. Ja nie ukrywam, jestem bardzo ciekawy, co z tego wyniknie. Myślę, że Raków ma za dużo jakości, by spaść z ligi, natomiast wydaje mi się, że może mieć problem drużyna z Częstochowy z tym, do czego nas przyzwyczaiła w ostatnich latach, czyli z wywalczeniem kwalifikacji do europejskich pucharów.
0: Mhm. No właśnie, to co musi się stać, żeby do tego doszło, żeby oni doszli do tego poziomu, który prezentowali, kiedy trenerem był właśnie wspomniany przez pana Marek Papszun?
1: Oj, to jest bardzo trudne pytanie. No, jeżeli postawią na Tomasza Kaczmarka, to oznacza to całkowitą rewolucję, ale ja zwracam uwagę na to, że Raków troszeczkę przespał letnie okienko transferowe i angaż trenera to jest jedno, ale przed Rakowem jest jeszcze bardzo ważna decyzja o zatrudnieniu dyrektora sportowego. To musi być fachowiec, który zimowe okienko, które przed nami w styczniu wykorzysta, by tę drużynę wzmocnić. Pewnie w kierunku, który wyznaczy nowy trener. Jeżeli to będzie Tomasz Kaczmarek, to będzie to kierunek na nieco bardziej ofensywną, a także atrakcyjną grę.
0: A może Raków jest skazany na Papszuna?
1: No jeżeli tak, to ma olbrzymi problem, bo wydaje mi się, że Marek Papszun z własnej woli Legii nie opuści. Mam wrażenie, że dla niego to jest wymarzona posada. On ten klub ma w sercu i to widać nawet na tych filmikach z kulisów meczów Legii Warszawa.
0: Bardzo panu dziękuję za rozmowę, za komentarz. Gościem Radia RMF24 był dziennikarz sportowy Kamil Kania, Kanał Plus Sport. Jeszcze raz dziękuję. Spokojnego wieczoru.
1: Dziękuję wzajemnie. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. Wy słuchacie właśnie Radia RMF24. U nas jeszcze więcej informacji.

0: Jeszcze więcej informacji mamy dla Was w radiu RMF 24. Koniec z imprezami i zajęciami sportowymi na otwartej przestrzeni w Kijowie. Taką decyzję podjął mer miasta Witalij Kliczko. Powodem jest pogorszenie bezpieczeństwa w stolicy Ukrainy. Wcześniej ukraiński rząd zdecydował o skróceniu godziny policyjnej. Od 10 września ma ona obowiązywać od 1 w nocy do 5 rano. Imprezy mają nie być organizowane tam, gdzie w pobliżu nie ma schronów, poinformował Kliczko. Decyzje te zaczną obowiązywać już od 10 września. A w Radiu RMF 24 za chwilę zmieniamy temat. Zapytamy, jaki jest skuteczny sposób na piratów drogowych. Zostańcie z nami.
1: Tu Radio RMF 24.

0: Wieczorny program w Radiu RMF 24. Jeszcze więcej informacji. Czy jest skuteczny sposób na kierowców, którzy łamią przepisy drogowe? O to Grzegorz Stroczyński pytał w popołudniowej rozmowie Radio RMF FM i RMF 24. Pytał niezrzeszoną posłankę Paulinę Matysiak, która jest szefową zespołu do spraw bezpieczeństwa ruchu drogowego. Jak mówiła Matysiak, dobrym sposobem mogłoby być odebranie uprawnień do jazdy samochodem piratom drogowym na okres 3 miesięcy.
1: Myślę, że żyjemy w takiej kulturze, którą też przedstawiają ministrowie, że lubimy po prostu szybko jeździć i ministrowie nie chcą podejmować decyzji związanych z wprowadzaniem ograniczeń na tych drogach najszybszego ruchu.
2: A pani nie ma wrażenia, że to narzekanie na radar już się, że to już jest takie stare myślenie. Znaczy ja mam wrażenie, że i to też z badań widać, że jednak większość ludzi chce spokoju.
1: Oczywiście, że tak.
2: W czasie jazdy na wakacje.
1: Powiem więcej, jak rozmawia się z ludźmi w mniejszych miejscowościach, w dużych miejscowościach, wszyscy chcą wiedzieć, że jeżeli ich dziecko wyjdzie wieczorem, nie wiem, spotkać się ze znajomymi i będzie wracało do domu, to że po prostu wróci całe i zdrowe. To są rzeczy oczywiste. Przed chwilą wspominałam o tej poprawce z doprecyzowaniem tych rozwiązań na autostradach i ekspresówkach. Ministrowie nie odpowiedzieli, dlaczego nie chcą tego systemu wprowadzić także na tej kategorii dróg.
2: Znaczy, żeby wtedy jedziesz 190, tak? To
1: tak.
2: O to chodzi. I tracisz
1: chodzi
2: prawo jazdy.
1: Chodzi o to, żeby
2: zatrzymać... Jak pani myśli?
1: No
2: żeby
1: ja myślę
2: nie denerwować wyborców?
1: Myślę, że właśnie dlatego, że po prostu sami jeżdżą po prostu bardzo szybko.
2: Ale czy ministrowie uważają, że kierowcy, przepraszam, BMW są ich wyborcami głównie?
1: Nie wiem, co uważają, natomiast dla mnie to jest niewytłumaczalne, ponieważ wtedy mielibyśmy bardzo prosty przepis do nauczenia. Jeżeli jedziesz powyżej 50 km na godzinę wszędzie, powyżej tego zakazu, nakazu prędkości, który jest na danej kategorii drogi, może cię spotkać surowa kara. Surową karą jest naprawdę zatrzymanie tych uprawnień na 3 miesiące, no bo to jakby z oczywistych względów komplikuje każdemu życie i myślę, że to jest taką dużą nauczką, żeby następnym razem po prostu zwolnić, popatrzeć na znaki i jechać przepisowo.
0: Mówiła posłanka Paulina Matysiak. A całej rozmowy, czy jest skuteczny bat dla kierowców, którzy łamią przepisy drogowe, możecie posłuchać na rmf24.pl. Jedźcie spokojnie, jeżeli jesteście w trasie, a my gramy dla was znakomitą muzykę.

0: To jest Radio RMF24. Mamy dla was jeszcze więcej informacji. Muzeum Krakowa na jesień przygotowuje sporo nowości. Pierwsze z nich już w tym tygodniu to m.in. wystawa plenerowa o historii dwóch przemysłowych miast.
1: I tam będziemy opowiadać na przykład o tym, kto budował obydwa miasta, tak? Jak wyglądały poszczególne etapy ich powstawania. No, Nowa Huta szybko stała się częścią Krakowa, ale no, będziemy porównywać właśnie etapy jej rozwoju razem z rozwojem Dymitrowgradu. Będziemy mówić także o architektach, którzy działali w obydwu miastach, o tym, jak Nowa Huta i Dymitrowgrad były wykorzystywane w propagandzie w Polsce i w Bułgarii. Pojawi się wątek wielkich zakładów przemysłowych. No, w przypadku Nowej Huty to będzie oczywiście przede wszystkim Huta imienia Lenina. W przypadku Dymitrowgradu tych zakładów będzie więcej. No i takie, powiedzmy, troszkę może lżejsze tematy, jak na przykład tereny zielone w obu miastach, rzeźby plenerowe pojawią się, będzie troszeczkę o sporcie, o sukcesach sportowych w nowochódzkich i dymitrowgradzkich. Pojawią się także pisarze, którzy komentowali, opisywali po prostu proces powstawania i Nowej Huty, i Dymitrowgradu. I ostatnia część wystawy to będzie współczesna Nowa Huta, współczesny Dymitrowgrad.
2: Nowa Huta trochę zmieniła swój charakter przez ostatnie lata. Jest zielono, to jest bardziej dzielnica mieszkalna niż przemysłowa. Czy Dymitrowgrad jest taki sam? To znaczy on też się taki stał?
1: Tego dowiecie się Państwo dokładnie z tej wystawy, ale myślę, że w pewnym sensie tak, ponieważ tam w tym Dymitrowgradzie jest też bardzo dużo terenów zielonych. Powiedzmy na tyle dużo, że jak rozmawialiśmy właśnie z kolegami z Bułgarii, no to był jeden temat, który przyszedł nam wspólnie do głowy, żeby go zaprezentować szerzej.
2: Czy to miasto zostało włączone do jakiegoś innego większego, tak jak Nowa Huta, czy to jest samodzielna jednostka administracyjna, ten Dymitrowgrad?
1: Dymitrowgrad jest samodzielnym miastem, nie został włączony do żadnego innego. On powstał w wyniku połączenia właśnie mniejszych ośrodków. No trzech dokładnie. No, w przypadku Nowej Huty, jakbyśmy popatrzyli na plan współczesnej Nowej Huty i nanieśli go na taki plan,

0: powiedzmy jeszcze przedwojenny, no to obecnie byśmy zobaczyli ponad 30, przepraszam, dawnych miejscowości, czy bądź też ich fragmentów. No ale Nowa Huta jest częścią Krakowa, Dmitrowgrad nie stał się częścią jakiegoś większego organizmu miejskiego.
1: Wernisaż w czwartek o 17 w Alei Róż, a zapraszał w rozmowie z reporterem RMF FM Maciejem Sołtysem kustosz Muzeum Nowej Huty, pan Piotr Kapusta. Jeszcze jedna informacja z Krakowa. Bartosz Bochenczak po problemach z zebraniem podpisów pod swoją kandydaturą na prezydenta miasta nie jest już szefem struktur Konfederacji w Okręgu Krakowskim. Taką informację przekazał przed chwilą Sławomir Mencen. I o tym już za chwilę w faktach RMF FM. Punktualnie o 20:00. Bądźcie blisko radia.

0: Premier Power Play, słuchajcie oczywiście wszystkiego tego, co najważniejsze. Godzina 21, a zatem kto na faktach?
1: Mateusz Bożek, najnowsze fakty RMF.
2: Zapraszam, jestem. A zaczynamy od walki o fotel prezydenta Krakowa. Z wyścigu odpada kolejny kandydat, tym razem Konfederacji. W faktach zaglądamy też za granicę. Nie tylko w Niemczech prawica zyskuje na sile, coraz lepsze wyniki we Francji ma z kolei Marine Le Pen. A w faktach sportowych m.in. piłkarska Liga Mistrzów. Bartosz Bocheńczak, kandydat Konfederacji, nie wystartuje w wyborach na prezydenta Krakowa, a wszystko przez niewystarczającą liczbę głosów potrzebną do zarejestrowania jego kandydatury. Sławomir Mentzen, lider Konfederacji, oświadczył w mediach społecznościowych, że w związku z tym odwołał Bartosza Bocheńczaka ze stanowiska prezesa Okręgu Krakowskiego i zawiesił wszystkie osoby pełniące funkcje w lokalnych strukturach. W opinii Mentzena przepisy dotyczące podpisów są absurdalne, choć przyznał jednocześnie, że ich zbiórkę można było zorganizować lepiej. 10 lat więzienia grozi Romanowi Rzet, zatrzymanemu w weekend w śledztwie dotyczącym afery Zonda Krypto. Były wieloletni wspólnik Sylwestra Suszka, założyciel BitBay, poprzedniczki Zonda Krypto, usłyszał dwa zarzuty. Po pierwsze, udział w zorganizowanej grupie przestępczej, która dokonywała oszustw.
3: Popełnianie przestępstw oszustwa komputerowego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i w celu wyrządzenia szkody użytkownikom giełdy kryptowalutowej na kwotę nie mniejszą niż 7,8 miliona złotych.
2: Po drugie, jak dodaje prokurator Anna Adamiak, chodzi o manipulowanie danymi użytkowników giełdy. Podejrzany nie przyznał się do zarzutów. Prokuratura złożyła w sądzie wniosek o tymczasowy areszt. Pożar na złomowisku w Chorzowie został opanowany. Strażacy dogaszają pogorzelisko, poinformował Urząd Miasta. Wcześniej samorząd przekazał, że badania powietrza nie wykazały przekroczeń stężeń toksycznych substancji. Przekroczone były natomiast normy pyłów zawieszonych. W akcji gaśniczej brało udział kilkudziesięciu ratowników. Strażacy w nocy będą jeszcze dozorować pogorzelisko.
4: Tym żyje Europa.
2: Niemieckie elity polityczne w szoku po wyborach do parlamentu Saksonii-Anhalt. Przypomnę, że największe poparcie zdobyła w nich skrajnie prawicowa Alternatywa dla Niemiec. Prawie 44% głosów. Wszyscy jesteśmy zszokowani, przyznał dziś kanclerz Niemiec Friedrich Merz. Teraz jednak zaskakujące sondaże przedwyborcze we Francji. Z najnowszych sondaży wynika, że prawicowa kandydatka Marine Le Pen coraz bardziej rośnie w siłę. O szczegółach korespondent RMF FM w Paryżu, Marek Gładysz.
5: Według najnowszych sondaży na Marine Le Pen głosować zamierza w pierwszej turze przyszłorocznych wyborów prezydenckich od 33 do 35% ankietowanych, czyli dwa razy więcej niż na znajdującego się na drugim miejscu na liście najpopularniejszych w tej chwili polityków kandydata skrajnej lewicy Jean-Luc'a Mélenchona. Wielu paryskich obserwatorów podkreśla, że wszystko wskazuje na to, iż Francuzi chcą radykalnych zmian na szczycie władzy i druga tura wyścigu do Pałacu Elizejskiego przerodzi się może w pojedynek dwóch skrajnych ugrupowań, które oskarżane są m.in. o zbytnią pobłażliwość wobec Rosji.
2: Wysokie ceny paliwa martwią nie tylko kierowców, ale także firmy zajmujące się m.in. transportem czy spedycją. W ciągu zaledwie tygodnia olej napędowy podrożał w Polsce średnio o około 88 groszy na litrze, a to przy większej flocie generuje ogromne koszty.
6: Podwyżka rzędu 88 groszy wpływa w skali miesiąca na zwiększenie kosztów netto w kwocie około 22 tysięcy złotych, także każdy ruch cenowy jest bardzo dotkliwy na miesięcznym budżecie takiej firmy transportowej. Te koszty w długiej perspektywie zawsze muszą być w jakimś stopniu przerzucone na towar.
2: Usłyszała reporterka RMF FM Martyna Czerwińska od szefa jednej z firm transportowych, którym, jak przyznaje, rozpoczął już negocjacje cen ze swoimi klientami.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: W RMF FM czas teraz na fakty sportowe, które przedstawi Patryk Serwański.
7: Pogoń Szczecin gra z Wisłą Płock w piłkarskiej Ekstraklasie. Trwa pierwsza połowa, cały czas jest 0-0, to już 34 minuta. Obaj bramkarze popełnili już w tym meczu błędy, ale bramek nie ma. Bramkarz Pogoni Kożokaru szybko swój błąd naprawił, broniąc po chwili strzał piłkarza Wisły. Z kolei golkipera Nafciarzy Leszczyńskiego po jego niepewnej interwencji uratował spalony. Gol dla Pogoni został w tej sytuacji nieuznany. Przed chwilą kolejna dobra akcja portowców i obroniony bardzo ładnie strzał przez Leszczyńskiego. Zakończył się już jedyny dziś mecz w pierwszej lidze. Ruch Chorzów wygrał z zamykającą tabelę Unią Skierniewice 3-1. Jutro nowy sezon rozpoczyna piłkarska Liga Mistrzów. Faza ligowa, 36 drużyn. Każda rozegra po 8 meczów. Pierwsza kolejka rozłożona na 3 dni i jutro już 6 spotkań. No i od razu mamy mecz, który śmiało można nazwać hitem. Real Madryt podejmie u siebie Inter Piotra Zielińskiego. Chcę wygrać, mógłbym powiedzieć, że chcę zagrać dobrze, ale nie chcę grać tak jak w meczu z Betisem i przegrać. Chcę wygrać, oczywiście jesteśmy w fazie, w której rozegramy 8 meczów, a celem tych 8 meczów jest awans. I wierzę, że ten awans osiągniemy. Tak podkreślał to trener królewskich José Mourinho. Inne spotkania FC Porto zagra na przykład u siebie z Manchesterem City, Borussia Dortmund powalczy z Villarrealem. Biało-czerwoni siatkarze już w Bułgarii. W czwartek w Sofii Polacy rozpoczynają Mistrzostwa Europy. Zagramy tam z Portugalią, Izraelem, Macedonią Północną, Ukrainą i Bułgarią.
8: Przeciwnicy na początku może nie są z najwyższej półki, ale to są zawsze trudne mecze, bo na nich nie ciąży żadna presja, na nas już owszem, więc trzeba będzie się w pełni skoncentrować, bo tam też są zawodnicy, którzy potrafią grać w siatkówkę.
7: Tak mówił nasz rozgrywający Marcin Komenda. W Faktach Sportowych za godzinę wrócimy jeszcze do naszych siatkarek, które właśnie dziś zakończyły sezon reprezentacyjny.
9: Radio RMF 24.

0: Rozmowa o 7 w radiu RMF24. To warto powtórzyć.
1: Dzień dobry, a gościem rozmowy o 7 jest Ignacy Niemczycki, wiceminister spraw zagranicznych. Dzień dobry, panie ministrze.
2: Dzień dobry państwu.
1: Panie ministrze, co to zwycięstwo AfD w wyborach w Saksonii i Anhalt oznacza dla Polski? To jest zagrożenie polskich interesów?
2: No myślę, że w długim terminie jak najbardziej. AfD jest partią, która kwestionuje porządek europejski. Jest też partią prorosyjską. Mówi o tym, że z Rosją jak najszybciej powinniśmy znaleźć rozwiązanie sytuacji. Więc myślę, że tak. Myślę, że to jest rzecz, która powinna wzbudzać nasze obawy.
1: Jeżeli to wzbudza nasze obawy, to w jaki sposób zmieni się teraz nasza polityka wobec Niemiec? I czy pan się spodziewa też zmiany niemieckiej polityki zagranicznej?
2: Spodziewam się na pewno zmiany polityki wewnętrznej w Niemczech. Jestem przekonany, że takie zwycięstwo partii skrajnej będzie miało wpływ na rząd centralny. Co do naszej polityki wobec Niemiec, nie spodziewam się znaczącej zmiany. Nasza polityka wobec Niemiec była dość asertywna, natomiast jednocześnie utrzymywaliśmy dobrą współpracę w sprawach europejskich. Myślę, że tak to powinno wyglądać.
1: Panie ministrze, czy to oznacza, że Niemcy zmienią teraz swoją politykę, na przykład wobec Ukrainy, pańskim zdaniem?
2: Nie, nie spodziewam się tego. Ciężko mi sobie wyobrazić, żeby CDU czy SPD, czyli te partie głównego nurtu, radykalnie zmieniły podejście do Ukrainy. Wydaje mi się, że duża, tak patrząc na wynik wyborów, że większość powodów w tym konkretnym landzie to były jednak powody wewnętrzne dotyczące polityk wewnętrznych, takie nazwijmy.
1: Wszystko wskazuje na to, że mimo tego zwycięstwa wyborczego AfD nie zdoła utworzyć rządu. Czy da się zachować, ten pańskim zdaniem, zachować taki kordon sanitarny wokół AfD? Nie mówię tylko o Saksonii, ale też w ogóle o polityce niemieckiej.
2: No, musimy poczekać chyba na ostateczne wyniki, bo teraz wygląda na to, że AfD będzie w koalicji z BSW, czyli taką inną partią skrajną, byłaby w stanie stworzyć rząd większościowy w landzie. Utrzymanie tego kordonu sanitarnego będzie bardzo trudne, także w pozostałych landach. Natomiast nie wyobrażam sobie dopuszczenia partii tak skrajnej do tak zwanego głównego nurtu. To by też oznaczało bardzo duże problemy dla partii prawicowych, takie jak CDU.
1: Panie ministrze, czytałem różne analizy przed tymi wyborami, ale również tak alarmujące, które sugerowały, że jeżeli AfD utworzyłoby rząd w Saksonii, to mogłoby dojść do tego, że rząd w Saksonii mógłby na przykład zablokować drogę wojsk NATO, które zmierzałyby na pomoc w Polsce. Czy w ogóle takie analizy w naszej dyplomacji, czy w analizach naszej dyplomacji taki wątek się w ogóle pojawia?
2: Tak, trzeba sobie zdać z tego sprawę, że rządy landowe w Niemczech mają zdecydowanie więcej władzy niż na przykład u nas marszałkowie województw, więc to musimy pamiętać, że to jest po prostu inny system i na przykład rząd lokalny ma też wpływ na obsadę sędziów, ma wpływ na prokuraturę, ale ma też właśnie wpływ na takie kwestie dotyczące mobilności wojskowej. To wszystko oczywiście jest przez nas analizowane, zwracamy uwagę na te sprawy i mamy świadomość tego, jak zasadnicza to może być potencjalnie zmiana.
1: Bo to jest kwestia nie tylko, rozumiem, naszej polityki, ale też polityki europejskiej wobec Niemiec i wobec ewentualnego rządu Saksonii, który będzie tworzył AfD.
2: No, tych wątków dotyczących Unii Europejskiej, polityki wobec Ukrainy, polityki wobec Rosji jest tutaj bardzo dużo. W polityce zagranicznej przede wszystkim państwa europejskie współpracują od wielu lat po to, żeby nasz głos po prostu był bardziej wyraźny, a nasze działania bardziej skuteczne. I AfD jednak w sercu Europy, partia prorosyjska w sercu Europy na pewno będzie miała wpływ na naszą politykę.
1: Czy pańskim zdaniem nasza dyplomacja będzie dążyła do tego, żeby wybrzmiał wspólny głos europejski wobec tego, co się wydarzyło w Saksonii? Jednym słowem, czy będziemy próbowali zwołać jakieś ważne, pilne spotkanie dotyczące tych wyborów w Saksonii na poziomie europejskim?
2: Ten głos już wybrzmiewa i myślę, że tutaj większość partii głównego nurtu bardzo wyraźnie mówi o tym, jaki ma stosunek do partii takich jak AfD. Nie wiem, czy pilne spotkania tutaj coś zasadniczo zmienią. Widzimy, że w Niemczech to jest postępujący proces. AfD wcześniej odnosiła mniejsze sukcesy wyborcze. Natomiast musimy być gotowi na to, że ta zmiana w Niemczech będzie zasadnicza i wtedy będzie miała też bardzo duży wpływ na sytuację Polski.
1: Zmiana będzie zasadnicza i zmiana może postępować, bo przed nami kolejne lokalne wybory, czy w Mecklenburgii, czy w Berlinie, i tam też AfD, w tych przynajmniej tak wygląda w sondażach, jest dosyć dużą siłą. Czy będziemy czekać z jakąś dużą reakcją dopiero na koniec tych wyborów berlińskich i mecklenburskich, to jest we wrześniu tego roku?
2: Znaczy w Berlinie sytuacja jest inna. W Berlinie może wygrać partia Die Linke, czyli taka skrajna partia lewicowa, która dotychczas też nie była uważana za partię głównego nurtu, ale ona funkcjonuje już od dłuższego czasu. Pamiętajmy o tym, że to są wybory wewnętrzne, niezależnym od Polski kraju. My musimy być przygotowani na ewentualne zmiany w polityce zagranicznej, polityce europejskiej, Niemiec jako całości. To oczywiście jest przedmiotem cały czas analiz.
1: Czy pan sobie dzisiaj wyobraża, że Niemcy zamykają kurek z pieniędzmi chociażby dla walczącej Ukrainy? Niemcy są dzisiaj państwem, które daje najwięcej Kijowowi, który broni się przed rosyjską agresją?
2: Nie wyobrażam sobie takiej sytuacji teraz, natomiast tak jak mówię o tych daleko idących konsekwencjach w przyszłości, jeżeli wyobrazić sobie scenariusz, w którym AfD przejmuje władzę w większej liczbie landów albo nawet na poziomie federalnym, to taka sytuacja mogłaby mieć miejsce i miałaby oczywisty wpływ na nasz poziom bezpieczeństwa.
1: Czy wobec tego, co się wydarzyło w Saksonii, pańskim zdaniem kanclerz Friedrich Merz będzie zmieniał swoją politykę zagraniczną?
2: Myślę, że będzie przede wszystkim więcej inwestował w politykę wewnętrzną, bo takie też są w większości analizy dotyczące tego, co się wydarzyło, że ten wynik w Saksonii-Anhalt jest pokłosiem wyzwań o charakterze wewnętrznym.
1: Pan mówi o migracji przede wszystkim.
2: No, migracja też, ale migracja w takim wymiarze wpływu na jakość życia na miejscu, dostęp do usług publicznych, ceny mieszkań, więc to nie jest migracja tylko i wyłącznie obecność osób z innych państw, tylko właśnie jakość życia. I jakość życia to są przede wszystkim jednak polityki wewnętrzne, to jak państwo działa, jakie usługi oferuje obywatelowi.
1: A pana zdaniem stosunki niemiecko-rosyjskie, one też się zmienią? Mówię o tym rządzie, który jest w tej chwili w Berlinie.
2: Nie, uważam, że teraz one się nie zmienią. Jestem przekonany, że Friedrich Merz bardzo stanowczo będzie trzymał się tej polityki bardzo asertywnej wobec Rosji.
1: Pan wspomniał o asertywności Niemiec wobec Rosji. Szczególnie to się nasiliło po tych atakach na lotnisko w Lipsku. Niemcy wprost powiedziały, że Rosja odpowiada za te ataki. Ale dlaczego Niemcy nie uruchomiły 4 artykułu traktatu NATO?
2: To są takie sytuacje, które stanowią wyzwanie dla całego systemu NATO, czyli takie sytuacje na progu działania. Nie są to otwarte działania wojenne, które by powodowały uruchomienie konkretnych artykułów, tylko to są właśnie te takie działania hybrydowe na progu działania. I trwa teraz dyskusja w NATO na temat tego, jak w takich sytuacjach powinniśmy reagować. Od jakiego progu reagujemy. Przecież mamy też do czynienia z wieloma działaniami Rosji w cyberprzestrzeni, których wszyscy jesteśmy świadomi. Nie jest to jednoznaczne, jak powinniśmy na takie sytuacje odpowiadać. Myślę, że to jest kluczowe w analizowaniu postępowania rządu niemieckiego.
1: Ja pytam o to dlatego, że myśmy uruchomili ten 4 artykuł, uruchomiła go również Estonia. Mówię oczywiście o wrześniu zeszłego roku, kiedy drony wtargnęły na nasze terytorium, kiedy myśliwce rosyjskie wtargnęły w przestrzeń powietrzną Estonii. Zastanawiam się, dlaczego Niemcy nie użyły tego 4 artykułu, który mówi po prostu o konsultacjach tylko.
2: Jeden z argumentów, który pada w przestrzeni publicznej, więc to proszę to traktować jako analizę medialną, jest taki, że Niemcy nie chcą uruchamiać tego artykułu, ponieważ nie chcą dopuścić do utracenia znaczenia tego artykułu 4. Czyli były w stanie sobie poradzić z tym wydarzeniem same, jasno określiły sprawców, I w związku z tym oczywiście przedstawiły te informacje pozostałym państwom NATO, natomiast nie wymagają bezpośredniego zaangażowania, bezpośredniej pomocy ze strony innych państw. Stąd, jak rozumiem, po tych doniesieniach medialnych taka, nie inna decyzja.
1: Panie ministrze, rozumiem, że mamy ataki hybrydowe w Polsce, mamy ataki hybrydowe w krajach bałtyckich, mamy ataki nasilone, ataki hybrydowe w Niemczech. Pan się spodziewa, że ta fala będzie się rozlewała po Europie, bo trudno nie spojrzeć na to również w pewnym związku z działaniami politycznymi wewnątrz tych krajów. Mówię o wyborach, o działaniach politycznych w Polsce, o działaniach politycznych, o wyborach w Niemczech. Czy przed wyborami we Francji pan się spodziewa nasilonych ataków hybrydowych we Francji chociażby?
2: Na pewno spodziewam się nasilonych ataków w cyberprzestrzeni, ale też działań dezinformacyjnych. Nie chcę spekulować co do takich działań czysto fizycznych, chociaż nie jest to tajemnicą, że w Europie spodziewaliśmy się tego, że Rosja będzie nasilać swoje działania, więc taki scenariusz domyślny jest taki, że Rosja będzie tę sytuację eskalować właśnie w taki sposób hybrydowy. Co do konkretnych państw, konkretnych działań, nie chcę się wypowiadać. Uważam, że to by była niepotrzebna spekulacja.
1: Panie ministrze, a z drugiej strony w ten weekend Jared Kushner, Steve Witkoff najpierw w Moskwie, potem w Kijowie. Czy to oznacza, że Amerykanie wracają do gry, że znowu na stole są negocjacje i możliwe chociażby zawieszenie konfliktu w Ukrainie? Czy też to jest pańskim zdaniem funkcja polityki wewnętrznej w Stanach Zjednoczonych?
2: Nie, uważam, że to zaangażowanie Amerykanów jest autentyczne i oczywiście wszyscy mamy nadzieję, że te rozmowy coś przyniosą. O tych rozmowach też z pewną dozą optymizmu wypowiadała się strona ukraińska. Też Amerykanie rozmawiali ze stroną ukraińską na temat tak zwanego pakietu zimowego, czyli przygotowania Ukrainy na obniżenie się temperatur.
1: A na ile pańskim zdaniem jest możliwy powrót do rozmów trójstronnych Rosja, Ukraina, Stany Zjednoczone?
2: No myślę, że jesteśmy cały czas daleko od tej sytuacji. Rosja jak na razie nie wykazywała chęci prowadzenia rozmów w taki autentyczny sposób na warunkach, które byłyby do zaakceptowania dla wszystkich stron. Natomiast często jest też tak, że w takich negocjacjach przełom następuje z dnia na dzień. Dlatego cieszę się, że strona amerykańska jest cały czas zaangażowana w to.
1: Jeżeli my mówimy o nowym pakiecie zimowym dla Ukrainy, to rozumiem, że nikt nie bierze poważnie i niestety nie liczy na to, że ten konflikt przed zimą się skończy.
2: No myślę, że trzeba się przygotowywać na różne warianty i zresztą to dokładnie powiedział prezydent Ukrainy, że planem A są jak najbardziej negocjacje i próba pokoju na odpowiednich warunkach, natomiast trzeba być przygotowanym na plan B. No, ta wojna trwa już parę lat. W związku z tym oczekiwanie, że zakończy się w ciągu dwóch najbliższych, powiedzmy, miesięcy, byłoby raczej mało prawdopodobne.
1: A jak pan ocenia ten gest Putina? Czy odbiera pan to w ogóle jako gest zarzucenia ataków na Kijów do poniedziałku, czyli właśnie do dzisiaj?
2: No, myślę, że to jest gest wobec strony amerykańskiej przede wszystkim i można to potraktować symbolicznie, że jest to pewnego rodzaju gest otwarcia. Natomiast naprawdę dotychczas nie widzieliśmy ze strony rosyjskiej żadnej dobrej woli, więc też bym tego gestu nie chciał przeceniać.
1: Panie ministrze, za dwa dni w Polsce Antonio Costa będzie rozmawiał między innymi o budżecie unijnym. Będziemy więcej dostawać z tego unijnego budżetu, kolejnego unijnego budżetu, czy zaczniemy więcej płacić?
2: Nie, cały czas pozycja finansowa Polski będzie korzystna w unijnym budżecie. Natomiast jak rozmawiamy o budżecie, to ja uważam, że też jest zawsze bardzo ważne, żeby przypomnieć o tym, jak korzystamy z rynku wewnętrznego unijnego, bo tak to jest tak naprawdę nasze największe źródło tych unijnych benefitów. Polski eksport od 2004 rośnie o 6-krotnie, a eksport produktów rolno-spożywczych 12-krotnie, więc po prostu podbijamy ten europejski rynek i tak naprawdę to jest główne źródło korzyści naszego członkostwa w Unii.
1: Ale z drugiej strony zaczyna brakować pieniędzy Unii Europejskiej. Będzie podatek ogólnoeuropejski, pańskim zdaniem, on jest konieczny?
2: Nie, rozmawiamy o nowych źródłach finansowania budżetu unijnego, natomiast taka koncepcja oznaczałaby, że mniej wpłacają po prostu bezpośrednio państwa członkowskie, więc nie mówimy o jakimś dodatkowym narzucie na państwa członkowskie, tylko mówimy o innym systemie, który właśnie miałby odciążyć budżety narodowe państw członkowskich.
1: Mówimy o podatku cyfrowym, który mógłby być podatkiem ogólnoeuropejskim na przykład?
2: Podatek cyfrowy jest propozycją zgłoszoną przez Parlament Europejski, natomiast nie znalazł się w oficjalnej propozycji Komisji Europejskiej.
1: I co to oznacza w takim razie, że nie ma w ogóle tego punktu na stole w negocjacjach czy w rozmowach o budżecie?
2: Podatki cyfrowe, bo tam jest cała gama tych podatków cyfrowych, też podatek od kryptowalut i podatek od gier hazardowych online, jest przedmiotem rozmów. Natomiast nie znajduje się w tej propozycji, która stanowiła podstawę negocjacji. Nie chcę wykluczać, że tego podatku na pewno nie będzie, ale też nie chcę twierdzić, że na pewno będzie. No, trwają negocjacje, dość skomplikowane są te rozmowy i myślę, że będą trwały jeszcze dobrych parę miesięcy, jeżeli nie więcej.
1: Panie ministrze, na koniec naszej rozmowy jest już kandydat na ambasadora w Watykanie?
2: Nie umiem na ten temat nic niestety panu powiedzieć. Akurat obszar współpracy z Watykanem to nie jest moja dziedzina kompetencji.
1: No to wiem, ale jestem ciekaw chociażby, czy MSZ jest w kontakcie z kancelarią prezydenta w tej sprawie.
2: MSZ jest w kontakcie w sprawie ambasadorów z kancelarią prezydenta cały czas, więc myślę, że jeżeli taka osoba już jest dyskutowana, to na pewno.
1: Ignacy Niemczycki, wiceminister spraw zagranicznych razem z nami w Radiu RMF24. Dzisiaj gościem rozmowy o 7. Pięknie dziękujemy, panie ministrze.
2: Dziękuję bardzo, miłego dnia.
1: Kłaniamy się, do miłego dnia.
0: Radio RMF.

0: ogłosz.
1: Teren wojskowy w radiu RMF 24.
2: Uwaga, wkraczamy na jedyny teren wojskowy bez zakazu wstępu. Prosto, jasno i z naciskiem na aktualne sprawy.
1: Teren wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 16:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.
0: Ogłoszenie RMF 24.

0: Będzie z wami Darek Maciborek, Marcin Jędrych. Wracamy jutro po 18.
1: A zapraszamy teraz na fakty o 22, które w RMF FM przedstawi Mateusz Bożek.
2: Fakty zaczynamy od polityki. Najpierw Kraków i problemy Konfederacji przed zbliżającymi się wyborami na prezydenta miasta. Później Niemcy i zwycięstwo AfD w wyborach w Saksonii. Jak patrzą na nie mieszkańcy regionu? Pytała ich o to nasza wysłanniczka, specjalna wysłanniczka RMF FM. W faktach sportowych z kolei podsumowanie zmagań naszych siatkarek w tegorocznym sezonie reprezentacyjnym. Kandydat Konfederacji na prezydenta Krakowa Bartosz Bochańczak według oświadczeń w mediach społecznościowych nie zebrał wymaganej liczby podpisów poparcia do startu w wyborach. Informacje zbiera nasz krakowski reporter Paweł Konieczny. Pawle, zarówno kandydat, jak i szef Konfederacji poinformowali już o porażce.
3: Jak poinformował w mediach społecznościowych Sławomir Mentzen, spośród około 5 tysięcy zebranych podpisów, ponad 2 tysiące z nich było błędnych. Podpisujący mieli mylić adres zamieszkania z adresem zameldowania. Miejska Komisja Wyborcza nie podjęła jednak jeszcze decyzji, gdyż nadal nie zweryfikowano złożonych podpisów.
4: Jesteśmy w trakcie, więc tutaj nie zakończyliśmy nigdy tego procesu, tak to mogę powiedzieć. To jest tak naprawdę pierwsza weryfikacja nasza po tym, co otrzymaliśmy z Urzędu Miasta.
3: Mówił dziś Krzysztof Dyl, przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej. Nadal nie ma także decyzji co do weryfikacji podpisów Darii Gosek-Popiołek i Sławomira Pietrzyka. Z walki o urząd prezydenta Krakowa na pewno wypadł były szefniku Marian Banaś. Miejska Komisja Wyborcza zbierze się jutro po południu. Po 18 mają być znane wszystkie wyliczenia.
5: Fakty z Niemiec.
2: Polityczne trzęsienie ziemi za Odrą po wygranej skrajnie prawicowej alternatywy dla Niemiec w wyborach do parlamentu Saksonii-Anhalt. Kanclerz Friedrich Merz mówi o największej porażce CDU od dekad. Jego partia w Saksonii przechodzi do opozycji. Musimy to oczywiście zaakceptować. Takie są zasady naszej demokracji. Jednak wczorajszy dzień stanowił punkt zwrotny nie tylko w Saksonii-Anhalt, ale w całych Niemczech. Mówił szef rządu federalnego, podkreślając, że instytucje państwa są stabilne, a on sam nie zamierza się poddawać. A jak sami mieszkańcy Saksonii-Anhalt komentują wyniki wczorajszego głosowania? W Magdeburgu, stolicy tego wschodnio-niemieckiego regionu, jest specjalna wysłanniczka RMF FM Anna Pałamar.
6: Zwolenników alternatywy dla Niemiec cieszy taki wynik. Mówili mi, że są niezadowoleni z dotychczasowych rządów i chcą dużych zmian. Nic nierobienie nie może przynosić pieniędzy. Trzeba zmienić bardzo wiele, abyśmy mogli wrócić do miejsca, w którym byliśmy 20-30 lat temu, kiedy powiedzenie Made in Germany w Niemczech oznaczało po prostu jakość. Mówił mi jeden z mieszkańców Magdeburga. Z kolei ci, którzy sprzeciwiają się AfD, są widocznie rozczarowani, ale jak mówią, nie zamierzają się poddać. Mieszkam w Saksonii-Anhalcie dopiero od niedawna. Pochodzę oryginalnie z Saksonii. Jestem ciekaw, jak to się wszystko potoczy. Miejmy nadzieję, że będzie dobrze. Uwagę w tych wyborach przyciąga też bardzo wysoka frekwencja. To najwyższy wynik w tym regionie od czasu zjednoczenia Niemiec. Głos oddało prawie 80% uprawnionych osób. Z Magdeburga Anna Pałamar.
2: W faktach zapraszamy jeszcze na jutrzejszą publicystykę. W rozmowie o 7 gościem Piotra Salaka będzie profesor Marek Belka, a 2:00 w porannej rozmowie RMF FM Tomasz Telikowski będzie rozmawiał z wiceprezesem Polskiego Komitetu Olimpijskiego Tomaszem Hamerą. Dario z serialu Ślepnąc od świateł, despotyczny ojciec Andrzej Winkler z filmu Pręgi, czy 100 mil ze spektaklu Tango Sławomira Mrożka w reżyserii Jerzego Jarockiego. Między innymi z tych kreacji zapamiętamy Jana Frycza. Na warszawskich Powązkach żegnała go rodzina, ludzie ze świata kultury oraz mieszkańcy stolicy.
7: Możemy tylko sobie życzyć w kolejnym pokoleniu tak wielkich, wybitnych aktorów, artystów.
8: Praktycznie człowiek kultury, niesamowity. Przyszłyśmy tutaj z córką pożegnać pana Jana.
9: Słyszę łzy w głosie pani.
8: A to znaczy takie wzruszenie. Doniosła chwila.
2: Usłyszała na Powązkach reporterka RMF FM Magdalena Greinert. Jan Frycz zmarł 15 sierpnia. Miał 72 lata.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: W RMF FM czas na ostatni już dziś fakty sportowe przygotował i przedstawi Patryk Sterwański.
10: 4 miesiące spędzone na treningach, na podróżach i na meczach. Siatkarki zakończyły sezon reprezentacyjny. Dla Polek najważniejsze były Mistrzostwa Europy. Udało się zająć się na nich 4. miejsce. To był wyjątkowy sezon dla Mai Koput. Młoda środkowa zadebiutowała się w seniorskiej kadrze, no i zagrała na swoim pierwszym wielkim turnieju.
11: Myślę, że już będę inaczej, na pewno inaczej postrzegana przez kibiców i może przez komentatorów, ale ja nadal będę starać się dawać z siebie 100%. 100% i przede wszystkim nadal ciężko trenować, bo nie chcę spocząć na laurach. Uważam, że to dopiero jest mój początek.
10: Tak mówiła nasza zawodniczka. Trwają piłkarskie emocje w Ekstraklasie. Druga połowa meczu Pogoni Szczecin z Wisłą Płock. Mamy teraz remis 1-1. To już jest 75. minuta gry. Przymusowa przerwa czeka za to ważnego piłkarza Śląska Wrocław. Piotr Samiec-Stalar złamał nadgarstek prawej ręki we wczorajszym meczu z Jagiellonią. Piłkarz poza boiskiem spędzi kilka tygodni. W tym sezonie Samiec-Stalar strzelił już 4 bramki, do tego dołożył 3 asysty. Dwa gole w lidze tureckiej strzelił dziś Kacper Kozłowski. Jego Gaziantep wygrał ligowy mecz 4-2. Zaglądamy teraz jeszcze do Nowego Jorku. Wielkoszlemowy US Open. Niestety porażka Igi Świątek w 1/8 finału. Polka przegrała, przypomnę, z Chinką Qiwen Zheng 5-7-3-6. W pierwszym secie Świątek prowadziła już 5-0, ale później było gorzej.
12: Moje nastawienie, jakby pomysł na grę był cały czas taki sam, ale zaczęłam robić po prostu za dużo błędów. Ona podniosła poziom i przestała robić te błędy, więc po prostu tak ten mecz się ułożył, ale nie szukałam tutaj żadnych głębszych teorii.
10: Komentowała Świątek w rozmowie z Eurosportem.

0: Poranna rozmowa Tomasza Terlikowskiego. Posłuchajmy jeszcze raz.
1: Dzień dobry, moim gościem jest Miłosz Motyka, minister energii PSL. Witam, panie ministrze.
2: Dobra.
1: No, pana też bolą zęby, jak się pan patrzy na te ceny?
2: Bolą, bo ceny są bardzo wysokie.
1: No to coś z tym trzeba zrobić.
2: Robimy.
1: Może.
2: Natomiast podstawowym czynnikiem, który ma na to wpływ, jest wojna na Bliskim Wschodzie.
1: Co robicie? Znaczy, bo na wojnę na Bliskim Wschodzie nie mamy żadnego wpływu. Pan mówi, robimy. Co zrobicie?
2: Dlatego przyjęliśmy pakiet, ale pozwolił na zaoszczędzenie przez polskich kierowców 5 miliardów złotych.
1: Ale kierowcy pytają się o to, co będzie teraz i w przyszłości, a nie to, co było w przeszłości. Przeszłości już nie ma, pan o tym wie.
2: Panie redaktorze, mówię o tym dlatego, że podstawowym powodem, jedynym, dla którego możemy mówić o tak wysokich cenach, jest to, że wybuchła wojna na Bliskim Wschodzie i nie wolno o tym zapominać.
1: Pamiętamy o tym, ale pytanie, nie. Czy będzie nowy CPN?
2: Zbyt szybko o tym zapominamy.
1: Natomiast o tym przypomina regularnie i Donald Trump, wypowiadając się, i władze Iranu, i media o tym informują non-stop. Także to wiemy, wojna jest, ale ja się pytam ministra energii w polskim rządzie, czy polski rząd zamierza coś w przyszłości
2: zamierzał
1: z tym zrobić?
2: Dlatego
1: ale to jest czas
2: zaproponowaliśmy
1: przyszły.
2: Podatek od nadzwyczajnych zysków, który miał sfinansować pakiet CPN do końca roku, został on zablokowany przez pana prezydenta.
1: To wiemy, że go nie ma, to ja się dalej pytam o przyszłość. Czy w takim razie, mimo że pan prezydent zawetował, jest jakiś pomysł, jak pomóc polskim kierowcom, którzy płacą w tej chwili prawie 8 zł, a eksperci mówią, za chwilę będą płacić 8 zł za litr benzyny i płacą prawie 9 za litr ropy.
2: Ze względu na decyzję prezydenta, niestety takiej dzisiaj możliwości budżetowej nie ma.
1: Czyli nie będzie CPN.
2: Natomiast jako resort energii pracujemy nad założeniami podatku od nadzwyczajnych zysków, ustawy, która mogłaby takie zyski ściągnąć i w kolejnym kroku przekazać do budżetu. Natomiast dzisiaj jest to niestety sytuacja, w której pan prezydent zablokował finansowanie tego
1: programu. Panie ministrze, krótko, nie będzie CPN na tym etapie.
2: Na ten moment nie ma możliwości budżetowych, by ten pakiet sfinansować ze względu na decyzję pana prezydenta.
1: Czyli będziemy płacić 8 albo 9 zł.
2: Panie
1: redaktorze, albo 10, jak dalej tak pójdzie.
2: Nie chcę się przerzucać odpowiedzialnością, natomiast jasne jest, że gdyby te środki w budżecie były, ten pakiet byłby sfinansowany do końca roku.
1: Panie ministrze, ja się też nie pytam o odpowiedzialność, ja się pytam o to, ile będą płacić kierowcy. 8, 9 albo 10 zł. I tak
2: im
1: będzie.
2: Szybciej wojna na Bliskim Wschodzie się zakończy, liczymy na to wszyscy, tym szybciej ceny wrócą do
1: wcześniejszego
2: poziomu.
1: Tylko to nie jest odpowiedzialność rządu. Odpowiedzialność rządu to jest możliwość jakichś odpisów podatkowych, to jest zmniejszenie VAT-u, to jest wprowadzenie stałych cen. To możecie zrobić.
2: Dokładnie.
1: Wojny nie możecie zakończyć. I rozumiem, że tego nie zrobicie.
2: I jeszcze możemy ściągnąć podatek od nadzwyczajnych zysków, który mógłby to sfinansować.
1: To kiedy będzie ta ustawa?
2: Na jesieni, tak jak założyliśmy, będziemy rozmawiali na temat założeń tego pakietu. Natomiast ja mówię o tym, że ustawowego, bo z jednej strony mamy tę ustawę, która podnosi CIT dla przedsiębiorstw energetycznych. Ta ustawa w Ministerstwie Finansów już jest gotowa. Natomiast z drugiej strony mówimy o podatku od nadzwyczajnych zysków, ale tutaj to ale, który działałby pewnie w przód, czyli musielibyśmy założyć po pierwsze pewien poziom, po drugie założyć czas przyszły, czyli to, co zostało wypracowane przez te koncerny w przeszłości, co mogłoby już sfinansować
1: nie
2: ten
1: będzie
2: pakiet.
1: Służyć. Czyli na jesieni będzie ten
2: tak,
1: projekt?
2: Tak, panie redaktorze, natomiast ja dążę
1: na
2: do tego.
1: Na jesieni? To znaczy kiedy?
2: Znaczy to jest cały proces legislacyjny. Ja dążę do tego, że zanim się ustawę przyjmie, zanim się ustawę przegłosuje i te środki ściągnie, to miną miesiące. Dlatego chcieliśmy, tak jak nasi poprzednicy, panie redaktorze, tak jak inne państwa, ustawę przyjąć w zakresie zysków, które zostały wypracowane.
1: Panie
2: to jest nic nadzwyczajnego.
1: Rozumiem. Czyli prost, nawet jeżeli ta ustawa zostanie przyjęta i nie zostanie zanotowana przez prezydenta, bo tego nie wiemy, czy zostanie, czy nie, to zyski będą za miesiące albo lata i wtedy za miesiące albo lata wprowadzicie CPN.
2: Nie, panie redaktorze, im szybciej te zyski się pojawią, tym oczywiście łatwiej, szybciej będzie można myśleć o jakichś działaniach osłonowych, natomiast zwracam uwagę na przyczynę stanu, w którym jesteśmy, tego, że tych środków nie ma. Mieliśmy dobrze przygotowaną ustawę, ustawę, która funkcjonowała w latach poprzednich w Polsce, retroaktywnie także poprzednicy
1: tak,
2: nasi...
1: Ale teraz
2: nie, panie redaktorze,
1: o tym, kto jest winien. I pan już powiedział, wojna
2: ja
1: i prezydent. I to jest jakby odpowiedź, której pan udzielił. W porządku, to rozumiem. Ja się pytam o kierowców.
2: Ja mówię o argumentach, które są podnoszone.
1: A ja mówię o kierowcach.
2: O nieprawdziwych argumentach, które są podnoszone wobec tej ustawy, która już dzisiaj mogłaby funkcjonować.
1: ale o tym już, to już przerabialiśmy. Prezydent ją zawetował. Nie ma niestety na to żadnego lekarstwa.
2: Nie zawetował,
1: lekarstwa.
2: Ale wysłał do Trybunału, którego zablokował. Gdyby go odblokował, albo gdyby Trybunał się nim zajął. Nie, to też jest bardzo poważne, bo słuchają nas ci, którzy na te niskie ceny czekają. I wystarczy, by Trybunał zajął się tym dziś, podjął decyzję i mielibyśmy jasność.
1: Dobrze. Będą kolejne aresztowania w sprawie Zonda Krypto?
2: To jest pytanie do prokuratora prowadzącego sprawę. Natomiast widać, że jest to... śledztwo, które nabrało rozpędu.
1: A kto się ma obawiać? To znaczy, bo mieliśmy ostatnio takie zamieszanie.
2: Ma się obawiać? A czy mają się obawiać ci, którzy ewidentnie... To widać.
1: Marszałek dokładnie, województwa lubelskiego. Tutaj miał być zatrzymany, nie został.
2: To, jakie będą kolejne kroki w tej rozwijającej się sprawie, pokaże przyszłość. Natomiast, pan redaktor wspomniał wcześniej, niepewna. Natomiast to, co wiemy, to jasne i czytelne powiązania polityków obozu PiSu i Konfederacji z tymi, którzy prawo łamali. Czyli
1: mają
2: przyjęcie...
1: Mają się czego obawiać jeszcze bardziej?
2: Panie redaktorze, przyjęcie środków od tego, którego sami politycy PiSu nazywają przestępcą, przez Zbigniewa Ziobrę, jest dyskwalifikujące.
1: A wie pan, kim jest X?
2: Nie mam pojęcia, kim jest X.
1: Słynna osoba X, której nie chciał osoba, wymienić premier.
2: Wszystko na to wskazuje, że jest to osoba, która po pierwsze jest po imieniu z byłym ministrem sprawiedliwości. No i... osoba, która znała także Przemysława K.
1: No to jedną osobę wskazują dziennikarze Onetu i mówią, że to może być Tomasz Sakiewicz. Pana zdaniem to może być Tomasz Sakiewicz?
2: Tego nie wiem. Natomiast cała ta afera jest jednoznacznym dowodem na to, że Jarosław Kaczyński, który tropił układ, wszędzie go widział, tropił układ w polityce, w gospodarce, w innych państwach, wskazywał jakieś kondominia, nie zauważył, że taki układ wyrósł wokół jego partii, tylko wokół pytanie, jego najbliższych czy... współpracowników. Jak można zakazywać kryptowalut, określać mianem przestępcy daną osobę, a jednocześnie pozwalać na to,
1: nie zauważyć. Może nie kontrolował.
2: To świadczy bardzo źle o nadzorze, by wiceprezes tej partii przyjął środki na swoją fundację.
1: No, wiceprezes powiedział, że przyjął, bo mu Jarosław Kaczyński zabrał środki, które mu się należały.
2: Zaczyna się. Zrzucanie odpowiedzialności.
1: A naszym gościem, przypominam, jest Miłosz Motyka, minister energii PSL. Dobrze, jeszcze przy Zonda Krypto. Nie obawia się pan, z perspektywy politycznej, to jest istotne pytanie, że na tym wcale nie zyska koalicja rządząca, co się dzieje, tylko Korona Polska, bo to jest ta partia, której niczego w tej sprawie, przynajmniej na tym etapie, zarzucić się nie da. Mówię oczywiście o tej sprawie, bo inne zarzuty możemy formułować.
2: Mam nadzieję, że ci, którzy głosowali na PiS i widzą dzisiaj już jednoznacznie, że jest to partia, która ma bardzo niejasne powiązania z Zonda Krypto, z ludźmi, którzy w niejasny sposób pozyskiwali środki i bogacili się, na pewno nie zagłosują na tych, którzy stosują, przynajmniej w części, politykę sprzeczną z interesem byłej partii rządzącej. Myślę, że zdecydowana większość po prostu nie pójdzie do wyborów. Jeżeli wyborcy prawicy widzą tę sytuację, to pewnie...
1: No tak, ale sondaże pokazują wyraźnie, że oni nie rezygnują z wyborów, sondaże tylko przerzucają głosy akurat, na Konfederację albo na Koronę Polską.
2: Akurat sondaże pokazują, że rośnie grono niezdecydowanych. Bardzo.
1: Ale oni nie przechodzą na waszą stronę.
2: To prawda. Natomiast będziemy pokazywali w tej sprawie akurat sprawczość. Nie mam wpływu już na decyzje tych, którzy są zniechęceni do PiSu i myślą bardziej na prawo. Natomiast chcę pokazać, że państwo działa. Chcę pokazać, że partia, która w nazwie ma Prawo i Sprawiedliwość, współpracowała z ludźmi, którzy mieli na karku bardzo poważne i mają bardzo poważne zarzuty i dalej nie chce. Co jest niezwykle istotne, do czego chcę dążyć. Ochrony klientów, bo my jeszcze w tej rozmowie nie podjęliśmy tematu tych, którzy zostali pokrzywdzeni, a których można by było ochronić, gdyby ustawa funkcjonowała lata temu. I albo...
1: Ale lata temu jej nie było.
2: Czy kilkanaście miesięcy temu została uchwalona i mogła być prawem stanowiącym odpowiedzialność chociażby giełd kryptowalut, gdyby nie prezydent. I to jest kolejny wątek. Dlaczego prezydent ani słowem nie
1: ale
2: ujął się...
1: Ale PiS odpowiada na to, a dlaczego
2: za klientami,
1: służby...
2: tylko za
1: Tak? Dlaczego służby nie ostrzegały Polaków? Ostrzegały. Dlaczego nie mówiły o tym, co się wydarzyło?
2: Wielokrotnie ostrzegały.
1: To może powołajmy komisję śledczą, jak proponuje Rozwój Plus i spadajmy. Akurat... Kto ostrzegał, kto nie ostrzegał, co wiedzieliśmy, czego nie wiedzieliśmy, kto jest bardziej odpowiedzialny, kto jest mniej. To są wszystko pytania, które są na stole.
2: Rozmawiamy o rozwijającym się śledztwie, rozmawiamy o aktywnych i sprawnych działaniach prokuratury i w tej sprawie, w tym wątku, to prokuratura dzisiaj ma... pełną przejrzystość działania i myślę, że jest najskuteczniejsza, a nie komisja
1: Ale
2: śledcza.
1: Ale powołaliście komisje śledcze w innych sprawach, w których też działała Kiedy? Prokuratura. No, po przejęciu władzy.
2: Wierzy pan redaktor, że do wyborów uda się rozstrzygnąć tę kwestię w Sejmie?
1: Nie wierzę. Ale nie wierzę też, że uda się rozstrzygnąć rzeczy, które podjęliście na początku swojej kadencji prokuratorsko
2: to
1: i sejmowo.
2: To nie jest kwestia wiary, tylko wiedzy, bo dokładne wnioski z śledztw w sprawie chociażby wyborów kopertowych zostały także prokuraturze po przesłuchaniach przekazane.
1: Ale prokuratura tego jeszcze nie rozstrzygnęła. Zgodzi się pan?
2: Wierzę, że rozstrzygnie, bo nie, panie redaktorze, jeżeli ktoś podejmuje decyzję o
1: A potem jeszcze jest sąd, dodajmy, prokuratura nie rozstrzyga spraw. Sprawy rozstrzygają sądy.
2: Natomiast prokuratura kieruje wniosek do sądu i akurat jeżeli mówimy o sytuacji, w której ktoś podejmuje decyzję o przeprowadzeniu wyborów bez
1: Ale nie
2: podstawy
1: rozmawiamy
2: prawa.
1: O wyborach kopertowych teraz, bo to jest jakby rozmawiamy teraz o sprawie zonda krypto i o tym, czy nie przydałaby się komisji.
2: O skuteczności komisji śledczej, która została powołana.
1: Skuteczna to będzie, jak będą wyroki, bo to jest oczywiście cel.
2: Też na to liczę.
1: Dobrze. Jeśli nic się nie zmieni, wracając także do pytań naszych słuchaczy, to ceny energii w 2027 roku mogą wzrosnąć średnio o 200 zł. To jest bardzo duży
2: Nie przewidujemy takich wzrostów, panie redaktorze. 200 zł za megawattogodzinę. Takich wzrostów nie przewidujemy. Są to chwilowe ceny zwiększone na spocie, natomiast to jak będą kształtowały się ceny w taryfach.
1: Ja mówię o taryfach teraz.
2: Pokażą kolejne tygodnie.
1: Ale ceny na giełdzie są najwyższe od 3 lat.
2: Szczególnie gazu. Natomiast jeżeli chodzi o cały rok, to ta sytuacja była bardzo zmienna i dynamiczna. Stąd na ostateczną projekcje przez przedsiębiorstwa energetyczne i przez Urząd Regulacji Energetyki należy poczekać. Natomiast tak, te ostatnie tygodnie, ostatnie dni to jest wzrost, to są wzrosty.
1: To są wzrosty i to są największe ceny od kilku lat i gazu, i energii.
2: Od kryzysu energetycznego de facto.
1: Dokładnie, więc czy od 2023 roku, czy rząd rozważa jakieś podjęcie, jakichś działań w tej sprawie i jeśli te ceny się utrzymają?
2: O tym będziemy rozmawiali w pierwszym kroku ze spółkami energetycznymi, to one będą składały wnioski taryfowe i to one pewnie w swojej projekcji założą konkretne ceny.
1: Jakieś tarcze, jeżeli to się utrzyma? Osłonowe dla obywateli?
2: Zanim porozmawiamy o tarczach, chcemy porozmawiać o wysokości tych kontraktów, które dzisiaj przedsiębiorstwa energetyczne stosują, ale chcę powiedzieć, że my podejmujemy szereg działań, które mają zmitygować te ryzyka. Chociażby jeżeli chodzi o gaz, taką sprawą jest obniżenie kosztów przesyłu, integracja systemu gazociągów tranzytowych z krajowym systemem przesyłowym. To jest 15% mniej w stosunku do obecnej sytuacji, więc zobaczymy, jak to będzie kształtowało się po złożeniu wniosków taryfowych ostateczności.
1: No nie obawia się pan? A może pan zagwarantować, że Polska nie powtórzy scenariusza kryzysu energetycznego z lat 2021-2022? No bo to jest
2: Mówi pan o
1: lęk
2: kryzysie,
1: realny
2: w
1: lęk.
2: Zabrakło węgla?
1: Tak, chociażby i zabrakło, no i ceny poszły bardzo mocno w górę.
2: Bardzo intensywnie pracujemy nad tym, by zabezpieczyć odpowiedni poziom gazu i odpowiedni poziom innych surowców jak węgiel, aby do tej sytuacji nie doszło, więc na dzisiaj takiego ryzyka nie widzimy, szczególnie jeżeli chodzi o gaz, bo chociaż analizując sytuację w Europie, nie jest to sytuacja różowa. W Polsce poziom zapełnienia magazynów gazu wynosi 95%, za naszą zachodnią granicą to jest niespełna chyba 60% obecnie. W analogicznym okresie w poprzednich latach to było 80-85%. I to też wpływa na cenę gazu.
1: Czy może pan zapewnić polskich podatników, polskich obywateli, naszych słuchaczy, że ceny za prąd, za gaz, czyli rachunki za prąd i za gaz nie wzrosną radykalnie w nadchodzącym roku?
2: Będziemy rozmawiali o tym, panie redaktorze, w kolejnych tygodniach, jakie taryfy i jakie projekcje będą wskazywały spółki energetyczne, jest przed nami.
1: To jest przed nami, ale to jest oczywiście pytanie, też przed nami jest pytanie, czy zapłacimy znacząco więcej za te rachunki, czy nie.
2: I wpływ też sytuacji geopolitycznej na nasze rachunki jest dzisiaj nieznany, więc nie ma co składać takich deklaracji.
1: Czyli nie może pan tego zadeklarować.
2: Panie redaktorze, jeżeli dojdzie do większej eskalacji, to ja nie jestem Jacek Sasin, żeby się rakiem wycofywać ze swoich deklaracji.
1: Jesteśmy przygotowani na ewentualne ataki rosyjskie, dywersyjne na naszą infrastrukturę, także infrastrukturę krytyczną.
2: Jeżeli pan redaktor pyta o ochronę, osłonę, jeżeli pan redaktor pyta o akcje związane z zabezpieczeniem cybernetycznym, to absolutnie robimy tyle, ile się da, żeby polską infrastrukturę zabezpieczyć. Myślę, że choć o tym nie słychać, to widać, że ten system działa. My też podjęliśmy bardzo intensywną pracę ze służbami, podjęliśmy bardzo intensywną pracę koordynacyjną z Ministerstwem Cyfryzacji. I jeżeli chodzi o aspekty takie fizycznej ochrony, osłony, jeżeli chodzi o aspekty cybernetyczne, jesteśmy dobrze przygotowani, natomiast mamy do czynienia z nieprzewidywalnym wrogiem.
1: No właśnie, bo pytanie, czy jesteście przygotowani na alternatywne źródła, to znaczy na sytuację, w której rzeczywiście no, takie scenariusze są przedstawiane. Zostanie Rosja podejmie próbę doprowadzenia do blackoutu w Polsce.
2: Rosja podejmuje takie próby w innych państwach naszego regionu. Natomiast nasze spółki energetyczne i wszystkie podmioty, które są obecne na rynku energii, są postawione w stan najwyższej gotowości pod tym kątem.
1: A mamy przygotowane sytuacje, plany na sytuację, w której by do tego doszło? To znaczy, skąd będziemy brać tą energię, jak będziemy te wszystkie rzeczy naprawiać?
2: Absolutnie
1: i tak dalej.
2: Fundamentalne jest to, aby mieć odpowiednią nadwyżkę mocy w systemie i zawsze taka nadwyżka jest, jednocześnie obowiązuje rynek mocy, który skądinąd waży na rachunku, ale gwarantuje nam bezpieczeństwo w sytuacji, gdyby doszło do nagłego wypadnięcia bloków albo awarii na liniach energetycznych. Stąd jesteśmy na to przygotowani.
1: I jeszcze ostatnie pytanie dotyczące tej energii. Będziemy wspomagać Ukrainę zimą, jeżeli zajdzie taka konieczność. Mówię oczywiście o energii.
2: To jest rynek.
1: To jest rynek, oczywiście.
2: Jeżeli Ukraina zgłosi zapotrzebowanie, to będziemy energię sprzedawać. Natomiast podstawowym zadaniem dla nas jest zabezpieczenie naszego systemu w moc i w energię. Jeżeli on zostanie zapewniony, to wtedy będziemy mogli energię eksportować. Ostatnie tygodnie to ciekawa sytuacja. Bardzo wysoki eksport energii akurat za naszą zachodnią granicę.
1: Panie ministrze, pan też się cieszy z dymisji Doreżały?
2: Pan minister Doreżała miał kilka...
1: Minister Doreżały, oczywiście.
2: Pan minister Doreżała miał kilka wypowiedzi, które na pewno nie pomogły koalicji. Życzę mu powodzenia.
1: Życzę mu powodzenia. Ale cieszy się pan tak, założyłby pan taką czapkę z szopa, jak pana partyjna koleżanka. Strzelbę by pan wziął?
2: Nie.
1: Nie. A ma pan strzelbę w ogóle?
2: Nie.
1: Nie jest pan myśliwym. Nie jest pan myśliwym. Nie. Czyli, ale prezentuje pan podobne podejście jak pewna część PSL-u, która jest taka bardzo promyśliwska. Pan też tak uważa, że trzeba bronić tak mocno interesów myśliwych?
2: Czy ja uważam, że należy... Pierwszy Polski Związek Łowiecki jest organizacją, która działa w Polsce legalnie. Wypełnia zadania ważne z punktu widzenia rolnictwa, z punktu widzenia Skarbu Państwa. Ciekawe jest to, że jest to jedyna organizacja pozarządowa, której szefa nie wybiera organizacja, to wskazuje minister łowczego krajowego.
1: Ale podobała się panu ta grafika?
2: Pani poseł Pasławska, bo do niej
1: się oczywiście odnoszę, tak.
2: Odnosi, zawsze stała po stronie myśliwych, którzy wykonywali bardzo, bardzo poważne i potrzebne obowiązki zgodnie z interesem rolników, zgodnie z interesem zrównoważonego rozwoju, zrównoważonej gospodarki łowiectwa. I tak ją oceniam.
1: To nie jest odpowiedź na pytanie. Ja się pytam, czy panu się podobała ta grafika? Czy się panu podoba polityka pani minister?
2: Barwna, wie pan, ale to nie odnośmy się do grafiki, bo grafika jest i znika. Natomiast jeżeli chodzi o politykę wobec myśliwych, to ona powinna być przede wszystkim pragmatyczna.
1: Z jednej strony mamy politykę, a z drugiej strony mamy estetykę, która jest istotna.
2: Uważa pan, ja się nie zgadzam na to, by określać i oceniać dzisiaj myśliwych czy panią poseł względem jednej grafiki, po prostu. Uważam, że to jest absolutnym, to są didaskalia.
1: A jeszcze pytanie z YouTube'a od naszego słuchacza, który zadaje pytanie, czy ceny pelletu, które też są bardzo wysokie, też są związane z wojną?
2: Nie. Ceny pelletu są związane z rynkami. Przede wszystkim z rynkiem wschodnim, który został zablokowany, jeżeli chodzi o Białoruś, i został niszczony w zakresie mocy produkcyjnych, jeżeli chodzi o Ukrainę. Stąd podejmujemy działania wspólnie z Ministerstwem Klimatu, aby z jednej strony zwiększyć podaż tego surowca na rynku polskim, z drugiej intensywnie pracujemy nad przepustowością, importem
1: a
2: do Polski.
1: A kiedy będą efekty?
2: Jak najszybciej. Jestem o tym. To jest sprawa absolutnie priorytetowa. I też skąd problem? Bo do tego odnosił pan redaktor i słuchacz to pytanie. Przy wzroście, bardzo wysokim wzroście liczby kotłów na pelet, podaż surowca nie wzrosła w takim tempie z powodu właśnie tych czynników, o których mówiłem. Blokady importu. My bardzo dużo jako Polska w poprzednich latach importowaliśmy chociażby z Białorusi i tutaj tę lukę podażową widać. To jest działanie, które wymaga od nas zwiększenia importu, zwiększenia podaży.
1: Ale będzie zwiększony import, będzie zwiększona podaż, bo to też jest pytanie, które zadają ludzie. Czy będzie trochę taniej na zimę?
2: Pracujemy z przedsiębiorstwami nad tym, by tak się stało jak najszybciej.
1: Bardzo dziękuję. Miłosz Motyka, minister energii PSL, był naszym gościem.
2: Dziękuję bardzo
1: za rozmowę.
0: Radio RMF.

0: Już prawie godzina 23. Czas na najnowsze wydanie Faktów RMF FM. Zaprasza Mateusz Bożek.
1: Ruszył proces w sprawie eksplozji granatnika w Komendzie Głównej Policji. Na ławie oskarżonych jej były szef. W faktach zajrzymy też za ocean. Jamajka domaga się reparacji od Wielkiej Brytanii. Petycja w tej sprawie już w rękach brytyjskiego monarchy. Na koniec mecz Pogoni Szczecin z Wisłą Płock w piłkarskiej ekstraklasie. Drużyny podzieliły się punktami. Były szef policji, generał Jarosław Szymczyk, zasiadł dziś na ławie oskarżonych. Po aż 10 odroczonych rozprawach ruszył proces w sprawie eksplozji granatnika w Komendzie Głównej Policji.
2: Akt oskarżenia został odczytany. Dotyczy zdarzenia, które miało miejsce w grudniu 2022 roku, czyli wybuchu granatnika. To zdarzenie zaistniało w Komendzie Głównej Policji, jak również samego faktu posiadania granatnika przez oskarżonego.
1: Mówiła prokurator Aleksandra Piasta-Pokrzywa tuż po zakończeniu pierwszej rozprawy. Toczyła się ona za zamkniętymi drzwiami. Prokurator nie chciała zdradzić, czy oskarżony składał wyjaśnienia i czy przyznał się do winy, podobnie jak generał Szymczyk.
3: Ja wykonuję swoje obowiązki. Wszystko, co było na sali sądowej, jest objęte tajemnicą, nie mogę nic mówić. Wszystkie informacje przekazałem przed obliczem sądu.
1: Generałowi Szymczykowi grozi do 8 lat więzienia. Podejrzany o zabójstwo 13-letniej Izy Strzałkowskiej w Gdyni przyznaje się do zaatakowania dziewczyny i pozbawienia jej życia, poinformowała prokuratura regionalna w Gdańsku. Śledczy przeprowadzili już z jego udziałem wizję lokalną w miejscu zbrodni, a sąd zdecydował, że Michał S. pozostanie w areszcie. Chodzi o sprawę sprzed 15 lat, którą udało się rozwiązać policjantom i prokuratorom latem tego roku. Na linii trójmiejski reporter RMF FM Stanisław Pawłowski. Staszku, co jeszcze wiadomo o postępach w tym śledztwie?
4: Wizję lokalną przeprowadzono w środę w Gdyni Dąbrowie, dokładnie tam, gdzie w 2011 roku zginęła 13-letnia Iza. Michał S. uczestniczył w tym dwugodzinnym odtwarzaniu przebiegu zdarzenia. Wcześniej 19 sierpnia prokurator przesłuchiwał go przez ponad 6 godzin. Policjanci rozmawiają teraz z kolejnymi osobami z otoczenia podejrzanego i badają przedmioty zabezpieczone w jego domu. Śledczy przygotowują się również do powołania biegłych, którzy ocenią, czy Michał S. był poczytalny w chwili zbrodni. 37-latek pozostaje w areszcie. Sąd odrzucił zażalenie jego obrońcy w tej sprawie.
1: Rząd Jamajki domaga się reparacji od Wielkiej Brytanii. Na ręce króla Karola III oficjalnie złożona została dziś petycja odnosząca się do mrocznej historii niewolnictwa. Więcej na ten temat nasz londyński korespondent Bogdan Frimorgan.
5: To nie jest bezpośrednie żądanie wypłaty pieniędzy, lecz precyzyjnie sformułowany wniosek prawny. Rząd w Kingston domaga się, aby za pośrednictwem swojej rady król odpowiedział na trzy pytania. Czy zniewolenie Afrykanów było legalne w świetle ówczesnego angielskiego prawa, czy mało prawo międzynarodowe oraz czy Wielka Brytania ma dziś prawny obowiązek zadośćuczynienia. Ministra kultury Jamajki, pani Olivia Grange, podkreśla, że decyzje o kolejnych krokach i ewentualnych roszczeniach podjęte zostaną dopiero po uzyskaniu oficjalnych odpowiedzi. Sprawa z pewnością wywoła kolejną falę dyskusji o rozliczeniu korony z bolesną historią.
1: W Sosnowcu spór o dostawy ciepła do mieszkań. Spółki Tauron Ciepło i EC Zagłębie Dąbrowskie nie porozumiały się w sprawie dalszej współpracy. Sporna jest m.in. wielkość dostaw, Tauron chce ją ograniczyć. Dotychczasowa umowa wygasła, a elektrociepłownia została już odłączona od sieci Tauronu. Anna Kropaczek w faktach. Aniu, czy mieszkańcy będą mieli ciepłe kaloryfery?
6: Prezes spółki Tauron Ciepło Marcin Staniszewski mówi, że jest ona przygotowana do sezonu grzewczego. Spółka zapewni dostawy ciepła z własnego źródła.
7: Mieszkańcy Sosnowca nie muszą się obawiać o najbliższy sezon grzewczy, nie muszą się również obawiać o kolejne sezony grzewcze.
6: Tymczasem spółka EC Zagłębie Dąbrowskie skierowała do Urzędu Regulacji Energetyki wniosek o rozstrzygnięcie sporu i tymczasowe określenie zasad dostaw na czas trwania postępowania. Miasto rozmawia z obiema spółkami.
8: Też czekamy na decyzję URE, które mogłoby jeszcze ewentualnie tak zabezpieczyć te dostawy ciepła i ceny tych dostaw ciepła, żeby mieszkańcy byli 100% tak już pewni, żeby te koszty dla nich nie były wyższe.
6: Mówi prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński.
9: Sport w faktach RMF FM.
1: Na koniec zaglądamy na boiska piłkarskiej ekstraklasy. Remisem 1-1 zakończyło się spotkanie Pogoni Szczecin z Wisłą Płock w siódmej kolejce rozgrywek. Obie bramki wpadły w drugiej połowie spotkania. Dla drużyny ze Szczecina gola zdobył Jan Biegański w 52 minucie. Na odpowiedź rywali nie trzeba było długo czekać. Wyrównującą bramkę kilka minut później zdobył Markus Haglin z Sangre.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Tu radio. RMF24.

0: popołudniowa rozmowa w radiu RMF24. To warto powtórzyć.
1: Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj naszym gościem jest posłanka Paulina Matysiak, szefowa,
2: dzień dobry,
1: parlamentarnego zespołu do spraw bezpieczeństwa ruchu drogowego. No o tym, co się dzieje na polskich drogach za chwilę, ale najpierw polityka. Zonda krypto to afera prawicy czy afera Tuska?
2: Myślę, że to jest afera, którą chcemy wszyscy. Chociaż no, to jest właśnie pytanie, czy faktycznie wszyscy. Chcemy wyjaśnić. Ja bym chciała, żeby zostało rozstrzygnięte, kto i jak bardzo w tej aferze jest po prostu umoczony. Myślę, że Polaków niezbyt interesują same kryptoaktywa, wbrew temu, co się mówi, że to jest jakiś temat, który jest wiodący, o którym dyskutujemy. Myślę, że nie. Natomiast obstawiam na ten moment, z tego co widzę, że będzie nam, opinii publicznej, też politykom, dawkowany taki serial związany z tym, co się dzieje w tym postępowaniu w sprawie zonda krypto, kto jeszcze zeznawał, kto i kogo obciążył i tak dalej. Mieliśmy zresztą taki przedsmak
1: na razie, nie wygląda, że to zostanie wyjaśnione albo coś poprawione, jakieś wnioski wyciągnięte. Na razie jest tak, że jedni krzyczą kryptoprawica, to afera prawicy, a druga strona odkrzykuje to afera Tuska, bo nie ostrzegł. No pani, każde plemię, każde plemię wrzeszczy, nic z tego nie wynika. Pani nie jest w żadnym plemieniu, więc pytam panią, czy na przykład te zeznania Krala, które cytował Tusk, że Ziobro chciał 2 miliony złotych, panią to szokuje?
2: Znaczy one są szokujące, natomiast tu trzeba też jasno powiedzieć, że te wyimki, które przedstawił w Sejmie pan premier Donald Tusk, no są po prostu wyimkami. Myślę, że raczej panu premierowi nie przyświecało to, żeby w jak najbardziej obiektywny sposób przedstawić informacje, które otrzymał, tylko no, wykorzystał to też w swoich takich rozgrywkach politycznych. No, cały czas nie mamy żadnych rozwiązań, które by ten sektor w jakikolwiek sposób regulowały.
1: No właśnie, do tego chciałem przejść. Głosowała pani w piątek za odrzuceniem weta prezydenta Nawrockiego do ustawy o kryptowalutach. W czym prezydent tutaj się myli?
2: Trzeci raz. Znaczy, bo tu dodajmy, że to jest serial i teatr, który już myślę, że wszystkim się znudził, dopóki nie będziemy mieli takich rozwiązań, które będą zaakceptowane, będą możliwe do zaakceptowania przez kancelarię prezydenta, no to po prostu tych rozwiązań nie będzie. Ja wychodzę z takiego bardzo prostego założenia. Potrzebujemy jakichkolwiek rozwiązań, żeby zabezpieczyć te osoby, które w taki sposób, no też bardzo ryzykowny powiedzmy, inwestują swoje środki czy oszczędności. Powiem nawet więcej, ja się chyba powoli kieruję na takie stanowisko bardzo anty kryptoaktywa. Ostatnio wysłuchałam ciekawego odcinka, ciekawej rozmowy dwóch lewych rąk na ten temat i faktycznie, jak się nad tym zastanowić, no...
1: Zakazać kryptowalut?
2: Oczywiście ich nie zakażemy, natomiast powinniśmy jako państwo na pewno przed tym przestrzegać. Nie powinniśmy tego tolerować. Wiadomo, że jeżeli ktoś będzie chciał zainwestować swoje pieniądze, wyprowadzić, bo przede wszystkim do tego też te kryptowaluty służą, to jest operacjonalizacja bardzo często bardzo ciemnych interesów, to będzie to robił po prostu poza granicami naszego kraju, natomiast na ten moment nie mamy żadnego nadzoru nad tym, co tam się po prostu dzieje i faktycznie trzeba też ludziom mówić, że można po prostu w ten sposób stracić swoje pieniądze, swoje oszczędności.
1: Jest pani w Radzie Parlamentarzystów przy prezydencie Nawrockim. Czy pani rozmawiała z prezydentem o tej ustawie, o kryptowalutach, albo próbowała go pani przekonać może do tego, żeby to podpisał?
2: Nie, tutaj jesteśmy, można powiedzieć, sfokusowani na swoich obszarach tematycznych i faktycznie ja dzielę się swoimi opiniami, zwłaszcza z tej tematyki związanej z transportem.
1: A o czym ostatnio rozmawiała pani z prezydentem?
2: Rozmawiałam nawet nie tyle z samym prezydentem, co z ministrami i doradcami pana prezydenta. I temat dotyczył ustawy, zmian w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym, Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych. W sierpniu pan prezydent zawetował tę ustawę. Ja też głosowałam przeciwko, zachęcałam do tego weta. Ustawa, która wprowadziłaby, gdyby weszła w życie, bardzo duże zamieszanie i została po prostu niechlujnie przygotowana.
1: Czyli to, co już działa, te busiki, które już działają, miałyby trudniej, tak?
2: Byłoby to o wiele bardziej... Może inaczej. Tam były bardzo różne rozwiązania. Patrząc na to, jak został zmieniony cały ten system i wszystkie rozwiązania w ustawie, przyjęcie tej ustawy spowodowałoby po prostu bardzo duże...
1: I prezydent złoży własną ustawę o tym transporcie zamieszanie. Publicznym?
2: Mam nadzieję, że tak. Myślę, że akurat o tym będę rozmawiała w przyszłości z panem prezydentem, o tym, jak odpowiedzieć na ten problem, bo faktycznie spora część osób w Polsce boryka się z tymi kwestiami dotyczącymi transportu.
1: Chciałem panią zapytać jako szefową tego zespołu do spraw bezpieczeństwa ruchu drogowego. Czy jest jakiś magiczny sposób na potencjalnych morderców, którzy pędzą 180 na godzinę i siedzą innym na zderzakach?
2: No przede wszystkim nieuchronne i surowe kary. Widzimy, jak to wygląda. Są osoby, mieliśmy w ostatnim czasie chyba dramatyczny wypadek w Krakowie, właśnie osoby, która bardzo szybko, nieadekwatnie do miejsca pędziła
1: swoim autem.
2: Ale
1: o tych karach, wie pani, bo kary są w Polsce podnoszone, mandaty jednak wzrosły. Jest to, można stracić prawo jazdy. No, na razie nie na autostradach i na drogach szybkiego ruchu, ale no, w terenie zabudowanym i też od marca poza terenem zabudowanym można stracić. I nic, znaczy... Nic. Nie nic. Coś działa, tylko nadal jednak jest to problem. Jak się wraca z wakacji, to po prostu... Tak, no, ja miałem takich 4 takie sytuacje.
2: Liczba ofiar spada i oczywiście te szacunki, te efekty nie są być może zadowalające i trudno mówić o tym, żeby się cieszyć, skoro cały czas dochodzi do śmierci na drogach i to jest zawsze tragedia dla bliskich.
1: Ale jest jakaś magiczna różdżka na to, bo poza takim, że tam trzeba ludzi nauczyć, przekonać, no to zawsze nie działa. Jest jakiś bat taki?
2: Tutaj należałoby po prostu wprowadzać więcej rozwiązań. No na przykład to zawieszenie, zabranie uprawnień na ten czas 3 miesięcy, który obowiązuje teraz w terenie zabudowanym, poza terenem zabudowanym, ale tylko na drogach jezdnojedniowych, dwukierunkowych, czyli najczęściej tych byłych, znaczy obecnych drogach wojewódzkich, należałoby po prostu rozszerzyć na drogi ekspresowe i autostrady. I ja zresztą składałam taką poprawkę, kiedy procedowaliśmy tę ustawę w ubiegłym roku i proszę sobie wyobrazić, Ministerstwo Infrastruktury, ani minister Klimczak, ani minister Bukowiec nie byli w stanie odpowiedzieć.
1: Czyli jedziesz 190 na autostradzie, tracisz prawo jazdy. No dobrze, to jeszcze zostańmy przy tych drogach, bo no, warto dodać, że nadmierna prędkość to najczęstszy powód śmierci na polskich drogach. W 2025 roku 536 osób zginęło z tego powodu. Radary. Podobno radary najlepiej działają. Odcinkowe pomiary prędkości. Czy...
2: I wam głową, zgadzam się, tak.
1: Czy jest jakiś powód, że to się tak w Polsce ślimaczy?
2: Myślę, że żyjemy w takiej kulturze, którą też przedstawiają ministrowie, że lubimy po prostu szybko jeździć i ministrowie nie chcą podejmować decyzji związanych z wprowadzaniem ograniczeń na tych drogach najszybszego ruchu.
1: A pani nie ma wrażenia, że to narzekanie na radary już się, że to już jest takie stare myślenie? Znaczy ja mam wrażenie, że i to też z badań widać, że jednak większość ludzi chce spokoju.
2: Oczywiście, że tak.
1: W czasie znaczy, jazdy na wakacje.
2: Powiem więcej, jak rozmawia się z ludźmi w mniejszych miejscowościach, w dużych miejscowościach, wszyscy chcą wiedzieć, że jeżeli ich dziecko wyjdzie wieczorem, nie wiem, spotkać się ze znajomymi i będzie wracało do domu, to że po prostu wróci całe i zdrowe. To są rzeczy oczywiste. Przed chwilą wspominałam o tej poprawce z doprecyzowaniem tych rozwiązań na autostradach i ekspresówkach. Ministrowie nie odpowiedzieli, dlaczego nie chcą tego systemu wprowadzić także na tej kategorii dróg.
1: Znaczy, żeby wtedy jedziesz 190, tak? To
2: tak,
1: o to chodzi. I tracisz prawo jazdy.
2: Chodzi o to, żeby zatrzymać...
1: jak pani myśli? No, żeby ja nie denerwować właśnie, wyborców?
2: Myślę, że właśnie dlatego, że po prostu sami jeżdżą po prostu bardzo szybko i uważają...
1: Ale czy ministrowie uważają, że kierowcy, przepraszam, BMW są ich wyborcami głównie?
2: Nie wiem, co uważają, natomiast dla mnie to jest niewytłumaczalne, ponieważ wtedy mielibyśmy bardzo prosty przepis do nauczenia. Jeżeli jedziesz powyżej 50 km na godzinę wszędzie, powyżej tego zakazu, nakazu prędkości, który jest na danej kategorii drogi, może cię spotkać surowa kara. Surową karą jest naprawdę zatrzymanie tych uprawnień na 3 miesiące, no bo to jakby z oczywistych względów komplikuje każdemu życie i myślę, że to jest taką dużą nauczką, żeby następnym razem po prostu zwolnić, popatrzeć na znaki i jechać przepisowo. Zwłaszcza, że rozwiązanie tego typu bolączek jest bardzo proste. Wystarczy jeździć zgodnie z przepisami, żeby nie otrzymywać żadnych kar, żeby nie otrzymywać mandatów. Odcinkowe pomiary prędkości, fotoradary, oczywiście, że one sprawiają, że zdejmujemy nogę z gazu, choć ostatnio także widziałam te pomysły, które przedstawiał m.in. pan senator Kwiatkowski o tym, żeby jeszcze na znaku, który informuje o tym, że mamy odcinkowy pomiar prędkości, informować, jakie jest ograniczenie prędkości w tym danym miejscu, mimo że kierowca znajduje się na drodze, na którą wjechał, wie, jaka tam obowiązuje maksymalna prędkość, widział znak. Nie rozumiem tego takiego kładzenia się frontem przed kierowcami. Wymagajmy od kierowców tego, żeby jeździli bezpiecznie, bo to jest w interesie nas wszystkich.
1: Kierowców, bo wydaje mi się, że jednak większość kierowców naprawdę chce już świętego spokoju na drogach. Filmiki, jeszcze zapytam o filmiki, które co jakiś czas rozgrzewają sieć, o ludziach wjeżdżających między szlabany i bojących się te szlabany wyłamać. To jest wina tych kierowców, czy coś jest nie tak w Polsce z przejazdami kolejowymi?
2: Najczęściej jest to wina kierowców i niestety także kierowców zawodowych, bo zdarzają się sytuacje, gdzie wjeżdżają też kierowcy samochodów ciężarowych i być może poza tymi karami, które dzisiaj mogą spotkać te osoby, należałoby się zastanowić, czy nie zastosować także jakiejś kolejnej nowej procedury i traktowania tych osób po prostu jako terrorystów, ponieważ te osoby po prostu nie mają po pierwsze żadnej szansy z nadjeżdżającym pociągiem, narażają zdrowie i życie zarówno pracowników pociągu, ale też pasażerów, powodują bardzo duże szkody, jeżeli chodzi o spółki i w ten sposób po prostu tylko wjeżdżając na przykład na taki przejazd, który jest zabezpieczony rogatkami, nie przejmując się tym, jakie są znaki, mogą spowodować naprawdę gigantyczne utrudnienia. Dzisiaj miała miejsce taka sytuacja na tej linii kolejowej, między innymi do Trakiszek i utrudnienia chyba będą do jutra kilkanaście godzin.
1: A z hulajnogami pędzącymi 70 km na godzinę po chodnikach, to też ludzi wkurza, bo z dzieckiem na spacer jest w niektórych miejscach ciężko wyjść, oraz rowery elektryczne, które też z ogromnymi prędkościami po tych chodnikach pędzą. Coś będziecie robić?
2: Kibicuję ministerstwu, które zamierza uszczelnić też ten rynek sprowadzania tego typu urządzeń, ponieważ one po prostu są kupowane najczęściej z zagranicy. Można bardzo łatwo zdjąć tą blokadę dotyczącą prędkości. Ostatnio też widziałam fotoreportaż, gdzie naprawdę młode osoby, nastoletnie, jeżdżą na takich urządzeniach właśnie z taką prędkością, 70 km na godzinę. Wystarczy sobie wyobrazić, co będzie, jeżeli ta osoba na kogokolwiek wpadnie, czy zderzy się z drzewem.
1: Ja myślę, że jak będzie pierwszy głośny trup, przepraszam, to wtedy państwo się weźmie za udawanie, że załatwia problem, a potem za 3 tygodnie będzie coś innego.
2: Tych śmierci na hulajnogach jest bardzo dużo. W moim rodzinnym mieście kilka miesięcy temu 2 osoby zginęły w ciągu kilku dni w parku nad rzeką, na takich terenach zielonych. Tam zostało wprowadzone bardzo szybko przez władze miasta ograniczenie, znaczy w ogóle nawet nie ograniczenie, zakaz poruszania się na hulajnogach, ale to jest oczywiście doraźne rozwiązanie na konkretną sytuację. Ale tak, ja się zgadzam, to powoduje bardzo duże utrudnienia, ale też naraża tych użytkowników po prostu na narażenie zdrowia, życia.
1: Czy w mieście po prostu nie wolno jeździć na hulajnogą po chodniku i tyle?
2: Myślę, że dzisiaj też obowiązują przepisy, że w zasadzie nie można także jeździć rowerem. Wielu rowerzystów też jeździ, nie zawsze są ścieżki rowerowe. Często to nawet nie są rowery, a de facto motorowery, które udają rower. Tak, tutaj należałoby poprosić, wymagać od służb interwencji w tym zakresie.
1: Przejdźmy do pani ulubionego, ważnego tematu, mówię to bez ironii, Centralny Port Komunikacyjne lotnisko w Baranowie, czyli dziś Port Polska. Minister Klimczak tutaj w tym studiu w RMF-ie mówił: pierwsza łopata wbita, robota idzie pełną parą. Zaczęto tę budowę, czy nie?
2: Tak, ona już się, tak naprawdę może krótko, prace budowlane, one już się rozpoczęły w 2023 roku, bo wszystko zależy, co uznamy za tą pierwszą łopatę.
1: Właśnie nie chodzi mi o palowanie i to słynne, bo ciągle słyszeliśmy, że trwa palowanie. Tak. No teraz miało być już coś
2: ma się rozpocząć,
1: poza palowaniem.
2: Ale
1: ma się, czy się rozpoczęła?
2: Rozpoczęła się. Mhm. Jak popatrzymy na zdjęcia, zwłaszcza takie właśnie z lotu ptaka, to widać, że na terenie samego CPK sporo się dzieje. Natomiast wydaje mi się, że nie tylko dla mnie, ale dla wielu osób interesująca jest nie pierwsza łopata, niezależnie jak liczymy ten punkt startowy, ale ostatnia łopata. I tutaj to jest kluczowe, czy faktycznie w 2032 roku zostanie po pierwsze otwarte lotnisko i czy zostanie otwarta i oddana do użytku ta trasa kolei dużych prędkości Warszawa-Łódź. Już teraz było słychać, że są kłopoty, jeżeli chodzi o ten odcinek CPK a Łódź. Warszawa CPK ma faktycznie rozpocząć się budowa tego odcinka. Członkowie zarządu spółki CPK jeszcze jakiś czas temu, przed zmianami personalnymi w zarządzie tej spółki, apelowali o to, żeby umożliwić spółce CPK korzystanie z funduszy unijnych, tych, które są rozdzielane w Polsce z programu Fenix. Na ten moment to nie jest możliwe. Na ten moment sytuacja wygląda tak, że nie ma zabezpieczonych środków na budowę kolei dużych prędkości. Te pieniądze, które spółka pozyskała, wygrywając konkursy, uzyskując te środki w Brukseli, oczywiście są, ale to jest ciągle za mało. No i to jest pytanie, czy znajdziemy pieniądze, czy minister Domański znajdzie pieniądze na to, żeby ten wielki projekt wybudować.
1: Żebym dobrze zrozumiał, to znaczy grozi nam to, że będzie ten znowu się skończy tak jak zwykle, znaczy, że warszawiacy mają dobrze i mają tę kolej z Warszawy do CPK, a cała reszta nie ma, tak?
2: Moim zdaniem ten projekt ma sens tylko wtedy, kiedy kolejne odcinki też będą budowane.
1: Ale mówi pani, że ten odcinek tak. Dalej do Łodzi jest
2: Moim zdaniem to się może po prostu to się po prostu może skończyć dużym opóźnieniem. Proszę zobaczyć, że ministerstwo, tutaj trochę odbiegam od tematu CPK, ale też pozostaje w tym temacie kolejowym, zapowiadało na przykład duże zmiany w funduszu kolejowym i tych zmian w najbliższym czasie też nie będzie. One są przesunięte na po wyborach, że wejście w życie tych rozwiązań proponowanych przez resort, z którymi resort dopiero przyjdzie do Sejmu, wejdzie w życie 1 stycznia 2028 roku, więc w sumie tak naprawdę do końca nie wiemy, czy zostanie to zaakceptowane, czy zostanie to wdrożone, czy nie.
1: Co będzie dalej z posłanką Pauliną Matysiak, posłanką niezrzeszoną? Żeby trafić do Sejmu następnego w 2027 roku, no trzeba z tym niezrzeszeniem coś zrobić.
2: Tak, ja gdzieś mówiłam, że jestem osobą w kryzysie partyjności, ale spokojnie, nie jest tak źle, można dobrze pracować też jako posłanka niezrzeszona.
1: To zapytam już bez takich ogólników, wprost zapytam, czy pani trafi na listy do Mateusza Morawieckiego, do Rozwoju Plus? No to jest bardzo spójne z tym, co pani od zawsze, ten rozwój, czym się pani interesuje i też z tym środowiskiem ma pani jakieś kontakty?
2: Mam kontakty, są takie elementy, które są faktycznie
1: ale
2: zbieżne.
1: Ale rozmawiacie?
2: No rozmawiamy, za chwilę też będę rozmawiała, bo
1: czy
2: wybieram się,
1: nie o,
2: wybieram się na forum ekonomiczne do Karpacza
1: albo
2: i tam
1: o
2: też
1: Tusku.
2: Będzie.
1: Tylko czy rozmawiacie o tym, chociaż tutaj Tusk też może wchodzić w paradę, ale czy rozmawiacie o tym, czy pani trafi na ich listy?
2: Ja powiem tak, ja na razie się przyglądam temu, czym w ogóle będzie ta nowa partia. Enigmatyczna partia, jeszcze nie wiemy, jak będzie się nazywała, bo faktycznie te sygnały, które teraz się pojawiają od powiedzmy sierpnia, od tego rozejścia się Rozwoju Plus z Prawem i Sprawiedliwością, są bardzo różne. I tam są oczywiście postulaty, które są mi bliskie, z którymi się mogę zgodzić, ale też takie, które ewidentnie mi się nie podobają, więc no i jak sam pan redaktor widzi, no to zobaczymy, co będzie, to...
1: Ale chce pani zostać w polityce? To zapytam inaczej. Chce pani zostać po 2027 roku w Sejmie, czy pani odpuszcza?
2: No, polityka to nie tylko Sejm. To może tak ucieknę od tej odpowiedzi. Natomiast zupełnie serio tak, chciałabym dalej mieć wpływ na to, co się dzieje w polskiej
1: czyli
2: polityce.
1: Czyli toczycie rozmowy z Morawieckim o pani przejściu na ich listy. Koniec, kropka, zostawmy to. Jeszcze na koniec chcę panią zapytać o ceny benzyny, bo one po prostu, włosy dęba stoją. Bezołowiowa 95 po niemal 8 zł, diesel niemal po 9 zł. Mam nadzieję, że mam aktualne ceny, bo tankowałem 2 dni temu. Coś z tym państwo powinno robić, czy nie przepalać pieniędzy?
2: Najbardziej mnie to martwi w kontekście transportu publicznego, tego, że w ogóle te rozwiązania nie dotyczyły tego sektora. Cały czas stawka dopłaty za wozokilometr w programie Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych jest na poziomie 3 zł. Ten sektor apeluje, że to jest za mało, zwłaszcza w sytuacji wysokich cen paliwa. I druga kwestia, Koalicja Obywatelska, kiedy szła do wyborów ze 100 konkretami, miała tam tylko jeden transportowy. wie pan redaktor jaki? Zerowa stawka VAT na bilety w transporcie publicznym. Czy ten postulat został zrealizowany, jak pan redaktor myśli?
1: Myślę, że nie.
2: Więc to działa. Niech ministerstwo siada i przygotowuje rozwiązania. Ma gwarancję, że na pewno poprę takie rozwiązanie i będę do niego zachęcała wszystkich, w tym także Kancelarię Prezydenta.
1: Posłanka Paulina Matysiak, posłanka niezrzeszona, była dzisiaj naszym gościem. Bardzo pani poseł dziękuję.
2: Dziękuję.
1: Państwu też dziękuję i zapraszam na popołudniową rozmowę jutro.

0: Rozmowa o 7 w radiu RMF24.
1: I sprawy, którymi żyjemy od samego rana.
2: AfD jest partią, która kwestionuje porządek europejski. Jest też partią prorosyjską. Mówi o tym, że z Rosją jak najszybciej powinniśmy znaleźć rozwiązanie sytuacji. Więc myślę, że to jest rzecz, która powinna wzbudzać nasze obawy.
0: Piotr Salak i jego goście, czyli rozmowa o 7 w radiu RMF24. Słuchaj już jutro.
3: Ogłoszenie RMF24.

0: I to jest pora faktów w Radiu RMF FM. Prawie północ, zaprasza Mateusz Bożek.
1: A zaczynamy od ważnych informacji dla kierowców z autostrady A4 na Dolnym Śląsku. Posłuchajcie, gdzie musicie uważać. Fakt tak także o kilkutysięcznym proteście w Berlinie przeciwko prawicowej partii AfD. Demonstracje także w Poczdamie. A na koniec wrócimy do kraju, do którego dziś wracają z kolei upały. Będzie nawet 30 stopni. Kierowcy, musicie uważać na dolnośląskim odcinku A4. W pobliżu węzła Chojnów zepsuta ciężarówka blokuje prawy pas w kierunku Zgorzelca. Jedźcie ostrożnie. Kilka tysięcy osób zgromadziło się w Berlinie przed bramą brandenburską, aby protestować przeciwko skrajnie prawicowej partii Alternatywa dla Niemiec. Ugrupowanie zdobyło najwięcej głosów we wczorajszych wyborach do parlamentu w regionie Saksonia-Anhalt. Według lokalnych służb w proteście uczestniczyło około 5 tysięcy osób. Organizatorzy ocenili frekwencję na około 14 tysięcy. Faszyzm nie jest alternatywą, skończyć z racizmem i cięciami socjalnymi. Takie hasło można było zobaczyć na transparentach noszonych przez demonstrantów. Podobny protest odbył się także w pobliskim Poczdamie. Wybory w Saksonii-Anhalt to potwierdzenie pewnego trendu, ocenia Łukasz Jasiński, analityk Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.
2: AfD po pierwsze jest otwarcie prorosyjska i ona na wschód od tej linii Odry-Nysy-Łużyck jako głównego partnera politycznego, gospodarczego postrzega przede wszystkim Rosję. To jest partia, która jest nastawiona do Polski niechętnie, która jest skłonna do takiego całkowitego lekceważenia interesów Polski, naszego regionu.
3: AfD, Alternatywa dla Niemiec, ma realne szanse, żeby przejąć władzę w kolejnych wyborach?
2: Na poziomie federalnym trzeba pamiętać, że to jest jednak partia, która ma 27-28% głosów. Być może ten wynik w Saksonii-Anhalt spowoduje, że złapiona wiatr w żagle i osiągnie tę psychologiczną barierę 30%. Ale to w dalszym ciągu oznacza, że 70% wyborców jest przeciwko AfD.
1: Mówił analityk Łukasz Jasiński w rozmowie z Jakubem Rybskim. Współprzewodnicząca ugrupowania Alice Widel mówiła, że w kolejnych niemieckich wyborach federalnych jej partia chce zdobyć 40%. 9 tysięcy złotych mandatów dla rowerzysty, który w Sopocie potrącił 4-letniego chłopca. 37-latek był pod wpływem alkoholu. O szczegółach reporter RMF FM Stanisław Pawłowski.
4: 4-latek spacerował w sobotę z mamą po Placu Zdrojowym, kiedy jadący z dużą prędkością rowerzysta potrącił chłopca. Dziecko przewróciło się i zraniło w twarz. Na szczęście 4-latek nie musiał trafić do szpitala. Rowerem kierował 37-letni obywatel Gruzji. Miał około 0,5 promila alkoholu w organizmie. Do tego na Placu Zdrojowym. To przecież zaraz obok wejścia na molo obowiązuje zakaz ruchu rowerów. Za te wykroczenia dostał mandaty na łącznie 9 tysięcy złotych. Na tym jednak nie koniec. Policjanci znaleźli przy nim mefedron. Dlatego mężczyzna został zatrzymany i usłyszał zarzut w tej sprawie.
1: Słuchacie faktów RMF FM, a w nich o nietypowej rodzinnej awanturze w gminie Czernichów, niedaleko Krakowa. Ojciec doniósł na własnych synów, a ci, cóż, nie pozostali mu dłużni i odwdzięczyli się dokładnie tym samym. W tle narkotyki i broń. O szczegółach reporter RMF FM Maciej Sołtys.
5: Funkcjonariuszy do domu wezwał 61-latek, który znalazł u swoich synów, 19 i 28-latka, marihuanę. Około 20 gramów. Młodszy z mężczyzn, 19-latek, przyznał się do posiadania narkotyków. Usłyszał zarzuty, za które może trafić do więzienia na 3 lata. 28-latek po przesłuchaniu został zwolniony. Synowie w trakcie interwencji pokazali natomiast policjantom miejsce, gdzie ich ojciec trzymał broń. W podłodze, na piętrze ich domu. I rzeczywiście policja znalazła broń, a także ponad 100 sztuk amunicji, na którą mężczyzna nie miał stosownego zezwolenia. 61-latek został zatrzymany przez policję. Usłyszał zarzuty nielegalnego posiadania broni i amunicji. Grozi mu do 8 lat więzienia.
1: Zakaz dostępu dla portali społecznościowych dla dzieci poniżej 15 roku życia w całej Unii Europejskiej. Do tego wzywa prezydent Francji Emmanuel Macron. Wynika z ustaleń agencji AFP, która dotarła do listu wysłanego do przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen. Francuski przywódca wzywa komisję, by przygotowała europejskie zapisy, które chroniłyby wszystkie dzieci w Unii Europejskiej. Dodam, że w zeszłym miesiącu Rada Konstytucyjna zablokowała promowaną przez prezydenta ustawę, która wprowadzała podobny zakaz we Francji. Według Rady ustawa ogranicza swobodę wypowiedzi. Nie precyzuje też, w jaki sposób użytkownicy mieliby udowodnić swój wiek.
6: Pogoda dla słuchaczy w RMF FM.
1: Choć w ostatnich dniach czuć raczej jesień, to pogoda jeszcze nas zaskoczy. Dziś wracają upały.
7: Cieszę się, że jeszcze w tym sezonie będzie troszkę ciepełka, więc pozytywnie.
8: Jak się wyjdzie ze szkoły, to się tam może spotka z kolegami, coś się tam na pewno porobi, no i jakoś się spędzi ten czas.
1: Mówili mieszkańcy Krakowa. W południowo-zachodniej części kraju termometry mogą pokazać nawet 30 stopni, ale po dwóch dniach czeka nas już ochłodzenie.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: na zegarach. Zaraz wybije pierwsza. Przy mikrofonie Mateusz Bożek. Zapraszam na kolejne fakty w RMF FM. A na początek proces trzech byłych policjantów w sprawie śmierci 14-letniej Natalii z Andrychowa. Mieli nie dopełnić obowiązków i narazić życie dziewczynki. W faktach także o dalszych rozmowach pokojowych dotyczących konfliktu w Ukrainie. Będzie też sport. Iga Świątek niestety odpada z turnieju US Open. W Wadowicach ruszył proces trzech byłych policjantów w sprawie śmierci 14-letniej Natalii z Andrychowa. Przypomnę, pod koniec 2023 roku dziewczynka wyszła rano do szkoły w mroźny dzień. Jednak w drodze źle się poczuła i zadzwoniła do ojca, informując, że nie wie, gdzie się znajduje. Po tej rozmowie kontakt z dziewczynką się urwał. Zaniepokojony ojciec powiadomił policję. W opinii prokuratury funkcjonariusze nie podjęli działań, do których byli zobowiązani i nieumyślnie narazili życie dziecka na niebezpieczeństwo.
1: Taka jest hipoteza aktu oskarżenia, że gdyby nastąpiła odpowiednia reakcja odpowiednio wcześnie, to być może skutki tego zdarzenia byłyby inne, mniej dotkliwe.
0: Mówiła prokurator Oliwia Bożek-Michalec. Adwokat jednego z oskarżonych policjantów, Maciej Szczerba, zwraca jednak uwagę, że zgłoszenie o zaginięciu dziewczynki potraktowano zgodnie z procedurami.
2: Bardzo dużo istotnych czynności przez funkcjonariuszy zostało podjętych, w związku z czym w mojej ocenie ten akt oskarżenia w części dyspozytywnej, kiedy są formułowane te zarzuty, no mija się jednak z tym stanem faktycznym i będziemy się starali to wykazać w toku postępowania.
0: Sąd częściowo wyłączył jawność procesu. Za zamkniętymi drzwiami wysłuchał dziś zeznań oskarżonych. Rosną notowania ropy naftowej na świecie. Analitycy wskazują, że ceny wzrosły gwałtownie w zeszłym tygodniu po tym, jak konflikt USA-Iran ponownie się zaostrzył. W Polsce po zakończeniu rządowego programu ceny paliwa niżej, benzyna i diesel poszły w górę nawet o złotówkę. Według kierowców rząd powinien interweniować.
3: No myślę, że tak, no bo to ludzi by troszkę jakby podbudowało, nie? No przeskok jest niesamowity.
4: Dobrze by było. No każdy by chciał płacić mniej za paliwa. Oczywista sprawa. Ja jestem przedsiębiorcą, po prostu płacę więcej za paliwo i przekłada się to na cenę moich usług. No i tyle. Krótka piłka.
5: Gdzie jest ta granica może normalności, czy też tego, co możemy przeżyć?
6: Tak w granicach takiej, tak powiem, dobrej ceny, no to tak około tych 5 zł.
7: No myślę, że to jest to okolica 6 zł. Jak dla mnie przynajmniej.
0: Z kierowcami rozmawiał reporter RMF FM Maciej Sołtys. Dalsze amerykańsko-rosyjsko-ukraińskie negocjacje pokojowe będą prawdopodobnie prowadzone z udziałem przedstawicieli Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii. Na kontynuowanie rozmów w tym nowym formacie naciska prezydent Emmanuel Macron. Dowiedział się w Pałacu Elizyjskim paryski korespondent RMF FM Marek Gładysz.
8: Według doradców prezydenta Macrona amerykańska delegacja i prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski już wczoraj zaprosili do Kijowa w tym celu przedstawicieli grupy E3, czyli Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii, informując ich, że Kreml jest gotów do nowej rundy szczegółowych negocjacji po wyborach do rosyjskiej Dumy Państwowej, które będą się odbywać od 18 do 20 września. Wczoraj w rozmowach uczestniczył główny doradca Macrona do spraw międzynarodowych Emmanuel Bon. Pałac Elizejski sugeruje, że władze Francji będą naciskać, by we wszystkich dalszych negocjacjach pokojowych uczestniczyli przedstawiciele grupy E3, którzy, cytuję, mają reprezentować Europę i czuwać nad tym, by interesy Ukrainy były należycie brane pod uwagę.
0: Iga Świątek żegna się z turniejem US Open. Polka przegrała w 1/8 finału z Chinką Queen Wen Zheng 5-7-3-6. W pierwszym secie Świątek prowadziła już 5-0, ale później było gorzej.
9: Moje nastawienie, jakby pomysł na grę był cały czas taki sam, ale zaczęłam robić po prostu za dużo błędów. Ona podniosła poziom i przestała robić te błędy, więc po prostu tak ten mecz się ułożył, ale nie szukałam tutaj żadnych głębszych teorii.
0: Komentowała Świątek w rozmowie z Eurosportem.
10: Świat nauki. W faktach RMF FM.
0: W faktach teraz o samotności palacza. Badania przeprowadzone wśród 50 tysięcy osób w 15 krajach Europy pokazują, że palenie nie tylko nie sprzyja już kontaktom towarzyskim, ale wręcz prowadzi do wzrostu poczucia samotności. O szczegółach Grzegorz Jasiński z redakcji naukowej RMF FM.
11: Zmieniające się normy społeczne i zakazy palenia w miejscach publicznych i prywatnych sprawiają, że palacze coraz częściej czują się spychani na margines, wykluczeni z różnych wydarzeń i spotkań. Zaskakuje jednak skala tego zjawiska. Osoby palące papierosy konsekwentnie frekwentnie deklarowały wyższe poczucie samotności i to niezależnie od innych czynników, takich jak wiek, płeć czy ogólny stan zdrowia. W trakcie dwuletniej obserwacji okazało się również, że u palaczy poczucie samotności wzrastało szybciej niż u osób niepalących. Eksperci zwracają uwagę, że palenie papierosów jest nie tylko zagrożeniem dla zdrowia fizycznego, ale ma też istotny wpływ na zdrowie psychospołeczne. We wszelkich kampaniach antynikotynowych trzeba to uwzględniać, potrzeba dodatkowego wsparcia.
0: Dlatego mówimy o tym w Faktach RMF FM. A w nich teraz wracamy do wczorajszej porannej rozmowy. Gościem Tomasza Terlikowskiego był minister energii Miłosz Motyka. Wśród poruszanych tematów wciąż rosnące ceny paliw. Posłuchajmy tej rozmowy.
12: Pana też bolą zęby, jak się pan patrzy na te ceny?
5: Bolą, bo ceny są bardzo wysokie.
12: No to coś z tym trzeba zrobić.
5: Robimy.
12: Może.
5: Natomiast podstawowym czynnikiem, który ma na to wpływ, jest wojna na Bliskim Wschodzie.
12: A co robicie? Znaczy, bo na wojnę na Bliskim Wschodzie nie mamy żadnego wpływu. Pan mówi robimy. Co zrobicie?
5: Dlatego przyjęliśmy pakiet, ale pozwolił na zaoszczędzenie przez polskich kierowców 5 miliardów złotych.
12: Ale kierowcy pytają się o to, co będzie teraz i w przyszłości, a nie to, co było w przeszłości. Przeszłości już nie ma, pan o tym wie.
5: Panie redaktorze, mówię o tym dlatego, że podstawowym powodem, jedynym, dla którego możemy mówić o tak wysokich cenach, jest to, że wybucha wojna na Bliskim Wschodzie i nie wolno o tym zapominać.
12: Pamiętamy o tym, ale pytanie, czy będzie nowy CPN?
5: Zbyt szybko o tym zapominamy.
12: Natomiast o tym przypomina regularnie i Donald Trump, wypowiadając się, i władze Iranu, i media o tym informują non-stop. Także to wiemy, wojna jest, ale ja się pytam ministra energii w polskim rządzie, czy polski rząd zamierza coś w przyszłości
5: zamierzał
12: z tym zrobić?
5: Dlatego zaproponowaliśmy podatek od nadzwyczajnych zysków, który miał sfinansować pakiet CPN do końca roku, został on zablokowany przez pana prezydenta.
12: To wiemy, że go nie ma, to ja się dalej pytam o przyszłość. Czy w takim razie, mimo że pan prezydent zawetował, jest jakiś pomysł, jak pomóc polskim kierowcom, którzy płacą w tej chwili prawie 8 zł, a eksperci mówią, za chwilę będą płacić 8 zł za litr benzyny i płacą prawie 9 za litr ropy.
5: Ze względu na decyzję prezydenta, niestety takiej dzisiaj możliwości budżetowej nie ma.
12: Czyli nie będzie CPN-u.
5: Natomiast jako resort energii pracujemy nad założeniami podatku od nadzwyczajnych zysków, ustawy, która mogłaby takie zyski ściągnąć i w kolejnym kroku przekazać do budżetu. Natomiast dzisiaj jest to niestety sytuacja, w której pan prezydent zablokował finansowanie tego programu.
12: Panie ministrze,
5: czyli krótko,
12: nie będzie CPN-u na tym etapie.
5: Na ten moment nie ma możliwości budżetowych, by ten pakiet sfinansować ze względu na decyzję pana prezydenta.
12: Czyli będziemy płacić 8 albo 9 zł.
5: Panie redaktorze,
12: albo 10, jak dalej tak pójdzie.
5: Nie chcę się przerzucać odpowiedzialnością, natomiast jasne jest, że gdyby te środki w budżecie były, ten pakiet byłby sfinansowany do końca roku.
12: Panie ministrze, ja się też nie pytam o odpowiedzialność, ja się pytam o to, ile będą płacić kierowcy. 8, 9 albo 10 zł.
5: Im szybciej wojna na Bliskim Wschodzie się zakończy, liczymy na to wszyscy, tym szybciej ceny wrócą do
12: tylko to nie jest odpowiedzialność
5: poziomu.
12: Rządu. A odpowiedzialność Oczywiście. Rządu to jest możliwość jakichś odpisów podatkowych, to jest zmniejszenie VAT-u, to jest wprowadzenie stałych cen. To możecie zrobić.
5: Dokładnie.
12: Wojny nie możecie zakończyć. I rozumiem, że tego nie zrobicie.
5: I jeszcze możemy ściągnąć podatek od nadzwyczajnych zysków, który mógłby to sfinansować.
12: To kiedy będzie ta ustawa?
5: Na jesieni, tak jak założyliśmy, będziemy rozmawiali na temat założeń tego pakietu, natomiast ja mówię o tym, że ustawowego, bo z jednej strony mamy tę ustawę, która podnosi CIT dla przedsiębiorstw energetycznych, ta ustawa w Ministerstwie Finansów już jest gotowa, natomiast z drugiej strony mówimy o podatku od nadzwyczajnych zysków, ale tutaj to ale, który działałby pewnie w przód, czyli musielibyśmy założyć po pierwsze pewien poziom, po drugie założyć czas przyszły, czyli to, co zostało wypracowane przez te koncerny w przeszłości, co mogłoby już sfinansować ten
12: pakiet. Czyli na jesieni będzie ten
5: projekt? Tak, panie redaktorze, natomiast ja dążę do tego.
12: Na jesieni? To znaczy kiedy?
5: Znaczy to jest cały proces legislacyjny. Ja dążę do tego, że zanim się ustawę przyjmie, zanim się ustawę przegłosuje i te środki ściągnie, to miną miesiące. Dlatego chcieliśmy, tak jak nasi poprzednicy, panie redaktorze, tak jak inne państwa, ustawę przyjąć w zakresie zysków, które zostały wypracowane.
12: Panie
5: to jest nic nadzwyczajnego.
12: Rozumiem. Czyli prost, nawet jeżeli ta ustawa zostanie przyjęta i nie
5: będzie
12: zostanie zanetowana przez prezydenta, bo tego nie wiemy, czy zostanie, czy nie, to zyski będą za miesiące albo lata i wtedy za miesiące albo lata wprowadzicie CPN.
5: Nie, panie redaktorze, im szybciej te zyski się pojawią, tym
13: oczywiście łatwiej i szybciej będzie można myśleć o jakichś działaniach osłonowych, natomiast zwracam uwagę na przyczynę stanu, w którym jesteśmy, tego, że tych środków nie ma. Mieliśmy dobrze przygotowaną ustawę, ustawę, która funkcjonowała w latach poprzednich w Polsce, retroaktywnie także poprzednicy
12: tak,
13: nasi...
12: Ale teraz rozmawiamy panie redaktorze, o tym, kto jest winien. I pan już powiedział, wojna ja i mówię prezydent. I to jest jakby odpowiedź, której pan udzielił. W porządku, to rozumiem. Ja się pytam o kierowców.
13: Ja mówię o argumentach, które są podnoszone.
12: A ja mówię o kierowcach.
13: O nieprawdziwych argumentach, które są podnoszone wobec tej ustawy, która już dzisiaj mogłaby funkcjonować.
12: Ale o tym już, to już przerabialiśmy. Prezydent ją zawetował. Nie ma niestety na to żadnego
13: lekarstwa. Nie zawetował, ale wysłał do Trybunału, którego zablokował. Gdyby go odblokował, albo gdyby Trybunał się nim zajął. Nie, to też jest bardzo poważne, bo słuchają nas ci, którzy na te niskie ceny czekają. I wystarczy, by Trybunał zajął się tym dziś, podjął decyzję. I mielibyśmy jasność.
12: Dobrze. Będą kolejne aresztowania w sprawie Zenda Krypto, pana zdaniem?
13: Pytanie do prokuratora prowadzącego sprawę. Natomiast widać, że jest to śledztwo, które nabrało rozpędu.
12: A kto się ma obawiać? To znaczy, bo mieliśmy ostatnio takie
13: zamieszanie. Takie wiedzy, kto ma się obawiać. Czy mają się obawiać ci, którzy ewidentnie... To widać.
12: Marszałek dokładnie, województwa lubelskiego. Tutaj miał być zatrzymany, nie został.
13: To, jakie będą kolejne kroki w tej rozwijającej się sprawie, pokaże przyszłość. Natomiast, pan redaktor wspomniał wcześniej, niepewna. Natomiast to, co wiemy, to jasne i czytelne powiązania polityków obozu PiS-u i Konfederacji z tymi, którzy prawo łamali. Czyli
12: mają
13: przyjęcie...
12: Mają się czego obawiać jeszcze bardziej?
13: Panie redaktorze, przyjęcie środków od tego, którego sami politycy PiS-u nazywają przestępcą, przez Zbigniewa Ziobrę, jest dyskwalifikujące.
12: A wie pan, kim jest X? Słynny,
13: nie mam pojęcia,
12: słynna
13: kim jest
12: osoba X,
13: X
12: której nie chciał osoba, wymienić premier.
13: Wszystko na to wskazuje, że jest to osoba, która po pierwsze jest po imieniu z byłym ministrem sprawiedliwości. No i osoba, która znała także Przemysława K.
12: No to jedną osobę wskazują dziennikarze Onetu i mówią, że to może być Tomasz Sakiewicz. Pana zdaniem to może być Tomasz Sakiewicz?
13: Tego nie wiem. Natomiast cała ta afera jest jednoznacznym dowodem na to, że Jarosław Kaczyński, który tropił układ, wszędzie go widział, tropił układ w polityce, w gospodarce, w innych państwach, wskazywał jakieś kondominia, nie zauważył, że taki układ wyrósł wokół jego partii, tylko wokół jego najbliższych współpracowników. Jak można zakazywać kryptowalut, określać mianem przestępcy daną osobę, a jednocześnie pozwalać na to,
12: nie zauważyć. Nie kontrolował.
13: To świadczy bardzo źle o nadzorze, by wiceprezes tej partii przyjął środki na swoją fundację.
12: No, wiceprezes powiedział, że przyjął, bo mu Jarosław Kaczyński zabrał środki, które mu się należały.
13: Zaczyna się. Zrzucanie odpowiedzialności.
0: Usłyszał Tomasz Terlikowski od ministra energii Miłosza Motygi. Kolejne fakty w RMF FM już za niecałą godzinę. Zapraszam na nie w imieniu Karola Płaczkiewicza.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
14: Tu Radio RMF 24. Radio informacyjne.

0: Na zegarach w całej Polsce już niemal godzina druga, zatem czas na fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, dobry wieczór, zapraszam. Śmiertelny wypadek na łódzkim odcinku A1. Kierowcy, droga w kierunku Katowic jest zablokowana. Za chwilę szczegóły. Lubelska policja szuka sprawców uszkodzenia pomnika żołnierzy UPA w gminie Dołchobyczów w Lubelskiem. Polskie siatkarki wróciły wczoraj z Mistrzostw Europy z niedosytem. Teraz czas na krótkie urlopy. Uwaga kierowcy na A1 w Łódzkiem, na wysokości miejsca obsługi podróżnych, Stobiecko-Szlacheckie Zachód. Doszło do śmiertelnego wypadku z udziałem pieszego. Droga w kierunku Katowic jest zablokowana. Dziś zbierze się prezydium zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. To pierwsze spotkanie władz od zatrzymania i aresztowania prezesa Radosława P. Podczas dzisiejszego spotkania ustalony ma zostać termin posiedzenia całego zarządu, który może go formalnie odwołać. Radosław P., przypomnijmy, został zatrzymany 27 sierpnia w związku ze śledztwem dotyczącym zonda krypto. Usłyszał zarzuty płatnej protekcji i działania na szkodę części wierzycieli. Nie przyznał się do winy. Lubelska policja szuka sprawców uszkodzenia pomnika żołnierzy UPA w gminie Dołchobyczów w Lubelskiem. Więcej informacji ma reporter RMF FM Dominik Smaga. Co wiadomo o tym incydencie?
1: Policja informuje o uszkodzeniu napisów na pomniku w uroczysku Białystok. Ten pomnik to kamień na mogile 41 członków UPA, którzy w lutym 1946 roku polegli w walce z NKWD. Pomnik był uszkadzany już kilka razy, ostatnio w zeszłym miesiącu, i wtedy zareagowała ambasada Ukrainy, zauważając rosnącą wrogość wobec Ukraińców. Policyjne dochodzenie w sprawie tamtego incydentu jeszcze się nie zakończyło, a już ruszyło kolejne w sprawie wczorajszego zdarzenia. Dotyczy nienawiści na tle narodowościowym, uszkodzenia mienia, znieważenia pomnika i znieważenia miejsca spoczynku.
0: Na zegarach 2:02 to są fakty w RMF FM. Poprzedniej nocy w Portsmouth kilkaset osób utrudniało pracę policji po tym, jak do wybrzeży brytyjskich przybył kolejny ponton ze 140 nielegalnymi imigrantami. To drugi taki proces podczas minionego weekendu.
2: Protestujący blokowali drogę, którą zamierzano przetransportować imigrantów do bazy w hrabstwie Kent. Ich ponton został przechwycony przez brytyjskie służby ratunkowe w połowie kanału La Manche. Eskortowały go dwie francuskie jednostki. Strategia, która wzbudza na wyspach wiele kontrowersji. W dodatku gangi przemytników zmieniają tak.